0: Teorie związane z szczepianiem chipów. Uważają, że no szczepienia to samo zło, powikłania.
1: Mierzycie się z hejtem z ich strony?
0: Tak, odbieramy takie telefony.
1: A co mówią?
0: No zazwyczaj uważają, że szczepienia są skażone, zawierają ołów, powodują autyzm, różne choroby neurologiczne.
1: Obrażają was?
0: Zdarza się, że nas obrażają. Jesteśmy niedouczeni, nie słuchamy odpowiednich autorytetów medycznych.
2: Z Magdaleną Wilk z działu epidemiologii Śląskiego Sanepidu rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz. Mniej palimy i lepiej kontrolujemy nadciśnienie. Dziś zaprezentowano wyniki trzeciej edycji WOBASZ. To ogólnopolskie badanie, które ocenia stan zdrowia Polaków oraz występowanie najważniejszych czynników ryzyka chorób układu krążenia i chorób metabolicznych. Szczegóły zna Krzysztof Płowecki.
3: Najbardziej pozytywna zmiana dotyczy użytkowania tradycyjnych wyrobów tytoniowych. W ciągu 20 lat odsetek palaczy zmniejszył się niemal o połowę.
4: 20 lat temu paliło 31%, obecnie 17%.
3: Mówi Aleksander Prejbisz, główny badacz WOBASZ 3. Badanie pokazuje także, że Polacy rzadziej chorują na nadciśnienie, ale wciąż dużym problemem pozostają otyłość brzuszna, wysoki cholesterol i zaburzenia gospodarki cukrowej, a szczególnie u osób przed 50 rokiem życia.
4: Otyłość brzuszna w Polsce to prawie 11 milionów osób.
3: Badanie pokazało także, że niemal 900 tysięcy Polaków żyje z nierozpoznaną cukrzycą. Eksperci podkreślają więc, że kluczowe są dziś wcześniejsze wykrywanie chorób i skuteczniejsza profilaktyka.
2: Relacjonował nasz reporter Krzysztof Płowecki. A teraz wracamy do 8 rundy Vox FM. Gościem Karoliny Pajączkowskiej był dzisiaj podpułkownik Hubert Trusiuk, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Chełm. Posłuchajmy.
5: Zapytajmy zatem o to pana pułkownika Huberta Trusiuka, który jest szefem Departamentu Bezpieczeństwa. Panie pułkowniku, co się takiego dzieje? Co czują mieszkańcy Chełma po takiej nocy jak ta poprzednia?
6: Dzień dobry. Szczerze mówiąc, to nie wiem dokładnie, co czują. Ja mogę powiedzieć, jakie są moje odczucia. No, generalnie mamy zamieszanie za naszą wschodnią granicą. Mówię tutaj o wojnie, która tam panuje. No i musimy się liczyć z tym, że cały czas u nas będzie coś się działo, prawda? Mam na myśli tutaj, że coś może wlecieć. Nad naszymi głowami, jeśli chodzi o miasto Chełm, ciągle latają samoloty. Mieszkańcy się pewnie troszeczkę do tego przyzwyczaili. Panuje taka atmosfera troszeczkę obojętności, mogę powiedzieć. Pojawiają się oczywiście gdzieś w mediach społecznościowych pytania, co robić, jak robić. Miasto już wiele miesięcy temu, rok temu wydało broszurę, jak się zachować w takiej sytuacji. Natomiast takie pytania też na pewno się będą zawsze pojawiały.
5: Panie pułkowniku, w takim razie jak państwo się sprawdziło w takich wydarzeniach? Mowa o tym, że no macie tutaj Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Lubelskiego. Czy pan otrzymał jakieś informacje w tej nocy z soboty na niedzielę, czy wczoraj?
6: No, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego jest chyba jednym z nielicznych w województwie, które funkcjonuje w systemie całodobowym, bo tak jak my w mieście na prawach powiatu funkcjonujemy w dyżurach domowych. Tak, te informacje na bieżąco otrzymujemy. To się przeplata różnie. Czasami te informacje z RCB przyjdą troszeczkę szybciej, ale to są dosłownie czasami sekundowe różnice.
5: To pytanie w takim razie, jedzie pan na odprawę do Rzeszowa. Jak miasto może otrzymać pomoc? Jak mogą mieszkańcy liczyć na przygotowanie do sytuacji kryzysowych?
6: Jedno miasto, drugie mieszkańcy. Generalnie ja już przy poprzednich sytuacjach z sierpnia w przestrzeni publicznej wypowiadałem się na ten temat, żeby państwo mogło wesprzeć samorządy przynajmniej do poziomu powiatu, żebyśmy w tym systemie dyżurów funkcjonowali całodobowo. No bo jednak samorząd musi naprawdę mocno się zastanowić, skąd wysupać pieniądze, żeby zatrudnić przynajmniej 10 osób, żeby te dyżury pełnić. I myślę, że tutaj pomoc państwa byłaby wymierna, tak? Natomiast jeżeli chodzi o społeczeństwo.
2: Dalsza część 8 rundy do śledzenia na voxfm.pl. Znany raper w rękach służb. Funkcjonariusze CBŚP zatrzymali Michała O., rapera o pseudonimie OG Olgierd. Będzie odpowiadał za posiadanie narkotyków, mówi Katarzyna Celów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej.
7: Zatrzymanie ma związek z posiadaniem i udziałem w obrocie narkotykami. W tym momencie trwają czynności z udziałem zatrzymanego Michała O., wobec czego wszystkich informacji szczegółowych, w tym o zastosowanych środkach zapobiegawczych, będziemy udzielali po zakończeniu czynności.
2: Ale to nie pierwsze zatrzymanie tego znanego muzyka. W styczniu 2023 roku w Szczecinie również padł w ręce funkcjonariuszy CBŚP, działających pod nadzorem Zachodniopomorskiej Prokuratury Krajowej, także w sprawie obrotu narkotykami. Mają informować o zagrożeniach, ale są bagatelizowane. Mieszkańcy Lubelszczyzny, w tym Zamościa, regularnie dostają SMS-y dotyczące działań wojennych na terenie Ukrainy. Jeden alert informuje o ataku powietrznym na terenie Ukrainy, a drugi powiadamia o jego zakończeniu. SMS-y pojawiają się w różnych godzinach, czasami w nocy.
8: Niepotrzebne moim zdaniem. I najpierw, że atak, za chwilę znowu, że odwołany i tak ciągle. To mnie denerwuje.
9: Idiotyczne. Wprowadzał niepotrzebny niepokój, a w niczym nie pomagają. By miały sens, jeżeli byłoby zagrożenie tutaj dla nas w Polsce, no to mają raczej taki wymiar propagandowy bardziej. Są ataki na Ukrainie, które są codziennie, no to nic nie wnosi.
10: No według mnie to są niepotrzebne informacje. No przynoszą tylko zamieszanie, straszą niepotrzebnie.
2: Komentują mieszkańcy Zamościa. Alerty wysyła Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Górna ulica Kasprusie w Zakopanem zamknięta, kierowcy mają problem. Przejechanie z centrum miasta do zachodniej części miasta oznacza stanie w korkach. Miasto na czas prac udrożniło przejazd przez ulicę Regle, ale nie dla wszystkich, mówi Bartłomiej Bryjak, wiceburmistrz Zakopanego.
11: Jest możliwy przejazd, ale tylko dla mieszkańców okolicznych ulic, z ulicy Strążyskiej, ulicy Regle, przez ulicę Zastrugiem do ulicy Kościeliskiej. Natomiast jest to droga jednokierunkowa i ograniczona tylko dla mieszkańców przyległych ulic.
12: Korki w centrum miasta tworzą się takie jak w czasie długiego weekendu w sierpniu.
13: Tymoteusz Mróz, Rada Miasta Zakopane. To jest tak naprawdę takie funkcjonalne połączenie, które ma służyć temu, żeby rano wyjeżdżając do szkoły, do pracy o godzinie 8, mieszkańcy mogli się szybko wydostać.
11: Jest to tylko czasowa zmiana organizacji ruchu na czas remontu.
2: Ulica Kasprusie ma być już przejezdna pod koniec roku. Oby drogowcom nie powinęła się noga, bo jak przyjdzie zimowy sezon, a droga nadal będzie zamknięta, Zakopane czeka paraliż komunikacyjny. Ponad 500 kg śmieci wyłowione z Warty. W Poznaniu wolontariusze koalicji SOS dla wody sprzątali rzekę, a następnie zastanawiali się, jak można ponownie wykorzystać to, co z niej wyciągnęli.
14: Widzimy sterty śmieci, tu są jakieś chyba puszki.
15: Butelki. Dużo jest puszek, dużo jest butelek, są opony. To była godzina sprzątania. Wagowo samych opon jest około 300 kg, pozostałych odpadów też dodatkowe 300.
2: Konrad Nowakowski, ekspert do spraw gospodarowania odpadami, pokazał Arihabir, co można znaleźć w Warcie. Od 4 lat Fundacja Nasza Ziemia organizuje akcję sprzątania brzegów Warty. Dotychczas zebrano ponad 4,5 tony śmieci. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM.

Trudne tematy to duże wyzwanie? Czasami wystarczy dobrze posłuchać. Każda epoka ma swoje zasady, swoje skarby, swoich wybitnych przedstawicieli. Z nami możesz spróbować zrozumieć każdą z nich. Współczesność. W tej epoce jest pewien paradoks. Z jednej strony jest nam najbliższa, właściwie cały czas w niej żyjemy, a okazuje się, że opowiadanie o niej może sprawiać sporo kłopotu. Na przykład studenci polonistyki w ogóle nie mają podręcznika do współczesności, bo do tej pory nikt go nie napisał. No i w sumie nic dziwnego, no bo trudno się pisze podsumowanie tego, co wciąż trwa. Literatura współczesna ma się bardzo dobrze. Ostatni sukces w postaci literackiej Nagrody Nobla dla Olgi Tokarczuk tylko potwierdza fakt, że współczesność to epoka niezwykle płodna i niezwykła. Jednak cały czas ewoluuje, dlatego tak trudno się o niej mówi. Ciężko jest podsumować coś, co wciąż jeszcze trwa i się nie skończyło. Za chwilę dowiesz się, jakie wielkie dzieła do tej pory powstały w tej epoce i jakie prądy filozoficzne ją determinują. Pamiętaj jednak, że to wszystko nie jest podporządkowane jednej głównej myśli, tak jak działo się to w renesansie czy w średniowieczu. A może jest, tylko na razie tego nie widać. Zapraszamy do wysłuchania pigułki wiedzy na temat współczesności. Na początku poznaj najważniejsze fakty i daty na temat epoki. Współczesność to jedyna epoka literacka, która ma wyłącznie datę rozpoczęcia. Jest nią rok 1945, czyli moment zakończenia II wojny światowej. Warto jednak wiedzieć, że dla niektórych badaczy literatura współczesna zaczęła się w roku 1918, a II wojna jedynie zahamowała na moment jej rozwój. W takim ujęciu dwudziestolecie uznaje się za fazę literatury współczesnej. Większość naukowców twierdzi jednak, że II wojna światowa była tak silnym doświadczeniem, że nie sposób łączyć tego, co było przed rokiem 1939, z tym, co wydarzyło się później. Pamiętaj również, że w czasie wojny nie wydawano wielu dzieł literackich. Mimo że działały wydawnictwa podziemne, to druk odbywał się w niewielkim nakładzie. Literatura wojenna, w tym głośne opowiadania Tadeusza Borowskiego czy teksty Zofii Naukowskiej i Gustawa Herlinga Grudzińskiego, zostały wydane dopiero po zakończeniu wojny. Literatura od roku 1945 do dziś mocno ewoluowała. Dlatego wyróżnia się następujące fazy rozwoju literatury współczesnej. Pierwszy okres to lata 1939-45, czyli czasy wojenne. Powstająca wówczas literatura wzywała do walki z okupantem w imię dobra narodu. Jest też zapisem zbrodni wojennych. Charakteryzuje się powagą, nostalgią za utraconym światem, obrazuje przygnębienie, strach i cierpienie, które towarzyszy ludziom każdego dnia. Autorzy z jednej strony wyrażali obawy o przyszłość narodu, z drugiej akcentowali bohaterstwo żołnierza polskiego walczącego na różnych frontach. Literatura wojenna to także konfrontacja z moralnością i etyką, której podstawy zostają w tym czasie poważnie zaburzone. To w końcu literatura katastroficzna, która pokazuje apokalipsę spełnioną, a właściwie rozgrywającą się tu i teraz. W Polsce najważniejsze dzieła tego okresu to wiersze Pokolenia Kolumbów, czyli Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, wydającego pod pseudonimem Jan Bugaj, Tadeusza Gajcego, Andrzeja Trzebińskiego, Tadeusza Różewicza i Tadeusza Borowskiego. Są to rówieśnicy Wisławy Szymborskiej i Mirona Białoszewskiego, którzy zadebiutują dopiero po wojnie. Białoszewski będzie znany m.in. jako autor pamiętnika z Powstania Warszawskiego. W czasie wojny pod pseudonimem Jan Syruć wydaje swoje wiersze również Czesław Miłosz. Druga faza literatury współczesnej to lata 1945-48. Wojna nadal była głównym tematem literackim. Niemiecki filozof Theodor Adorno stwierdził, że poezja po Auschwitz jest niemożliwa. W tym okresie bowiem powstało niewiele wierszy. Wydawano dużo prozy, zwłaszcza reportaży, kronik, wspomnień, pamiętników, a także opowiadań i powieści. Wspólnym mianownikiem tych dzieł było doświadczenie wojenne, obozowe, a także moralna rozprawa ze zwolennikami totalitaryzmu. W narracji przeważa albo dość suchy, wyobcowany momentami opis doświadczeń wojennych i obozowych, jak u Borowskiego, albo wyraźna refleksja nad konsekwencjami moralnymi wojny. Podnoszono problem zniszczenia ładu społecznego i etyki, którą budowano przez ostatnie stulecia.
Rozliczenie się z przeszłością staje się tematem numer jeden. Najważniejsze dzieła tego okresu to medaliony Zofii Naukowskiej, zbiór opowiadań Pożegnanie z Marią Tadeusza Borowskiego, Inny świat Gustawa Herlinga Grudzińskiego i dramat Jerzego Szaniawskiego Dwa teatry. Z poezji warto zapamiętać dwa tomiki poetyckie Tadeusza Różewicza, Niepokój i Czerwoną rękawiczkę. Zaprezentowany został w nich nowy sposób pisania wierszy. Różewicz, uciekając przed schematyzmem, stworzył model wiersza wolnego, który określa się mianem tzw. czwartego systemu wersyfikacyjnego. W tym czasie tworzą również Julian Przyboś, Antoni Słonimski, Konstanty Ildefons Gałczyński, Adam Warzyk czy Władysław Broniewski. Spora część dzieł powstaje na emigracji, a w Polsce okupowanej w tym czasie przez Związek Radziecki dostać je można jedynie w tak zwanym drugim obiegu. Po roku 1948 władze komunistyczne oficjalnie uznają twórczość emigracyjną za wywrotową i działającą na szkodę państwa. Trzecia faza to lata 1949-55, czyli okres socrealizmu. Jego program estetyczny był bardzo jasno określony. Literatura miała spełniać funkcję informacyjno-określającą i charakteryzującą i programować określone postawy. Literatura socrealistyczna miała być przede wszystkim realistyczna, zwracać uwagę na aktualne problemy kraju i wspierać linię polityczną komunistów. Wszystkie zachowania antyrządowe miały być przedstawione negatywnie jako reakcyjne czyny zasługujące na najwyższe potępienie. Nie mogło być mowy o opisywaniu wewnętrznych rozterek bohatera, który zawsze miał być reprezentantem wspólnoty. W tej wspólnocie powinien działać na rzecz wspólnego dobra, a każda forma indywidualizmu miała być przedstawiona jako klęska. Na tej fali powstało zjawisko nowomowy, czyli nowy sposób komunikacji ze społeczeństwem, który zakładał, że mówi się dużo, ale bez sensu, co i tak nie ma większego znaczenia, bo otumaniony lud i tak tego nie zauważy. Ze słownika eliminowano słowa niebezpieczne, które mogłyby pobudzać do refleksji. Spora część twórców wstydziła się później swoich socrealistycznych utworów. W tym czasie wydany zostaje debiutancki tomik poezji Wisławy Szymborskiej Dlatego żyjemy. Co ciekawe, również Tadeusz Konwicki popełnił tekst socrealistyczny pod tytułem Przybudowie. Czwarta faza literatury współczesnej w Polsce to lata 1956-68. Twórcom udało się już uwolnić spod ograniczającego jarzma socrealizmu. Mimo pozornego rozluźnienia gorsetu nie było jednak idealnie. Bardzo prężnie działała bowiem cenzura, która albo wyrzucała określone fragmenty z utworów, albo po prostu nie dopuszczała danego dzieła do druku. Literatura polska mogła ponownie sięgnąć do inspiracji literaturą europejską, choć nie było to szczególnie mile widziane przez władze. Rok 1956 to czas debiutów młodych twórców skupionych wokół czasopisma Współczesność. Szczególnie wartymi zapamiętania są Stanisław Grochowiak, Marek Chłasko i Edward Stachura. W tym czasie debiutują również nieco starsi twórcy, tacy jak Zbigniew Herbert, Miron Białoszewski czy Jerzy Harasymowicz. Późniejsza noblistka Szymborska wydaje swój tomik pod tytułem Wołając do Yeti, który odznacza się czystością i prostotą języka w opisywaniu problemów życia codziennego. W tym okresie tworzy wielu różnorodnych autorów, jedni korzystali z osiągnięć awangardy międzywojennej, inni pytanie o miejsce literatury we współczesnym świecie. Ponadto rozkwita polska eseistyka i publicystyka. Szczególnie ciekawe jest studium na temat Europejczyka ze wschodu pióra Czesława Miłosza pod tytułem Rodzinna Europa. W tym czasie pisarz był już na emigracji, a jego książki nie ukazywały się w Polsce w głównym obiegu. Ciekawa jest również Spiżowa brama Tadeusza Brezy, opowiadająca o kulisach polityki Watykanu, a także Polska Piastów Pawła Jasienicy. To wartościowe kompendium wiedzy o średniowiecznej Polsce. W tym czasie wydany został także Barbarzyńca w ogrodzie Zbigniewa Herberta, czyli zbiór esejów poświęconych malarstwu niderlandzkiemu. W 1958 roku Mrożek wydaje dramat pod tytułem Policja. Z kolei w latach 60. odradza się nurt literatury chłopskiej, której najwybitniejszym przedstawicielem jest Wiesław Myśliwski. W tym czasie powstają też znane dramaty, m.in. Tango Sławomira Mrożka, Kartoteka Tadeusza Różewicza, Drugi pokój Zbigniewa Herberta czy Śmierć gubernatora Leona Kruczkowskiego.
Rok 1968 jest wyjątkowym momentem w historii, kiedy w części Europy i w Stanach Zjednoczonych wybuchają strajki studenckie. Młodzi ludzie wychodzą na ulice, by zamanifestować swój sprzeciw wobec obowiązujących norm, tak nauczania, jak i tworzenia. Swoją działalność rozpoczyna wiele grup poetyckich skupionych w ważniejszych ośrodkach akademickich Polski. Punktem zapalnym takich działań w Polsce było zdjęcie przez władze ze sceny Teatru Narodowego spektaklu Dziady w reżyserii Kazimierza Dejmka. Przyniosło to wydarzenia znane jako Marzec 68. Rodzi się wtedy ruch poetycki określany mianem Nowej Fali. Należeli do niego m.in. Julian Kornhauser, Adam Zagajewski, Ryszard Krynicki i Stanisław Barańczak. Główny postulat grupy to literackie rozpoznanie rzeczywistości, odpowiedź na nią i demaskacja nowomowy. Piąta faza to lata 80. i 90. ze szczególnym uwzględnieniem roku 1989. W tym roku upada komunizm nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Zanim to się jednak stało, zaostrzony został podział literatury na dwa obiegi i nasiliła się cenzura. W tym okresie pojawia się nurt pamiętnikarski i dokumentacyjny dotyczący bieżącej historii. Z kolei w drugim obiegu drukuje się przede wszystkim twórców emigracyjnych i sympatyzujących z ruchem Solidarności. Natomiast po roku 1989 pojawia się nowa generacja twórców. Nie pamiętają oni II wojny światowej, nie czują się związani z komunizmem czy walką z nim i wprost mówią o tym, że chcą zajmować się problematyką miejsca jednostki w nowym świecie rodzącego się kapitalizmu i raczkującej demokracji. O pokoleniu tym mówi się czasem pokolenie porno. Nazwa ta wzięta została od zbioru dramatów najnowszych, które odcinały się od przeszłości, koncentrując się na problemach współczesnej jednostki. Pokoleniem porno określa się jednak całą twórczość powstałą po roku 1989. Najważniejsze nazwiska tego czasu to m.in. Dorota Masłowska i Michał Witkowski. Masłowska napisała Wojnę polsko-ruską, w której zaprezentowała obraz polskiego blokowiska z jego wszystkimi problemami. Witkowski zaś to autor pierwszej powieści gejowskiej pod tytułem Lubiewo. W końcu w tym świecie pojawiła się również noblistka Olga Tokarczuk, której twórczość charakteryzuje podnoszenie najważniejszych nie tylko z polskiego, ale i globalnego punktu widzenia problemów, takich jak na przykład relacja z naturą. Czas na przedstawienie głównych nurtów filozoficznych epoki współczesności. Wydarzenia II wojny światowej uruchomiły potężną lawinę dyskusji dotyczącej nie tylko wojny. Refleksja nad ogromem tragedii, która się wydarzyła, doprowadziła myślicieli do rozważań nad kondycją ludzką. Doświadczenia totalitaryzmów podważyły wiarę w język i jego jednoznaczność. Zaczął on być postrzegany jako narzędzie manipulacji i perswazji, które w żaden sposób nie może doprowadzić do czystego, niezapośredniczonego oglądu rzeczywistości. Wieloznaczny język stał się narzędziem skierowanym niejednokrotnie przeciwko człowiekowi. Sztuka dążyła do obnażenia tych wszystkich chwytów, co jednak tylko potęgowało nieufność wobec języka i istnienia w świecie w ogóle. Człowiekowi XX wieku towarzyszy nieustanne poczucie absurdu. Jedną z filozofii, która podejmuje próby rozmowy o człowieku i jego trudnej sytuacji w świecie, jest egzystencjalizm. Prąd ten ukształtował się jeszcze przed II wojną światową, ale rozkwitł dopiero po roku 1945. Pełną wizję egzystencjalizmu kształtowali m.in. Jean-Paul Sartre i Albert Camus. Ze słowem ukształtowali trzeba być jednak bardzo ostrożnym. Filozofia XX wieku nie jest już bowiem filozofią, która mówi jak trzeba żyć, co robić, a czego nie. Nie ma w niej narzucania zasad, jest raczej konstatacja dotycząca zastanego stanu rzeczy, co widać bardzo dobrze w Dżumie. Autor utworu Albert Camus konfrontuje czytelnika z różnymi poglądami, ale nie podaje gotowych rozwiązań. Podkreśla jednak, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Dla większości bohaterów koniec epidemii dżumy był największym szczęściem, ale byli też tacy, dla których powrót do normalności stawał się powrotem do tego, co gorsze jest od dżumy. Druga wojna światowa, jeśli nie unicestwiła, to na pewno naruszyła pewność i wiarę w człowieka. Egzystencjaliści chcieli jednak zrobić wszystko,
wszystko, aby ocalić podstawowe wartości ogólnoludzkie. Co ciekawe, ich teksty nie miały wymiaru moralizatorskiego, nie negowały również absurdalności sytuacji człowieka, który rodzi się tylko po to, aby umrzeć. Egzystencjaliści nie bali się podejmowania tematów trudnych i niewygodnych. Pokazywali epokę, która pełna była haniebnych czynów, ale też ofiarności i miłosierdzia. Pod tym względem Dżuma jest egzystencjalizmem w pigułce. Warto też wspomnieć o innej powieści tego autora, Obcy. Camus pisał także dramaty, eseje i opowiadania. Drugim ważnym egzystencjalistą był wspomniany już wcześniej Sartre, autor wielkiego filozoficznego dzieła Byt i nicość. Swoje idee wykładał on także w tekstach literackich, takich jak zbiór opowiadań pod tytułem Mur albo dramat Diabeł i Pan Bóg. Drugim ważnym nurtem filozoficznym współczesności jest personalizm, czyli kierunek reprezentowany przez Jacques'a Maritain i Immanuela Mounier. Według tych myślicieli głównym celem ludzkiego życia, a także każdego społeczeństwa jest rozwój osobowości człowieka. Takie wskazanie jest w samej nazwie nurtu. Personalizm kieruje bowiem uwagę w stronę persony, czyli osoby. Personaliści uważali, że mimo determinizmu świata materialnego człowiek naturalnie kieruje się ku drugiemu człowiekowi i to właśnie w relacji z nimi, ze światem, może rozwijać swoją osobowość. Ważne są też konteksty kulturowe epoki. Posłuchaj o każdym z nich. Konteksty kulturowe dla literatury współczesnej podzielić można na kilka typów. Jednym z ważnych determinantów była polityka. W krajach Związku Radzieckiego, czyli m.in. w Polsce, bardzo mocno wpływała ona na wszystkie dziedziny życia, w tym na kulturę. Warto jednak pamiętać, że polityka była blisko literatury, również w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza gdy artyści protestowali przeciwko wojnie w Wietnamie. Drugim ważnym kontekstem kulturowym dla literatury współczesnej jest kapitalizm. Szczególnie dobrze to widać w Polsce po roku 1989. Literatura próbuje wtedy uchwycić kondycję szybko zmieniającego się państwa, które wchodzi w zachodni świat kapitalizmu. W końcu kontekst kulturowy to także postępująca technologia. Najważniejszą zmianą jest pojawienie się internetu, który stał się okazją do prezentacji powieści hipertekstowych. Choć gatunek ten okres świetności ma już za sobą, był moment, w którym autorzy zainspirowani takimi powieściami jak Gra w klasy czy Słownik hazarski dostrzegli możliwość pisania podobnych powieści i publikacji ich w sieci. Dzięki temu czytelnik w prosty sposób mógł przejść przez wybraną przez siebie ścieżkę narracji. W sztuce współczesnej z kolei powstaje nowa forma wyrazu, czyli instalacja artystyczna. Wydaje się, że współczesnym twórcom bliska jest idea dadaistów, według której artysta to nie rzemieślnik dłubiący w materii, ale twórca idei, wyraziciel niewyrażalnego. Dla sztuki współczesnej ważne staje się przedwojenne hasło sztuki dla sztuki. Brak jest miejsca na jednolite, powtarzalne formy. Wszystko jest na chwilę, na teraz dostosowane do tego, co twórca widzi wokół siebie. Świat się dynamicznie zmienia, więc sztuka również ciągle ewoluuje. Technologie współcześni twórcy, a przynajmniej większość z nich, traktują jako ogromny i ciekawy potencjał do wykorzystania. Stąd też taka popularność nowych form uprawiania sztuki. Coraz więcej we współczesnej sztuce nie tylko kolażu, fotomontażu czy ready-mades, czyli przedmiotów użyteczności codziennej, lecz także instalacji, happeningów i performansów. Nie ma ograniczeń technologicznych, nie ma ograniczeń estetycznych. Twórca może zrobić dosłownie wszystko. Ważne jest jednak rozdzielenie nurtu artystycznego i ideologicznie zaangażowanego. W nurcie artystycznym chodzi o kontynuację sztuki modernistycznej, czyli realizmu, ekspresjonizmu figuratywnego, abstrakcjonizmu ekspresjonistycznego i abstrakcjonizmu geometrycznego. Szczególną popularnością cieszą się dziś przede wszystkim figuratywizm i abstrakcjonizm. Nurt ideologiczny zaś marginalizuje wrażenia estetyczne, a materialny artefakt zastępuje mniej lub bardziej określona idea, konkretne działanie lub rytuał. Sztukę współczesną charakteryzują oryginalność, nowoczesność i asymetryczność. Twórcy wykazują również skłonność do eksperymentowania. Dzisiaj w skład sztuki współczesnej wchodzą tak młode koncepty jak pop art, hiperrealizm, konceptualizm oraz street art. Ważne postaci to Andy Warhol, Duane Hanson, Dennis Oppenheim czy Yoko Ono. Ciekawym przypadkiem jest również tajemniczy autor sztuki ulicznej, czyli słynny Banksy. Thank you.
Przeskakujemy teraz do najważniejszych dzieł literatury współczesnej. Ogrom literatury powstającej tak w Polsce, jak i na świecie nie pozwala nawet skrótowo omówić wszystkich ciekawych pozycji, które ukazały się po roku 1945. Posłuchaj jednak, jakie były najważniejsze hasła związane z autorami XX wieku. Zacznijmy od literatury niemieckiej. W tym przypadku należy mówić o Tomaszu Mannie i Bertoldzie Brechcie. Tomasz Mann w swojej głośnej powieści pod tytułem Doktor Faustus tworzy bohatera będącego synonimem dylematów dotykających współczesną kulturę. Mann odnosi się przede wszystkim do niemieckiego kręgu kulturowego, jednak jego powieść jest dziełem uniwersalnym, mimo że dotyka problemu faszyzmu. Nie bez powodu Mann czekał z wydaniem Doktora Faustusa właściwie do końca swojego życia. Z kolei Bertolt Brecht to słynny dramatopisarz, znany jako autor takich dzieł jak Opera za trzy grosze czy Matka Kuraż i jej dzieci. To też jeden z ważniejszych reformatorów teatru niemieckiego, inspirujący się w swojej twórczości estetyką kabaretową. Do swoich dramatów wprowadzał songi, które pełniły funkcję intermediów i wytrącały widownię z naiwnego oglądania sztuki. Brecht jest także twórcą tak zwanego efektu obcości, uzyskiwanego m.in. właśnie dzięki songom. Warto pamiętać także o Günterze Grasie, który w swoim blaszanym bębenku głosił hasła antyfaszystowskie. W Wielkiej Brytanii także powstaje wiele ważnych dzieł. Warto zapamiętać zwłaszcza rok 1984, czyli futurystyczną powieść George'a Orwella. Została ona napisana w roku 1949. Dzieło określane niekiedy jako polityczna antyutopia to przejmujący obraz państwa totalitarnego, które pod pozorami względnej szczęśliwości niszczy swoich obywateli. Właśnie z tego utworu do kultury współczesnej przeniknęły takie określenia jak Wielki Brat czy Nowomowa. Na scenie literackiej pojawia się także bardzo wielu twórców zza oceanu, zwłaszcza z kręgu kultury amerykańskiej. Słynny amerykański pisarz XX wieku to Ernest Hemingway, mistrz prozy behawioralnej, autor utworów Komu bije dzwon czy Stary człowiek i morze. Warto też wspomnieć o Williamie Faulknerze, zwanym niekiedy amerykańskim Dostojewskim. Faulkner tworzył wyszukane językowo opowieści i stosował współczesne sposoby opisu, przede wszystkim strumień świadomości prezentujący swobodny tok myśli bohatera. Jego utwory to Wielki Las i Miasto. Poza tym na literackiej scenie Ameryki ważną rolę odgrywają też takie postaci jak Jerome David Salinger, autor Buszującego w zbożu, czyli przełomowej amerykańskiej powieści, która wstrząsnęła niejednym młodym pokoleniem. Truman Capote, autor Śniadania u Tiffany'ego. Joseph Heller, który napisał Paragraf 22, porównywany do utworów Orwella. Władimir Nabokow ze skandaliczną Lolitą. Oraz dramaturdzy, m.in. Tennessee Williams, autor Tramwaju zwanego Pożądaniem, czy Arthur Miller, który napisał Czarownicę z Salem. Czas na najważniejsze dzieła literatury rosyjskiej. Pamiętaj, że w Rosji literaci musieli sobie radzić z cenzurą. Warto wspomnieć o napisanej jeszcze przed wojną powieści Mistrz i Małgorzata Buchakowa, która wydana została w niepełnym kształcie dopiero w latach 60. Wielkim mistrzem literatury radzieckiej był Andrzej Płatonow, którego słynny Dół z przerażającą momentami analizą psychologiczną został niedawno przetłumaczony na język polski. Bardzo ważnym autorem okazał się również Aleksandr Sołżenicyn, który opublikował m.in. Archipelag Gułag. Jeżeli zaś chodzi o rosyjską poezję, to warte zapamiętania są takie nazwiska jak Anna Achmatowa, Borys Pasternak czy Osip Mandelsztam. Ze sceny włoskiej szczególnie mocno warto zapamiętać Imię Róży Umberto Eco, czyli powieść kryminalną, którą napisał semiolog, specjalista od literatury i doskonały filolog. To nie tylko opowieść o morderstwie w średniowiecznym opactwie, ale przede wszystkim dyskusja o literaturze i światopoglądzie przez nią wyznaczonym. Eco w wielu miejscach dzieła polemizuje z zastanymi konwencjami literackimi i modelami oglądu rzeczywistości. Jego powieść to wielka intertekstualna gra, która ciągnie każdego czytelnika. Na koniec najcenniejsze dzieła literatury polskiej. Zaczynamy od literatury wojennej i dzieł, które tematykę wojny podejmują. W tym kontekście należy pamiętać o trzech pozycjach.
Pierwsza to opowiadania Tadeusza Borowskiego z tomu Pożegnanie z Marią, z których najsłynniejsze to U nas w Auschwitzu, Ludzie, którzy szli dzień na harmencach i Proszę państwa do gazu. Opowiadania Borowskiego są zapisem doświadczeń autora. Specyficzna jest forma podawania tych informacji. To oschła i pozbawiona komentarza bierna rejestracja tego, co widzi narrator. Przy ogromie cierpienia i zbrodni, które opisuje Borowski, musiało to budzić zaskoczenie czytelników. Niektórzy posądzali go nawet o nihilizm. Jednak w opowiadaniach Borowskiego nie ma miejsca na zewnętrzne osądzanie tego, co działo się w obozie. To odrębny świat, rządzący się własnymi prawami, których osądzać nie ma prawa ktoś, kto tam nie był. Drugie ważne dzieło to wspomnienia Gustawa Herlinga Grudzińskiego, Inny świat, zapiski sowieckie, których tytuł nawiązuje do dzieła Dostojewskiego, Zapiski z martwego domu. Utwór opisuje doświadczenia Grudzińskiego z pobytu w sowieckim łagrze. Opowieść z jednej strony jest rekonstrukcją okrutnego życia obozowego, gdzie każdego dnia ktoś umiera z głodu, zimna lub przepracowania. Z drugiej to opowieść o naiwnej wierze i bolesnych momentach uświadomienia sobie własnej pomyłki. Wspomnienia te pokazują, że człowiek nawet w tak nieludzkich warunkach, jakie panowały w syberyjskich łagrach, jest w stanie ocalić choć cząstkę swojego człowieczeństwa. Trzecie dzieło to reportaż literacki Hanny Kral, Zdążyć przed Panem Bogiem. Jest on zapisem rozmów z Markiem Edelmanem, jednym z przywódców powstania w getcie warszawskim. Czytelnik dowiaduje się, jak dokładnie wyglądało to powstanie, jakie były okoliczności jego wybuchu i jakie racje kierowały dowództwem żydowskiej organizacji bojowej. Teraz przeskakujemy do lat 60., kiedy to Sławomir Mrożek wydaje słynne Tango. Ten dramat, określany niekiedy mianem komedii rodzinnej, nawiązuje do dramatu mieszczańskiego i komedii obyczajowej. Jego centralnym tematem jest konflikt pokoleń. Poza tym tango podejmuje temat kryzysu cywilizacji, która nieustannie dążyła do łamania kolejnych ograniczeń i przekraczania kolejnych granic. W tym pędzie przychodzi jednak moment wyczerpania, kiedy jedynym pragnieniem staje się stabilizacja i świat, w którym istnieją pewne normy. Tango to historia pewnej osobliwej rodziny, której problemy zyskują w utworze wymiar uniwersalny. Nie wskazując bezpośrednio na konkretne wydarzenia historyczne, Sławomir Mrożek oddaje w swoim dramacie atmosferę nastrojów rewolucyjnych, przemian politycznych i buntów, które sam miał okazję obserwować. Rodzina Stomilów, czyli główny bohater zbiorowy tanga, żyje w świecie pozbawionym jakichkolwiek zasad. Trudno w ich domu o jakieś prawa, normy postępowania, wartości czy nawet zwyczaje. Właściwie można uznać, że mają jedną zasadę – brak zasad. Nie oznacza to jednak, że ich życie jest jak z bajki. Wręcz przeciwnie. Niesłabnący bunt wobec wszystkiego doprowadził do rozpadu dawnego świata, nie dając nic w zamian. Anarchia sprawia, że w domu Stomilów dochodzi do groteskowych zachowań, czyli łączących w sobie tragizm z komizmem i brzydotę z pięknem. Najlepszym tego przykładem jest babcia leżąca na katafalku, która w oczekiwaniu na śmierć w najlepsze gra sobie w karty z podejrzanym typem o imieniu Edek. W domu rodzinny Stomilów największą chlubę przynosi łamanie zasad. Problem jednak polega na tym, że w świecie, w którym każdy może robić to, co chce, nie ma się już przeciwko czemu buntować. Boleśnie doświadcza tego reprezentant najmłodszego pokolenia, czyli Artur, syn Stomilów. Bohater już nie ma przeciwko czemu walczyć, wydaje się też, że niespecjalnie ma na to ochotę. Na początku dość delikatnie, ale w trakcie rozwoju akcji coraz wyraźniej daje do zrozumienia, że ma dość chaosu i marzy o porządku. Artur podejmuje próbę uporządkowania rozbitego świata. W tym celu musi sięgnąć po zasady, które obowiązywały przed anarchiczną rewolucją. Dlatego postanawia ożenić się z ukochaną Alą, choć młodzi żyją w świecie, w którym wszystkie związki są wolne i niczego nie trzeba formalizować. Małżeństwo ma być dla bohatera próbą przeciwstawienia się wolności, którą narzucają mu rodzice. Poza tym Artur próbuje przywrócić godność i powagę wieku swojej babci, która jego zdaniem jest zbyt lekkomyślna. Obrywa się też rodzicom. Artur otwarcie krytykuje swobodę prowadzenia się swojej matki Leonory, która nie ukrywa romansu z prymitywnym Edkiem. Trudno

w domu Stomilów. Na końcu sztuki Edek, nowy pan domu, wraz z wujem Artura tańczą tango, które staje się symbolem zwycięstwa kultury prymitywnej nad całym światem. Dla Eleonory i jej męża taniec ten był symbolem wyzwolenia się z konwenansów. Jego kroki są tak powtarzalne jak historia wszelkich rewolucji. Tak więc nie tylko śmierć Artura, ale i odtańczenie tanga oznacza triumf prymitywizmu i kultury masowej oraz klęskę ideałów, o które walczył młody bohater. W latach 60. powstaje też inny ważny dla polskiej kultury dramat, czyli Kartoteka Tadeusza Różewicza. Treść utworu koncentruje się wokół postaci bezimiennego bohatera albo bohatera o wielu imionach. Leżąc na łóżku przez całą akcję utworu musi on konfrontować się ze swoimi wcieleniami z przeszłości i teraźniejszości. Kartoteka demaskuje rozbicie jednostki i niemożliwość jej scalenia. W tych samych latach pojawia się również fantastyczno-naukowa powieść Stanisława Lema pod tytułem Solaris. Dzieło łączy w sobie cechy powieści science fiction i eseju filozoficznego. Podróż po kosmosie głównego bohatera Kelvina jest pretekstem do poważnej dyskusji o człowieku, moralności i rządzących światem i kosmosem prawach. Solaris w większości jest napisane narracją personalną, a więc taką, w której nie przedstawia się samych zdarzeń, ale sposób ich widzenia przez medium, jakim jest postać. To jedna z najciekawszych form narracyjnych w prozie. Warto też wspomnieć o najsłynniejszym polskim reportażyście, czyli Ryszardzie Kapuścińskim, który zasłynął reportażami znękanej wojnami domowymi Afryki. Do najgłośniejszych jego reportaży należą m.in. Wojna futbolowa, Heban czy Cesarz. Utwory Kapuścińskiego odznaczały się dokładnością reporterską i dobrą weryfikacją źródeł. Są jednak tacy, którzy poddawali w wątpliwość niektóre opisywane przygody. To już koniec fascynującej podróży po współczesności. Posłuchaj innych opracowań dotyczących epok literackich. A jeśli to streszczenie Ci się podobało, przekaż je znajomym. Zachęcamy Cię do dalszego zdobywania wiedzy, poznawania literatury i kultury różnych epok. A tymczasem powodzenia na zajęciach. Dziękujemy, że wysłuchałeś tego nagrania. Opracowanie zostało przygotowane w ramach projektu Dobrze posłuchać.

0: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Polska wymiera. W 2023 roku nad Wisłą urodziło się 272 tysiące dzieci. To aż o 33 tysiące mniej niż w 2022 roku.
2: Dlaczego młodzi ludzie nie mają dzieci?
3: Teraz to jest nieważne, pewnie. Trzeba coś robić dla siebie, a nie dla kogoś. Kochać siebie.
4: Ludzie czekają. Jak najdłużej chcą być według mnie młodzi i się bawić.
5: Ile to tak się można bawić?
4: Póki zdrowie da.
6: Jakbym chciał, wiesz, po prostu się czymś opiekować, to mogę wziąć psa. Natomiast jeśli już mam mieć dziecko, to ja muszę mu zapewnić byt.
7: Kiedyś była bieda i było mnóstwo dzieci. Było 8 i gdzie kromki chleba brakowało, ale dzieci się rodziły, nie?
8: Jak posiada się dziecko, no to jednak ono tak trochę wstrzymuje, bo trzeba mu więcej uwagi. Jednak okazać, gdzieś tam zabrać, no i po prostu się bawić z nim.
9: Duża odpowiedzialność, myślę, żeby mieć dziecko, żeby je dobrze wychować. To dla niektórych może być trochę przerażające.
10: Myślę, że dużo strachu z zachodzeniem w ciąży i strachu o to, co by się stało z tym płodem albo w ogóle z nami, z naszym życiem.
11: Większy wybór, większa wolność.
12: No i co, i tak bez dzieci żyć?
11: Nie wiem.
1: Tę demograficzną katastrofę widać jeszcze lepiej, kiedy sięgnie się po statystyki z lat 80. Rodziło się wtedy ponad 700 tysięcy Polaków rocznie. Ja poszedłem z mikrofonem na ulicę Warszawy i pytałem młodych ludzi, głównie młodych ludzi, dlaczego nie chcą albo nie mogą mieć dzieci.
0: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
1: Polska ma najniższy wskaźnik dzietności w Europie. Równie źle jest tylko w Hiszpanii. Na jedną kobietę przypada u nas, no i w Hiszpanii też, średnio 1,12 dziecka.
2: Dlaczego młodzi ludzie nie mają dzieci, nie chcą mieć dzieci, o co chodzi?
3: Teraz to jest nieważne, pewnie.
2: Dzieci?
3: Tak, tak. Trzeba coś robić dla siebie, a nie dla kogoś. Całe życie.
2: Całe życie?
3: Całe życie. Dla siebie. No to jest, nie wiem, mnie to jest ważne, no, ale kochać siebie.
2: Kochać siebie, tak? Bardziej.
3: Tak, kochać siebie.
2: Dlaczego te dzieci się nie rodzą właśnie? Dlaczego ludzie nie chcą, czy nie mogą, czy o co chodzi?
13: Różne standardy teraz. Ktoś myśli więcej o sobie, a nie o rodzinie.
2: Kiedyś 700 tysięcy dzieci się w Polsce rocznie rodziło, a teraz 270 tysięcy. Młodzi ludzie w ogóle nie chcą mieć dzieci.
4: To jest chyba problem z tym, że ludzie nie potrafią sobie ustatkować życia, nikogo znaleźć, tylko na razie szukają. I że mało osób po prostu teraz jest z kimś jakby tak na poważnie bardziej, myśli o przyszłości. Ludzie żyją tu i teraz, a nie myślą o co będzie później. Mają ludzie, nie wiem, tak za 20 lat już powinni myśleć, co będzie naprzód trochę, no ale ludzie czekają. Jak najdłużej chcą być według mnie młodzi i się bawić.
5: Ile to tak się można bawić?
4: Póki zdrowie da.
2: A powiedz mi, a ty chcesz mieć jakieś dzieci? Przewidujesz taki temat w ogóle?
4: Jeszcze nie myślałem też o tym. Ja teraz zajmuję się jakby zapewnieniem sobie na później bytu, dopiero myślę, co będzie później.
2: Dlaczego młodzi ludzie nie chcą mieć dzieci w Polsce? O co chodzi?
14: A to nie do mnie pytanie.
2: Dlaczego? Polska wymiera, dlaczego młodzi ludzie nie chcą mieć dzieci w Polsce? W ogóle się nie rodzą dzieci. Skąd to się bierze? No to poważny temat jest przecież. Tu się nie ma z czego śmiać w ogóle.
9: Nie wiem.
1: Jak do tego doszło, nie wiadomo. Poza tym, takim hedonistycznym podejściem do życia, chęcią bycia wiecznie młodym i wolnym człowiekiem, poza tą miłością do siebie samego, która to miłość mogłaby jakoby ucierpieć wraz z pojawieniem się w życiu nowego człowieka, no, który może być ciężarem, młodzi ludzie wskazują jeszcze coś. Chodzi, krótko mówiąc, o pieniądze.
11: Drogo, mieszkania drogie, no. Koszty życia poszły bardzo w górę.
2: To co, i tylko o to chodzi, czy... No bo wiesz, bo kiedyś to było tak, w latach 80. do 24 lat już większość ludzi miała dzieci.
11: No ta.
2: A teraz dlaczego tak się nie dzieje?
11: Większy wybór, większa wolność.
2: Czyli co?
11: Bo kiedyś była presja społeczna na to, żeby mieć dzieci i zakładać rodziny. Teraz ludzie mają wolność, ale przez to, że są takie wysokie koszty życia, to wolę nie ryzykować.
2: No i co, i tak bez dzieci żyć?
11: Nie wiem. Dziękuję.
2: Polska wymiera, dlaczego młodzi ludzie nie chcą mieć dzieci? Albo nie mogą, nie chcą.
9: Polscy ludzie nie mogą. Tak. Nagrywa się?
11: Nagrywa.
9: Bo ich nie stać, bo mamy dosyć niestabilną sytuację w kraju.
14: Oraz myślę, że warto byłoby zadać to pytanie osobom, którym zabierane są prawa reprodukcyjne.
15: Dlaczego młodzi ludzie nie mają dzieci, nie chcą mieć dzieci?
16: Dlatego, że jest kryzys mieszkaniowy i dlatego, że państwo nie buduje mieszkań społecznych, a jako, że nie ma budownictwa społecznego, jesteśmy skazani na deweloperską, no de facto oligarchię, no to ciężko w takich warunkach zakładać rodziny, no.
15: No ale kiedyś, wiesz, w latach 80. w tych kawalerkach mieszkali jeszcze no, z wujkiem tam.
16: Kiedyś była szansa na mieszkanie, dlatego, że państwo budowało te mieszkania, obecnie państwo zupełnie nie buduje mieszkań. Ta kwestia jest zaniedbana zarówno przez PiS, jak i PO. W związku z tym ludzie młodzi są skazani po prostu na ten wolny rynek, w którym no, mieszkanie kosztuje 20 tysięcy obecnie za metr kwadratowy w Warszawie, no to są zaporowe ceny.
3: No i prawa kobiet. Myślę, że też mają do czynienia tutaj dużo. I dostęp do praw reprodukcyjnych to też myślę, że gra istotną rolę.
15: Czyli co, dziewczyny się boją? Tak,
3: no, tak, boją na pewno. Mniejszy dostęp do aborcji, wszystkie te historie, które słyszy.
15: Ale to wiesz, ludzie ci o prawicowych poglądach mówią, że to absurd właśnie, że no jak, że tu dostęp do aborcji ma zwiększyć dzietność w Polsce.
3: No wydaje się być to takie całkiem paradoksalne, ale myślę, że no nie wiem, wiem z mojej perspektywy, czy perspektywy moich koleżanek to wygląda i myślę, że dużo strachu z zachodzeniem w ciąży i strachu o to, co by się stało z tym płodem albo w ogóle z nami, z naszym życiem, to też ma wpływ.
1: Często pada też argument, że strach rodzić w Polsce, no to się nie rodzi w ogóle. No i jak tak dalej pójdzie, to już w 2040 roku Polska będzie 35-milionowym krajem, a w 2060 roku 30-milionowym. A potem to już prawdopodobnie całkiem wyginiemy.
0: Co ludzie powiedzą?
15: Polska wymiera właściwie, już niedługo 30 milionów nas będzie.
17: No właściwie tak, no. Nie mówię, że nie chcę mieć dzieci, może kiedyś będę miał. Co można zrobić? 500 plus nie pomogło zbytnio.
15: 800 teraz jest.
17: 800 teraz jest. Też nie
18: pomaga niestety. Taka niepewność przyszłości, to, że mam teraz wojnę przy naszej granicy blisko, to na pewno mam takie poczucie, że nie wiadomo, co będzie jutro. Że na przykład, czy ta wojna będzie u nas za parę lat, a wtedy będziesz miał małe dziecko i będziesz musiał się nim zajmować i tak dalej. W takich warunkach, żeby dorastało.
15: Polska wymiera, a młodzi ludzie nie chcą mieć dzieci. Dlaczego? Skąd to się bierze?
9: Ogólnie jest taka tendencja, że im bardziej rozwinięty jest kraj, tym mniejsza jest dzietność. Ja akurat chcę mieć dzieci w przyszłości, więc...
15: No właśnie, ale z czego to się bierze, że ludzie nie chcą?
9: Duża odpowiedzialność, myślę, żeby mieć dziecko, żeby je dobrze wychować. I to dla niektórych może być trochę takie przerażające.
15: A co, to kiedyś tego nie było, że...
9: Było, ale generalnie mam wrażenie, że im dalszy jest postęp technologiczny, tym człowiek jest trochę bardziej oderwany od natury i jakby kmina jest taka, że... Kiedyś dla wszystkich praktycznie ludzi to było takie bardzo naturalne. Muszę mieć dziecko, bo to jest naturalna kolej rzeczy. Teraz ludzie już tak nie mają.
15: No dobrze, ale widzę, że lata 70. wracają trochę, wiesz, jakby te hipisowskie klimaty, więc...
9: No, ruch hipisowski to też rewolucja seksualna. Wtedy też się upowszechniła antykoncepcja, więc w sumie akurat to był te momenty, kiedy właśnie ta wolna miłość mogła zacząć funkcjonować, dlatego że nie zachodziło się w ciążę po prostu, no to...
15: No dobra, ale ty chcesz, myślisz o tym powoli gdzieś tam.
9: No tak.
15: No dobrze, no to życzę powodzenia, bo no musimy się jakoś rozwijać jako społeczność.
9: No musimy, dzięki.
15: Dzięki, wszystkiego dobrego. Dlaczego młodzi ludzie w Polsce nie chcą mieć dzieci albo nie mogą? W ogóle się nie rodzą dzieci.
7: No właśnie, najpierw po prostu interesy, żeby się dopiero na stare lata coś tam jakieś jedno, nie? Jak u prezydenta Kwaśniewskiego czy u Dudy, nie? Tylko jedno, nie? Na takie bogactwo, nie? Mogliby mieć ze 5, nie? No trudno powiedzieć, wie pan, naprawdę. Kiedyś była bieda i było mnóstwo dzieci. Było 8 i gdzie kromki chleba brakowało, ale dzieci się rodziły, nie?
15: Ale to dobrze tak jest, że ludzie wolą mieć, wie pan, psa niż dziecko teraz.
7: No właśnie. No chyba źle, lepiej, żeby było tych dzieci, nie? No. Tak wesele jest w domu, czy jak tak tego, nie? Te dzieci, tak, no.
1: To był głos rozsądku. Wypowiedział się starszy mężczyzna, który paraduje po warszawskiej starówce przebrany za kufel piwa i rozdaje ulotki zachęcające do wstąpienia do lokalu, no i do konsumpcji tego piwa. No i on zapewnia, że to wcale nie o pieniądze chodzi. I chyba ma rację, bo najwięcej dzieci rodzi się w krajach, gdzie żyje się raczej skromnie, no w Nigerii na przykład, czy w Indiach. A czym społeczeństwo bardziej bogate, tym dzieci mniej.
0: Co ludzie powiedzą? Tyta i słucha Adam Feder.
2: latach 80. bieda była, ludzie się tam po jakichś kawalerkach kisili i mieli te dzieci.
19: Wtedy jednak mieliśmy inne podejście.
20: Starty model kobiety, która musi zostać w domu, która musi się zajmować domem. Teraz kobiety bardziej stawiają na siebie, na karierę i myślę, że to jest w porządku. Jeżeli ktoś nie jest gotowy do macierzyństwa lub do wychowywania potomstwa, to nic na siłę. Nie każdy jest na to gotowy, no i później to też rodzi dużo patologii, myślę. Ludzie zauważają, że jednak ten czas szybko mija, młodość przemija i też może to z tego wynika. No teraz bardziej chyba idziemy w kierunku model rodziny 2+1, jak już.
2: 2 plus pies ewentualnie albo...
20: O właśnie, no albo coś takiego.
2: Tak, psie mamy różne tam, koci tatowie, czy tam coś.
21: Znaczy ja aktualnie sobie kota kupuję, ale i tak dziecko chcę mieć, tak czy siak. No ja bym chciała mieć dzieci, ale wiem o tym, że bardzo dużo moich znajomych stwierdziło, że nie chcą mieć dzieci przez jeszcze bardzo długi czas, tylko że sytuacja finansowa im na to nie pozwala. No teraz bez pieniędzy ciężko dać dobre życie dziecku, żeby mogło chodzić na zajęcia dodatkowe, żeby nie odstawało od rówieśników. To jest bardzo ciężkie w tych czasach.
2: Dlaczego młodzi ludzie nie chcą mieć dzieci albo nie mogą? O co chodzi?
6: A kto powiedział, nie chcemy? Ja na przykład bym chciał tak czwórkę, więc może trochę nadrobię, jeśli koledzy by chcieli mnie.
17: Nie no, ja bym... Znaczy, no muszę się jeszcze dogadać z partnerką, tak? To też jest kwestia dwustronna.
2: Ale się czeka, ale wiesz,
17: tak,
2: do 30.
17: Doktrynalnie to chciałbym mieć przynajmniej trójkę, tak?
6: I moim zdaniem czeka się do 30, dlatego że coraz ciężej jest wejść w pełną samodzielność jako dorosła osoba. I jakbym chciał, wiesz, po prostu się czymś opiekować, to mogę wziąć psa. Natomiast jeśli już mam mieć dziecko, to ja muszę mu zapewnić byt i faktycznie to zrobić na poważnie, nie? To jest po prostu trudne teraz.
17: Też wydaje mi się, że jednak no, w świecie medialnym nie przedstawia się najlepiej też posiadania dziecka obecnie, zwłaszcza w młodym wieku. Te memy wszystkie z matkami i tak dalej.
2: Z matkami, tak?
17: Z matkami, no tak. Na przykład matka w autobusie, że dziecko głośno płacze. Takie rzeczy, które po prostu się dzieją, jak się ma dzieci. I nie jest nic według mnie uwłaczającego w tym, że dziecko ma jakieś uczucia. Płacze, często rodzice przecież no, mają braki w śnie.
6: Występuje u nas taki kult zdejmowania z siebie co zasady odpowiedzialności i obowiązków na rzecz kultu wolności. To znaczy my coraz bardziej chcemy wyrażać siebie, wyrażać to, co nam akurat przychodzi do głowy, to często są jakieś takie impulsy hedonistyczne. W takiej sytuacji ciężko mieć dziecko. Dziecko to jest obowiązek i odpowiedzialność na właściwie no, kilkadziesiąt lat twojego życia, więc...
22: Tak, kolega, mianowicie się takie pewnie zachcianki, tak? Czyli po prostu to, że ja chcę być panem własnego losu, ja mam rządzić to, co teraz w życiu będę robił, a nie, że jestem ograniczany przez dziecko, przez potomstwo.
2: Ale nie pochwalamy takiego podejścia.
22: No, że kto woli, prawda?
6: Tak. Moim zdaniem to raczej droga donikąd i spełnienia to nie da. Więcej da dziecko, ale to już każdy sobie wybiera.
2: Młodzi ludzie nie chcą mieć dzieci, nie mogą. Z czego to wynika?
23: Bo nie mają pieniędzy. Mamy pewne zmiany kulturowe, wiadomo, że mamy bardziej indywidualistyczne społeczeństwo i podejście bardziej hedonistyczne, ale nie uważam, żeby to był czynnik znaczący, jeśli chodzi o społeczne...
2: Czyli kasa.
23: Tak, tak.
2: Mieszkanie, kasa i tak dalej.
23: Tak, mieszkanie, pieniądze.
2: W latach 80. to wy już tutaj byście dawno mieli tam po dwójce, czy
23: tak,
2: po...
23: No
2: dwójce,
23: tak, trójce, tak, tak.
24: Jest dużo ludzi z poprzedniego pokolenia, którzy może nie przemyśleli do końca tej decyzji. I
2: najpierw robili, a potem tak, myśleli, tak?
24: I po prostu teraz z biegiem czasu mogą, nie wiem, nie mówić tego głośno, wiadomo, ale żałować po prostu.
8: Niektórzy stawiają bardziej na karierę, bo jednak jak posiada się dziecko, no to jednak ono tak trochę wstrzymuje, bo trzeba mu więcej uwagi jednak tak, okazać, coś tam też go gdzieś tam zabrać, no i po prostu się bawić z nim, czy też po prostu poświęcić czas, żeby go czegoś nauczyć. I ten czas jednak przez to jest zabierany.
2: Temu, który... Tak, rodzicowi.
8: Tak.
2: Że on sam mógłby się czegoś nauczyć, tak. A musi dziecko uczyć.
8: Tak, dokładnie.
25: Żyjemy w kompletnie innym świecie, mamy inne priorytety, wartości. Co tu więcej mówić?
2: Jakie?
25: Przede wszystkim stawiamy na karierę, rozwój. Można się rozejrzeć i temat wydaje się jasny. To jest właśnie kwestia tej świadomości, że jesteśmy bardziej świadomi tego, jak nas wychowywano i czego sami oczekiwalibyśmy od siebie.
24: Właśnie, no to już zależy od wartości, jakie się wyznaje, tak? Czy chcemy jednak całe swoje dobro skupić na tym dziecku, żeby po prostu wyrosło na jak najlepszego człowieka i osiągnęło jak najwięcej, czy jednak też najpierw chcemy się skupić po prostu na tym, że my chcemy coś osiągnąć. To jest bardzo ważna decyzja, którą trzeba naprawdę przemyśleć. I trzeba mieć warunki, żeby po prostu temu dziecku później zapewnić dobrobyt.
1: Jeszcze w 1990 roku w Polsce rodziły głównie kobiety w wieku od 20 do 24 lat. To było ponad 36% urodzeń. Dziś takie przypadki to jest ewenement, około 10%. Kobiety raczej decydują się na dzieci po 30, jeżeli w ogóle. Teraz wypowie się w tej sprawie kobieta, która dorabia sobie do emerytury, przygrywając na harmonii gdzieś tam w okolicy Starego Miasta w Warszawie.
4: Rozmawiamy z Polakami, ale z młodymi też. Dlaczego oni nie chcą mieć dzieci?
5: A jak to nie wiecie, dlaczego nie chcecie? A ma pan dzieci?
4: Ja mam dwóch synów.
5: No to pięknie. A kolega?
4: Jeszcze nie, bo to młody kolega. To,
5: ale
4: bo...
5: myśli?
4: Coś tam myśli.
5: No, bo to trzeba, no. Pragnęłam bardzo wyjść za mąż, jak przyszedł ten czas macierzyństwa. Mhm. Ja mogę tylko o sobie powiedzieć. Przyszedł czas, bo kobieta ma dane macierzyństwo, bo to Pan Bóg. Pan Bóg to stworzył. I przychodzi akurat technikum budowlane, matura, dyplom, nie? Takie coś. A tu we mnie macierzyństwo. Nie wtedy, kiedy uczyłam się, ale kiedy już ta pora przyszła.
4: Czyli ile pani miała lat?
5: To ja, no ile, jak matura? Młodzi ludzie są bardzo kochani, bardzo mądrzy, tylko mają blokadę.
4: Kulturową, tak? Że...
5: No to te dery. Ja nawet nie chcę wymieniać tego, no. Bo to i w pracach, i w szkołach. No co mamy teraz w szkołach? Nowacka, co ona robi? Ona się demono sprzedała już 20 lat temu tam, w tej Unii.
4: Nie, no chyba nie. No dobrze, dziękujemy, wszystkiego Radym dobrego.
5: Radu z wszystkiego.
4: O, ja tu pani jeszcze, o, rzucę.
5: No, niekoniecznie, bo
4: no,
5: tu
4: ale
5: ja
4: to...
5: nie ma.
4: Dziękuję.
5: Pan ma dwójkę dzieci, to, no, to wydatki są.
4: A, są, wiadomo.
5: Słuchajcie, kochani, młodzi ludzie powinni czytać Biblię.
1: No, taka na koniec oryginalna koncepcja, że tak też można pobudzić młodych ludzi do prokreacji. Pewnie nie zaszkodzi, a być może pomoże. No i to tyle na dziś. Co ludzie powiedzą, słyszymy się za tydzień.
0: Co ludzie powiedzą. Tyta i Słucha, Adam Feder.

0: Słuchacie wiadomości Vox FM. Zapraszam, Katarzyna Pilewska. Eskalacja stała się faktem, mówi premier Donald Tusk i zwołuje pilne spotkanie władz i służb. To kolejne już posiedzenie w związku z działaniami Rosji w pobliżu granicy z Polską. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
1: Rozmawialiśmy na temat kolejnych działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa naszych granic. To informacje przekazane przez premiera. Wiadomo, że w spotkaniu brali udział m.in. minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MSZ Radosław Sikorski czy minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, a także dowódcy polskiej armii. Wszystko po wydarzeniach z ostatnich godzin. W weekend rosyjski dron uderzył w pociąg relacji Kijów-Warszawa, a w poniedziałek rosyjskiego bezzałogowca wyłowiono z morza w rejonie plaży w Rusinowie. Premier Donald Tusk mówi wprost: to eskalacja, a kolejne incydenty z udziałem rosyjskiego sprzętu mają świadczyć o tym, że każdy scenariusz, nawet ten najgorszy, jest obecnie możliwy.
0: W miejscu wyłowienia drona na plaży w Rusinowie koło Jarosławca wciąż pracują służby. Najprawdopodobniej jest to nowy model drona typu Gerbera, o czym w mediach społecznościowych pisał szef MON. Gerban 5 jest znacznie szybszy od używanych dotąd bezzałogowców. Może lecieć bardzo nisko i manewrować. Dlatego obrona przeciwlotnicza ma mniej czasu na jego wykrycie i zastrzelenie. Szczegóły Mateusz Gołębiewski.
2: Najprościej mówiąc, dron odrzutowy przypomina niewielki pocisk manewrujący. Zamiast śmigła ma silnik, dzięki któremu osiąga prędkość nawet 600 km na godzinę, czyli ponad dwa razy większą niż starsze drony. Może też znikać z radarów za przeszkodami terenowymi. Nikt nie jest w stanie zestrzelić wszystkich takich dronów w razie ataku, mówi Aleksander Olech z portalu Defense 24.
3: Nawet Izrael w pełni zmilitaryzowany nie ma takich kompetencji, dlatego tutaj jest kluczowa współpraca z Ukrainą. Raz, czy Ukraina będzie w stanie zestrzelić taki dron, lub też żebyśmy mieli informację, kiedy on do nas spada.
2: Do likwidacji dronów odrzutowych NATO wykorzystuje drogie systemy rakiet Patriot i NASAMS.
0: Relacjonował nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Ogromna zmiana jakościowa. Tak o wyborze Mariana Kmity, napełniącego obowiązki szefa PKL, mówią członkowie zarządu. Kmita dokończy kadencję po Radosławie Piesiewiczu, aresztowanym w śledztwie związanym z Zonda Krypto.
4: Ogromna zmiana jakościowa. Jesteśmy intelektualnie w innym punkcie. To rozmawiamy o innej rzeczywistości. W gabinecie nic się nie zmieni, bo jak znam Mariana, on tam po prostu nie wejdzie. Marian ma takie miejsce, w którym czasami bywał i tam są meble po Piotrze Nurowskim, którego w jakiś sposób jest dziedzicem.
0: Komentuje wiceprezes PKO Adam Konopka. Działacze mają nadzieję na odbudowanie wizerunku PKO po kryzysie związanym z Zonda Krypto.
5: Cóż, miejmy nadzieję, że prezes Marian Kmita był przy tym wszystkim. Wie, na czym to polega, że ta wrzawa się już wreszcie, mam nadzieję, skończyła i że ludzie, którzy kochają ten sport, nawet sponsorzy, wrócą z powrotem i będziemy mogli normalnie funkcjonować.
0: Mówi wiceprezes PKO Andrzej Supron. Marian Kmita będzie stał na czele Polskiego Komitetu Olimpijskiego do kwietnia przyszłego roku. Za jego kandydaturą zagłosowało 43 członków zarządu, 9 osób było przeciw, a jedna wstrzymała się od głosu. Rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. To wyrok w sprawie pożaru zabytkowego rektoratu Akademii imienia Jakuba z Paradyża w Gorzowie. Skazani to właściciel firmy lekarskiej i jego pracownik, których sąd uznał za winnych sprowadzenia pożaru. Prokurator żądał dla nich odpowiednio 2 lat i 1,5 roku więzienia. Wyrok jest nieprawomocny, a jak komentują go strony? O tym już Sebastian Górny.
6: Prokurator Bolesław Lędzion był zadowolony, bo mimo łagodniejszego wyroku sędzia uznał winę oskarżonych w zakresie przedstawionym przez śledczych. Rafał Jaszczyszyn, obrońca Sławomira R., odmówił nam komentarza na temat wyroku. Kolejne kroki będzie podejmował po uzasadnieniu. Z kolei mecenas broniąca Roberta B. podkreśliła fakt, że wyrok okazał się dużo łaskawszy niż wnioskowany przez oskarżenie. Kolejne kroki będą podejmowane po rozmowie z klientem. Sędzia Jacek Krycki skazał właściciela firmy i jego pracownika na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata.
0: Obaj mężczyźni mają zapłacić grzywny. Robert B., właściciel firmy dekarskiej na rzecz AJP, ma wpłacić 500 000 zł celem naprawy szkody. Przypomnijmy, ogień w rektoracie przy Teatralnej w Gorzowie wybuchł w kwietniu 2024 roku. Do mocowania papy na dachu wbrew projektowi i przepisom użyto palnika gazowego. Wraz z jesienną kampanią zachęcającą do szczepień na COVID-19, grypę czy RSV na sile przybierają ruchy antyszczepionkowców. Z falą hejtu mierzą się m.in. epidemiolodzy ze śląskiego sanepidu.
7: Teorie związane z szczepianiem chipów uważają, że no szczepienia to samo zło, powikłania.
8: Mierzycie się z hejtem z ich strony?
7: Tak, odbieramy takie telefony.
8: A co mówią?
7: No zazwyczaj uważają, że szczepienia są skażone, zawierają ołów, powodują autyzm, różne choroby neurologiczne.
8: Obrażają was?
7: Zdarza się, że nas obrażają. Jesteśmy niedouczeni, nie słuchamy odpowiednich autorytetów medycznych.
0: Z Magdaleną Wilk z działu epidemiologii śląskiego sanepidu rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz. Mniej palimy i lepiej kontrolujemy nadciśnienie. Dziś zaprezentowano wyniki trzeciej edycji WOBASZ. To ogólnopolskie badanie, które ocenia stan zdrowia Polaków oraz występowanie najważniejszych czynników ryzyka chorób układu krążenia i chorób metabolicznych. Szczegóły zna Krzysztof Płowecki.
9: Najbardziej pozytywna zmiana dotyczy użytkowania tradycyjnych wyrobów tytoniowych. W ciągu 20 lat odsetek palaczy zmniejszył się niemal o połowę.
10: 20 lat temu paliło 31%, obecnie 17%.
9: Mówi Aleksander Prejbisz, główny badacz WOBASZ 3. Badanie pokazuje także, że Polacy rzadziej chorują na nadciśnienie, ale wciąż dużym problemem pozostają otyłość brzuszna, wysoki cholesterol i zaburzenia gospodarki cukrowej, a szczególnie u osób przed 50 rokiem życia.
10: Otyłość brzuszna w Polsce to prawie 11 milionów osób.
9: Badanie pokazało także, że niemal 900 tysięcy Polaków żyje z nierozpoznaną cukrzycą. Eksperci podkreślają więc, że kluczowe są dziś wcześniejsze wykrywanie chorób i skuteczniejsza profilaktyka.
0: Relacjonował nasz reporter Krzysztof Płowecki. A teraz wracamy do 8 rundy Vox FM. Gościem Karoliny Pajączkowskiej był dzisiaj podpułkownik Hubert Trusiuk, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Chełm. Posłuchajmy.
11: Zapytajmy zatem o to pana pułkownika Huberta Trusiuka, który jest szefem Departamentu Bezpieczeństwa. Panie pułkowniku, co się takiego dzieje? Co czują mieszkańcy Chełma po takiej nocy jak ta poprzednia?
12: Dzień dobry. Szczerze mówiąc, to nie wiem dokładnie, co czują. Ja mogę powiedzieć, jakie są moje odczucia. No, generalnie mamy zamieszanie za naszą wschodnią granicą. Mówię tutaj o wojnie, która tam panuje. No i musimy się liczyć z tym, że cały czas u nas będzie coś się działo, prawda? Mam na myśli tutaj, że coś może wlecieć. Nad naszymi głowami, jeśli chodzi o miasto Chełm, ciągle latają samoloty. Mieszkańcy się pewnie troszeczkę do tego przyzwyczaili. Panuje taka atmosfera troszeczkę obojętności, mogę powiedzieć. Pojawiają się oczywiście gdzieś w mediach społecznościowych pytania, co robić, jak robić. Miasto już wiele miesięcy temu, rok temu wydało broszurę, jak się zachować w takiej sytuacji. Natomiast takie pytania też na pewno się będą zawsze pojawiały.
11: Panie pułkowniku, w takim razie jak państwo się sprawdziło w takich wydarzeniach? Mowa o tym, że no macie tutaj Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Lubelskiego. Czy pan otrzymał jakieś informacje w tej nocy z soboty na niedzielę, czy wczoraj?
12: Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego jest chyba jednym z nielicznych w województwie, które funkcjonuje w systemie całodobowym, bo tak jak my w mieście na prawach powiatu funkcjonujemy w dyżurach domowych. Tak, te informacje na bieżąco otrzymujemy. To się przeplata różnie. Czasami te informacje z RCB przyjdą troszeczkę szybciej, ale to są dosłownie czasami sekundowe różnice.
11: To pytanie w takim razie, jedzie pan na odprawę do Rzeszowa. Jak miasto może otrzymać pomoc? Jak mogą mieszkańcy liczyć na przygotowanie do sytuacji kryzysowych?
12: Jedno miasto, drugie mieszkańcy. Generalnie ja już przy poprzednich sytuacjach z sierpnia w przestrzeni publicznej wypowiadałem się na ten temat, żeby państwo mogło wesprzeć samorządy przynajmniej do poziomu powiatu, żebyśmy w tym systemie dyżurów funkcjonowali całodobowo. No bo jednak samorząd musi naprawdę mocno się zastanowić, skąd wysupać pieniądze, żeby zatrudnić przynajmniej 10 osób, żeby te dyżury pełnić. I myślę, że tutaj pomoc państwa byłaby wymierna, tak? Natomiast jeżeli chodzi o społeczeństwo.
0: Dalsza część 8 rundy do śledzenia na voxfm.pl. Znany raper w rękach służb. Funkcjonariusze CBŚP zatrzymali Michała O., rapera o pseudonimie OG Olgierd. Będzie odpowiadał za posiadanie narkotyków, mówi Katarzyna Celów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej.
13: Zatrzymanie ma związek z posiadaniem i udziałem w obrocie narkotykami. W tym momencie trwają czynności z udziałem zatrzymanego Michała O., wobec czego wszystkich informacji szczegółowych, w tym o zastosowanych środkach zapobiegawczych, będziemy udzielali po zakończeniu czynności.
0: Ale to nie pierwsze zatrzymanie tego znanego muzyka. W styczniu 2023 roku w Szczecinie również padł w ręce funkcjonariuszy CBŚP działających pod nadzorem zachodniopomorskiej prokuratury krajowej, także w sprawie obrotu narkotykami. Mają informować o zagrożeniach, ale są bagatelizowane. Mieszkańcy Lubelszczyzny, w tym Zamościa, regularnie dostają SMS-y dotyczące działań wojennych na terenie Ukrainy. Jeden alert informuje o ataku powietrznym na terenie Ukrainy, a drugi powiadamia o jego zakończeniu. SMS-y pojawiają się w różnych godzinach, czasami w nocy.
14: Niepotrzebne moim zdaniem. Najpierw, że atak, za chwilę znowu, że odwołany i tak ciągle. To mnie denerwuje.
15: Idiotyczne. Wprowadzał niepotrzebny niepokój, a w niczym nie pomagają. By miały sens, jeżeli byłoby zagrożenie tutaj dla nas w Polsce, no to są, to mają raczej taki wymiar propagandowy bardziej. Jest, są ataki na Ukrainie, które są codziennie, no to, to nic nie wnosi.
16: No według mnie to są niepotrzebne informacje. No przynoszą tylko zamieszanie, straszą niepotrzebnie.
0: Komentują mieszkańcy Zamościa. Alerty wysyła Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Górna ulica Kasprusie w Zakopanem zamknięta, kierowcy mają problem. Przejechanie z centrum miasta do zachodniej części miasta oznacza stanie w korkach. Miasto na czas prac udrożniło przejazd przez ulicę Regle, ale nie dla wszystkich, mówi Bartłomiej Bryjak, wiceburmistrz Zakopanego.
17: Jest możliwy przejazd, ale tylko dla mieszkańców okolicznych ulic, z ulicy Strążyskiej, ulicy Regle, przez ulicę Zastrugiem do ulicy Kościeliskiej. Natomiast jest to droga jednokierunkowa i ograniczona tylko dla mieszkańców przyległych ulic.
18: Korki w centrum miasta tworzą się takie jak w czasie długiego weekendu w sierpniu.
19: Tymoteusz Mróz, Rada Miasta Zakopane. To jest tak naprawdę takie funkcjonalne połączenie, które ma służyć temu, żeby rano wyjeżdżając do szkoły, do pracy o godzinie 8, mieszkańcy mogli się szybko wydostać.
17: Jest to tylko czasowa zmiana organizacji ruchu na czas remontu.
0: Ulica Kasprusie ma być już przejezdna pod koniec roku. Oby drogowcom nie powinęła się noga, bo jak przyjdzie zimowy sezon, a droga nadal będzie zamknięta, Zakopane czeka paraliż komunikacyjny. Ponad 500 kg śmieci wyłowione z Warty. W Poznaniu wolontariusze koalicji SOS dla wody sprzątali rzekę, a następnie zastanawiali się, jak można ponownie wykorzystać to, co z niej wyciągnęli.
20: Widzimy sterty śmieci. Tu są jakieś chyba puszki.
21: Butelki. Dużo jest puszek, dużo jest butelek, są opony. To była godzina sprzątania. Wagowo samych opon jest około 300 kg, pozostałych odpadów też dodatkowe 300.
0: Konrad Nowakowski, ekspert do spraw gospodarowania odpadami, pokazał Ari Habir, co można znaleźć w Warcie. Od 4 lat Fundacja Nasza Ziemia organizuje akcję sprzątania brzegów Warty. Dotychczas zebrano ponad 4,5 tony śmieci. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości. Vox FM.

0: Zwycięzcą nie zawsze jest ten najlepszy, który zdobywa główną nagrodę. Zwycięzcą może być człowiek, który próbuje coś zmienić w sobie, swoim życiu i podejściu do otaczającego świata, pomimo wszelkich trudności. To słowa Kai Platowskiej z jej powieści Po prostu mnie przytul. Zmiana. To może być jedno z ulubionych słów bohaterki kolejnego reportażu z cyklu Polska na ucho, do którego wysłuchania już za chwilę Was zaproszę. Zmiany w naszym życiu są niezbędne, czasem nawet ich nie zauważamy, dzieją się niemal bez naszej wiedzy i wpływu. Innym razem jednak przeprowadzamy je sami, żeby nasze życie wyglądało tak, jak tego chcemy.
1: Pojechałam do Niemiec, potem z Niemiec pojechałam do Włoch, z Włoch do Francji.
0: Ania Gołaszewska ponad 10 lat temu rzuciła pracę w korporacji i postanowiła zarabiać, grając przechodniom na ulicy, jednocześnie zdając sobie sprawę z tego, jak ciężki jest to kawałek chleba.
1: Ludzie, którzy wiedzieli, że ja się decyduję na takie życie, w jakiś sposób sprawiali, że ja się nie czułam akceptowana.
0: Najsmutniejsze może być to, że niezrozumienie wobec naszych decyzji czasem nadchodzi ze strony tych, których akceptacja powinna być raczej oczywistością.
1: Moja rodzina nigdy nie zaakceptowała tego, co robię, ani mojej zmiany. Jeśli coś się w życiu nie wychodzi, to zawsze lubią powiedzieć, że to dlatego, że wybrałaś takie życie.
0: Kiedy człowiek rzuca wszystko, niejako zamyka swoje dotychczasowe życie, musi być przygotowany na różne scenariusze. Na to, że niekoniecznie od razu będzie łatwo, lekko i komfortowo.
1: Na samym początku spałam po znajomych, a potem jakoś doszło do tego, że zaczęłam wynajmować swoje przestrzenie, swój pokój. Potem był domek w górach.
0: Dzisiaj bohaterka naszego kolejnego reportażu uczy innych gry na handpanach. Żyje na własnych zasadach w Szwajcarii. W porównaniu z Polską, tam mogła liczyć na to, o czym zawsze marzyła.
1: Tak naprawdę w momencie przeprowadzki do Szwajcarii to zaczęłam się czuć się akceptowana i widziana w tym, co robię, i też wspierana, i takich sytuacji nie było.
0: Zmiana w życiu naszej bohaterki dała wiele radości i satysfakcji, ale też pozwoliła na ciekawe obserwacje, których można dokonać wyłącznie z bliska.
1: W Szwajcarii cała wartość to są pieniądze. Żeby zarabiać pieniądze, żeby wydawać pieniądze, żeby w kółko płacić.
0: Czy w Szwajcarii Ania odnalazła prawdziwy dom, taki na stałe? Czy czuje się już w pełni sobą i nie żałuje odważnej decyzji o porzuceniu bezpiecznej pracy i najbliższych w Polsce? Co pomogło podejmować jej decyzję o życiowych zmianach? Czy chcielibyście wiedzieć? Mam nadzieję, że tak. Odpowiedzi na te pytania padną w najnowszym reportażu Oliwii Krettek.
1: Ja tak naprawdę uciekałam przed bólem albo przed rozczarowaniem, przed strachem bycia osądzaną, że po prostu chciałam wszystko zrestartować, schować się gdzieś, gdzie ludzie nie będą oceniać przez cały czas i mówić, kim jesteś. I myślę, że sama chciałam się po prostu dowiedzieć, kim jestem. Jestem Ania Gołaszewska i mieszkam w Szwajcarii i w tym momencie zajmuję się rozbudowywaniem swojej szkoły handpanowej. 10 lat temu zwolniłam się z pracy w banku, a jestem z zawodu higienistką stomatologiczną, ale nigdy nie pracowałam w zawodzie. Pracowałam za to w gabinecie jako asystentka stomatologiczna, ale po ukończeniu szkoły wiedziałam, że to nie jest ścieżka, którą chcę iść. W związku z tym miałam okazję, żeby pracować w banku razem ze znajomymi i tak też zrobiłam. Pracowałam 8 miesięcy, nie znosiłam tego. Nie lubiłam ani siebie, ani tych swoich znajomych. Środowisko nie było fajne i po 8 miesiącach z dnia na dzień zrezygnowałam i z racji tego, że jako 16-latka dorabiałam sobie na gitarze śpiewając, a potem grałam na bębnie, to miałam możliwość, żeby grać na ulicy i nie mieć szefa, ani nie mieć znajomych z pracy, i tak wybrałam. Na samym początku po prostu w weekendy grałam. Weekend to był najważniejszy czas, którym się wychodziło grać i wraz z doświadczeniem wiedziałam, jakie są godziny, jakie są miejsca. W zależności tego, jaka jest pogoda, się jeździło albo tu, albo tam, a w zależności od tego, które miejsce się wybrało, takie trzeba było się dostosować do zasad i też do miejsc, które działały albo nie działały.
2: Ale później zaczęłaś wyjeżdżać z Polski, grać nie tylko u nas, w naszym kraju, tylko też poza nim.
1: Tak, na samym początku wyjechałam do Niemiec, potem z Niemiec pojechałam do Włoch, z Włoch do Francji. Tak naprawdę grałam po całej Europie. Z każdą podróżą były inne miejsca i potem zaczęłam widzieć, które działają i nie działają i zaczęłam wybierać te najbliższe. I jednym z moich ulubionych był Hamburg albo właśnie Szwajcaria.
2: Ale jak to było? Wyjeżdżałaś na weekend, czy dłużej tam gdzieś spędzałaś czas, wynajmowałaś hostele?
1: Różnie. Z racji tego, że jeździłam ze swoim psem, to znajdowałam miejsca na grupach Polacy i tutaj miasto, do którego się wybierałam. I zazwyczaj dostawałam nocleg za darmo. Mój pies mógł zostać w domu, kiedy ja wychodziłam grać. I tak pozwiedzałam bardzo dużo miast, nie mając nakładu finansowego i mogłam podróżować ze swoim psem.
2: Czyli granie na ulicy dawało ci pieniądze, nie wiem, na jedzenie, tak? Na takie zaspokojenie podstawowych potrzeb, a głównym celem było bardziej poznanie świata, ludzi, innych jakby kultur.
1: Teraz mi się wydaje, że możliwe, że to była ucieczka z Polski albo właśnie taka ciekawość świata. Też za granicą teoretycznie zarabiałam więcej niż w Polsce, chociaż nie wiem, czy to była prawda, ale wyjeżdżałam na tydzień, na 2 tygodnie i mogłam żyć przez 1,5 miesiąca w Polsce. W Polsce były miejsca, które znałam, w których mogłam zarobić więcej kasy, ale i tak decydowałam się wyjeżdżać za granicę. Ciekawość świata była ogromna i też byłam kompletnie niezmęczona swoimi pomysłami i czasem zdarzało się tak, że byłam w Austrii i patrzyłam na pogodę, że w weekend będzie padał deszcz, więc jechałam do Niemiec, do Kolonii, co jest dystans 10 godzin. Potem wracałam gdzieś tam i przez cały czas miałam pomysły i sama jak o tym myślę, a co ja robiłam, żeby zorganizować sobie granie i też spacery z psem, że potrafiłam z Wrocławia pojechać do Drezna na 3 godziny i zawrócić się, żeby pies po 6-7 godzinach wyszedł na spacer.
2: Były momenty, kiedy właśnie podróżowałaś za granicę, ale w którymś momencie zdecydowałaś się osiąść w jednym miejscu. Skąd ta decyzja? Jakie to były okoliczności?
1: Jak zaczęła się korona, byłam w tym czasie w Szwajcarii, a Szwajcaria była moim marzeniem, które myślałam, że zachowam na koniec swojego życia. A w momencie, jak wybuchła korona, to akurat tam byłam i nie chciałam wracać do Polski, dlatego że w tamtym czasie byłam organizatorem wydarzeń muzycznych. Projekt był super, ale ja nie do końca dawałam radę. Więc jak zamknęli granice, to byłam najszczęśliwszą osobą na świecie, która ani nie musiała wracać do domu. Była zamknięta w kraju, w którym była zafascynowana i na samym początku spałam po znajomych, a potem jakoś doszło do tego, że zaczęłam wynajmować swoje przestrzenie, swój pokój. Potem był domek w górach albo łóżko w jakimś domu, a jakieś, nie wiem, 2 lata później udało się wynająć swoje pierwsze mieszkanie.
2: A kiedy przyszedł handpan i już później to, że byłaś na tyle pewna, że innych uczyłaś?
1: Właściwie na samym początku. Jak zaczęła się korona, to wtedy byłam w Szwajcarii. I tak się akurat wydarzyło, że miałam instrument pożyczony ze sklepu i chłopak, który mi go wypożyczył, myślał, że jego sprzedam łatwiej grając na nim na ulicy, a dla mnie ten instrument był, jakby wydawało mi się, że jeśli będę grała na tym instrumencie, to będę miała łatwiejsze pieniądze, dlatego że w tamtym czasie grałam na bębnie i od bębna miałam strasznie zniszczone ręce, więc wychodziłam z tym instrumentem i faktycznie moje ręce były w dużo lepszym stanie, ale nie miałam żadnego uczucia do tego instrumentu i też żadnej wiedzy, jak o niego dbać. I ta osoba, która mi go wypożyczyła, nie powiedziała, w jaki sposób dbać o ten instrument, więc nie powiedziała mi, że nie powinnam go na przykład zamknąć w torbie i gdzieś zostawić. A ja tak zrobiłam. Więc po 2 tygodniach, kiedy instrument leżał w piwnicy, jego otworzyłam, jak otworzyłam torbę, to był cały zardzewiały. A potem próbowałam to sama naprawić i wyszło jeszcze gorzej. I tak naprawdę w tym momencie zakończył się trochę mój świat, dlatego że wiedziałam, że instrument kosztuje ponad 10 tysięcy złotych, co było dla mnie wtedy końcem świata. I przez 5 miesięcy się zastanawiałam, co z tym zrobić. I jakiegoś dnia podjęłam decyzję, że po prostu za niego zapłacę. I następnego dnia, jak podjęłam tą decyzję, chłopak, który mi go pożyczył, poprosił o zwrot i powiedział, że ten instrument należy do firmy. I ja się z tą firmą skontaktowałam i dostałam w tej firmie pracę przy sprzedaży instrumentów.
2: Okej.
1: I miałam też organizować warsztaty i uczyć się ludzi na nim grać.
2: Ale sama się uczyłaś na nim grać? Tak, w sensie nie miałaś jakiegoś nauczyciela? Czy jakoś sama próbowałaś grać, wyczuć go?
1: Właśnie ten instrument to była taka jedna wielka zagadka. Ja sama nie wiedziałam, co z nim robię. Tak naprawdę dla mnie to był środek przetrwania. Trochę byłam zainspirowana tym instrumentem, dlatego że to był taki zakazany owoc, bo tyle kosztował, że nigdy nie sądziłam, że coś takiego kupię. A nagle dostałam pracę, która dała mi możliwość przetrwania i też dom. I rozwijanie sprzedaży było czymś, co mnie także inspirowało pod względem tego, że miałam tworzyć social media i zajmować się promocją produktu, też fotografią albo filmami, więc była to dla mnie ciekawa praca. Ale jeśli chodzi o sam instrument i jak na nim grać, to nic nie wiedziałam i przez cały czas szukałam tutoriali, zaczęłam znajdywać ludzi w internecie. Moja rodzina nigdy nie zaakceptowała tego, co robię, ani mojej zmiany. Albo mówią o tym w sposób oczywisty, albo zmieniają czasem zdanie, ale jeśli coś się w życiu nie wychodzi, to zawsze lubią powiedzieć, że to dlatego, że wybrałaś takie życie. Także od nich zdecydowanie supportu nie mam, ale ja też w momencie, kiedy zdecydowałam się zrezygnować z tego życia, które miałam, wiedziałam, że ani stanowisko w banku, ani stanowisko w gabinecie stomatologicznym nie było czymś, co zmieni oczekiwania moich rodziców i spowoduje, że nagle mnie zaakceptują, że jeśli o kogoś mam walczyć, to mam walczyć o siebie. I tak samo czułam się dużo tak jakby inna od swoich przyjaciół, którzy chodzili na studia, którzy mieli jakiś cel, a ja tak naprawdę robiłam to, co robię, miałam bardzo dużo czasu i mogłam decydować o tym, kiedy, co robię, kiedy robię, gdzie to robię, ale też sama sobie byłam szefem, a ten szef, którego ja mam, to jest to szef dosyć rygorystyczny. Czyli, że jak trzeba, to trzeba. I moi znajomi tego nie rozumieli. Myśleli, że jeśli oni mają jakieś plany na piątek, to ja się na pewno do nich dołączę, dlatego że ja decyduję. A wcale tak nie było. Ja w piątek musiałam pracować i nie pojawiałam się. I ludzie, którzy wiedzieli, że ja się decyduję na takie życie, w jakiś sposób sprawiali, że ja się nie czułam akceptowana. czułam się też w jakimś stopniu oceniana, albo jeśli nie miałam wystarczająco dużej, dobrej wymówki, takiej na przykład jak praca i szef, to znaczy, że mogę robić to, co chcę. A niestety, żeby się utrzymać, żeby zapłacić za swoje rachunki, żeby mieć na swoje marzenia i tak dalej, to też musiałam pracować.
2: Ale odnalazłaś tych bliskich ludzi w tych środowiskach, do których postanowiłaś dołączyć.
1: Tak, tak naprawdę w momencie przeprowadzki do Szwajcarii to zaczęłam się czuć się akceptowana i widziana w tym, co robię, i też wspierana, i takich sytuacji nie było. Ale ja w dalszym ciągu byłam w zawieszeniu, dlatego że robiłam coś, co wiedziałam, że nie będę robiła do końca życia, że ja nie jestem showmanką czy tam showgirlką. I ja to nie jest osoba, która gra na streetie, która podróżuje, owszem, ale granie muzyki lubiłam. Granie, że ludzie się patrzą, no nie do końca jest to moim... Jakby lubię mieć się... Jeśli ludzie cię słuchają, to znaczy, że fajnie grasz albo masz coś dobrego do dania, ale ja tak naprawdę do niedawna nie wiedziałam, dlaczego to robię, i dopiero niedawno się dowiedziałam.
2: Dlaczego to robisz?
1: Przede wszystkim zrezygnowałam z grania na streetie, dlatego że zrozumiałam, że ja jestem nauczycielem. Bardziej, że ja mam talent do nauczania, ja mam talent do przekazywania informacji w sposób, w jakim ja nie byłam nigdy nauczona, że ja mam talent do muzyki, w którym, którym muszę się w końcu zainteresować, który muszę się nauczyć się podlewać, którym się powinnam zainteresować, czym muzyka jest, dlatego że muzyka sprawia, że ja czuję bardzo dużo i zawsze inspirowała mnie do tego, żeby coś wokół niej robić, albo po prostu moje wewnętrzne dziecko po prostu się cieszy, kiedy ją robię, ale nigdy nie byłam nią ciekawa, dlatego że nic, co robiłam jako nastolatka albo tam dziecko, nie było jakby aprobowane przez moją rodzinę, ani też tak naprawdę moje środowisko. Nigdy nie miałam takiego uczucia bycia widzianą, więc jeśli się nie czujesz widziany, to myślisz, że musisz znaleźć jakąś inną osobę, dlatego że może to nie jesteś ty. No i w końcu do mnie dotarło, że to właśnie jestem ja i to ja powinnam była to zobaczyć, nie poprzez to, co inni we mnie widzą, tylko w końcu zobaczyłam to, kim jestem i co ja lubię robić, dlaczego lubię to robić, i zaczęłam robić dużo więcej rzeczy, które lubię, i też zaczęłam z tych rzeczy robić pieniądze.
2: Gdzie cię widzieli rodzice, w jakich zawodach? Bo twój tata też jest podróżnikiem, fotografem, więc...
1: Moi rodzice chcieli, żebym ja była normalna. I nie było nic konkretnego, czego ode mnie wymagali, ale zawsze to, co robiłam, było niewystarczające. Że jeśli pracowałam w gabinecie stomatologicznym, no to i pracowałam w Polsce, no to Ania, może powinnaś pracować za granicą i zacząć się teraz uczyć niemieckiego. Jak pracowałam w banku, no to coś było też niewystarczające, więc stwierdziłam, że lista życzeń się skończyła i teraz czas na moją własną listę. Tyle, że ja nie miałam czegoś takiego w sobie, że wiedziałam, że to, co lubię, w sensie nie wiedziałam po prostu, kim jestem. I też nie wierzyłam w tą osobą, którą byłam, więc robiłam coś przez 10 lat, żeby przetrwać, aż w końcu do mnie dotarło, że to jestem ja. Ja lubię pływać, więc powinnam więcej pływać. Ja lubię fotografię, więc powinnam robić więcej fotografii. Się okazało, że też lubię film, więc powinnam rozwijać film. Lubię pisać, lubię mówić może trochę mniej. Na warsztatach mówię bardzo dużo, ale że mam te swoje rzeczy, lubię też inspirować ludzi, lubię dawać ludziom dobro, którego może sama nie otrzymałam tak dużo, mając swoich nauczycieli. którzy byli dla mnie też ciężcy. I lubię zwracać po prostu to, może co dostałam, czego nie dostałam, ale po prostu w lepszy sposób.
2: Wspomniałaś o tej ucieczce. Od czego uciekałaś od systemu? Od tych narzucanych rzeczy?
1: Uciekałam przed wymaganiami, których nie mogłam spełnić. A tak naprawdę mogę powiedzieć, że Polska, jaką ja pamiętam, to jest no, przez cały czas, jak się wyjdzie, jak się wychodzi z psem, no to trzeba się bać, że ktoś, jak zapomnisz siateczki, to nie znaczy, że ją nie chcesz mieć, po prostu ją zapomnisz. To ktoś do ciebie wyjedzie z takim grubym tekstem, możliwe albo niemożliwe, ale masz takie rzeczy w głowie, a skąd się one biorą? Bo nie jest... Mogę też powiedzieć po 5 latach w Szwajcarii, że w Szwajcarii jest tak samo. Może trochę mniej, bo możesz nie rozumieć, co do ciebie mówią. Wiesz, że są dla ciebie niemili, ale twój język ojczysty to jest... No coś, jeśli widzisz i słyszysz, to dotyka cię bardziej. Więc ja tak naprawdę uciekałam przed bólem albo przed... rozczarowaniem, przed strachem bycia osądzaną, że po prostu chciałam wszystko zrestartować, schować się gdzieś, gdzie ludzie nie będą oceniać przez cały czas i mówić ci, kim jesteś. I myślę, że sama chciałam się po prostu dowiedzieć, kim jestem.
2: Czy Szwajcaria to już jest twój dom, możesz tak powiedzieć, czy raczej przystanek i no jednak nie to marzenie, o którym wcześniej wspominałaś?
1: Szwajcaria w tym momencie jest moim domem, ale jest przecinkiem. Myślałam, że będzie moim zakończeniem, ale jest... Nie wiem, czy rozczarowaniem, czy to jest dobre słowo, dlatego, że tak naprawdę ze Szwajcarii wyciągnęłam bardzo dużo. Zdecydowanie byłam bardzo, bardzo, bardzo zakochana. Byłam po prostu oszołomiona. Nawet jeśli wewnętrznie nie czułam się szczęśliwa, to byłam najszczęśliwsza na świecie po prostu, że mogę być w tym kraju. Jak wracałam z wakacji, to nie mogłam się doczekać, nawet będąc na wakacjach, że wrócę do tej Szwajcarii. Ale... Tak, bo po 3 latach wyszły jakieś rzeczy na jaw, tak jakby się przejrzało jakąś osobę i zobaczyło się te wady i te wady są na tyle ciężkie, że wiem, że nie chcę w tym państwie umierać albo nie chcę nawet z tego państwa mieć emerytury albo nie chcę mieć najprawdopodobniej nic związanego z tym państwem na teraz, z tymi wartościami, które zobaczyłam, że są najważniejsze w tym miejscu, więc w Szwajcarii cała wartość to są pieniądze. Żeby zarabiać pieniądze, żeby wydawać pieniądze, żeby w kółko płacić, że jest tak dużo pieniędzy. Tam ludzie są po prostu też nieświadomi, że bardzo dużo Szwajcarów może powiedzieć, że tylko 50 franków albo tylko 100 franków. A będąc z Polski, jeszcze tam, nie wiem, ja nie jestem taką starą osobą, ale 10 lat temu pamiętam, że 50 franków to była dla mnie fortuna. Więc jak ktoś mi powiedział, że to jest tylko 50 franków, no to po prostu mnie bolało wewnętrznie, bo jak można tak powiedzieć? A w Polsce na te pieniądze albo na te życie trzeba dużo ciężej pracować. Więc nie podoba mi się to, że ludzie po prostu nie wiedzą, nie znają tam wartości pieniądza, że kupując sobie najnowszego iPhone'a nie znają takiego trudu, jaki się ma załóżmy w Polsce, żeby kupić sobie taki telefon. Że tam konsumpcjonizm jest na bardzo wysokim poziomie i ludzie są w stanie sobie kupić najnowsze rzeczy bez problemu. I ja po tym całym czasie i w związku z tym, że dowiedziałam się też, że Szwajcarzy to nacjonaliści i trochę rasiści, nie czuję się w tym kraju dobrze, nie czuję się do niego przynależna, nie czuję się przynależna do wartości i po części też siebie nie lubię, że jedyną wartością, dla której ja w tym momencie tam zostaję, jest swoja wygoda finansowa, jeśli jest w ogóle czegoś, takie określenie, że jestem w stanie tam odłożyć na swoje marzenia, na swoje pasje, ale nie mieszkam w otoczeniu ludzi, jakimi wartościami ja sama siebie definiuję, albo odkryłam, że ja po prostu nie lubię Szwajcarów.
2: Jakiś taki najgorszy moment w tej całej twojej podróży?
1: W trakcie 10 lat na samym początku w banku miałam bardzo niskie zarobki i właśnie musiałam przez cały czas myśleć nad czymś, żeby zapłacić za swoje opłaty. Nigdy potem, jak przeszłam full na streeta, zawsze miałam wystarczająco na swoje opłaty i na swoje życie. A jak zamieszkałam w Szwajcarii, to zaczęłam mieć pieniądze na rozwijanie swoich pasji. Nie wiedziałam, że ta sytuacja jest związana z koroną i z tym, że ludzie stali się bardziej hojni w trakcie korony. Albo nie wiem, co się stało, że wtedy się tak dużo zarabiało. Ale myślę, że każdy ma swoje jakieś lekcje życiowe i ja przez to, że zawsze wydawało mi się, że mam niewystarczająco, to w pewnym momencie życie dało mi niewystarczająco i naprawdę to był bardzo trudny okres dla mnie, że ja przestałam kompletnie w siebie wierzyć. Przestałam wierzyć, że ja potrafię sama, że jestem cokolwiek warta, że moja muzyka jest cokolwiek warta. Mój pies w tamtym czasie był chory i tak jak ja grałam wcześniej na bębnie, to on zostawał w domu, a ja pilnowałam, żeby po prostu wyszedł na wszystkie spacery. Ale jak grałam na handpanie, to zabierałam go ze sobą, dlatego że ten instrument jest dużo cichszy. Ale mój pies w pewnym momencie po półtora roku ciężkiej pracy przeszedł na emeryturę i wtedy musiałam znowu o niego dbać. A on zaczął potrzebować mojej stałej pomocy. Ja byłam się pielęgniarką i stwierdziłam, że to, co on mi dał przez swoje całe życie, ja chcę mu teraz zwrócić, czyli być na każde jego zawołanie. I tak naprawdę nie byłam w stanie zarabiać pieniędzy, a moje koszty związane z życiem w Szwajcarii też bardzo wzrosły, bo zdecydowałam się na mieszkanie, które było bardzo drogie. Więc akurat się zeszło w tym samym momencie, że tak wyszło i to był czas, w którym nie dlatego, że nie miałam pieniędzy, ale dlatego jaki w momencie, jeśli brakuje, to też inne sytuacje życiowe spowodowały, że ja się spotykałam z własnymi demonami, ze swoimi największymi strachami. I po tej

0: A jeśli nawet nie mam wystarczająco, to z reguły mam. Ale jeśli mam mniej, to i tak się cieszę, że mogę robić to, co kocham, a nie to, co muszę, żeby żyć.
1: Jak się nazywa ten człowiek, o którym wspomniałaś?
0: Andy.
1: Andy. Rozumiem, że go przypadkiem poznałaś i on pomógł ci trochę wyjść z tego dołka, nazwijmy to?
0: Tak, on po prostu, dla niego nie ma rzeczy niemożliwych. Po prostu jak coś chce zrobić, no to jest, a zrób to, a zrób tamto, a może taki pomysł, a może to.
1: To co ci podpowiedział w tamtym czasie?
0: Ja spotkałam go na ulicy i on mi dał wizytówkę, że jak będę potrzebowała spania, to on ma pokój w Konstancji. No i miałam tą wizytówkę przez pół roku w swoim portfelu, ale nigdy jej nie użyłam. I w trakcie tego krachu finansowego ja musiałam swoje mieszkanie na Airbnb dawać, żeby turyści zapłacili za wynajem za parę dni i przez to ja miałam jakieś dodatkowe pieniądze, żeby móc zapłacić ten wysoki czynsz. I w tym czasie pojechałam do niego i z racji tego, że on był kolegą z zawodu, to zaczął mi podsyłać pomysły na różne miasta, w które ja też przestałam wierzyć, ale tak zaczęłam słuchać się jego rad i podejrzewam, że chłonąć trochę jego energii, która zamieniła moją energię, że ja zaczęłam na nowo przyciągać i zaczęłam wychodzić z tego dołka.
1: Jakie są twoje marzenia i cele?
0: Tak naprawdę nie wiem, ale wiem, że na pewno chcę się wyprowadzić ze Szwajcarii, tylko jeszcze nie wiem gdzie. Na pewno chcę podróżować i podróżować w taki sposób, żeby mój pies był bardziej zadowolony, dlatego że mój pies niestety nie lubi podróżować vanem, ale może jak będzie miała większego vana, to zmieni zdanie, albo nie wiem, jakoś to muszę wymyśleć. Na pewno chcę zobaczyć świat, na pewno chcę rozwijać swoje pasje i na pewno nie chcę mieszkać w Szwajcarii. Cały poprzedni rok myślałam, że chciałabym vana, a teraz pożyczyłam vana od znajomego i podróżowałam przez miesiąc i zastanawiam się szczerze, czy ja w ogóle chcę vana, albo w ogóle czy chcę takie życie, dlatego że ja bardzo lubię sobie gdzieś osiąść i odpocząć, a nie być przez cały czas w drodze. A tak naprawdę podróże vanem to są najgrubsze i największe lekcje, więc podejrzewam, że to wymaga praktyki.
1: Miałaś jakieś trudne sytuacje związane właśnie z tym podróżowaniem?
0: Tak, samotność, dowiadywanie się, w jaki sposób używać internetu poza państwem, w obawie przed największymi opłatami, oczywiście fotoradary i różne reguły w państwach i te głupie budki ustawione w bardzo głupich miejscach, a ja nie jestem rajdowcem, tylko tak mi się wydaje normalnym kierowcą. No nie wiem, tak naprawdę bardzo dużo lekcji życiowych i lekcji z planowania swoich podróży albo nawet zaplanowania, w jaki sposób się odpowiednio zapakować, odpowiednio dobrać sobie jedzenie i zaplanować sobie podróż albo nabyć doświadczenie z takiej podróży, bo to jest inna podróż niż autostopem. Ja bardzo dużo podróżowałam autostopem i to zupełnie inaczej wyglądało, więc ta podróż to jest po prostu nowa dziedzina, w którą trzeba się zagłębić.
1: Czyli wolałaś autostop niż swój samochód, gdzie wieziesz dobytek?
0: Tak, jak jechałam do Grecji, ponad 2000 kilometrów, to bardzo dużo myślałam o tym autostopie, dlatego że w trakcie autostopa ja poznałam bardzo dużo osób i poznawałam historię ludzi poprzez ludzi, z którymi jeździłam, więc poznawałam całe kraje, państwa poprzez ludzi, których spotykałam po drodze. A w vanie byłam zamknięta sama, nikogo, jak już się zatrzymywałam na postojach, to już z nikim nie chciałam rozmawiać. No i myślałam, że podróż to będzie granie na handpanie, nagrywanie rzeczy, poznawanie super ludzi. Nie poznałam nikogo. Na handpanie prawie, że się nie dało grać i trzeba było przez cały czas coś robić. Po półtorej godziny sprzątać, przestawiać rzeczy.

0: rzeczy z jednej strony na drugą stronę i po prostu bardzo dużo logistyki.
1: Mhm. Czyli szukasz tego celu, szukasz tego, gdzie byś chciała osiąść na ten moment?
0: A tak naprawdę chcę po prostu pogłębiać swoje pasje. Znaleźć zdecydowanie to miejsce, bo to jest coś, co mnie w tym momencie dotyka, że mieszkam w państwie, którego nie lubię. Natomiast zdecydowanie jestem zafiksowana, żeby jak najbardziej stawać się sobą.
1: Nie żałujesz tej decyzji, tego opuszczenia Polski, zmiany trybu życia, wyjścia z systemu, tak to nazwijmy?
0: Nic nie żałuję. Jestem ciekawa, gdzie mnie to zaprowadzi, dlatego że niedawno odkryłam, że właśnie każda decyzja, nawet najtrudniejsza, która przewraca świat do góry nogami, jest najlepszą decyzją, na którą możesz się zdecydować. I nawet jeśli myślisz o zmianie, a zmiana wiąże się z jakimś okropnym końcem, którego nie jesteś w stanie sobie wyobrazić, jak to przeżyjesz, to w momencie, jeśli się na to zdecydujesz, po prostu ta energia, którą dajesz na to, żeby coś zakończyć, co nie jest tobą, daje ci ogromny zwrot, że zaczyna się pojawiać magia w twoim życiu, zaczynają przychodzić rzeczy same do ciebie i te rzeczy, które bardziej definiują ciebie, więc każdy koniec twojego świata jest tak naprawdę początkiem nowego.
2: Każdy koniec twojego świata jest tak naprawdę początkiem nowego. Czy zgadzacie się z takim stwierdzeniem? Możecie nam o tym napisać w komentarzach pod podcastami z Polską na Ucho. Jestem pewien, że bohaterka reportażu Oliwii Krettek z radością zatopi się w lekturze. Ja też. A zmiany w naszym życiu są potrzebne i nie ma większego znaczenia, czy sami się na nie decydujemy, czy może wymusza je na nas rzeczywistość. Zmieniając coś, pozostawiamy pustą przestrzeń, która błyskawicznie jednak wypełnia się czymś zupełnie nowym. Czymś, co może być dobre, albo może być złe. Choć trzeba wierzyć i robić wszystko, by była to jednak ta pierwsza opcja. Na początku nowej drogi czasem ciężko nam stwierdzić, w którą stronę rzuci nas los. To właśnie ta niepewność oraz brak poczucia bezpieczeństwa mogą do przeprowadzenia zmian najbardziej zniechęcać. Jesteśmy gatunkiem, który podświadomie stara się unikać dyskomfortu, a skupia swoje życie na tworzeniu przewidywalnej i stabilnej sytuacji związanej z egzystencją. Od czego zacząć zmiany? Niektórzy eksperci radzą zatrzymanie się i uczciwy wgląd w swoje wnętrze, w którym czają się odpowiedzi na to, czego tak naprawdę w życiu pragniemy i czego od niego oczekujemy.
0: W końcu zobaczyłam to, kim jestem i co ja lubię robić, dlaczego lubię to robić. I zaczęłam robić dużo więcej rzeczy, które lubię i też zaczęłam z tych rzeczy robić pieniądze.
2: Aby do czegoś dojść, trzeba wyruszyć w drogę. Inaczej się po prostu nie da. A zmiany być może czekają tuż za rogiem. Życzę wam odwagi do ich przeprowadzania. To tyle z mojej strony. Michał Poklękowski. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia i do zobaczenia.

0: Ζουζάι. Albo Ζουζάι.
1: Hello.
2: Dzień dobry, do Marcina Pawelec na jego prośbę.
1: A, witam.
2: Mam twoje zgłoszenie dotyczące Izy. Czy aktualne?
1: Aktualne.
2: Marcinie, o co chodzi z Izabelą?
1: Byłem w związku 7 lat, dwa razy ją zdradziłem. Teraz przez pół roku żyłem też z drugą kobietą.
2: Oh.
1: Dowiedziała się o tym, bardzo tego żałuję, bo przez niestety moje nałogi wyszło jak wyszło. Kocham Izę, to jest kobieta na całe życie.
2: Dlaczego zdradzałeś?
1: To bardziej mi się wydaje, że to przez moje nałogi.
2: Jakie masz nałogi?
1: No, alkohol. Nie myślałem racjonalnie.
2: Czyli jak jesteś pijany, to odpinasz wroty.
1: Dokładnie tak.
2: Czy te dziewczyny wiedziały o tym, że jesteś w związku?
1: Tak.
2: Wiedziały. I mówisz 7 lat razem i dwa razy wylądowałeś w łóżku innej dziewczyny.
1: Dokładnie tak.
2: Okej, to były jakieś imprezy? Co to było?
1: Nie, po prostu spotkanie.
2: No, ale poczekaj, znajomych. Chcę wiedzieć, można, czy ty to przygotowywałeś i podrywałeś, i wtedy byłeś trzeźwy?
1: Tak, to też tak można powiedzieć, że tam znajome.
2: Czyli podrywałeś. Okej, to nie jest tak, że byłeś na imprezie, alkohol zaszumiało w głowie, budzisz się rano, mówisz, co tu robisz, patrzysz, dziewczyna, o cholera. To nie tak. Normalnie romansowałeś. Niestety.
1: Dokładnie tak.
2: Marcin, ty jesteś pewny, że ty kochasz Izę?
1: Na 100%. Jestem święcie przekonany, zrobię dla niej wszystko.
2: No dobra, ale po czym wnosisz, że ty ją kochasz? Przecież kręcą cię inne babeczki, ciągnie cię do nich.
1: Zapisałem się na terapię, żeby po prostu to wszystko...
2: Co tu terapeutować? Proszę cię, jaka tu terapia ci jest potrzebna? No ty się zastanów, czy ty nie wybierasz łatwej miłości, a szukasz czegoś, bo ci brak.
1: Też bardzo dużo też przeżyliśmy. I dobrych rzeczy, i złych rzeczy.
2: To nie ma znaczenia.
1: I po prostu pogubimy się w całym życiu.
2: Zobacz, cały czas szukasz innej kobiety. Coś tu nie leży, coś nie siedzi i nie chcesz o tym rozmawiać. Nie masz mi nic w tej kwestii do powiedzenia.
1: No po prostu to było tak, że po prostu też Iza pracowała na 3 prace. Wiem, że to robiła dla nas. Ja po prostu siedziałem w domu na przykład czasami. Czuję się samotnym po prostu.
2: I to sobie żeś poprawiał samotność.
1: Dokładnie.
2: Relacjami.
1: Dokładnie.
2: Z kobietami, które znałeś, które dokładnie wiedziały, że istnieje ktoś taki jak Iza.
1: Dokładnie tak.
2: Okej. Okay. No dobra, to co chcesz mi jeszcze dodać do tego?
1: Wiem, że jest bardzo ciężko, chcę walczyć o nią, zrobię dla niej wszystko po prostu.
2: A jaka jest sytuacja obecna?
1: Rozmawiamy ze sobą, piszemy, ale niestety na razie nic nie jest ani w jedną stronę, ani w drugą.
2: A mieszkacie razem?
1: Nie.
2: Nie mieszkacie, a mieszkaliście?
1: Już nie. Tak, przez te 7 lat mieszkaliśmy razem.
2: Kto kogo wyprowadził?
1: No, wynajmowaliśmy mieszkanie, więc Iza po prostu poszła do rodziców.
2: Okej, okay. A ty mieszkasz w tym wynajmowanym mieszkaniu?
1: Tak jest.
2: A dzieci nie ma?
1: Tu w tym związku nie.
2: No dobra, no może coś powiesz więcej poza anteną, bo nie jesteś rozmowny. Zasłaniasz się alkoholem i używkami.
1: No, bo wiem, że to była główna przyczyna po prostu. Nie myślałem racjonalnie o tym, co robię po prostu.
2: No, ale to co, byłeś ciągle nafurowany całe dnie?
1: No, można powiedzieć, że codziennie.
2: A teraz już nie jest tak?
1: Nie, już tak nie jest, już biorę leki.
2: Od jak dawna jesteś czysty?
1: No, może być od tygodnia.
2: Doszło do ciebie, co się wydarzyło.
1: Świeżo, dokładnie. Boję się po prostu, że to jest za późno, ale chcę walczyć.
2: Izabelo, zobaczymy, czy jeszcze masz cierpliwość i masz miłość do Marcina, który przez 7 lat raczej nie był ideałem. Dzwonię, trzymajcie kciuki za chłopaka.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Albo rzucaj.
1: Halo?
2: Dzień dobry, Izabelo. Paweł Pawelec z tej strony.
1: Dzień dobry.
2: Cześć. Super dziewczyna z ciebie jest. Widzę, że jesteś pozytywna. No, dlatego to wytrzymujesz. Iska, wygadał się na antenie, jakim draniem jest. Dzwoni do ciebie Pawelec z Radia Vox FM.
1: Wiem.
2: Który grzebie się w życiu prywatnym osób tylko po to, żeby było lepiej. Powiedział, co robił, jaki był nieelegancki, że zdradzał, że zamiast ci towarzyszyć w chwilach, kiedy potrzebowałaś go, to siedział w domu, nudził się i sobie organizował czas. Przyznał się, że jest uzależniony i od, że tak powiem, używek i alkoholu, że jest czysty dopiero od tygodnia, zapisał się do psychologa, że bierze leki, przejrzał na oczy i widzi, co narozrabiał. Zapytałem, czy z tobą w tych sprawach jest coś nie tak, powiedział, że a co ty, absolutnie, to ja po prostu wybierałem łatwiejsze sytuacje. Wiem, że kochasz konie. Powiedział mi, że był przy Bakrzyszu, kiedy to były trudne chwile dla ciebie. Opowiedział mi też o twoim jakimś ulubionym psie. Wszystko, kurczę, facet kuma. I nie chciał się ogarnąć wcześniej, dopiero teraz. Ja nie wiem, jak ci pomóc, bo wiem, że go jeszcze kochasz pewnie. Chciałbyś się od niego uwolnić. On tutaj deklaruje totalne zmiany. Kto by pomyślał, że taki facet, który ma takie problemy, jest trenerem, nie?
1: Mhm, no.
2: Ale mówi, że dzięki niemu możesz pochwalić się fantastyczną figurą, bo schudłaś.
1: No, bardzo. To prawda.
2: No, przepraszam. Słowo przepraszam to jest za mało. Pogonił te baby, wiesz o tym, nie? Mhm. Najbardziej boli to ta, z którą utrzymywał przez dłuższy czas kontakt, nie?
1: No, prawda.
2: On tylko jadł ze stołu pana. Wiesz o tym, Iza. Tam nie było żadnych uczuć. To było tylko to coś, czego on potrzebował, a wiedział już, że niczego nie dostanie, bo go nie ma tu, gdzie powinien być. Poprzeczka wysoko zawieszona, on tam nie skakał, no bo wolał się napić albo se zajarać, nie? I to było łatwiejsze dla niego. No i mówi, że da radę. Tylko byłoby dobrze, gdybyś była w bezpiecznej odległości. Chciałby móc doglądać twojego konia. Chciałby móc bywać z tobą, chociaż w tych miejscach, w których i tak będziesz. To nie muszą być typowe randki, tylko żebyś go tak nie odtrącała, żebyś się mu przyglądała, czy on jest czysty, czy w ogóle jest sens jeszcze tam oko zawieść. Iza, prosi mnie o pomoc. Ale to ty rozdajesz karty. To ty dokładnie wiesz, czy jeszcze go kochasz i ta miłość jest taka, że można powalczyć, czy generalnie tak, ale wolałabyś już go nie znać. Co mam mu przekazać? Powalczysz, czy sprzedasz? To jest
1: spróbuję
2: trudne.
1: Powalczyć.
2: Ja słyszę, że ty kochasz, no. Jesteś potworem, Marcin, bo dokładnie wiesz, wykorzystujesz uczucia Izy i chciałbym cię teraz tu zobowiązać przed słuchaczami. To są miliony. Kolanka i przysięgaj, bo ona w ciebie wierzy.
3: Wiem, przysięgam, zrobię wszystko.
2: Krótko.
3: Żeby cię odzyskać, kochanie.
2: Mało. Więcej.
3: Kocham cię bardzo.
2: Proszę się położyć z kolan na ziemi krzyżem i teraz mówić rzeczy ważne.
3: Kocham cię bardzo, żałuję wszystkiego, co zrobiłem. Chcę naprawić nasze 7 lat i być szczęśliwym z tobą.
2: Tylko mam prośbę, jak się potkniesz, to już nie gadaj głupot, tylko spływaj z jej życia. Definitywnie. Daj jej być szczęśliwym z kimś innym. To jest młoda dziewczyna, kurczę, zobacz ile ona ma lat.
3: Młoda i piękna.
2: No, blondina o długich włosach, szczuplutka, 1,70 m, ciężko pracująca, słyszałeś jak pozytywna, chciała rozmawiać. Ja wiem, co to znaczy, nie wiem, czy ty, Marcin, wiesz, co to znaczy.
3: Wiem, bardzo dużo wiem, co to znaczy i bardzo za to jej dziękuję i tobie też.
2: Nie pchaj się z ryjem do całowania, tylko grzecznie czekaj, zaskakuj ją. Są tacy fajni faceci bez nałogów, naprawdę, no.
1: No wiem.
2: Kochani dranie, można się w nich kochać, naprawdę. On nie jest żaden wyjątkowy, może tylko udowodnić, że jest. Nie trać czasu na marny egzemplarz genetyczny. Jak on da znowu 4 litery, to ty się rozglądaj.
1: Tak jest. Dzięki śliczne.
2: A na początku jakby cię zawiódł, to strzel sobie taki, wiesz, numerek z jego najlepszym przyjacielem, ale przystojnym. Tak, żeby go bolało, żeby wiedział, jak to jest.
1: Dzięki za radę.
2: Ja cię tylko ostrzegam, bo jak ona pójdzie do psychologa, jak on jej ułoży w głowie, że nie warto, jak znowu dasz dupy, to ty się już nie pozbierasz.
3: Wiem.
2: No!
3: Wiem.
2: Bo to bardzo źle wygląda.
3: Bardzo,
2: teraz żerujesz wyłącznie na jej uczuciach.
3: Bardzo wiem.
2: Dziękuję bardzo serdecznie. Jest nadzieja, że są kobiety, które są silne psychicznie, wiele są w stanie znieść, oto Iza. I kochają jeszcze, pomimo krzywd. Iska, szacun.
1: Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Cześć. Dzięki.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
0: Reklama.
2: Rosyjski atak na Ukrainę. Polska poderwała myśliwce. Kolejna niespokojna noc przy wschodniej granicy. A premier mówi wprost, Rosja eskaluje konflikt na polskiej plaży. Odnaleziono drona. Szczegóły za chwilę. W wiadomościach powiemy też o problemach rolników. By nie stracić pieniędzy, zapraszają na samozbiory.
3: Jest wtorek, 15 dzień września, godzina 6. Czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Kolejne alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa rozesłano je do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. To w związku ze zmasowanym rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę. Poderwane zostały polskie śmigłowce, ale nie ma informacji, by nasza przestrzeń została naruszona. Ostrzeżenie zostało już odwołane, ale RCB w komunikatach apeluje, by śledzić informacje na bieżąco. To kolejny już dzień, gdy nasza wschodnia granica musi być jeszcze pilniej strzeżona. Jak stwierdził na wczorajszym spotkaniu premier Donald Tusk, mamy do czynienia z eskalacją konfliktu ze strony Rosji. Dlatego zwołano pilne posiedzenie władz i służb. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
4: Rozmawialiśmy na temat kolejnych działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa naszych granic. To informacje przekazane przez premiera. Wiadomo, że w spotkaniu brali udział m.in. minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MSZ Radosław Sikorski czy minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, a także dowódcy polskiej armii. Wszystko po wydarzeniach z ostatnich godzin. W weekend rosyjski dron uderzył w pociąg relacji Kijów-Warszawa, a w poniedziałek rosyjskiego bezzałogowca wyłowiono z morza w rejonie plaży w Rusinowie. Premier Donald Tusk mówi wprost, to eskalacja, a kolejne incydenty z udziałem rosyjskiego sprzętu mają świadczyć o tym, że każdy scenariusz, nawet ten najgorszy, jest obecnie możliwy.
2: W miejscu wyłowienia drona na plaży w Rusinowie koło Jarosławca wciąż pracują służby. Najprawdopodobniej jest to nowy model drona typu Gerbera, o czym w mediach społecznościowych pisał szef MON. Znany raper w rękach służb. Funkcjonariusze CBŚP zatrzymali Michała O., rapera o pseudonimie Oji Olgierd. Odpowie za posiadanie narkotyków, mówi Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej.
5: Zatrzymanie ma związek z posiadaniem i udziałem w obrocie narkotykami. W tym momencie trwają czynności z udziałem zatrzymanego Michała O., wobec czego wszystkich informacji szczegółowych, w tym o zastosowanych środkach zapobiegawczych, będziemy udzielali po zakończeniu czynności.
2: Do zatrzymania doszło w Szczecinie. To kolejna już taka sytuacja związana z raperem. W styczniu 2023 roku również został zatrzymany w związku z narkotykami. Zamiast trafić do hurtowni, warzywa lądują prosto do konsumentów. Rolnicy szukają sposobu, by plony nie zostały na polach i zapraszają na samozbiory. W ten sposób chcą odzyskać choć część pieniędzy włożonych w tegoroczną produkcję. Liczą na to, że pomoże opłacić bieżące rachunki. O szczegółach Dawid Olszewski.
6: Monika Olszak spod Bydgoszczy zaprosiła chętnych do zbioru cebuli białej i czerwonej. Jak mówi, ceny w skupach są bardzo niskie. Samozbiory pozwalają zarobić więcej i zapłacić bieżące rachunki.
7: Mimo tego, że nie sprzedajemy drogo, bo to jest za jedną złotówkę, to jest ogromnie wyższa cena od tego, co możemy dostać w skupach. Możemy zapłacić nasze faktury.
6: Na pracę w polu zdecydowała się pani Karolina z Bydgoszczy.
8: Człowiek jak to właśnie sam zbiera, to wie, jak wygląda ta praca rolnika. Ile rolnik musi, jak niską cenę zapłacić w skupie, ile płacimy w sklepie.
6: Ubiegłoroczne samozbiory cieszyły się dużym zainteresowaniem, a więc rolnicy postanowili je powtórzyć. Ze zbiorami chcą zdążyć jeszcze przed przymrozkami.
2: Oprócz cebuli na okolicznych polach można zebrać m.in. marchew, ziemniaki czy pietruszkę. Szlachetna Paczka szuka wolontariuszy. Bez nich pomoc nie dotrze do potrzebujących rodzin. Wolontariusze potrzebni są w całej Polsce.
9: Cały czas szukamy chętnych wolontariuszy. Ogólnopolsko brakuje nam ponad 3 tysięcy wolontariuszy i zachęcamy naprawdę do dołączenia. Dzisiaj mam taką akcję, że po prostu rozmawiamy o naszych doświadczeniach, o rodzinach też, bo wiem, że to bardzo często zachęca ludzi. Wtedy tutaj jesteśmy.
2: Mówiła Karolina, która dołączyła do akcji 7 lat temu. Aby zostać wolontariuszem, wystarczy wejść na stronę Szlachetnej Paczki i zgłosić się do niej.
3: Jak ocena pogody?
10: Oceniam bardzo dobrze, szczególnie na zachodzie Polski, ponieważ tam dzisiaj w ciągu dnia, co prawda, bo na razie nie, 25 stopni Celsjusza. To jest pogoda wakacyjna.
3: Tak, rzeczywiście o poranku zachód Polski najchłodniejszy. Temperatury w okolicach od 4 do 9 stopni. A jeżeli chodzi o opady deszczu, te od rana w okolicach Kielc. Później jeszcze pojawią się na Lubelszczyźnie, na Mazowszu oraz na Podkarpaciu.
1: Magazyn informacyjny Vox FM Gorzów.
0: Mamy wtorek, to 15 dzień września, tradycyjny dzień dobry. O tej porze mówi zespół Radia Wok z FM Gorzów, zapraszając na poranny magazyn informacyjny.
11: Jest wyrok w sprawie pożaru zabytkowego rektoratu AJP w Gorzowie. Sędzia skazał właściciela firmy i jego pracownika NORK pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Obaj mężczyźni mają zapłacić grzywny 20 tysięcy i 10 tysięcy. Robert B., właściciel firmy dekarskiej, na rzecz AJP ma wpłacić 500 000 zł celem naprawy szkody. Wyrok nie jest prawomocny. Prokurator żądał 2 lat i 1,5 roku więzienia oraz prawie 18 milionów złotych odszkodowania. Przypomnijmy.
12: Najpierw uzasadnienie, później ewentualna apelacja. Umiarkowany optymizm po stronie zarówno oskarżenia, jak i obrony w sprawie pożaru rektoratu AJP w Gorzowie. Rozstrzygnięcie z poniedziałkowego poranka nie jest prawomocne. Szczegóły Sebastian Górny.
13: Prokurator Bolesław Lędzion był zadowolony, bo mimo łagodniejszego wyroku sędzia uznał winę oskarżonych w zakresie przedstawionym przez śledczych. Rafał Jaszczyszyn, obrońca Sławomira R., odmówił nam komentarza na temat wyroku. Kolejne kroki będzie podejmował po uzasadnieniu. Z kolei mecenas broniąca Roberta B. podkreśliła fakt, że wyrok okazał się dużo łaskawszy niż wnioskowany przez oskarżenie. Kolejne kroki będą podejmowane po rozmowie z klientem.
11: Ogień w rektoracie przyteatralnej w Gorzowie wybuchł w kwietniu 2024 roku. Do mocowania papy na dachu. Wbrew projektowi przepisom użyto palnika gazowego.
0: Mieszkańcy gorzowskiego Zawarcia muszą sobie radzić bez ciepłej wody. Wszystko przez remont sieci ciepłowniczej. Czasowe braki do środy do godziny 20. Dotyczy to m.in. spółdzielni mieszkaniowej Budowlani. Mieszkańcy zostali powiadomieni w sobotę.
14: Wiadoma sprawa, że nie będzie, no to już nie. Człowiek już się trochę inaczej ustawi, nie? No wiadoma sprawa, wykąpać się nie będzie jak.
0: Brak ciepłej wody utrudnia pracę m.in. w salonie beauty przy ulicy Żerańskiej, mówi Halina, fryzjerka.
15: U nas na pewno to przeszkadza, bo jak mamy koloryzację, nie może możemy dla pani zmyć włosów, musimy sobie grzać wodę i wtedy polewając zmywamy, także no jest to trochę uciążliwe.
0: A w drugiej połowie tygodnia bez ciepłej wody będą musieli sobie radzić mieszkańcy Górczyna. Przerwa od środy do piątku.
12: W Jarnotowie i Sobieraju kłopoty z wodą. Ta dotaczana wodociągiem nie nadaje się do spożycia. Do obu miejscowości w okolicach Lubniewic dojeżdża beczkowóz. Woda dowożona 2 razy dziennie o godzinie 8 i 16. W środę planowane są kolejne badania wody. Woda nie nadaje się do picia nawet po przegotowaniu, do mycia naczyń owoców i warzyw, a także kąpieli. Wodę z wodociągu można wykorzystać tylko do spłukiwania toalety.
11: Wykręcili większe liczby niż cała lubuska straż pożarna. Gorzowscy ratownicy medyczni wyjeżdżali do akcji około 16,5 tysiąca razy. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego podzieliła się danymi za ubiegły rok. To o kilka tysięcy więcej wyjazdów niż u lubuskich strażaków, którzy wzywani byli prawie 11 tysięcy razy. To trudno porównywać, ale obciążenie jest spore, podkreśla Andrzej Schmidt, dyrektor placówki w Gorzowie.
16: Stanowimy w tej chwili około 11% wszystkich zespołów ratownictwa medycznego w województwie lubuskim. Wykonujemy ponad prawie 18% wszystkich wyjazdów. Gdybyście Państwo chcieli wiedzieć, to na przykład z takich danych, które lubicie zawsze dziennikarze, to w 2025 roku, bo mówię o zamkniętych latach już, to co Pan Wojewoda u siebie również przedstawiał, daje te dane w ramach wojewódzkiego planu. Wszystkie zespoły ratownictwa medycznego w województwie lubuskim wykonały ponad 99,5 tysiąca wyjazdów, z czego 16,5 tysiąca troszeczkę powyżej wykonały zespoły ratownictwa medycznego w Gorzowie. Jaka to jest wielkość? Wojewódzka stacja, czyli w 2025 roku 6 zespołów ratownictwa medycznego, 16,5 tysiąca wyjazdów. Wszystkie jednostki Państwowej Straży Pożarnej Województwa Lubuskiego, niecałe 11 tysięcy wyjazdów, a więc proszę zobaczyć, jakie to jest obciążenie. Chociaż jakbyśmy porównali czas, to strażacy powiedzą, my na miejscu zdarzenia 8 albo i więcej godzin, a wy przyjeżdżacie, ładujecie i odwozicie. Także możemy sobie manipulować, ale proszę, to jest nie po to, żeby wykazywać, kto jest ważniejszy czy nie, tylko proszę zobaczyć, jakie to jest duże obciążenie.
11: W gorzowskich bazach działa 6 zespołów ratownictwa medycznego, po 3 w siedzibie przy Kazimierza Wielkiego i przy Śląskiej. Dodatkowo jedna załoga funkcjonuje od początku roku w Baczynie. Żużlowe i łyżwiarskie świąteczne akcenty w Gorzowie. Magistrat ogłosił przetarg na dostawę i montaż zimowych iluminacji. Ciekawe dekoracje pojawią się na kwadracie. Będzie to świetna choinka o wysokości prawie 9 metrów, zwieńczona przestrzenną gwiazdą. Obok niej ozdoba szczególnie gorzowska, mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik ratusza.
17: Miasto rozpoczęło już przygotowania do tegorocznych świąt. Będą choinki, świetlne postacie, bombki i miejsca do robienia zdjęć, a także nasz gorzowski akcent, czyli Mikołaj na motocyklu żużlowym.
11: Bożonarodzeniowy klimat na Starym Rynku stworzą świetlne postacie, łyżwiarki, łyżwiarza oraz bombka 3D z siedziskami. Nie zabraknie także żywej choinki. Na latarniach wzdłuż od ulicy Hejmanowskiej do Chrobrego zawiśnie 26 świetlnych ornamentów. Świąteczne oświetlenie ma działać od 6 grudnia do 17 stycznia. Iluminacje będą sterowane automatycznie.
0: Z Gorzowskiej Akademii Ratownicy Medyczni wyjdą z dyplomem magistra. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydało pozytywną uchwałę w sprawie pozwolenia na utworzenie i prowadzenie studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku ratownictwo medyczne właśnie w Akademii imienia Jakuba Sparadyża w Gorzowie. Będzie to drugi po pielęgniarstwie kierunek medyczny, który pozwoli uzyskać tytuł magistra. AJP zaczęła kształcić ratowników medycznych w 2021 roku. Były to studia licencjackie. Kierunek od początku cieszy się dużą popularnością.
11: Rzekomy lekarz, złoto i próba oszustwa. Seniorkę przed stratą uratowała pracownica banku. Policja w Gorzowie przestrzega, by w kontaktach na odległość z nieznajomymi zachować rozsądek.
13: Mieszkanka powiatu gorzowskiego korespondowała z mężczyzną przez jakiś czas. Rzekomy lekarz wysłał do Polski paczkę z pieniędzmi i złotem. Niestety przesyłka utknęła na Litwie i należało wnieść dodatkowe opłaty. Kobieta zgodziła się je pokryć. Otrzymała numer konta i wszystkie niezbędne dane. Udała się do banku. Pracownica zaczęła jednak podejrzewać, że może to być oszustwo. Wezwała mundurowych. Dopiero wtedy seniorka zrozumiała, że mogła stracić ponad 7 tysięcy złotych.
11: Policja radzi, by zachować koncentrację i nie kierować się emocjami. Taka znajomość ma doprowadzić do wyłudzenia pieniędzy.
0: Brak chętnych firm na budowę zbiornika retencyjnego przy ulicy Borowskiego w Gorzowie. Magistrat zakończył przetarg. Na inwestycje przeznaczył nieco ponad 300 tysięcy złotych. To oznacza, że mieszkańcy zalewanego od laty skrzyżowania Borowskiego i Dąbrowskiego muszą jeszcze poczekać. Po każdej ulewie w tym miejscu powstaje jeziorko. Urzędnicy będą musieli przetarg powtórzyć, co wymaga czasu i niestety oddala inwestycje w czasie. Przyszły wykonawca przygotuje projekt, aby miasto mogło starać się o unijne dofinansowanie. Chodzi o dwa warianty: zbiornik zamknięty z parkingiem na powierzchni oraz zbiornik otwarty, otoczony zielenią, do tego szczegółowe analizy. Do tematu będziemy wracać.
11: Te narzędzia warto mieć w telefonie, jeśli ruszacie do lasu. Jeżeli wybieracie się na spacery czy na grzybobranie, ta apka może Wam pomóc. Chodzi o aplikację MDBL, która działa nawet, gdy zabraknie zasięgu, mówi Urszula Kaczała z Lubuskich Lasów Państwowych.
18: Z tej aplikacji możemy pobrać mapy w wersji offline, z których skorzystamy w terenie, będąc na grzybach.
11: Dzięki niej zachowamy orientację w terenie. Z kolei jeszcze przed ruszaniem w trasę warto też rzucić okiem na stronę Czas w Las.
18: I na tej stronie na przykład sprawdzimy, gdzie leśnicy przygotowali dla Państwa parkingi, na których można sobie zostawić samochód i później udać się już do lasu piechotą legalnie.
11: Najistotniejsze jest to, by przed wyjściem z domu w pełni naładować telefon, a do tego poinformować rodzinę, gdzie wybieramy się do lasu, w konkretnie jakie miejsce i o której zamierzamy wrócić.
0: Lubuscy strażacy najlepszymi ratownikami w kraju. Czteroosobowa drużyna naszej komendy zdobyła Mistrzostwo Polski w ratownictwie medycznym. W zawodach w Krakowie rywalizowało 31 ekip. Strażacy w warunkach miejskich musieli wykonać 16 zadań, m.in. ratować ludzi po zdarzeniu tramwaju czy wypadku szybowca. Liczyła się sprawność, szybkość i odpowiedni efekt końcowy. A w tym lubuscy strażacy nie mieli sobie równych.
11: Prawie 50 tysięcy porcji wydano na nocnym szlaku kulinarnym w Gorzowie. To rekordowa liczba, która pokazuje, że mieszkańcy są żądni kulinarnych wydarzeń. Uczestników było tak dużo, że zabrakło kart do głosowania. W 6. edycji wydarzenia rządziła marchewka. Do przygotowania dań gorzowscy restauratorzy zużyli ponad 4 tony marchewki. 54 lokale wydały dokładnie 47 673 porcje. W ubiegłym roku było ich 21 tysięcy. To ponad 2 razy więcej. Teraz czekamy jeszcze na wyniki konkursu na Królową Gorzowskiej Gastronomii. Mieszkańcy wybierali lokal z najsmaczniejszą potrawą z marchewki. Najlepszy opis także zostanie nagrodzony. Do zdobycia weekend w gospodarstwie agroturystycznym.
0: Gorzowska Sowa zaprasza 17 września na spotkanie z cyklu Nauka ma głos. Między godziną 19 a 20 odbędzie się transmisja spotkania z ekspertem z dziedziny robotyki. Spróbuję odpowiedzieć na pytania, czy można obrazić agenta AI, czy robot może zostać skrzywdzony, czy można go zgładzić. Wstęp wolny, ale obowiązują zapisy i szczegóły na Facebooku gorzowskiego MCK-u.
11: Gorzowscy żużlowcy bliżej 7 miejsca w PGE Ekstralidze. Stal pokonała w niedzielę Włókniarza Częstochowe 47-43. Teraz czekają rewanż na Jancarzu. Zwycięstwo przy przyćmiły biegi nominowane. Po 13 startach Stal miała 10 punktów przewagi, która na koniec meczu stopniała do 4 punktów. Świetnie spisał się Thompson, zdobył 14 oczek oraz Bednar i Przedpełski po 9. Stalowcy muszą uzbierać 43 punkty, by wygrać dwumecz, co nie oznacza utrzymanie w Ekstralidze. Co nie oznacza utrzymania w Ekstralidze. Jeżeli uda im się wygrać, czekają ich baraże.
1: Magazyn informacyjny Vox FM Gorzów. Są tematy w radiu Vox FM Gorzów.
11: Karolina Łopacińska-Wojciechowska, a ze mną w studio gość, pani Iza Kunicka, Gorzowskie Stowarzyszenie Azyl, czyli nasze gorzowskie Azorki Schronisko. Witam serdecznie.
19: Dzień dobry.
11: Pani Izo, no wiele się działo przez te wakacje, spraw bieżących, ale też niektóre, które się, że tak powiem, nagle pojawiły i chciałabym właśnie od tego zacząć, bo pewnie mieszkańcy też mieliście kontakt, dzwonili, pisali. Jaka ta sytuacja w naszych Azorkach wygląda? Po nosówce już, czy jeszcze właśnie są jakieś zagrożenia? Bo informowaliśmy, że są ograniczenia, że schronisko się otworzyło. Ale opowiedzmy po kolei, jak wyście to w ogóle wszystko przeszli, przetrwali?
19: Nie było łatwo, przetrwaliśmy to. Na szczęście nie ma nowych zachorowań już od jakiegoś czasu, dlatego pozwoliliśmy sobie na ponowne otwarcie schroniska. Natomiast jeszcze z takim lekką dozą...
11: Nieśmiałości.
19: Tak, nieśmiałości.
11: Niepewności może bardziej.
19: Dokładnie. Dlatego, że nie chcielibyśmy, wiemy, że nosówka to jest taki wirus, który może ponownie gdzieś tam w innej formie wystąpić, bo są różne formy tej nosówki. Najgorsza forma jest neurologiczna i taką też był taki powrót do psiaka, który już przechorował nosówkę. Wydawało się, że wszystko okej, ale niestety powrót neurologiczny, no nie była porażka, niestety nie udało się uratować pieska. Dlatego jesteśmy tak czujni. Na tą chwilę otworzyliśmy schronisko w tygodniu dla odwiedzających. Wiadomo, tych osób jest mniej. W weekendy jest zawsze było bardzo dużo osób, dlatego jeszcze chcemy uniknąć tych tłumów z tego powodu, żebyśmy mieli stuprocentową pewność, że wszystko jest okej i już nic do nas nie powróci nigdy.
11: To jest zrozumiałe, że no tak jak sami właśnie czy pisaliście, czy jak rozmawiałyśmy, że trzeba dmuchać na zimne. Są też tak, wspominaliśmy te maty dezynfekujące, te środki odkażające właśnie tak. Do rąk, no bo to trzeba zachować te podstawowe zasady higieny.
19: Tak, podstawowe zasady higieny są bardzo ważne. Ważne jest też, żeby ludzie gdzieś na spacerach nie kontaktowali się z pieskami face to face piesek. Także to jest bardzo istotne i o tym też informujemy ludzi, jak przychodzą do nas wyprowadzać pieski.
11: No właśnie, czekali mieszkańcy, właśnie uderzyli od razu po otwarciu?
19: Tak, tak, czekali ludzie, pisali do nas już tacy stali nasi mieszkańcy, wirtualni opiekunowie naszych psiaków czekali, tak, brakowało im tego na pewno.
11: No im też, ale na pewno i czworonożnym.
19: Tak, tak, zwierzakom też. Tak, bo one się wysiedziały w tych boksach, nie wychodziły nigdzie przez ten okres, kiedy panował wirus u nas.
11: No właśnie, bo powiedzmy trochę, jak to wyglądało, bo człowiek tak sobie nie zdaje sprawy. No, wiemy, jak to w pandemii u nas wyglądało właśnie, że ograniczenia, wychodzenie z domu. No wiadomo, że czworonogi zwierzęta, no to w ogóle jeszcze inaczej. Wszystko zaczęło się tam w drugiej połowie lipca, jak dobrze pamiętam.
19: Tak.
11: To był jeden przypadek, bo tak jak gdzieś sobie tam czytałam, że to też jest tak, że właśnie duże prawdopodobieństwo jest takie, że jak piesek jakiś przychodzi, tak, do schroniska, czy może właśnie to ze sobą przynieść. No bo do tej pory nie mieliście takiego przypadku.
19: Nie mieliśmy i od wielu, wielu lat nie było tego w schronisku. No, natomiast zdarzyło się tak, że nie wiemy skąd to przyszło do nas, ale przyszło. Co może uratować zwierzęta przed nosówką, to tylko i wyłącznie szczepienia. Nasze zwierzaki są wszystkie szczepione, ale te, które przychodzą gdzieś tam, czy z interwencji, czy znalezione na ulicy, czy ktoś oddaje i nie mają szczepień na choroby wirusowe, no to są bardziej narażone na tego wirusa.
11: Jasne, bo wiadomo, tak jak u ludzi, tak, że szczepienia pomagają, tak samo zwierzakom pomagają. Jak w ogóle funkcjonowaliście właśnie w tym czasie? Jakby trochę, pani Izo, odsłonimy działanie. Jak to wyglądało? No bo wy musieliście tam być, bo nie mogliście przecież zostawić samopas.
19: Byliśmy. Część schroniska była odgrodzona. Były tam pieski z objawami. Te, które były nam podejrzane, też były. Tam nie można było w ogóle nikomu wchodzić, tylko wchodzili tam pracownicy. Oczywiście w odpowiednim ubraniu i tymi pieskami się zajmowali.
11: No właśnie, to było 6 tygodni chyba. chyba tak mniej więcej licząc, to jest bardzo dużo czasu. No niestety, jakby podsumowując te 6 tygodni, to wiemy tak, że właśnie w sumie 3 pieski, nie udało się uratować. Kilkanaście było podejrzanych, ale rozumiem, że wszystko jest z nimi okej.
19: Okay. Tak, wszystko jest okej. Okay. Na tą chwilę nie ma nowych zachorowań. Obserwujemy oczywiście bacznie każdego naszego pieska, ale na tą chwilę jesteśmy zadowoleni, jest wszystko okej. Okay.
11: No to całe szczęście. Tak, do końca września właśnie będziecie działać w tej formie ograniczonej i później już, jeżeli nic się nie wydarzy, spokojnie się otwieracie już też na weekend, tak?
19: Tak, myślę, że tak. Od października już będziemy zapraszać ludzi w weekendy, bo wiadomo, ludzie mają więcej czasu w weekendy, także myślę, że wszystko pójdzie tak, jak po naszej myśli.
11: No i te psiaki pewnie sprawnione właśnie są tych spacerów, wychodzenia na zewnątrz, prawda?
19: Tak, tak, bardzo chcą wychodzić na zewnątrz.
11: Przez ten czas były tylko w schronisku. Jak wy działaliście? To były jakieś zmiany właśnie? No bo to było, trzeba by było ci chyba 24 na dobę. Jak jest taka sytuacja?
19: Tak, tak. Opiekę miały psiaki cały czas. Te psiaki, które były w najgorszym stanie, wywoziliśmy do klinik całodobowych, więc one były tam przez specjalistów, jakby pod bacznym okiem specjalistów lekarzy.
11: Pani Zo, a właśnie powiedzmy, no bo to jest tak, 6 tygodni, wasza praca, intensywne działania, ale wiadomo, wiemy, że wszystko to też wiąże się z finansami, bo to są właśnie szczepionki, leki. Powiedzmy, jakie macie już może jakieś podsumowanie właśnie tego okresu?
19: To znaczy finansowo nie mogę w tej chwili powiedzieć, jak to wyglądało. Jeszcze takiego nie mamy jakby finansowego sprawozdania z tego okresu, natomiast wszystkie nasze psiaki zostały podoszczepiane taką szczepionką tylko i wyłącznie na wirusy. Dostawały kapsułki takie immunologiczne, żeby tą odporność zwiększyć, dostawały witaminy, sporo tego było, także to też jakby na ich zdrowie wpłynęło.
11: No i wiadomo, te testy. Tam wiem, że gdzieś się pojawiła informacja, chyba z pierwszych kilkunastu dni, że te faktury faktycznie były na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Tak. No to nie jest mało.
19: Tak, tak. Fajnie poszła nam zbiórka, którą założyliśmy. Tam się zebrało ponad 30 tysięcy. Także no, jesteśmy niesamowicie wdzięczni ludziom i wiemy, że ludzie z nami są. Po takich właśnie akcjach widać, że ludzie są z nami.
11: Super. Czy ta akcja jeszcze trwa? Jeszcze można właśnie wspierać was? Czy to już się zakończyło?
19: Ta zbiórka już się zakończyła, ale jeżeli ktoś ma ochotę wesprzeć nas, to jak najbardziej zawsze można.
11: Dokładnie, więc odsyłamy na stronę, na media społecznościowe. No jeszcze ta sytuacja, raz, że właśnie wirus, zwierzaki i opieka, no to też się dzieje w schronisku, bo cały czas trwają prace związane z budową budynku socjalno-administracyjnego, więc to też nie było łatwo.
19: No akurat nam nie przeszkadzał ten remont, bo tutaj to się dzieje całkiem z boku, także wszystko szło gładko.
11: Na całe szczęście. Do tego tematu jeszcze wrócimy. To teraz pani Izo, chciałabym zapytać właśnie, czy coś wam potrzeba? Coś szczególnie psiaki wymagają? Są jakieś takie potrzeby na teraz?
19: To znaczy, no zaczynać, już się zaczyna, ten będzie zaczynał okres jesień-zima, więc już intensywnie zaczynamy myśleć, żeby gdzieś tam zgromadzić jakieś zapasy. Na tą chwilę brakuje nam mokrej karmy typu Dolina Noteci. To na pewno. Ogólnie karma jak najbardziej dobrej jakości, jeśli ktoś ma gdzieś niepotrzebne kołdry, koce, takie rzeczy, które mogłyby nam się przydać już jak będzie zimno, jesień, zima, to jak najbardziej można zadzwonić, zapytać lub podjechać i przywieźć nam do schroniska.
11: To zawsze się przyda, oczywiście dobre, czyste, niezniszczone, podkreślmy.
19: Tak, tak. Jeśli są używane w dobrym stanie, wyprane, czyste, to jak najbardziej.
11: Jesień zapasem, żywność, ale tak, cały czas to podkreślamy też, że już teraz nie ma okresowości a propos kleszczy, a propos właśnie innych, że tak powiem, drobnoustrojów, które gdzieś tam chcą nas zaatakować. No. Czy tu, bo wiemy też, że te preparaty też są potrzebne.
19: Tak, kleszcze są cały rok, także tutaj w terenach naszych, gdzie nasze pieski spacerują, także jest ich masa i musimy co miesiąc zabezpieczać je. Używamy preparatu Simparica dla nich i to jest też nam cały czas potrzebne.
11: No potrzeby są, zima się zbliża, choć pogoda jeszcze różna bywa, trochę lata, trochę jesieni, ale wiadomo, że i bardziej bliżej nam już do tych chłodniejszych dni, więc najlepiej właśnie przedzwonić, zapytać, dopytać. Ile teraz aktualnie w schronisku jest piesków?
19: Aktualnie mamy około 80 piesków.
11: Czyli ta liczba troszeczkę pomalutku już spada, bo pamiętam, że gdzieś było na przykład koło setki jakiś czas temu.
19: Tak,
11: czyli
19: było.
11: Co, tutaj zasługa właśnie adopcji?
19: Tak, adopcje jakby szły u nas, no był ten okres nosówkowy, to no troszeczkę zwolniliśmy, żeby mieć pewność, że wydajemy zdrowe pieski do domów. Natomiast no nie utrudnialiśmy adopcji, jeśli było wiadomo, że piesek jest zdrowy, robiliśmy testy i wszystko było okej i była dobra rodzina, to piesek szedł do domu.
11: Super sprawa. Pani Izu, właśnie przypomnijmy, bo ja wiem, że to tak trochę jak mantra, ale to trzeba ludziom przypominać właśnie, jak to wygląda. Oczywiście każdy może się zgłosić, tak? Na stronie publikujecie właśnie opisy piesków. Zdarzają się też kotki, bo różnie bywa, tak, że gdzieś...
19: Tak, kotków mamy też całą masę.
11: O, i to na bieżąco teraz?
19: Tak, na bieżąco. Teraz jest taki jakiś drugi wysyp kotków i no, ludzie dzwonią, no, przyjmujemy na domy tymczasowe, do wolontariuszy. Robimy co w naszej mocy. Wciąż wydajemy też sterylizację. Jeśli ktoś gdzieś ma, czy widzi na działkach jakieś kotki, także może się do nas zgłosić, może zadzwonić. My wydajemy skierowanie na sterylizację, kastrację kotów, aby właśnie uniknąć tych takich niechcianych miotów i cierpienia tych zwierząt, przede wszystkim tych małych kotków, no bo one cierpią. Gdzieś tam urodzone w krzakach, dzikie, chorują, kocie katary i inne wirusy też je dopadają, więc to jest tylko ogrom cierpienia. Także kotków też u nas i zdrowych kotków do adopcji też mamy, także zapraszamy serdecznie.
11: Super sprawa, więc tu możemy pomóc zwierzakom, no, bezdomnym, które gdzieś właśnie są w pobliżu naszych domów. Teraz też kotki macie do wydania. Pieski widziałam też właśnie co jakiś czas też się pojawiają, że właśnie znalazły dom. Mm-hmm. Na tą chwilę tak, sprawdzacie, powiedzmy trochę o tym procesie adopcji, jak to wygląda.
19: To znaczy, jeśli ktoś chce adoptować pieska, no to my staramy się dobrać pieska, żeby pasował do rodziny, bo na zdjęciu piesek wygląda tak, że kogoś złapie za serce, natomiast okazuje się, że zupełnie nie nada się dla tej osoby z różnych powodów, tak? To zależy od temperamentu pieska, czy on lubi dzieci na przykład, bo ludzie też są rodziny z dziećmi, a nie każdy piesek lubi dzieci, a to, co my możemy zaobserwować na miejscu, no to zawsze staramy się przekazać zainteresowanej rodzinie, no i dobrać takiego pieska, żeby wszyscy byli szczęśliwi, no bo tutaj o to chodzi, tak? Czasami ludzie chcą dobrać innego pieska do swojego pieska, no to też trzeba dobrać charakterem odpowiedniego, żeby się pieski polubiły. No, zdarzają się takie rzeczy, że naprawdę wszyscy są szczęśliwi. Jak dostajemy później zdjęcia takie z adopcji, no to nic więcej nie trzeba.
11: Pani Izo, dziękuję bardzo za wizytę w studio.
19: Również, dziękuję bardzo.
11: Ja jeszcze przypomnę dokładnie, moim gościem była pani Iza Kunicka ze stowarzyszenia Azyl, Gorzowskie Schronisko Azorki. Dziękuję bardzo.
19: Dziękuję.
1: Są tematy w radiu Vox FM Gorzów.

0: Ale inni mogą nie mieć.
1: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
8: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
7: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
8: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
7: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
8: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
9: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: 18, 47, 12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
11: To ja też chcę.
10: 24, 30.
12: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
0: Jest godzina 6.30, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
13: Na początek Litwa. Natowskie myśliwce zestrzeliły obcego drona nad tamtejszym terytorium. Bezzałogowiec wtargnął w litewską przestrzeń powietrzną nad wschód od Kowna, poinformowało Narodowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. Początkowo ogłoszono alert o możliwym zagrożeniu powietrznym w rejonie Wilna, Troki i właśnie Kowna. Bezzałogowiec został zestrzelony nad obszarami wiejskimi. Sprawa jest wyjaśniana. Andrzej Poczobut jeszcze dziś wróci do Polski. Jego wizyta na Białorusi przebiega spokojnie, przekazał Związek Polaków w tym kraju. Przypomnijmy, dziennikarz i działacz polonijny zaraz po zwolnieniu z białoruskiego więzienia zapowiadał, że we wrześniu opuści Polskę. Na Białorusi przebywa od ubiegłego wtorku. Po powrocie do naszego kraju Poczobut wylatuje do USA i Kanady, gdzie ma się spotkać z przedstawicielami władz i działaczami polonijnymi. Synoptycy ostrzegają o poranku przed gęstą mgłą. Ta występuje od Dolnego Śląska przez centrum kraju po Podlasie. Mgły też na Pomorzu Zachodnim i Mazurach. Widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 metrów. Budka Życia stanęła w Koszalinie. Przerobiona z kultowej angielskiej budki telefonicznej ma zachęcać mieszkańców do nauki pierwszej pomocy. To część większego projektu.
14: Witam Cię w koszalińskiej Budce Życia. Znajdziesz tu defibrylator AED.
15: Marek Szyperski i jeden z twórców projektu. Defibrylator jest takie mądre urządzenie, które samo informuje nas krok po kroku, jak trzeba postępować. Nie ma co się obawiać.
13: W mieście pojawiło się już ponad 40 defibrylatorów AED.
16: Pierwsza zmiana.
0: Ja myślałem, że w tej budce będzie strój Supermana, bo on się zawsze w budce telefonicznej przebierał.
17: Tak, też to zauważyłem.

0: 21 minut do godziny 7, ależ się zrobiła atmosfera, ale nie, budzimy się, wstajemy.
1: Tak jest, wszystko popsujemy teraz.
0: Tak. A my o tej godzinie zazwyczaj zaglądamy do gazet i internetów w poszukiwaniu tego, co ciekawego wydarzyło się na świecie.
2: No i?
0: No i dla wszystkich tych, którzy martwią się swoimi porażkami, mam historię z województwa lubelskiego.
2: No, ale chociaż one tylko uczą, no.
0: No, no właśnie. Historia dokładnie jest o 62-letnim złodzieju, który przyszedł do drogerii na kradzież chyba.
2: No, na kradzież.
0: W każdym razie później przyznał, że się pomylił, bo ukradł takie urządzenie, które wygląda jak telefon, a ono służy do skanowania kodów kreskowych.
2: O, i chciał wymienić. Wrócił się. Przepraszam, chciałem wymienić, bo ukradł mnie to, co trzeba, tak?
0: No tak, no i później powiedział, że właśnie pomyłka nastąpiła.
1: Ale może by mu się to przydało, no ja nie wiem, no mógłby...
0: No chyba się, znaczy przydało się na pewno policji, bo dzięki temu, że on tam grzebał w tym urządzeniu, bo ono jest podłączone do internetu, to policja go znalazła.
2: A on nie wiedział. No właśnie, to jest straszne. Słuchajcie, już wiemy teraz, kto będzie śpiewał w budce suflera.
1: Ja.
2: Nie, nie, nie, nie, kochani, to będzie wcześniejszy wokalista zespołu Oddział Zamknięty, ale oni by przeżyli.
0: Zenek Martyniuk powinien śpiewać.
1: Dobra,
0: za podmianki.
1: Za karę. Dobra, skoro w budce suflera wokalista zespołu Oddział Zamknięty będzie śpiewał, to ja idę na Oddział Zamknięty.
2: O!
3: Pierwsza zmiana.
1: Nie oszukujmy się, tam jest moje miejsce.
2: Tak się rozpoczyna karierę.
1: 20 minut zostało do godziny 7. To Radio Vox FM. Dzień dobry.

0: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Budzi ludzi!
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
3: 10 minut i będzie godzina 7.
4: Jakie to miłe tak teraz, to dzwonić się do kogoś, kto śpi.
3: Miłe.
5: Tym kimś Paweł dzisiaj będzie okrutny. Weronika, którą zgłosił Patryk. Z żoną złożyliśmy wniosek o wydanie warunków zabudowy.
4: O.
5: Bo chcą się budować.
4: Dobra.
5: No wiadomo, że to są różnego rodzaju formalności do wypełnienia. No dlatego dzwonimy do Weroniki.
3: Dzwoń.
6: Halo.
5: Dzień dobry pani Weroniko, Michał Goliński, Urząd Gminy Włocławek. Ja dzwonię w sprawie państwa wniosku o wydanie warunków zabudowy.
6: Tak?
5: Pani Weroniko, wydaje mi się, że wszystko tutaj powinno przebiec bez żadnego problemu. Właśnie przeanalizowaliśmy dokumenty, więc z dobrymi informacjami dzwonię. Jedyne, czego mi tutaj brakuje w tych dokumentach, to oświadczenia państwa o niezbieraniu grzybów. Wie pani, bo tam jest ten pomnik przyrody, ten dom przypułkowy, po prostu i dlatego nie trzeba takie oświadczenie wydać przy wydawaniu właśnie wniosku.
6: Oj, będzie ciężko.
5: Dlaczego?
6: Bo ma tacy grzybiarze.
5: No ale proszę pani, no wie pani, no to jest pomnik przyrody, to nie można, w związku z tym do leśniczego wszystkie grzyby należą tam.
6: Ale z leśniczym dobrze się znamy.
5: No ale to tak nie można, wie pani. To jest jednak własność leśniczego i nadleśnictwa.
6: No trudno, będziemy się musieli z nim dzielić.
5: No ale wie pani, no grzyby to jest jednak poważna waluta. Zwłaszcza we wrześniu.
6: To prawda, niezłe złoto można zarobić.
5: A masz jakieś miejscówki? Dla kolegi pytam.
6: Są.
5: Co?
4: Jeśli tak jest, no to tak jak i kłosowanie jest niedozwolone, no to tak jakby wziąć flintę i pójść do lasu i szukać jelenia.
5: Weronika, my prosimy tam, zostaw kartkę z rezerwacją dla nas. Pierwsza zmiana budzi ludzi, Radio Vox FM.
6: Cześć.
4: To ich miejsce.
6: Dziękuję.
3: Proszę nie zbierać grzybów, bo ty pewnie sąsiadom po prostu podbierasz.
6: Na pewno. Tutaj są bitwy o to.
3: O.
6: Tutaj właśnie ze spluwą trzeba wychodzić.
3: No to już się robi grubo.
4: Bardziej suszone czy smażone? Czy może grzybowa?
6: Nie, no suszone.
4: Suszone.
6: Na Wigilię.
5: No właśnie.
4: Jednak.
3: A my nie bez powodu dzwonimy. Dzwonimy z prezentem. Zgłosił cię Patryk, a my mamy dla ciebie 500 na prezent marzeń.
6: O, wow.
4: Grubo, nie?
6: Wow.
5: Miłego dnia życzymy.
6: Dziękujemy.
5: Cześć.
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
0: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.

0: czas szybko leci, że za dwie minuty będzie już godzina siódma.
1: Szybki Lopez i Jamie Scott na antenie Vox FM.
2: To zaraz szybkie wiadomości Vox FM, a muzycznie czekają na was Bajera i Evo Max.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
7: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
9: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Reklama.
13: Polskie myśliwce wróciły do baz w nocy, wzbiły się w powietrze przez rosyjski atak. Marian Kmita pokieruje PKO-lem, zastąpił zatrzymanego Radosława Piesiewicza. Grzybobranie pod okiem specjalistów w kujawsko-pomorskim sanepid pomoże podczas zbiorów.
2: Jest godzina siódma, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszam Marta Kiermasz.
13: Myśliwce wróciły do baz. W nocy wzbiły się w powietrze przez rosyjski atak na Ukrainę. Także z tego powodu mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali nad ranem alerty RCB. Ostatnie godziny to seria incydentów w naszym regionie. O czym więcej powie Michał Rawa.
14: Polskie myśliwce prewencyjnie zostały wysłane do akcji z powodu ataku rosyjskich dronów na zachodnią Ukrainę. Syreny zawoły m.in. na Wołyniu, ale także w Kijowie. Tam na razie wiadomo o rannej jednej osobie. W tej chwili nie ma już jednak zagrożenia dla zachodniej Ukrainy. Dlatego też alert RCB we wschodniej Polsce został odwołany. W nocy doszło do jeszcze jednego poważnego incydentu. Jeden z dronów wleciał w przestrzeń powietrzną Litwy i został zestrzelony nad terenami wiejskimi przez myśliwce NATO. Bezzałogowiec nadleciał znad Białorusi. Nie ma jak dotąd informacji, by w tym zdarzeniu ktokolwiek ucierpiał.
13: Przypomnijmy, że wczoraj dron, prawdopodobnie rosyjski, został znaleziony na Bałtyku koło Jarosławca. Nowe rozdanie w Polskim Komitecie Olimpijskim. Marian Kmita będzie pełnił obowiązki prezesa do końca kadencji. Zastąpił Radosława Piesiewicza, aresztowanego w śledztwie związanym z aferą Zonda Krypto. O szczegółach Olek Ruszkowski.
15: 43 głosy za, 9 przeciw i 1 wstrzymany. Tak zdecydowali członkowie zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Marian Kmita ma na celu uporządkować sytuację w komitecie, bo oprócz kłopotów wizerunkowych problemy są również w kwestii finansów.
16: Uzgodniliśmy na zarządzie, że od audytu zaczniemy. Będziemy to konsultować, a nie będziemy informować, że pan prezes podjął decyzję.
15: Marian Kmita będzie pełnił obowiązki prezesa do końca kadencji, czyli do kwietnia przyszłego roku. Działacze komitetu liczą, że wraz z nowym kierownictwem wrócą sponsorzy.
17: Ta wrzawa się już wreszcie, mam nadzieję, skończyła i że ludzie, którzy kochają ten sport, nawet sponsorzy, wrócą z powrotem i będziemy mogli normalnie funkcjonować.
15: Mówi Andrzej Supron, wiceprezes PKOL-u. Marian Kmita zapowiedział też przygotowanie całkiem nowego statutu organizacji.
13: Marian Kmita był dotychczas wiceprezesem PKOL-u. Jest oskarżona o zabójstwo swojego 8-letniego syna Oskara. Do 24 września sąd apelacyjny w Rzeszowie otroczył ogłoszenie wyroku w procesie apelacyjnym Doroty G. Sprawa dotyczy wydarzeń z 2024 roku. Kobieta według śledczych najpierw podała synowi substancję zawierającą atropinę, a następnie udusiła go kocem. Sąd pierwszej instancji skazał kobietę na 25 lat więzienia, ale w wyroku wykluczył, że chłopiec otrzymał atropinę.
18: Natomiast została pozostawiona kwestia duszenia gwałtownego, która w ocenie obrony nie wynika ze zgromadzonego z materiału dowodowego.
13: Mówił adwokat skazanej Piotr Fus. Dorota G. nie przyznaje się do zbrodni. Mniej palimy i lepiej kontrolujemy nadciśnienie. Poznaliśmy wyniki trzeciej edycji WOBASZ. To ogólnopolskie badanie, które ocenia stan zdrowia Polaków.
19: Najbardziej pozytywna zmiana dotyczy użytkowania tradycyjnych wyrobów tytoniowych. W ciągu 20 lat odsetek palaczy zmniejszył się niemal o połowę.
20: 20 lat temu paliło 31%, obecnie 17%.
19: Mówi Aleksander Prejbisz, główny badacz WOBASZ 3. Badanie pokazuje także, że Polacy rzadziej chorują na nadciśnienie, ale wciąż dużym problemem pozostają otyłość brzuszna, wysoki cholesterol i zaburzenia gospodarki cukrowej, a szczególnie u osób przed 50 rokiem życia.
20: Otyłość brzuszna w Polsce to prawie 11 milionów osób.
19: Badanie pokazało także, że niemal 900 tysięcy Polaków żyje z nierozpoznaną cukrzycą. Eksperci podkreślają więc, że kluczowe są dziś wcześniejsze wykrywanie chorób i skuteczniejsza profilaktyka.
13: Raport przejrzał Krzysztof Płowec. Grzybobranie. Pod czujnym okiem specjalistów na Kujawach i Pomorzu będzie można wybrać się do lasu razem z sanepidem. O szczegółach Dawid Olszewski.
21: Na miejscu pojawią się eksperci, którzy będą czuwać nad zbiorami i pomagać w rozpoznawaniu grzybów.
22: Też zachęcamy do tego, żeby zbierać nie tylko to, co Państwo dobrze znają, ale również to, co chcieliby Państwo poznać i się dowiedzieć, czy faktycznie owocniki będą jadalne.
21: Zachęca Marta Myśliwiec z sanepidu w Bydgoszczy. Miłośników grzybów nie brakuje w lasach. Pani Maria przyznaje, że w ostatnim czasie przyniosła do domu kilka pełnych koszy.
23: Prawdziwki, krawce, maślak, przyjemność, jak się znajdzie.
21: Akcja 26 września w kilkunastu kujawsko-pomorskich powiatach.
13: A na koniec wspólnej wyprawy zapłonie ognisko.
2: Szaro, można tak powiedzieć, o poranku, ponieważ mgliście w wielu miejscach w kraju.
1: Nieco chłodno.
0: Proszę uważać, trochę nogę z gazu zdjąć, ale w ciągu dnia znowuż wraca lato, można by powiedzieć, przynajmniej na zachodzie Polski. 25 stopni Celsjusza i pełne słońce, z tego co widać w prognozie pogody. To ale trochę deszczu też się dzisiaj
2: pełne
0: pojawi.
2: Słońce już schowane za chmurami.
1: No właśnie, tam gdzieś wysoko jest słońce, tak?
2: Deszcz przede wszystkim dzisiaj na wschodzie i w centrum kraju. Ale przylotny!
0: Julia Chren.
2: Konrad Piłowarski.
1: Paweł Pawelec, ciśnienie w normie 1018.
2: 5 minut po godzinie 7.

0: 12 minut chleba ci potrzeba?
1: Tak jest. Takie skojarzenia mam, jak słucham.
0: 12 minut po godzinie 7. Bądźmy szczerzy, przynajmniej we wtorek i przynajmniej dzisiaj.
1: Szczerość może być bolesna.
2: Ja jestem zawsze szczery.
0: No właśnie.
1: Do bólu właśnie.
2: Dlatego mnie ludzie nie lubią.
0: Każdy z nas ma w sobie dwa wilki, prawda? I na przykład jak jedziesz do pracy...
2: A ja nie mam.
0: Ty nie masz?
2: Nie, bo ja nie siadałem na betonie.
1: Okej, niech ci będzie. Posłuchaj, co ma dziewczyna do powiedzenia.
0: Jeżeli na przykład jak jedziesz do pracy, myślisz sobie, o, ciekawe, co by się stało, jakbym dziś nie pojechał i zrobił sobie takie wagary. Co nie? Albo na przykład jedziesz sobie drogą i droga jest zamknięta.
1: Okej.
0: I myślisz, o, ciekawe, co by się stało, jakbym pojechał tą zamkniętą. Dokąd bym dojechał?
1: Tak jest. Gdzie jest koniec? Mam. To jest ryzyko.
0: No właśnie, ale
2: a nie
0: czasem...
2: ma ryzyka, nie ma zabawy.
0: Nie ma zabawy, czasem warto takie ryzyko podjąć.
1: Na przykład coś tam było.
0: 88-latek z województwa lubelskiego, dokładnie z okolic Świdnika, podjął taką decyzję.
2: Siadł za kierownicę, to w jego przypadku już jest duże ryzyko, to prawda.
1: Mało widział, nic nie słyszał.
0: Co więcej, wjechał właśnie w roboty drogowe.
1: Jednak, nie
0: ale
1: zauważył.
0: Nie, to go nie zatrzymało.
1: Mhm. Nie?
0: Znaki drogowego nie zatrzymały.
2: No nie wiedział ich, kto miało go zatrzymać.
0: Brak nawierzchni go nie zatrzymał.
1: Jechał dalej?
0: Hałda żwiru.
1: Też go nie zatrzymała?
0: Dopiero go zatrzymała, wjechał na sam szczyt.
1: Okej, rozumiesz? Ja tam nie wiadę?
2: Ale zawsze mogło być gorzej, zawsze mógł na tory wjechać.
3: Pierwsza
2: zmiana. Ostatnio u nas jest modne.
1: Że niby łoś.
0: 13 minut po 7.

0: No.
1: Co?
2: To dobry numer jest, jak chcesz od niego.
0: Nie, numer wspaniały. 12 minut po godzinie 7.
1: 15, na, dokładnie 20. Poczekaj, bo już...
0: Co, tak?
1: Ja pilnuję godziny już. Dobrze. Od wczoraj.
0: Dobrze, 20 minut
1: po godzinie 7.
0: Tak, tak. I dostaliśmy, powiedziałem źle, bo jestem zdenerwowany, bo dostaliśmy nagranie na Facebooku.
2: Od kogo? Od słuchacza?
0: Od Łukasza.
2: Łukasz.
3: 15 września.
0: Dzień?
2: Tak, to jest
3: góry stołowe, pasterka.
2: Nie. To nie to.
3: Wszystko wyzamarzane.
1: Au, au!
0: Jest to mróz na samochodzie.
2: To mróz?
0: Tak.
1: Nie wolno. Żeby
0: zamarznięte samochód.
2: 15 września?
1: Nie wolno tak
0: teraz,
1: robić.
0: Teraz, dzisiaj.
2: Ale jaka
0: miejscowość? Góry stołowe pasterka.
2: Góry stołowe pasterka, już sprawdzam.
1: Jeżeli coś takiego się wam dzieje, to nie wolno o tym mówić. To trzeba zachować w tajemnicy. Bo mamy lato kalendarzowe.
0: No tak, jeszcze tydzień.
1: No właśnie. I jeżeli taka przytrafia wam się incydent, no to nie. To trzeba zachować w tajemnicy dla siebie, w cichości serca.
2: Ale malownicze, miejscowość i kultowe schronisko.
0: Ale wiecie, co mnie
2: martwi? Wysoko.
0: Mhm. Ja dzisiaj w japonkach do pracy przyszedłem.
4: Pierwsza zmiana.
2: Ale i w za długich spodniach to cię przykryło.
1: A, no właśnie, bo ja ci zadałam takie wyzwanie, żebyś jak najdłużej przychodził i mam nadzieję, że w grudniu też będziesz.
0: Mam nadzieję, że do końca lata wytrwam.
2: Mogę dołączyć, jak chcesz.
0: 21 po 7, to pierwsza zmiana, Radio Vox FM.

0: Czy to niedobrze?
1: Dlaczego?
0: Bo szerokie źrenice rozszerzone.
2: A co to oznacza?
3: W sensie, że środek, całe białko ci źrenica
2: to
3: zasłania.
2: To chyba jak ciemno jest, tak?
3: W różnych sytuacjach, policjanci się na tym znają.
0: O, właśnie.
1: I bo ja miałem taką koncepcję, że to w ogóle jest piosenka o zbieraniu grzybów.
0: Czemu?
1: No bo te czarne oczy właśnie, jak wychodzisz, jak jeszcze jest ciemno do tego lasu, żeby nikt ci nie zajął tego prawdziwka, który leży, wiadomo, na pewno czeka gdzieś na ciebie.
3: Z latarką czołówką
1: idziesz i te oczy właśnie, te źrenice się rozszerzają i są czarne oczy wtedy.
3: Bo albo ten lepiej widzisz, wiesz.
1: Albo idziesz na grzybach już w ciągu dnia i widzisz nagle czarne oczy gdzieś i wtedy trzeba uciekać.
0: Ja wiem, że dla ciebie w obecnym czasie wszystko jest o grzybach. Tak. Każda piosenka i każde słowo jest
1: moi
0: o grzybach.
1: Kochani, jestem bardzo zdenerwowany, bo mi teraz same filmy o zbieraniu grzybów wyskakują, a jeszcze nigdy nie byłem.
3: Bo nas podsłuchują.
0: No. Dwie minuty mamy.
1: Myślisz, że ktoś cię podsłuchuje, naprawdę?
3: Tak, ci z Google.
0: Do godziny 7.30, nikt cię nie słyszy, spokojnie możesz mówić, co chcesz.
3: A potem nagle reklamy mi wyskakują.
0: Dobra, bo tu gość specjalny.
4: Co robi woźna w górach?
0: 6098 6989. Piszcie.
1: Na grzyby poszła!
5: Pierwsza zmiana.
6: Reklama.
5: Jetur Days. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
7: Mama!
8: Cześć, kochanie.
9: Co chcecie na obiad?
7: Cebulański re!
10: Pierogi z serem!
11: Makaron carbonara!
5: Fasolka po bretońsku.
9: Kochani, to nie jest restauracja.
5: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
9: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
5: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
12: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
13: Skoda. Wszystko, czego dziś chcę.
5: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
14: Kia. Movement that inspires.
6: Reklama.
0: 7.30 właśnie wybiła, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
15: Identyfikacja będzie możliwa dopiero po całościowym jego sprawdzeniu. Chodzi o drona, który wczoraj został zlokalizowany i podjęty z morza przez wojsko w rejonie miejscowości Rusinowo koło Jarosławca. Jak później przekazał na platformie X szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, wstępne oględziny wskazują, że to bezzałogowiec wojskowy z Rosji. Amerykanie mają broń w kosmosie. Taką informację ujawnił sekretarz do spraw sił powietrznych USA Troy Mink. Przyznał, że służy ona do obrony przed działaniami przeciwników. Mink, wiceszef Pentagonu nadzorujący siły powietrzne, mówił o tym na konferencji w Maryland. Nie zdradził jednak żadnych szczegółów. Niezwykle ważne jest, abyśmy utrzymali dominację nie tylko w powietrzu, ale i w kosmosie. Musieliśmy więc podjąć kroki, aby mieć pewność, że w razie zagrożenia będziemy w stanie sobie z nim poradzić, podkreślił Mink. The Pitt, po raz kolejny uznany za najlepszy serial dramatyczny, otrzymał statuetkę podczas tegorocznego rozdania nagród Emmy. Z kolei serial Wdowia Zatoka otrzymał statuetkę za najlepszy serial komediowy. Co więcej, twórcy zgarnęli łącznie aż 14 nagród. Serial opowiada historię burmistrza z Nowej Anglii, który chce przekształcić swoje miasteczko w atrakcję turystyczną. Okazuje się jednak, że jest ono przeklęte.
16: Have you ever heard of a hag?
17: Every sailor knows the story of the hag.
15: Wdowia Zatoka ustanowiła rekord liczby nagród dla serialu komediowego w jednym sezonie.
5: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl. Wiadomości sportowe w Vox FM.
15: Piast Gliwice kontynuuje świetną serię. W meczu kończącą ósmą kolejkę piłkarskiej ekstraklasy zawodnicy Daniela Myśliwca wygrali z Radomiakiem Radom 2-0. To trzecia wygrana z rzędu Piasta, dzięki czemu wskoczył na piąte miejsce w ligowej tabeli. Niespodzianka na siatkarskich mistrzostwach Europy. Słowenia, czyli jeden z faworytów turnieju, została ograna przez Grecję, która wygrała 3-1. A dziś kolejne mecze rozegrają Polacy, którzy zmierzą się z Ukrainą. Dopiero pod koniec listopada Jakub Piotrowski będzie mógł wrócić na boisko. Piłkarz reprezentacji Polski i włoskiego Udinese przeszedł zabieg ablacji serca. Przed tygodniem podczas meczu z Lazio Piotrowski miał kłopoty z oddychaniem i musiał zejść z boiska. Teraz czeka go też przerwa od reprezentacji, w której ominą go najbliższe mecze w Lidze Narodów. Adrian Siemieniec przeprasza w sprawie kontaktów z sędziami. Trener Jagiellonii Białystok wydał oświadczenie. Przeprasza w nim m.in. rodzinę, klub i arbitrów. Przyznaje się do błędu i podkreślił, że zasługuje na krytykę, ale nie na hejt.
5: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
8: Pierwsza zmiana.
5: Od rana z Box FM.
0: Rysia, przypomnimy.
4: Co robi woźna w górach?
0: 6098 69 869. Piszcie, 27 minut pozostaje do godziny 8, tu pierwsza zmiana.

0: 20 minut do godziny 8. My przypomnijmy pytanie od Rysia.
1: Co robi woźna w górach?
0: Chodzi, sprawdza, czy buty na pewno zmienione.
2: Szuka pracy.
0: Czy dobra, czemu szuka pracy?
3: Sprząta halę.
0: Ściera rysy.
3: No i tutaj Paweł z Wrocławia napisał bardzo słusznie, sprząta las z grzybków.
0: To jest bardzo zła woźna.
3: A jaka jest prawidłowa odpowiedź?
4: Suchary pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Co robi woźna w górach? Przeciera szlaki. Pozdrawiam.
4: Suchary pana Ryśka.
5: Wszystkie ryśki to porządne chłopy.
6: Dobra,

0: 14 minut do godziny 8, to tak dla tych, którzy nie mają zegarka akurat przy sobie.
1: No, tylko sprawdzam, czy to prawda.
0: Pamiętajcie, że jak na 8, no to 14 minut macie.
1: To
0: powoli.
1: Jeszcze kawał czasu.
2: Tak, spokojnie można sobie postać w korku i jak stoicie w tym korku, to ważne pytanie do was, drodzy kierowcy, kierowniczki, kierowczynie, nie wiem jak to się odmienia, przepraszam bardzo, bo jak się ostatnio zacząłem zastanawiać, bo zobaczyłem rejestrację personalizowaną i czy to jest klasa, czy to jest obciach, bo ja...
1: Też ostatnio widuję.
2: Ja tak się zacząłem, no bo dla mnie zawsze to był obciach.
0: Tak?
1: Tak?
2: No wydawać 1000 zł na to, żeby napisać swoje imię.
1: Paweł.
0: Ale niekoniecznie to jest zawsze imię. Ja na przykład widziałam ostatnio auto, które miało tam coś na początku i YOLO.
1: Aha.
0: I moim zdaniem to jest fajne. Aha. Idziesz do samochodu rano i widzisz takie YOLO, jak cytat motywacyjny, tak? Że żyjesz tylko raz, YOLO. I od razu jakoś tak lepsze życie jest.
2: Ja z kolei widziałem Mercedesa, który był podpisany Seba. I tak od razu sobie pomyślałem, no gdzie to, to nie ten samochód przecież.
1: Do Sebcia w Mercedesie nie?
2: No, mi to bardziej pasuje Golf Trójka, no. Albo z drugiej strony. No. Widziałem ostatnio też taki mały miejski samochód i tam było Ania napisane. A przecież teraz, jak sprzedajesz samochód, no to ta rejestracja przychodzi, no i weź, znajdź kogoś, musisz Anię znaleźć.
0: Musi być Ania.
1: Chyba można zmienić rejestrację.
2: No można, ale to trzeba dopłacić.
1: Trzeba znowu zapłacić.
0: No, w każdym razie pytamy o to, co wy myślicie o tych rejestracjach. Ja może jakieś ciekawe wam się trafiły.
1: Ja widziałem 07 kloc.
0: 07 kloc?
1: No i teraz weź jakoś to obroń.
3: Pierwsza zmiana.
2: 609 869 869. Piszcie i dzwońcie.

0: 4 minuty do godziny 8 nie może zawierać wulgaryzmów ani obraźliwych słów. Nie wiedziałam o tym.
1: Radio, tak, wiemy o tym.
0: Nie, te tablice indywidualne. Radio to wiadomo, my jesteśmy przecież grzeczni, tak?
2: Oczywiście, że tak.
1: 609-869-869. Tablice spersonalizowane. Klasa czy obciach? Dajcie znać.
3: Reklama wygenerowana z AI.

0: Start i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
4: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
5: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUVa Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
9: Skoda.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: Reklama.
13: To nowy model drona, przekazał minister obrony. Wczoraj koło Jarosławca odnaleziono rosyjskiego bezzałogowca. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia znów z alertami. RCB to po ostrzale Ukrainy. A za chwilę 8 runda w Vox FM. Zaprasza Wiktor Świetlik.
14: Jest godzina 8, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
13: Coraz więcej danych wskazuje, że Rosjanie prawdopodobnie utracili nowy model drona typu Gerbera, napisał w sieci minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef resortu ujawnił zdjęcie drona, który został odnaleziony koło Jarosławca. Podjęto go z morza. Obiekt jest badany przez wyspecjalizowane jednostki wojskowe, w tym chemików. A dziś nad ranem mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia znów otrzymali alerty RCB. To w związku ze zmasowanym atakiem Rosjan na Ukrainę. Poderwano też polskie myśliwce. Mieszkańcy Zamościa, którzy w ostatnim czasie często dostają powiadomienia na swoje telefony, przyznają, są one już bagatelizowane.
15: Niepotrzebne moim zdaniem. I najpierw atak, za chwilę znowu, że odwołany i tak ciągle. To mnie denerwuje.
16: Idiotyczne. Wprowadza w niepotrzebny niepokój, a w niczym nie pomagają.
17: No według mnie to są niepotrzebne informacje. No przynoszą tylko zamieszanie, straszą niepotrzebnie.
13: Komentowali mieszkańcy Zamościa.
18: Ósma runda.
13: Na rozmowę zaprasza Wiktor Świetlik. Dzień dobry.
19: Krzysztof Wąsowski nadal jest moim gościem. Prawnik, adwokat. Szybka ósemka dla Vox FM. Panie mecenasie, jak rozwiąże się sytuacja z Trybunałem Konstytucyjnym? Wejdą, nie wejdą?
20: Nie wejdą.
19: Jak rozwiąże się sytuacja z Akademią Wymiaru Sprawiedliwości? Czy pan Cudak zostanie rektorem?
20: Nie zostanie rektorem.
19: Dlaczego nie zostanie rektorem?
20: No bo jest nielegalny.
19: A jeżeli wejdzie i zajmie sobie tam pokój?
20: A, że będzie udawał pana rektora? Tak, będzie udawał.
19: Czyli to nastąpi, uda się rozwiązanie
20: ja
19: się.
20: Myślę, że w tym sensie takim pozaprawnym jak najbardziej może się udać.
19: Czy premier Tusk zyska politycznie na całej tej sytuacji?
20: Nie powinien zyskać politycznie. Nie wiem, czy zyska, ale nie powinien zyskać politycznie.
19: Czy to, co się dzieje dzisiaj, umacnia politycznie ministra Ziobrę, czy go osłabia?
20: Nie powinno go umacniać politycznie. Powinno go osłabiać, ponieważ no, to jest działanie, które rzeczywiście jest trudno wytłumaczalne prawnie, tak bym powiedział.
19: Dlaczego więc minister Żurek decyduje się na tego rodzaju działanie? Przypominam, że w czwartek lub w piątek powiedział, stało się z dumą.
20: Prawdopodobnie nie jest politykiem takim z krwi i kości, a no, ma pewne przekonania prawne, które chce realizować.
19: Czy my mamy, abstrahując od naszych sympatii, poglądów politycznych, pewność co do tego, kto ma rację prawną w tym sporze? Czy to jest tak, że każdy ma swoją rację?
20: Ja mam pewność, kto ma rację.
19: Kto ma rację?
20: W którym sporze?
19: W sporze, zacznijmy w takim razie Akademia Wymiaru Sprawiedliwości, może zdążymy.
20: Rektor Sopiński.
19: Trybunał Konstytucyjny.
20: Prezes Święczkowski.
19: Czy pan Berek, jeżeli zostanie wprowadzony do Trybunału Konstytucyjnego, to będzie sędzią Trybunału Konstytucyjnego, czy nie będzie sędzią Trybunału Konstytucyjnego?
20: Pan Berek jest wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, ale nie złożył ślubowania wobec prezydenta. Dlatego nie może być wprowadzony do orzekania, że tak powiem. Nie może rozpocząć swojej misji jako sędzia Trybunału Konstytucyjnego.
19: Afera Zonda Krypto. Czy ta sprawa jeszcze pokaże jakieś nowe oblicze, czy raczej już nie wiemy?
20: Mam nadzieję, że coś pokaże ta sprawa Zondy Krypto, bo na razie niczego nie pokazuje.
19: Czy dziennikarze, którzy publikują informacje z Zondy Krypto, łamią prawo?
20: Wydaje się, że jest takie podejrzenie, może być, że łamią prawo.
19: Czy prokuratorzy, którzy dostarczają im informacji, bo zakładam, że to oni łamią prawo?
20: Jeżeli współdziałają w tego typu przestępstwie, jeżeli by się to okazało przestępstwem, to może mogą podlegać odpowiedzialności też.
19: Czy premier Tusk, ujawniając informacje z Zondy Krypto, łamie prawo?
20: Według redaktora Pilarka takie jest prawdopodobieństwo. Nie znam akt, ale istnieje takie niebezpieczeństwo.
19: Czy politycy prawicy przyjmujący zegarki od pana, jeżeli przyjmowali od pana Krala, bądź jeżdżący za jego pieniądze do luksusowych hoteli, łamali prawo?
20: Jeżeli to robili nielegalnie, na pewno łamali prawo. Czyli jaka była kauza tak zwana tego przyjęcia? Czy to była darowizna, czy to było za coś? No i to trzeba rzeczywiście wyjaśnić.
19: Zauważyłem, że w tej sprawie zaginął gdzieś mecenas Dibuła. Nie ma go na początku dużo mówił, a teraz nie ma. Czy wszystko okej u pana kolegi z Palestry?
20: Dzwonił ostatnio do mnie jeden z prawników od pana mecenasa Dibuła pytać się jedną sprawę, więc zakładam, że wszystko jest okej. Mam nadzieję, ale muszę zadzwonić chyba, rzeczywiście się czegoś dowiedzieć.
19: Za to mecenas Giertych w tej sprawie jest bardzo, bardzo aktywny nadal. To był Krzysztof Wąsowski, a my, drodzy państwo, przechodzimy już z powrotem na poranny ring. Niestety pan Maciej Wilk nie dotrze albo dotrze bardzo spóźniony, ale dzięki temu możemy kontynuować naszą rozmowę z mecenasem Wąsowskim.
9: Dalsza część rozmowy Wiktora Świetlika do śledzenia na voxfm.pl.
12: Tyle chciałam powiedzieć, że będzie dzisiaj w Polsce, a mamy połowę września.
21: Tak, ale tak jesiennie jest. Taka złota polska jesień się powoli robi.
12: Bo wiadomo, że 25 stopni we wrześniu to nie jest to samo, co 25 w marcu.
21: Nie, bo wiadomo, że poranek był dużo chłodniejszy.
22: Od 17.
12: Ciemny,
21: szary, mglisty. Uważajcie na drogach. Opady deszczu dzisiaj na wschodzie, w centrum i na południu kraju mogą się pojawić przelotnie.
12: Ale słońce też będzie.
21: Też będzie.
22: Chwilami.
12: Julia Chren,
21: Konrad Piwowarski
22: i Paweł Paweł, witamy.
12: Dzień dobry!
21: 6 minut po godzinie 8.
23: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.

0: po godzinie 8. Pozdrawiamy wszystkich, którzy aktualnie w korkach oglądają swoich sąsiadów, którzy stoją obok i ich rejestrację, bo my właśnie o rejestracjach aut dziś rozmawiamy.
1: I troszeczkę podpaliliśmy tutaj słuchaczy Radia Vox FM, bo są opinie skrajne. Oczywiście, że obciach to takie wieśniackie, trochę to Kamila napisała, ale z drugiej strony jest na przykład...
0: Napisała do nas, podejrzewam, że jest to Wiola, napisała, klasa, posiadam tablicę A0 misiu, A2 misiu, A3 misiu, A5 misiu, misiu i jeszcze Wiola.
2: To masz, a po co jej?
0: W0, no wychodzi Wiola.
1: Albo misiu do nas napisał, a nie Wiola.
0: A rzeczywiście.
1: A żona to Wiola, a misiu ma flotę samochodów firmowych.
0: Racja, może tak być.
2: Prywatny biznes, to się nie liczy.
0: W każdym razie 609-869-869 piszcie, po Myślenicach jeździ Jaguar z rejestracją KO. COVID-19.
1: A to nie.
0: Tego nie chcemy.
1: Nie chcemy pamiętać tego.
0: Adrian napisał, nawet, właśnie wyprzedził mnie K1 Zenon. Ja bym goniła.
1: Dzwonicie też do nas?
3: Witam, Krzysztof z Warszawy z tej strony. Odnośnie tablic rejestracyjnych personalizowanych. Widziałem różne, typu Blondie, typu Seba, tak jak tutaj ten, ale to jest wyraźne ostrzeżenie dla pozostałych kierowców, że należy uważać na takie auto. Tak, wiadomo, kto prowadzi i wiadomo, czego się można spodziewać.
0: No, SMS od Łukasza w podobnym tonie. U nas w Kudowie jeździ auto marki BMW z rejestracją Blondie i jeździ tak, jak jest napisane.
4: Pierwsza zmiana.
1: Przepisowo?
0: Kierunek w lewo, a skręca w prawo.
2: W Wielkiej Brytanii spersonalizowane tablice kosztują nawet i 1000 funtów.
0: 14 minut po godzinie 8, tu pierwsza zmiana.
2: To jest klasa.

0: 19 minut po godzinie 8 to Radio Vox FM. I ja wiem, że ja się powtarzam, ale ja chciałem powiedzieć jeszcze raz, że mi dzień robią słuchacze na
1: o, znowu takiego napisali, no właśnie, że zwaliło cię z dług.
0: No właśnie, piszą cały czas, piszecie do nas na 609-869-869. Ja tylko chciałem przypomnieć, że wy możecie też do nas napisać, co wam robi dzień, to na voxfm.pl. I jeszcze przed godziną 9 idealny zestaw na poranek i na cały dzień dobry wam będziemy wręczać.
2: I kawa, i kubek, i coś słodkiego, cały zestaw.
1: Paryż nas słucha. Chciałem powiedzieć, ktoś napisał.
2: No to croissant, jaki jeszcze znam, merci.
1: Boku.
2: To pozdrawiamy serdecznie Paryż. A propos tego, co nam robi dzień, to oczywiście tablice rejestracyjne, tak w temacie pozostając.
1: Przeczytaj ostatnio.
2: Fantastyczna tablica rejestracyjna. P.O. wujku. Że po wujku.
1: Po wujku.
2: To mi się podoba, to
1: bardzo
2: jest klasa
1: ładnie.
2: Moim
1: Chociaż
2: zdaniem.
1: Prawica miałaby jakieś problemy z tym.
0: Nie rozumiem.
1: Że po wujku.
2: Ach, ty z tą politykę od razu idziesz, to nie jest
1: mnie
2: ta godzina.
1: Bawi,
2: to...
0: Ja na przykład zrobiłem sobie rejestrację E9 Cezar, ale sąsiad na złość żonie zrobił rejestrację E1 Zolza.
2: O, ładne. Na złość żonie?
1: A można E? Zolza.
0: Zolza, tak.
1: Zolza. Okej, w porządku. Bardzo ładnie. Teraz tu raczej...
2: Wymarzona rejestracja L4 ZUS.
1: L4 ZUS.
2: Nie wiem, czy taka jest możliwa, ale myślę, że każdemu się to marzy.
1: Tak, to gruba emerytura się marzy.
2: Napisali
1: wtedy
2: też do nas strażacy, którzy mają na swoim wozie
1: sikawa.
2: Do pożar.
0: Do, to jest pożar. Klasa. Ja muszę powiedzieć, że to jest klasa, ale jeszcze jest jeden problem pojawił się z tymi spersonalizowanymi rejestracjami. Mhm. No. Ja kupiłem samochód z rejestracją W3 Ela, żona ma na imię Ania. Aha. I muszę zmienić żonę.
3: Pierwsza zmiana.
4: Od rana z Vox FM.

0: Do godziny 8.30 tutaj Vox FM i my o tablicach personalizowanych w temacie napisał do nas Michał. Są takie, jak na przykład nowożeńcy albo młoda para i to nie jest obciach ani klasa, to jest tragedia.
1: Tak, znaczy to jest odwaga.
2: Kasia z kolei napisała, że właśnie przejechał koło niej samochód z rejestracją V3 Demon. Nie wiem jaką markę, ale był koloru pomarańczowego.
1: Trabant.
2: Demon to czerwony bardziej.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Autopromocja. Vox Alert.
4: Vox Alert.
3: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
4: Vox Alert.
3: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
10: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
10: Reklama.
11: 8.30, Marta Kiermasz w studiu. Zapraszamy na wiadomości Radia Vox FM.
12: Ukraina jest gotowa zawiesić ataki na rosyjski sektor energetyczny, deklaruje Wołodymyr Zełenski. Stawia jednak warunek, musi mieć pewność, że Rosja podejmie taki sam krok. To odpowiedź na wczorajszy wpis Donalda Trumpa, który poinformował, że Ukraina i Rosja rzekomo miały uzgodnić wstrzymanie ataków na infrastrukturę energetyczną. Zełenski zaznaczył jednak, że rozmowy powinny objąć nie tylko energetykę, ale także inne krytyczne, ważne sektory. Drops pomógł w wykryciu ogromnego przemytu narkotyków. Pies Straży Granicznej z lotniska Chopina w Warszawie wykrył w przesyłce cargo z Kanady ponad 80 kg marihuany. Narkotyki warte 4 miliony złotych były ukryte w metalowych butlach. Trwa śledztwo w tej sprawie. Przemysław Czarnek najlepszym następcą prezesa PiS. Wskazało go najwięcej z zapytanych wyborców partii w sondażu Instytutu Badań Polster dla Superekspresu. Na byłego ministra edukacji postawiło 31% zapytanych. Tuż za nim Mariusz Błaszczak, w którym 28% upatruje następcy Jarosława Kaczyńskiego.

0: pięknie się zrobiło, a te tablice rejestracyjne personalizowane też mogą być bardzo romantyczne.
1: Chodzi ci o tę w Leżajsku BMW E46 z rejestracją R3 Gruz?
0: Chyba ta nie.
1: Nie jest romantyczna?
2: Widziałem kiedyś Lowę, ale nie pamiętam nic więcej.
0: Ja z mężusiem podróżuję kamperem K9, ty i ja.
1: Ojej.
0: O, jakie romantyczne.
2: A K9 to nie było wczarek z filmu?
1: No tak.
2: No, czyli mają jeszcze psa.
1: Poza tym ja bym uważał, bo ktoś może źle zrozumieć i uderzyć w ten samochód.
0: No tak, pocałunek, ty
1: no,
0: i ja.
1: Właśnie.
0: Za to Łukasz z Białegostoku napisał, mój kolega z pracy wymyślił dla żony, już teraz byłej, rejestrację, bo gini.
2: Bogini.
0: Prawda? Zobaczcie, jaki romantyzm.
2: Nie, ale co ty gadasz, to tam jest jedno i drugie.
3: Pierwsza zmiana.

0: Dzień dobry! A co może zrobić lepszy dzień niż fajna niespodzianka?
1: Niż słowo dzień dobry!
0: To też oczywiście i wiadomo, kawa, takie rzeczy.
2: Na voxfm.pl się zgłaszacie, piszecie, takie co wam robi mówisz. Dzień. No i właśnie taka niespodzianka Kasię spotkała ostatnio i zrobiła jej wspaniały dzień, nawet tydzień można powiedzieć.
0: Ale super!
1: Kaśka, zaraz podkręcacie atmosferę, ja nie wiem, o co chodzi.
2: Kasia, co to była za niespodzianka?
3: No, taka niespodzianka, że no niestety 2 tygodnie urlopu, które miałam mieć od 2 miesięcy planowane niestety, ale poszło sobie w dal, bo niestety nie ma ludzi do pracy, handlu.
0: Ale super, niespodzianka!
1: A, szef ci nie daje wolnego,
2: ale rozumiem,
1: pracować,
2: że
1: tak?
2: Ty kochasz swoją pracę i się ucieszyłaś.
3: O, ja bardzo kocham swoją pracę, szczególnie pracę z ludźmi w sklepie.
0: O,
3: ja ją bardzo lubię.
1: Pani sprzedawczyni.
0: No, pewnie.
3: Nie, mówię serio, bo ja w warzywniaku pracuję i naprawdę ja uwielbiam z ludźmi pracować. To jest coś wspaniałego.
1: Zawsze tego małego pomidorka dorzucisz, żeby było widać, że jest więcej, a to ziemniaczka. Wiem, o co chodzi.
2: No dobra. Ale
3: tam maliny!
1: Maliny!
2: A nie denerwuje cię, jak pytają się ciebie po raz kolejny, nie wiem, czy te pomidory to dobre są, a ta papryka to smaczna?
3: Nie. I kolejny raz odpowiadam na te same pytania. To wspaniałego. Nie,
2: i takich ludzi kocham. Ja uwielbiam słuchaczy Radia Vox FM za to podejście do życia.
0: No właśnie.
2: Taka pozytywna jesteś, uśmiechnięta. Tak. Jak ty to robisz?
3: Bardzo. I to dużo klientów mi to mówi.
0: Tak? O!
3: Tak, i bardzo lubią do nas przychodzić właśnie, jak już widzą na dzień dobry, jak już po prostu ja już mam uśmiech do nich. A oni już po prostu uwielbiają przychodzić.
1: Wiesz, dlaczego jest szczęśliwa? Bo pracuję u siebie.
0: Dobra, Kasia.
3: Nie. To... Mam szefa,
1: To
3: pracuję u szefa.
1: To
3: tak.
1: Mąż?
3: Nie. Ale znamy się dosyć długo, więc jest okej.
0: Mi się wydaje, że ty

0: Nastawione radioodbiorniki to bardzo dobrze, bo 5 minut zostało do godziny 9 i kochaj albo rzucaj przed nami. Pawelcze, co dzisiaj?
1: Dawna znajomość zapisała się, że jak powiem, ponownie od

0: Po 20 latach było tak zwane odbicie, taka była przerwa. Zapisała się na trening z facetem, którego poznała dawno temu. Proponowała kawę, trening, a może coś, co mogłaby dla niego ugotować, no bo się już trochę znali.
1: Kto tu o kogo walczy? Mężczyzna o kobietę czy odwrotnie?
0: Sylwia.
1: O
0: Mateusza. Mateusz się zgodził, poflirtował, wysyłał głosówki, wszystko było ładnie i nagle przestał się interesować. I tu będzie tak zwane śledztwo. Dlaczego?
2: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
3: Detektyw Pawelec po godzinie 9:00.
2: Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
11: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
12: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
13: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
14: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
13: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
15: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
16: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
17: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
18: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
19: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
20: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
19: Mhm, dokładkę rabatu.
18: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
21: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. i zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur. 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
5: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.
1: Za przejazd na czerwonym świetle możliwa utrata prawa jazdy. Rząd zajmie się dziś zmianą przepisów. Dron zestrzelony nad Litwą. W wyjaśnieniu sprawy pomoże Polska. Siatkarze powalczą o pozycję lidera. Biało-czerwoni zmierzą się dziś z Ukrainą.
3: Godzina 9 na zegarach. To czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszam Marta Kiermasz.
1: Przejazd przez tory na czerwonym świetle to jeden z tych przypadków, który już niedługo może oznaczać utratę prawa jazdy. Zaostrzeniem przepisów na dzisiejszym posiedzeniu zajmie się rząd. To pokłosie ostatnich wypadków na torach, przede wszystkim z ubiegłej środy w Sokolnikach Starych. Tym tematem wiadomości o 9 otwiera Michał Rawa. Michale, jakie konkretne zmiany są proponowane?
22: Projekt przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury przewiduje zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące za złamanie przepisów na torach. Chodzi nie tylko o wjazd na przejazd na czerwonym świetle. Kierowcy stracą tymczasowe uprawnienia, jeśli wjadą na przejazd podczas opuszczania i podnoszenia zapór, ominą opuszczony szlaban oraz wjadą na tory, gdy nie ma możliwości kontynuowania jazdy po drugiej stronie przejazdu. Projekt zakłada też zaostrzenie kar za spowodowanie katastrofy komunikacyjnej czy wypadku na przejeździe kolejowym. W tych przypadkach groziłyby co najmniej 3 lata zakazu prowadzenia pojazdów.
1: Przypomnijmy, w wypadku w Sokolnikach Starych zginęła jedna osoba. Ciężarówka wjechała na przejazd z sygnalizacją i uderzyła w pociąg Intercity relacji Lublin-Szczecin, przez co doszło do wykolejenia się składu. Na Litwie zestrzelono drona. Myśliwce NATO zareagowały w ten sposób na obecność bezzałogowca, który przez około pół godziny znajdował się w litewskiej przestrzeni powietrznej. Do zdarzenia doszło na wschodzie kraju. Według wstępnych ustaleń dron przeleciał na Litwę z terytorium Białorusi i najprawdopodobniej miał ładunek wybuchowy. Trwa analiza wraku oraz trasy lotu drona. W wyjaśnieniu sprawy ma pomóc między innymi Polska, mówił w lokalnej telewizji LRT litewski minister obrony Robertas Kaunas.
23: W nocy skontaktowałem się również z polskim ministrem obrony, gdyż Polska także przeżywa napięty okres w związku z ciągłym naruszaniem jej przestrzeni powietrznej. Uzgodniliśmy, że wspólnie zbadamy okoliczności i połączymy siły, aby jak najszybciej wyjaśnić wszelkie szczegóły.
1: A szef litewskiego MON dodał, że dron został zneutralizowany w pobliżu elektrowni szczytowo-pompowej Kruonis. Litwa od kilku miesięcy podrywa myśliwce w związku z przekroczeniem przestrzeni powietrznej przez drony. To jednak pierwszy raz, kiedy bezzałogowiec został zestrzelony.
24: To są wiadomości Vox FM.
1: A w nich wracamy do kraju. Górna ulica Kasprusie w Zakopanem zamknięta. Kierowcy mają problem. Przejechanie z centrum miasta do zachodniej części oznacza stanie w korkach. Miasto na czas prac udrożniło przejazd ulicą Regle, ale nie dla wszystkich, mówi Bartłomiej Bryjak, wiceburmistrz z Zakopanego.
25: Jest możliwy przejazd, ale tylko dla mieszkańców okolicznych ulic. Z ulicy Strążyskiej, ulicy Regle, przez ulicę Zastrugiem do ulicy Kościeliskiej. Natomiast jest to droga jednokierunkowa i ograniczona tylko dla mieszkańców przyległych ulic.
26: Korki w centrum miasta tworzą się takie jak w czasie długiego weekendu w sierpniu.
27: Tymoteusz Mróz, Rada Miasta Zakopane. To jest tak naprawdę takie funkcjonalne połączenie, które ma służyć temu, żeby rano wyjeżdżając do szkoły, do pracy o godzinie 8, mieszkańcy mogli się szybko wydostać.
25: Jest to tylko czasowa zmiana organizacji ruchu na czas remontu.
1: Ulica Kasprusie ma być przejezdna pod koniec roku. Oby drogowcom nie powinna się noga, bo jak przyjdzie zimowy sezon, a droga będzie nadal zamknięta, wtedy Zakopane czeka paraliż komunikacyjny. To będzie mecz o pozycję lidera. Dziś polscy siatkarze zagrają na Euro z Ukrainą. Obie drużyny mają komplet zwycięstw w grupie B.
28: Na Ukrainę właśnie trzeba uważać.
29: Bo mają trenera Lozano, co nas zna bardzo dobrze i wie jak.
30: Ale Ukraina nierówno gra. Jak się zatnie, to po Ukrainie.
31: Na pewno będzie ciężej, bo oni umią grać.
32: Z takim składem, co Polska ma, to Ukraina nie jest dla nas przeciwnikiem, który byśmy mogli przegrać. Także myślę, że będzie 3-0 dla Polski z Ukrainą.
1: To przedmeczowy prognoz kibiców, z którymi rozmawiał Rafał Różycki, a mecz rozpocznie się o 18:00.
3: No pewnie, że będzie 3-0.
4: No, a o 18:00 to już będzie ciemno. Bo w takim my jesteśmy czasie, że już dzień coraz krótszy. No
3: dzień
4: może
3: coraz
4: będzie
3: krótszy,
4: szaro.
3: Ale przynajmniej ciepły dzisiaj będzie ten dzień.
4: Pewnie,
3: temperatury
4: tak.
3: Do 25-26 stopni dzisiaj powinniśmy zobaczyć.
4: Tak, to na zachodzie Polski i tam też całkiem słonecznie, bo znowu na wschodzie więcej chmur, więcej deszczu i trochę chłodniej.
3: No i uważajcie, mgły o poranku mogą się pojawiać, a temperatury 20-21 stopni.
4: Julia Hen.
3: Konrad Piwowarski.
4: Dzień dobry, 5 po 9.
3: A to oznacza, że za chwilę kochaj albo rzucaj.
4: I Paweł Pawelec.
33: Pierwszy.

0: Olivia i Mateusz. To dzisiejsi bohaterowie Kochaj albo Rzucaj. Przedstaw nam tę historię, Paweł.
1: To była dawna znajomość. Poznali się jakieś 20 lat temu. Wtedy jakoś tak obeszło się bez niczego. Jakoś nie byli sobie do końca pisani. Zapisała się w jego pamięci. Po 20 latach przerwy postanowiła odezwać się na przykład, bo znalazła go, że jest trenerem.
2: No, kocha, to poczeka.
1: Tak jest. Poznał ją oczywiście, zapytał, ale tak naprawdę to, co cię interesuje, kawa, trening, czy może coś mi ugotujesz? Jednocześnie zapisała się na trening i chciała mu zrobić bigos. No i już ten bigos robiła, a ten się bigos robi kilka dni, więc tam pisali, korespondowali, dzwonili do siebie.
2: Ale razem sobie mieszali w garnku, czy?
1: Nie.
0: Dobra, co się stało? Przejdźmy do sedna.
1: No on nagle przestał interesować się 34-letnią brunetką, jak sama o sobie pisze, niezła sztuka ze mnie.
0: On nie lubi bigosu, mam diagnozę.
2: Może niedobry był.
1: Może za dużo tłuszczu.
0: Dobra, dzwoń do Sylwii.
3: Kochaj albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Paweł Pawelec, witam serdecznie. Sylwię, cześć Sylwek.
4: No, cześć.
1: To będzie pierwszy krok żołnierski, podejrzewam, jak czytam zgłoszenie.
4: No tak będzie, bo ktoś musi wziąć tą szablę w ręce.
1: Jak ma obiekt na imię?
4: Mateusz. Napisałam do niego nieśmiało. Obserwowaliśmy się na mediach społecznościowych. No gdzieś tam kiedyś się poznaliśmy. Napisałam do niego, czy mogę przyjść do niego na trening.
1: Pracuję gdzieś tam na siłowni.
4: Byłam bardzo onieśmielona. Ja chciałam przyjść do niego na trening boksu, także byłam o tyle odważna, że to nie jest zwykłe coś.
1: Ale to są zainteresowania twoje, Sylwia? Czy po prostu obojętnie, co by facet nie trenował, to wpisze się tam?
4: Nie, niekoniecznie tak, ale lubię wezwania i lubię adrenalinę. Dostałam od niego odpowiedź, że może być trening, kawa albo randka, no i tak się zaczęło.
1: Ładnie szło. Ile czasu żeście pisali do siebie? Blablenili.
4: No, kilkanaście dni mocno intensywnych, bo...
1: A były jakieś spotkania, czy tylko pisanie?
4: Było pisanie, były głosówki, były...
1: No ładnie, romantycznie, tak trzeba.
4: Tak.
1: I nagle chciałaś ten gulasz ugotować.
4: Tak.
1: Serio, prawda? Zaprosić go na niego. I
4: chciałam mu ugotować gulasz, bo wspomniał o tym. Mieliśmy iść na spacer przed tym gulaszem.
1: Nie jeden facet chciałby, żeby tak dziewczyna go zaczepiała, wiesz? Chcąc mu ugotować przez żołądek do serca. To jest fajne.
4: Tak.
1: No i co, nagle zmienił front? Przestał się odzywać? Przestraszył się twoim zdaniem?
4: Nie przestał się odzywać. Zachował się bardzo kulturalnie, ale stwierdził, że jest mu dobrze samemu i na tą chwilę jeszcze nie jest gotowy na otwarcie się przed jakąkolwiek relacją, gdzie zapowiadało się inaczej.
1: Ale wiesz, może on przeszedł poważną porażkę, jakiś dramat przeszedł z inną kobietą, wiesz, to tak
4: myślę,
1: mamy
4: że
1: też.
4: Każdy z nas dźwiga za sobą jakiś bagaż doświadczeń. Jeżeli chciałby deklaracją spotkania, wyjścia na randkę czy zrobienia komuś obiadu, nie jest od razu tym, że trzeba stawać kawał też ze sobą.
1: No tak.
4: Także tutaj ktoś się przegasił i nie wiem czemu.
1: Przestraszył się. Wiesz, wzięłaś sprawy w swoje ręce, to on zobaczył o rany, ale konkretna. Zaraz mi z butami w moje życie wskoczy. Zaraz będzie chciała to, będzie chciała tamto, a ja będę musiał, nie będąc do końca pewnym, czego chcę, odmawiać i wyjdę na idiotę. No i wstrzymał konie, myślę, że tyle.
4: No, też mi się tak wydaje, ale w sumie...
1: No to trzeba go uspokoić.
4: Chciałabym, wiem, że teraz jedzie w góry, przynajmniej miał jechać bodajże dzisiaj do Zakopanego, odpocząć i się zresetować.
1: Może ten dom, wiesz, w którym gotujesz, może to byłoby dla niego zbyt dużo, może należałoby najpierw zacząć od jakiejś pizzy czy spaghetti na mieście, a ja bym mu powiedział, że na ten gulasz to on musi zasłużyć.
4: No tak, ja mu mówiłam, że zrobię mu w swoich, żeby nie było, że zapraszam go pierwsza do domu.
1: No a on i tak spękał. Jaki jest ten Mateusz, zaraz się dowiemy. Ja jestem ciekaw, jaki on jest. A możesz mi go opisać? Jak ty go widzisz?
4: Mogłabym, aczkolwiek wolałabym zostawić
1: Ani blondyn, ani brunet, ani rudy, ani łysy, nic nie powiesz?
4: Nie, no przystojny blondyn z niebieskimi oczami, takimi jak najpiękniejszy ocean.
1: A ile ma wzrostu?
4: No, gdzieś z 1,70 m ponad.
1: A teraz ty, dziewczyno. Kolor włosów?
4: Brunetką jestem.
1: Budowa ciała?
4: Idealna.
1: Dobra. Ideał, pisze. jeszcze, ile masz wzrostu?
4: 1,63 m.
1: Teraz cię zapraszam poza antenę, a my dzwonimy do Mateusza. Gdy się dodzwonimy, zadam mu pytanie, czy on idzie na ten lep? Gramy fanfary? Czy niestety okaże się być niegodnym uwagi twej i zaraz będziesz miała jasność w temacie Marioli?
3: Kochaj albo rzucaj.
2: No i Paweł, Bigos czy gulasz w końcu? No bo ona o gulaszu mówiła, a ty o Bigosie.
0: Bo to całkowicie zmienia obraz sytuacji, tak, tak piszecie.
1: No. Naprawdę? No, a jakie to ma znaczenie? Jedno i drugie strasznie smaczne. I bym zjadł.
0: Ma znaczenie znaczące.
1: No dobrze, 609. No to gulasz czy Bigos?
0: 609 86 9 8 69. Piszcie, co myślicie o tej sytuacji.

0: Z dobrych informacji, dawno nie było tylu propozycji matrymonialnych dla bohaterki albo bohatera kochają porzucenia.
1: Ja Sylwii zaraz po programie powiem, że ona generalnie mogłaby sobie życie układać co tydzień z innym chłopakiem, widzę.
0: Ale chce ułożyć sobie życie z Mateuszem, a Mateusz... No co, ma co on z...
2: Klops, w tematach gastronomicznych pozostając. Klops jest z Mateuszem.
1: Plask taki, nawet taki schabowy bez kości.
0: Przypomnijmy, ona się z nim spotkała, znaczy pisali ze sobą po 20 latach.
1: No, tak, odezwała się.
0: Bo... I nagle, co się stało?
1: I on szedł na ten lep, wszystko fajnie, tylko być może ona trochę przeszarżowała, albo go chciała zaczepić za mocno.
2: I on jej powiedział, że nie jest gotowy, chce być sam.
1: Nie jest gotowy. Ona generalnie też tak naprawdę niedawno przeszła pewną traumę, prosiła, żeby o tym nie mówić. Jego również...
2: To może nie mów?
1: Nie powiem. Jego również porzuciła, a może nie również, porzuciła, rozstał się z kobietą, którą bardzo kochał. Być może to jest za szybko, być może za szybko chciała złamać tę granicę takiej przyjaźni, znajomości.
0: Ale ty nie jesteś policjantem.
1: No nie.
0: I teraz... nie rozliczasz za szybko, za wolno tutaj, tylko będziesz
1: oczywiście,
0: i tak się...
1: Mandatu nie będzie.
0: Będziesz próbował.
1: Oczywiście.
2: I nie narób tylko bigosu.
1: Weź mnie, rozmasuj mi teraz tutaj gardło. Albo rzucaj. Dzień dobry, Paweł Pawelec. Do Mateusza.
3: Dzień dobry.
1: Mateo, po kosie bardzo miłych flirtów SMS-owych. Czy kojarzysz, kto dzwoni do ciebie? Czy więcej coś powiedzieć?
3: Nic nie kojarzę, nie mam pojęcia.
1: Prezenter Radia Vox FM, autor programu Kochaj albo rzucaj. Może kiedyś miałeś przyjemność słuchać?
3: Nie miałem.
1: A idziesz, to być może staniesz się słuchaczem tej stacji. Uwiodłeś na razie SMS-owo, na razie głosówkami pewną kobietę, brunetkę.
3: Ja wszędzie nagrywałem.
1: Nagrywałeś i wysyłałeś konkretnie. Ideał, tak o sobie powiedziała. Chciała ci gulasz zrobić i chyba to cię troszeczkę zmartwiło. No, bo nie u niej w domu. Nie tak od razu. Nie z tym ryjem do całowania. No przystojniaczku, blondynie. Ona czeka, kiedy ty się ogarniesz i przestaniesz się bać kobiety, której się podobasz, ale jakby tę znajomość można zawsze trzymać na wyciągnięcie ręki.
3: Nie, bo wtedy to jest opcja. A człowiek musi być wyborem, a nie opcją.
1: Ale nie. Jeżeli ona się dowiaduje, że nie pykło razem, będąc gdzieś, wyjeżdżając, spędzając ze sobą czas, no to jest wóz albo przewóz. A ty od razu, żeś się poddał, będąc tak chętny na te treningi, randki, kawę czy ten gulasz?
3: Nie do końca, troszkę przekoloryzowane, ale niech tak nie będzie.
1: A podobno to już jest drugie podejście waszej znajomości. Za pierwszym razem coś nie pykło. Nie pytam dlaczego. Różnie bywa. Wiesz, że dziewczyna jest po pewnej niedawnej traumie?
3: Tak, wiem.
1: Ty pewnie też, dlatego się nie spieszysz.
3: Dokładnie
1: moim zdaniem.
3: Tak.
1: Widzisz, no. No to ja ci tu pomagam elegancko ponownie się połasić i poskradać, przygotować się do skoku tygrysa. To fajna brunetka mówiąca o sobie ideał, 1,63 m wzrostu, bardzo fajny.
3: Filtruje z wieloma facetami. Ta brunetka filtruje z wieloma facetami.
1: O, to znaczy, że ma powodzenie. A oni z nią też?
3: Nie wiem, trzeba zapytać.
1: Ty się dowiedziałeś, że ona rwie jak leci? Z każdej gałęzi po owocku?
3: Dokładnie. Dokładnie tak.
1: No dobrze, a co, musisz to od razu tak poważnie traktować? Może to jest jakaś silna chęć, potrzeba bycia ważną dla kogoś, Mateusz.
3: Dokładnie tak.
1: No to chcecie z nią mówić na randkę.
3: No, niestety nie da rady.
1: Właśnie to ci przeszkodziło, że się zorientowałeś, że jesteś jednym z wielu rwanych owoców?
3: Na przykład.
1: A co jeszcze?
3: Chęć poznania siebie samego, a nie atakowania z kwiatka na kwiatek. Przyjdzie na to kiedyś czas.
1: Ty, no ale przecież ty masz już ten konkretny rok. Na pewno ukończyłeś
3: trzydziestkę. Kto tak powiedział?
1: No tak ona powiedziała.
3: Kłamie.
1: Czyli to młodszy jesteś niż 32?
3: Nie no.
1: No, jednak trafiła. Czyli co, nie chcesz się z nią spotkać, nie chcesz dać jej pola do popisu, by cię mogła poznać bliżej? Nie chcesz?
3: Nie.
4: No nie!
1: Jakbyś powiedziała mi, co mogło zniechęcić Mateo, no to byśmy tutaj coś ratowali, a on do mnie strzelił z karabinu maszynowego prosto w serce, a ja nie jestem, wiesz, ubrany w kamizelkę kulotworną. Mnie rozjechał.
5: No, może to, że na swoją obronę chciałam, żeby ktoś poczuł się chociaż odrobinę o mnie zaskoczony. A nie traktował to jako atak taki, jakby nie wiadomo, bo wie, co robiła.
1: Mateusz ładnie wybrnęła, chciała, żeby
3: nie, chyba zasłyszenia na tym etapie, nie?
1: nie spieszyłeś się, więc wiesz, trzeba pospieszyć. Zobacz, mam powodzenie. Daj sygnał.
3: Miłego możesz... dnia wam życzę.
1: No okej. Okay. Sylwek, kończymy, bo on ucieka przed tą rozmową. Słyszysz, nie? Nie jest zainteresowany. Dzięki, Mateo. Trzymaj się, chłopie. Powodzenia.
3: Hej, hej. Na razie, hej.
1: Cóż ja bym zrobił na twoim miejscu? Odpuścił.
5: No tak, trzeba zagadzać się znowu w uśmiech i iść, że tak powiem, z wypiętą klatą naprzód.
1: Szkoda czasu na kogoś, tego czasu u nas nie ma, nie?
5: No tak, może też jest przez swoją pracę, jest, no jednak on rozchwytywany przez kobietę.
1: A skąd on mógł wiedzieć, że ty podrywasz innych facetów jednocześnie na jego oczach? Net? Znajomi?
5: No, podejrzewam, że tak. Ja tylko polubiłam zdjęcie, a to już było po prostu obrazem majestatu.
1: O, kochana, to od takiego to ty uciekaj, bo to jest zazdrośnik i facet szukający kobiety na własność. Ocierająca się relacja o niewolnictwo. Sylwia, uciekaj!
5: Dobrze.
1: No, o, kochana, jeśli to to... To bardzo dobrze nam poszło, słuchaj. Tę porażkę wezmę sobie, wpiszę jako sukces. Trzymaj się, Sylwek, pa.
5: Dobrze, to dziękuję, miłego, pa.
1: Bardzo proszę, cześć.
4: Kochaj albo rzucaj.
0: Podsumowując, sukces. Mateusz zadowolony, Pawelec zadowolony,
1: tak.
0: Sylwia tak pół na pół.
1: Ale patrz, zobacz, ilu facetów chciałby się
2: Sylwia,
1: z nią umówić.
2: Właśnie, za chwilę może być zadowolona, jakby zobaczyła SMS-y tak. Od was dzisiaj.
1: Krzysiek pisze, jeśli ten koleś nie chce gulaszu i pięknej kobiety, to ja jestem bardzo chętny jej to wszystko dać.
2: Voxfm.pl, tam się możecie do Pawelca zgłaszać, a program Kochaj albo Rzucaj wraca oczywiście jutro.
6: Yes! It is not that funny. That's fine.

0: Takie przyjemne, otulające rytmy jak kawa o poranku, to Music Sounds.
1: Tak, tak. Gramy to już w Vox FM, to muzyczna nowość. Pytacie, co to za piosenka taka ładna?
0: A to Fast Boy.
1: Fast Boy. To Fast Boy Music Sounds. Zapiszcie, zanotujcie, głosujcie w Bestliście.
0: No. O, właśnie, przy okazji Vox FM.pl zakładka Bestlista albo nasza radiowa mobilna aplikacja, tam głosujemy.
1: Co to dziś za dzień mamy? Poczekaj.
0: Dzisiaj mamy wtorek, mój drogi. Wtorek. Dzisiaj mamy 15 września.
1: Coś specjalnego?
0: Nieważne, dzisiaj robimy dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Po raz kolejny.
1: Klaudia Wasiluk.
0: Arek Sikora. Dzień dobry.
1: Dzień prostaty dzisiaj znalazłem w kalendarzu. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
5: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
4: Z PSB zawsze się da.
6: Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
7: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów

0: od 30 lat.
1: SE Bordnete Polska w Gorzowie zatrudni pracowników produkcyjnych, kobiety i mężczyzn przy budowie wiązek elektrycznych. Praca w systemie dwuzmianowym. Gwarantujemy umowę o pracę, do wynagrodzenia zasadniczego premię jakościową i obecnościową, a także premię wakacyjną, świąteczne oraz atrakcyjny fundusz socjalny. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 697 690 240 lub CV. Prosimy przesyłać na adres rekrutacja@sebn.com.
2: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
3: A w Bricomanie sprawdzałeś?
2: No nie, ale...
3: Ale co?
2: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
3: A to zobacz ten.
2: No rzeczywiście.
4: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Bricomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
6: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
5: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
6: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
5: Nie bujasz?
6: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
7: Hyundai Gorzów Wielkopolski, ulica Koniawska 54.
8: Reklama.
9: Konrad Baranowski. Najpierw uzasadnienie, później ewentualna apelacja. Umiarkowany optymizm po stronie zarówno oskarżenia, jak i obrony w sprawie pożaru rektoratu AJP w Gorzowie. Rozstrzygnięcie z poniedziałkowego poranka nie jest prawomocne. Szczegóły Sebastian Górny.
10: Prokurator Bolesław Lędzion był zadowolony, bo mimo łagodniejszego wyroku sędzia uznał winę oskarżonych w zakresie przedstawionym przez śledczych. Rafał Jaszczyszyn, obrońca Sławomira R., odmówił nam komentarza na temat wyroku. Kolejne kroki będzie podejmował po uzasadnieniu. Z kolei mecenas broniąca Roberta B. podkreśliła fakt, że wyrok okazał się dużo łaskawszy niż wnioskowany przez oskarżenie. Kolejne kroki będą podejmowane po rozmowie z klientem. Sędzia Jacek Krycki skazał właściciela firmy i jego pracownika na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata.
9: Do tego grzywny, obowiązek pracy zarobkowej w czasie zawieszenia oraz przede wszystkim 500 000 zł częściowego odszkodowania, które Robert B. ma wypłacić uczelni. Przypomnijmy, do pożaru przy ulicy Teatralnej doszło w kwietniu 2024 roku. W Jarnotowie i Sobieraju kłopoty z wodą. Ta dotaczana wodociągiem nie nadaje się do spożycia. Do obu miejscowości w okolicach Lubniewic dojeżdża beczkowóz. Woda dowożona dwa razy dziennie o godzinie 8 i 16. W środę planowane są kolejne badania wody. Woda nie nadaje się do picia nawet po przegotowaniu, do mycia naczyń owoców i warzyw, a także kąpieli. Wodę z wodociągu można wykorzystać tylko do spłukiwania toalety.
11: Słoneczny poranek od razu inaczej nastawia do życia. Lepiej się wstaje, wychodzi z domu. No może nie do końca, na przykład do pracy czy do szkoły, no ale zawsze jest ten kop energetyczny. Kierowcy, czujnie, rozważnie na drogach w Gorzowie, bo przypominam, budowana jest obwodnica północna, są zmiany, utrudnienia.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
5: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
4: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja.
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak?
4: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
7: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Pokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Pokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Pokaro. Salony łazienek Pokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
8: Nie liczy się tylko biżuteria. Liczą się emocje, wspomnienia i ludzie. Od 35 lat jesteśmy z Wami w salonach jubilerskich Magar. Teraz świętujmy razem. Minus 35% na drugi tańszy produkt. Salony Magar. Askana, Panorama i Park 111. Magar. 35 lat. Blisko Ciebie.
9: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
10: Podrażnienie po goleniu, wrastające włoski. Czas powiedzieć dość. W Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik poznasz najnowszej generacji metody depilacji laserowej. Skuteczne i bezbolesne. A co najważniejsze? Jedyna taka depilacja laserowa w Lubuskiem. Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik. Park 111 w Gorzowie. Gładkość, komfort, pewność siebie.
11: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
12: Skoda.
13: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
12: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.
14: Vox FM Gorzów.
15: To najpewniej bezzałogowiec Gerbera. Służby mają pierwsze wnioski po odnalezieniu w Polsce drona. Ukraina gotowa na wstrzymanie ataków. Rosja wręcz przeciwnie. Trwa międzynarodowy nacisk, by energetyka nie była celem wojny. Pilnie poszukiwani wolontariusze ruszył nabór do Szlachetnej Paczki.
16: 10 na zegarach to czas na wiadomości Radia Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz. Posłuchajmy.
15: Służby mają pierwsze wyniki badań drona znalezionego wczoraj koło Jarosławca. Jak przekazał resort obrony, to prawdopodobnie bezzałogowiec Gerbera używany przez Rosję. Maszyna najpewniej została utracona przez Moskwę podczas ćwiczeń na Bałtyku. Co już teraz? Wiadomo o tym dronie. Z wojskowymi rozmawiał o tym nasz reporter Michał Rawa.
17: Zgadza się. Dzień dobry. Po tych pierwszych badaniach wiadomo, że maszyna nie jest zagrożeniem pod kątem radiologicznym i chemicznym. Technicy pracowali wczoraj przy tym dronie do późnych godzin. Działania na noc zostały przerwane i mają być kontynuowane. Do pracy przystąpią pirotechnicy.
18: Będą realizowane czynności identyfikacyjne BSP pod kątem właśnie materiałów wybuchowych. Sam statek został zabezpieczony w bezpiecznej odległości od linii brzegowej.
17: Przekazuje nam podpułkownik Dariusz Roskor z Żandarmerii Wojskowej. Dopiero po sprawdzeniu przez pirotechników dron zostanie zabrany z plaży i przeniesiony do wojskowego laboratorium.
15: Michał Rawa, dziękujemy. Ukraina jest gotowa zawiesić ataki na rosyjski sektor energetyczny, deklaruje Wołodymyr Zełenski. Stawia jednak warunek, musi mieć pewność, że Rosja podejmie taki sam krok. To odpowiedź na wczorajszy wpis Donalda Trumpa, który poinformował, że Ukraina i Rosja miały uzgodnić wstrzymanie ataków na infrastrukturę energetyczną. Zełenski zaznaczył jednak, że rozmowy powinny objąć nie tylko energetykę, ale także inne krytycznie ważne sektory. Energia, szlaki dostaw żywności i infrastruktura krytyczna. Wszystko to musi być przedmiotem dyskusji. Potrzebne jest solidne i sprawiedliwe rozwiązanie, takie, które przetrwa nie tylko do czasu wyborów, lecz sprawdzi się w dłuższej perspektywie. Oczekujemy konkretów od naszych partnerów. Rzecznik Putina powiedział, że Moskwa popiera zawieszenie ataków na energetykę. Tymczasem Financial Times donosi, że Putin wcale nie chce negocjować rozejmu energetycznego przed nadejściem zimy. Uważa, że ataki na ukraińską infrastrukturę zwiększą presję na Kijów i zmuszą go do ustępstw. Usunięcie nielegalnych odpadów w Sukowskiej Woli. Ma to zrobić gmina Przytyk na Mazowszu na polecenie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie. Odpady zostawiła tam grupa przestępcza. Jesienią 2022 roku policja zatrzymała na gorącym uczynku 5 osób, w tym właściciela działki, a sprawą zajęła się prokuratura. To teren prywatny, mimo to nakaz otrzymała gmina. Wynajęta przez nas firma ma sprawdzić, co dokładnie znajduje się w ziemi, mówi burmistrz Dariusz Wołczyński.
19: Pomoże nam zdiagnozować, ile tych odpadów jest, jakie to odpady, ile środków potrzebujemy, żeby uporać się z tym problemem. To jest grunt prywatny, więc to nie są takie też do końca proste sprawy.
15: Wstępna analiza potwierdziła obecność niebezpiecznych odpadów, mówi Adam Pędowski z inspektoratu.
20: Przedstawiciele CLB GIOŚ pobrali próbki wierzchniej warstwy gleby oraz magazynowanych na terenie odpadów. Analiza próbek nie wykazała przekroczenia norm, jeśli chodzi o zanieczyszczenie gleby, ale potwierdziła obecność odpadów niebezpiecznych na terenie wyrobiska.
15: Szczegółowa ekspertyza będzie gotowa pod koniec października. Zostań człowiekiem od dobrej roboty. W całej Polsce trwa nabór wolontariuszy do Szlachetnej Paczki.
21: Jakie to uczucie być wolontariuszem Szlachetnej Paczki?
22: To przede wszystkim daje siłę. Myślę, że tutaj bardzo ważne jest to, że możemy nieść pomoc innym, ponieważ dobro wraca.
23: Taka myśl z tyłu głowy, że nie siedziałam bezczynnie, a po prostu też pomogłam im.
15: Z Julią i Wiktorią, wolontariuszkami z Bełchatowa, rozmawiał Rafał Różycki. Rekrutacja do Szlachetnej Paczki trwa zwykle do końca października, a w Bełchatowie już się zakończyła.
16: Jaka piękna pogoda dzisiaj, prawda, Marta?
24: Mhm.
16: No właśnie.
24: Deszcz jak pochmurna. Trzeba, też znajdziemy. Chmury również. No ale na dużo słońca możecie liczyć na zachodzie kraju.
16: Czekaj, a widziałyście tę mgłę rano? Petard? No właśnie, bo nic nie było widać, nie? Jakby to na tym polega mgła.
24: Ej, mi się podobało.
16: Podobało się? Takie rozlane mleko,
24: nie? Rano tak, wiesz, nostalgicznie, przy kawusi, zerkniesz w okno. Potem jak wyjdzie słońce, to dobrze. A
16: jutro.
24: Wyjdzie.
16: Jutro ma wyjść.
24: Dzisiaj też.
16: Dzisiaj też?
24: No i 25 nawet na zachodzie kraju.
16: Co ty mówisz?
24: Zobacz.
16: Mamy innych synoptyków jakichś.
24: Nie, mamy tych samych.
15: A jakich ty masz? To ja sobie wybiorę, którzy najbardziej odpowiadają.
16: No, mi mówią, że dziś maksymalnie 20. W telefonie sprawdzałem.
15: Dobra, Arek wygrał.
16: No, dziękuję. Teraz 17, 21. No, to trochę więcej.
24: 25! Od Waldka i Mietka.
16: 4,5 minuty po 10:00, to jest najważniejsze, bo to jest fakt, a nie prognoza.
24: Tak.
16: No i tutaj Klaudia Wasiluk.
24: Jarek Sikora.
16: To też fakt, nie prognoza. Prognozą jest to, że Marta Kiermasz o 11:00 się pojawi.
15: No to prawda.
16: Zobaczymy,
15: takie
16: jak będzie.
15: Plany.
16: Dzień dobry!

0: Rozpoczął się rok szkolny.
1: No.
0: To jest ten dzień.
1: Znaczy nie.
0: 15 września.
1: To już dawno się rozpoczął ten
0: dawno
1: rok.
0: Dawno się rozpoczął, ale na dzisiaj to już się trzeba było przygotować.
1: Jak?
0: W imieniu wszystkich rodziców zadaję to pytanie. Dlaczego w przedszkolach obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Kropki? Ja się pytam.
1: O, dobre
0: Słuchajcie,
1: pytanie.
0: Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Kropki.
1: No jest taki w kalendarzu, rzeczywiście potwierdzam.
0: Historia polega na tym, że pewne panie opiekujące się dziećmi, takie te nadambitne...
1: Ale bo to może tylko u ciebie...
0: Nie, właśnie u mnie na szczęście nie. Ale u moich znajomych i słyszałam, że są takie historie, że moje koleżanki, moje przyjaciółki muszą na wieczór przed doszywać swoim dzieciom do bluzeczek kropkę, bo dzieci obchodzą w przedszkolu Międzynarodowy Dzień Kropki.
1: Tak? 609-8-6-9-8-6-9. Dajcie znać, że tak jest, bo ja jej nie wierzę. Naprawdę?
0: No naprawdę. Jeszcze proponuję zaopatrzyć się już teraz w kasztany, bo nigdy nie wiesz,
1: I bibułę. Bibuła też jest ważna.
0: Też. No, tak. Pamiętaj o tym, przyjacielu.

0: Nie no, ja muszę zwrócić honor.
1: Łyso, co?
0: Święto kropki istnieje, naprawdę. No.
1: 609-8698-69 na naszej skrzynce zatrzęsienie. Mhm. Siemanko, wasz Łukasz melduje, że u mnie też jest dzień kropki. Pozdrawia i miłego dnia. Ktoś jeszcze pisze, cześć, Mateusz z tej strony w miejscowości Sterkowiec, Małopolska. Jest obchodzony dzień kropki w przedszkolu. Córka piszą, wystrojona tak, no, w kropki tak, z uśmiechem piszą. Na twarzy poszła. Zresztą też dzwonicie. 609-8698-69. Halo, halo.
2: Cześć, tu Rafał. Wczoraj pół wieczoru kleiliśmy kropki na koszulce syna.
0: No, no właśnie.
1: Wczoraj jest nas więcej.
0: Wczoraj do 22 siedziałam, malowałam osobiście kropki na koszulce dwóm synom, Magda pisze.
1: I Beata jeszcze. No. Witam, oczywiście, że dziś dzień kropki, nie tylko w przedszkolu. Moja córka pierwszoklasistka też dzisiaj musiała mieć akcent w kropeczki. A dzieci mają już gotowce z internetu i naklejane napisy z kropką nawet.
0: O, proszę bardzo. 609-869-869, halo?
3: Siema, z tej strony Maciek. Tak, siema. Naprawdę, jest dzień kropki. Wczoraj o godzinie 24 razem z narzeczoną... Faktycznie, malowaliśmy kropki na spodenkach, na bluzkach, na bluzie, na czapce, na wszystkim. Pozdrawiam wszystkich rodziców. Trzymajcie się.
0: Ale no, na czapce, na bluzce, na bluzie, na wszystkim. No. Ale tak analizując całą sytuację, no to słuchajcie, można dojść do wniosku, że my świętowaliśmy dzień kropki, zanim to było modne.
1: Ho, ho, ho.
0: No, i kropka.
4: Autopromocja.
5: Dzień dobry!
4: Dzień dobry!
5: Dzień dobry!
4: Dzień dobry! Vox FM robi dzień dobry!
5: Rano, w pracy, w drodze do domu.
4: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
5: Napisz na voxfm.pl, co robi ci dzień.
4: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
5: Bo Vox FM robi dzień dobry!
4: Autopromocja. Reklama.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
9: Światło Wood od Play.

0: e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play.
2: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
3: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
6: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Cześć, kochanie.
10: Co chcecie na obiad?
11: Cebulański
12: rę. Pierogi z serem.
13: Makaron carbonara.
14: Fasolka po bretońsku.
10: Kochani, to nie jest restauracja.
14: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
10: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
14: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
15: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
16: Carrefour w sumie najlepszy jest.
17: Castorama!
18: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
17: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe.
19: Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
21: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
22: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
23: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
24: Reklama.
25: Gorzewianie zaniepokojeni mailami i SMS-ami. Szef Centrum Medycznego wbija szpilę rządowi. Wyciek danych dotknął około 19 milionów osób w Polsce. W Gorzowie dotknęło to m.in. pacjentów Mediraju. Właściciel sieci przychodni wydał oświadczenie w tej sprawie. Jacek Bachalski podkreśla, że wyciek, o którym swoich pacjentów informowali za pośrednictwem maili i SMS-ów, to część incydentu dotyczącego systemu MyDer. Szczegóły Wojciech Hańczuk.
26: Według właściciela sieci przychodni monitoring nie wykazał do tej pory przypadków wykorzystania ani publicznego ujawniania danych z tego wydarzenia. Bachalski, znany w regionie polityk, w oświadczeniu postawił także zarzut Ministerstwu Zdrowia i NFZ-owi. Kosztujący około 170 milionów złotych program e-Gabinet Plus wciąż nie został skutecznie wdrożony i udostępniony placówkom POS. Jednostki medyczne mają mieć przez to związane ręce i muszą korzystać z rozwiązań komercyjnych, co może mieć wpływ na bezpieczeństwo danych.
25: W przypadku otrzymania informacji o wycieku naszych danych doradzane jest zastrzeżenie numeru PESEL. Renata Landsberska, miód i gęsina idealnie się komponują. Przekonają się o tym uczestnicy drugiej edycji gorzowskiego festiwalu Renaty Landsberskiej i miodu. Impreza w sobotę od godziny 10 do 16 na Ryneczku przy Jerzego. Będą występy artystyczne, losowanie nagród i dobre jedzenie. W tym roku współorganizatorem jest Gorzowskie Koło Pszczelarzy. Świętują oni 80-lecie. Zachęcać będą do jedzenia miodu. Podczas festiwalu kupić będzie można sadzonki Renaty Landsberskiej.
10: Nad Gorzowem prawie sam błękit nieba, gdzieniegdzie tylko chmurki, no i króluje słońce. Dzisiaj naprawdę będzie bardzo przyjemnie, bo ponad 20 stopni. To nie jest taka temperatura jak w wakacje. Nie rozbierajcie się za bardzo, bo można się przeziębić. Kierowcy, wy musicie się skupić na drodze, bo ruch wzmożony, centrum Gorzowa, ale także osiedla.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Czas odpalić imprezowy sezon. Awokado Choszczno prezentuje 26 września Marcin Brokat-Czerwiński oraz nowe jesienne koncerty i wydarzenia. Awokado Choszczno. Sezon imprezowy zaczyna się tutaj. Bądź na bieżąco. Szczegóły na Facebooku Awokado Choszczno.
5: Kostka brukowa? Ogrody Sławy w Skierzynie. Podjazdy, chodniki, tarasy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Ogrodzenia, bramy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Nie zastanawiaj się, przyjdź i poznaj nas osobiście. Autoryzowany punkt Brookbed Design w Skierzynie zaprasza po projekty kostek i ogrodów, sprzedaż detaliczną i hurtową, doradztwo na najwyższym poziomie, indywidualne podejście i opieka posprzedażowa. www.ogrodysławy.pl.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Gładkość, blask i skóra bez skazy? Poznaj peelingi chemiczne. To zabiegi szyte na miarę, które doprowadzą twoją cerę do granic satysfakcji. Idealne na przebarwienia, trądzik czy oznaki starzenia. Podaruj swojej skórze zdrowy wygląd. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie Wielkopolskim, ulica Pocztowa 3/2 i Wyszyńskiego 106/2. Więcej na yasumi.pl.
0: Reklama.
10: Vox.
11: Vox FM.
10: FM Gorzów.
11: Gorzów.
12: Rosyjski dron uderzył w lokomotywę znów w pobliżu granicy z Polską. Od tego zaczynamy. Zarobili miliony na nierządzie i handlu ludźmi. Niebezpieczna grupa rozbita w Kujawsko-Pomorskim. Będą sprawdzać leśne ścieżki. Rusza akcja Jesień 26. Szczegóły na koniec.
13: Na zegarach 11. Zapraszamy na wiadomości radia Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz. Posłuchajmy.
12: Kolejny atak w pobliżu polskiej granicy na Wołyniu. Rosyjski dron uderzył w lokomotywę spalinową, jak informują ukraińskie koleje państwowe. Lokomotywa nie była podłączona do składu i stała oddzielnie. Załoga zdążyła się ewakuować. Dokładne miejsce zdarzenia nie zostało podane. Ukraińskie media informują jednak, że to uderzenia doszło w pobliżu granicy z Polską. Nad ranem w obwodzie wołyńskim ogłoszono alarm związany z zagrożeniem dronowym. Ostrzeżenia przed możliwym zagrożeniem otrzymali również mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia. To był rosyjski dron, a zestrzelił go włoski myśliwiec strzegący w ramach NATO europejskiego nieba. Szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zdradza szczegóły nocnej akcji na litewskim niebie. W przestrzeń powietrzną naszych sąsiadów wleciał dron od strony Białorusi.
14: Myśliwce operujące nad terytorium Litwy zestrzeliły rosyjskiego drona. Ja w nocy byłem w kontakcie z ministrem obrony Litwy. Tam była informacja, że to myśliwce NATO. To precyzujemy tą informację. To są myśliwce włoskie działające w ramach misji air policingu nad państwami bałtyckimi.
12: Rosjanie posługują się bardzo zaawansowanymi technicznie dronami, dodaje szef MON.
14: Rosja zyskała nowe zdolności. Drony odrzutowe zmieniają pozycję Rosji. Rosja nie zmarnowała 4 lat. Pytanie, czy Europa wykorzystała wszystkie elementy związane z modernizacją przemysłu zbrojeniowego, z szybkością i precyzyjnością działania.
12: Cały czas trwa badanie rosyjskiego drona, który wczoraj został odnaleziony w Bałtyku niedaleko Jarosławca. Wstępnie wiadomo, że nie zawierał materiałów wybuchowych, nadal jednak trwa analiza chemiczna. Lubelscy policjanci rozbili grupę, która czerpała zyski z nierządu i handlu ludźmi. Według śledczych cały proceder trwał 15 lat. Policjanci zatrzymali 63-letniego mężczyznę oraz jego 44-letnią żonę. Małżeństwo prowadziło klub w województwie kujawsko-pomorskim, mówi Anna Kamola z lubelskiej policji.
15: Jako właściciele klubu zapewniali miejsce do uprawiania prostytucji przez inne osoby, a także bezpieczeństwo korzystających z lokalu osób oraz nadzorowali pracę kobiet.
12: Szacuje się, że członkowie grupy zarobili ponad 5,5 miliona złotych. Zarzuty usłyszały także 5 innych osób. Dramatyczne chwile podczas podróży samochodem w Kętrzynie w Warmińsko-Mazurskiem. 3-letnia dziewczynka zakrztusiła się lizakiem i miała poważne problemy z oddychaniem. Matka dziecka zatrzymała przejeżdżający radiowóz. Policjanci natychmiast ruszyli z pomocą.
15: Twarz dziewczynki była wówczas już sina, a sytuacja wymagała natychmiastowej reakcji. Policjanci bez chwili wahania przystąpili do udzielania dziecku pierwszej pomocy. Stan dziewczynki zaczął się poprawiać. Dziecko odzyskało naturalny kolor skóry i zaczęło prawidłowo oddychać. Jak sami podkreślają, zrobili to, co każdy inny policjant, gdyby znalazł się na ich miejscu.
12: Mówiła Ewelina Piaścik z policji w Kętrzynie. Chwilę później 3-latka trafiła pod opiekę ratowników medycznych. Leśne ścieżki pod kontrolą. Rozpoczyna się ogólnopolska akcja Jesień 26. Jej celem jest zwiększenie bezpieczeństwa i ochrona lasów.
0: Do 18 października strażnicy będą prowadzić działania kontrolne i przede wszystkim prewencyjne na terenach leśnych w całej Polsce. Będziemy zwracać szczególną uwagę na nielegalny ruch pojazdów, samochodów, motocykli czy quadów, a także na kradzieże drewna i niszczenie infrastruktury leśnej.
12: Mówiła Regina Klimaszewska, rzecznik Lasów Państwowych. Patrole pojawią się o różnych porach, także w weekendy i święta. Strażnicy będą działać w miejscach, gdzie najczęściej dochodzi do łamania przepisów. I tym tematem kończymy wiadomości Vox FM o 11. Za godzinę przywita się z Wami już Dawid Osysko.
10: Marta mówiła w wiadomościach o jesieni 26, no i takie iście jesienne temperatury, na termometrach dzisiaj.
11: Kasztany!
10: No tak.
11: I ten, i liście klonu. A warto dzisiaj zerknąć. Ostatnio nie było takiej sytuacji, że warto było, ale dzisiaj warto zerknąć na biometr.
10: Jaki?
11: Jest korzystny.
10: Ile tam?
11: Zieloniutki. Znaczy to nie jest, to jest albo źle, albo obojętnie, albo dobrze. I dzisiaj jest, słuchajcie, dobrze. Jest dobrze! Bo robimy dzień dobry. Tak, to wszystko tak się składa.
10: Powiedziałeś w taki sposób, że nawet nie mam zamiaru tego podważyć.
11: No,
10: bałabym się powiedzieć nie.
11: No i bardzo dobrze, bardzo dobrze. Klaudia Wasiluk.
10: Arek Sikora.
11: Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
11: No właśnie, tu Vox FM. Pedro, na dobry początek tej godziny. Róbcie głośniej. Zasuwamy z hitami. No.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.

0: słodko-kwaśnych żelków nie mamy, ale mamy za to bardzo słodkie krówki.
1: Aha, i kawę, która nie jest kwaśna.
0: Tak, i do tego dwa kubki od Vox FM. To jest przepis, słuchajcie, na dzień dobry. Taki prosto od nas.
1: No, komu, bo idę do domu.
0: Ale my poprosimy o przepisy od was, o wasze odpowiedzi na to, co wam robi dzień.
1: Właśnie, jesteście tacy, że tak powiem, poniedziałkowi, powiedzmy, albo wtorkowi wczesno.
0: Tak.
1: Czyli nic wam się nie chce, w ogóle jacyś tacy przybici jesteście, jest smutno i nagle dzieje się coś, co sprawia, że wszystko odwraca się o 180 stopni. Coś, co mówicie później, ale mi to zrobiło dzień.
0: Może ktoś przyszedł i coś powiedział, a może coś zostawił.
1: Właśnie.
0: A może nie zostawiał, może zabrał i to wam zrobiło dzień.
1: O, właśnie.
0: Może wystarczył po prostu jakiś jeden gest albo jakieś jedno słowo.
1: Może się zapracowaliście i mieliście na biurku 5 talerzy, 8 widelców, 6 kubków po kawie i ktoś przyszedł, zabrał to wszystko i ale mi zrobiłeś dzień, zrobiłaś dzień.
0: A może zostawił karteczkę z napisem dzięki, że jesteś.
1: Albo ładnie dziś wyglądasz.
0: No, na przykład.
1: Takie historie prosimy. Vox FM. Zakładka konkursy Vox robi dzień dobry. Za godzinę dzwonimy. Słuchajcie, game changer. Zdradzimy wam sposób, jak wygrać.
0: Ty.
1: No.
0: Dawaj.
1: Ty ja też nie wiesz,
0: posłucham. Tak?
1: Liczą się autentyczne, prawdziwe historie.
0: To.
1: No właśnie.
0: A im bardziej szalone, tym lepsze.
1: Tak jest. Tak
0: i takich potrzebujemy.
1: VoxFM.pl, zakładka konkursy. Dawajcie. Jak Shakira. Whenever. Siabadaba.
0: 17 po 11.

0: Czego to ryczeć? Po co?
1: Nie ma co płakać.
0: Nie ma co płakać.
1: No chyba, że w poduszkę.
0: Nad rozlanym mlekiem.
1: A jak już jesteśmy przy okazji poduszki.
0: Poduszka.
1: Ale mam coś.
0: Co masz?
1: Ale coś znalazłam.
0: Co masz?
1: To jest chyba, nie wiem, moim zdaniem jakaś praca marzeń.
0: Okej.
1: Okay. Kierunek Tokio.
0: Okej.
1: Okay. Wyobraź sobie, że odbędą się tam nietypowe zawody.
0: Aha.
1: Uczestnicy będą rywalizować o to, kto najlepiej śpi.
0: Kto... Co ty mówisz?
1: Będą zawody w spaniu.
0: Zawody w spaniu.
1: Naprawdę.
0: Okej. Okay. Na czym to polega? Jak się zgłosić? Nie wiem.
1: Masz 1,5 godziny.
0: Okej. Okay.
1: I musisz przez ten czas spać.
0: Okej. Okay,
1: ale to nie może być zwykły sen.
0: Mm-hmm.
1: To może być twój najlepszy sen życia.
0: Najlepszy sen życia.
1: To okay. Może to, tam będą uwzględniać wszystko. Głębokość i jakość snu.
0: Aha.
1: To jak szybko zaśniesz. Aha. I
0: szybkość, głębokość. Czemu to tak...
1: I stabilność.
0: I stabilność.
1: To twoja wyobraźnia.
0: Czemu
1: ale to
0: tak wszystko brzmi dwuznacznie? Przepraszam.
1: To brzmi normalnie.
0: Ja muszę zmienić podkład muzyczny. Dawaj, kontynuuj.
1: Proszę uspokoić kolegę.
0: Kontynuuj.
1: Chciałam o nietypowych zawodach poopowiadać.
0: Dobre te zawody. Co tam jeszcze jest? Dawaj.
1: Rozgrzewka przed snem jeszcze.
0: Rozgrzewka. Wstępna taka rozgrzewka.
1: Wszyscy otrzymają specjalne akcesoria.
0: Dobre!
1: Nie da się z nim rozmawiać, przepraszam.
0: Dawaj, no weź jeszcze mów. Co tam jest?
1: Przyznane zostaną dodatkowe nagrody. Na przykład za wyjątkowo głęboki sen.
0: Arek!
1: Albo za najbardziej nietuzinkową pozycję podczas spania.
0: Jadę tam!
1: A wiesz, ile można wygrać?
0: Ile?
1: 55 tysięcy złotych.
0: Petarda. Warto. Opłaca się. Dziękuję.
2: Autopromocja. Vox Alert.
3: Vox Alert.
2: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
3: Vox Alert.
2: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
7: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
9: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Nowy Ford Kuga dla firmy bez wpłaty własnej z ratą od 992 zł netto miesięcznie? Niemożliwe? A jednak tylko w Ford Gazette. Ale to nie wszystko. W cenie otrzymasz pełny serwis przez cały okres najmu oraz ubezpieczenie na rok gratis. Wybierz niezawodne auto, rozwijaj swoją firmę i ciesz się komfortową jazdą bez obaw o dodatkowe koszty. Sprawdź ofertę w salonie Ford Gazette. Gorzów Wielkopolski, ulica Kasprzaka 1B i na www.gazette.pl.
11: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak, Canal Plus, nie dla każdego, dla mnie.
15: Sprawdź streaming od Canal Plus. Kaźni mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
16: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
15: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
17: Reklama.
18: Zielony parking zamiast dziurawego betonu powstanie między starostwem a Urzędem Miasta w Gorzowie. Karolina Łupacińska-Wojciechowska. Oto szczegóły. Urzędnicy ogłosili przetarg i czekają na oferty do 28 września. Przy ulicy Rejewskiego pojawi się ponad 270 zmodernizowanych miejsc parkingowych, dwa nowe postoje do ładowania pojazdów elektrycznych i 12 miejsc dla niepełnosprawnych. Będzie też wiata rowerowa z panelami fotowoltaicznymi do ładowania rowerów i hulajnóg elektrycznych. Nawierzchnia parkingu ma być przepuszczalna, teren zostanie oświetlony, przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa i posadzone drzewa oraz krzewy. Renata Landsberska, Miód i Gęsina idealnie się komponują. Przekonają się o tym uczestnicy gorzowskiego festiwalu Renaty Landsberskiej Miodu. Impreza w sobotę w godzinach od 10 do 16 na ryneczku przy Jeżego na Zawarciu. Będą występy artystyczne, losowanie nagród i dobre jedzenie, mówi Anna Kasprzak-Perka, prezes GRH.
19: Na ten dzień przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji dla gorzowian, małych, dużych, średnich, więc jest to impreza dla całych rodzin. Z myślą o nich jest przygotowany program artystyczny.
18: W tym roku współorganizatorem jest gorzowskie koło pszczelarzy, świętują 80-lecie i zachęcać będą do jedzenia miodu, mówi Piotr Woźniak, prezes gorzowskiego koła.
20: Szczególnie teraz zbliża się jesień, warto skorzystać z miodu, z pyłku pszczelego, z innych produktów pszczelich, bo jednak w jakiś sposób buduje to odporność, gdzie uważam, że jest to jakby najważniejsze.
18: Podczas festiwalu tradycyjnie będzie można zakupić sadzonkę Renaty Landsberskiej. Na gorzowskich termometrach mamy już 15 stopni. Przygrzewa słońce, zatem super rdęci błyskawicznie idzie do góry. Dzisiaj max to 23 kreski. Korzystajcie ze świeżego powietrza, rower, spacer, dotleniajcie się, hartujcie, bo jesień z zapasem. Kierowcy, noga z gazu, bo na gorzowskich ulicach stoją policjanci, łapią tych, co łamią przepisy.
17: Vox FM.
21: Vox FM Gorzów.
22: Robi dzień dobry.
23: Magia radia.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak

0: Dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Nie liczy się tylko biżuteria. Liczą się emocje, wspomnienia i ludzie. Od 35 lat jesteśmy z Wami w salonach jubilerskich Magar. Teraz świętujmy razem. Minus 35% na drugi tańszy produkt. Salony Magar. Askana, Panorama i Park 111. Magar. 35 lat. Blisko Ciebie. SE Bordnete Polska w Gorzowie zatrudni pracowników produkcyjnych. Kobiety i mężczyzn przy budowie wiązek elektrycznych. Praca w systemie dwuzmianowym. Gwarantujemy umowę o pracę. Do wynagrodzenia zasadniczego, premię jakościową i obecnościową, a także premię wakacyjną, świąteczne oraz atrakcyjny fundusz socjalny. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 697 690 240 lub CV. Prosimy przesyłać na adres rekrutacja@sebn.com.
4: Podrażnienie po goleniu, wrastające włoski, czas powiedzieć dość. W Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik poznasz najnowszej generacji metody depilacji laserowej, skutecznej, bezbolesne. A co najważniejsze, jedyna taka depilacja laserowa w Lubuskiem. Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik, Park 111 w Gorzowie. Gładkość, komfort, pewność siebie.
5: Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUVa dla siebie. Kia GZ Gorzów Wielkopolski. Ulica Kasprzaka 1C.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Reklama.
10: Vox FM Gorzów.
11: Kolejny atak blisko granicy z Polską. W obwodzie wołyńskim rosyjski dron uszkodził lokomotywę spalinową. Powinien zwołać posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, to apel marszałka Sejmu do prezydenta. Wyłudzili paliwo za ponad 600 tysięcy złotych. Poważne zarzuty i areszt dla podejrzanych o oszustwo.
12: Na zegarze 12:00 w Vox FM to czas na najnowsze wydanie wiadomości. Zaprasza Dawid Osysko. Witamy w studiu.
11: Dzień dobry. Rosjanie ponownie uderzyli tuż przy granicy z Polską. Na Wołyniu dron zaatakował nad ranem lokomotywę spalinową. O szczegółach nasza korespondentka we Lwowie, Marta Radio.
13: Lokomotywa spalinowa, jak przekazują władze ukraińskich kolei państwowych, stała niedaleko granicy z Polską. Nie była podpięta do składu, a załoga po otrzymanej informacji o nadlatującym dronie zdążyła się ewakuować. Lokomotywa stanęła w płomieniach, a ogień udało się ugasić po godzinie 5 rano. Alarm w obwodzie wołyńskim zabrzmiał około w 3:30 nad ranem czasu ukraińskiego. Ukraińskie siły powietrzne informowały wtedy o zagrożeniu dronowym.
11: Nad ranem alert RCB wysłano do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Polska poderwała myśliwce. Po ostatnich rosyjskich atakach przy polskiej granicy marszałek Sejmu wzywa prezydenta do zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Włodzimierz Czarzasty skrytykował Karola Nawrockiego, że ten nie zabrał głosu na temat niedzielnego strzału pociągu relacji Kijów-Warszawa. Teraz apeluje o podjęcie działań.
14: To oczywiście nie są kompetencje marszałka Sejmu, ale jako marszałek Sejmu doradzam panu prezydentowi, niech pan zwoła Radę Bezpieczeństwa Narodowego, bo odnoszę wrażenie, że pan prezydent w ostatnich czasach się pogubił.
11: Przypomnijmy, tej nocy myśli w NATO zestrzelił rosyjski dron nad terytorium Litwy. Na wczoraj jeden z bezzałogowców został wyłowiony przez polskie służby z Bałtyku. Dziś dron zostanie zbadany m.in. pod kątem obecności materiałów wybuchowych. Prawdopodobnie doszło do sabotażu. O poranku poważnie zakłócony został ruch kolejowy w Holandii. Do torów w kilku miejscach ktoś przymocował rury, co spowodowało awarię systemów bezpieczeństwa. Jej skutki odczuwalne są w całej Holandii. Tankowali na lewo i przez rok wyłudzili paliwo za ponad 620 tysięcy złotych. Zarzuty w tej sprawie usłyszeli 41-letni były dyrektor jednej z firm transportowych pod Kępnem. i jego 30-letni wspólnik. Zostali także aresztowani na 3 miesiące. Przez rok, fałszując dokumenty, w tym karty paliwowe, podejrzani zatankowali 1000 litrów paliwa.
0: Skala przerwanego wskutek zaczepienia procederu była znaczna. Ustalono 30 latek dokonał 3956 tankowań, w tym do wielkogabarytowych zbiorników typu Mauser, co najmniej 102 905 tutaj litrów oleju napędowego.
11: Mówi Maciej Meller, rzecznik prokuratury w Ostrowie Wielkopolskim. Paliwo miało być odsprzedawane, ale to jest, sprawdzają śledczy. Podejrzanym mieszkańcom Dolnośląskiego grozi 10 lat więzienia. Symulator tramwaju, wielka lekcja ekologii i bezpłatne kontrole rowerowe. To atrakcje przygotowane w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności w Krakowie. W programie rozpoczynających się jutro dni jest m.in. czwartkowy piknik edukacyjno-informacyjny. Mówi Klaudia Jakubek z Wydziału Środowiska, Klimatu i Powietrza w krakowskim magistracie.
15: Jest to takie wydarzenie, gdzie faktycznie mieszkańcy będą mogli skorzystać z informacji dotyczącej właśnie tego, co się dzieje w mieście. Młodzi uczestnicy wydarzenia będą mogli wziąć udział w warsztatach, quizach, które faktycznie podniosą ich świadomość w zakresie bezpiecznej jazdy. Oraz dla aktywnych będzie możliwość po prostu wygrania roślinki.
11: Wydarzenia potrwają do 22 września. Tego dnia krakowska komunikacja miejska będzie bezpłatna. Szczegóły na stronie krakow.pl.
1: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
10: Wiadomości sportowe w Vox FM.
11: To będzie kolejny emocjonujący dzień na siatkarskich mistrzostwach Europy. Polscy siatkarze o godzinie 18 zagrają z zespołem Ukrainy. Będzie to mecz pomiędzy drużynami, które na tym czempionacie nie zaznały jeszcze goryczy porażki. A wczoraj doszło do sporej niespodzianki. Słowenia, czyli jeden z faworytów turnieju, przegrała z Grecją 3-1. Piłkarska Ekstraklasa będzie dziś odrabiać zaległości. Rozegrane zostaną 2 spotkania drugiej i trzeciej kolejki. O 20.30 Korona Kielce podejmie lidera, czyli Górnika Zabrze. Wcześniej o 18.00 starający się odbić od dna tabeli Raków zagra z Zagłębiem Lubin. Adrian Siemieniec przeprasza w sprawie kontaktów z sędziami. Trener Jagiellonii Białystok wydał oświadczenie. Przeprasza m.in. rodzinę, klub i arbitrów. Przyznaje się do błędu i podkreślił, że zasługuje na krytykę, ale nie na hejt.
1: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
12: Ciepły front atmosferyczny napłynął do Polski i tak zrobi nam, słuchajcie, wtorek i środę, bo dzisiaj maksymalnie 25 stopni, a jutro maksymalnie nawet 26.
16: Co ty mówisz?
12: A, tutaj a Rzeszów.
16: W czwartek zimny front atmosferyczny chyba przyjdzie, bo przyniesie ochłodzenie, opady deszczu.
12: I wtedy 15, no. 16, maksymalnie 19.
16: Ale w piątek znowu
12: stopni.
16: Kontrast ciepłego frontu, bo 22-23 stopnie.
12: A patrz na weekend?
16: O, widzisz, sobota, niedziela, 23-24.
12: Stabilnie.
16: No, takie fronty tu, nie, proszę bardzo, zimne z ciepłym będą się tutaj ten, cyk, cyk, pyk, pyk. Nie?
12: Cyk, cyk, pyk, pyk.
16: Front biometu korzystnego.
12: Dużo już czasu spędzam z tobą. Mówię twoim językiem.
16: 5,5 minuty po 12.
12: Hopsiup, siabadaba.
16: Tak jest. Dzień dobry.
17: Dawid, co taką minę masz? Tak, coś się stało?
18: No właśnie.
12: My mu się staliśmy.
16: Dawid Osysko wróci o 13.
18: Będę na pewno.
16: Nie przestraszyliśmy.
18: Nie przestraszyliście. Wprowadziliście mnie na wyższe obroty.
16: Super.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
12: To poczekaj, co się teraz wydarzy. September odpalimy, to będzie już dobrze. No. Później Moving to the Sun,
16: tak.
12: Czyli na zakupy szampon, ale potem co to będzie u nas?
16: Henek będzie.
12: Jak ale my zrobimy dzień dobry.
16: Tak, bierzemy się do roboty.
12: Tak.
16: Tak. I zrobimy komuś dzień dobry, rozdamy kawę, rozdamy kubki, rozdamy krówki.
12: Jak jeszcze nie napisaliście, co wam robi dzień, to koniecznie piszcie na voxfm.pl. A potem koniecznie gdzieś szukajcie telefonu, no bo jak już napisaliście, no to będziemy do was dzwonić.
16: Zgadza się.
12: Tak.
16: Hop, siup, siabada. I Vox FM. Jedziemy z tym wtorkiem.
12: Hi-ha.

0: Też tak masz?
1: Jak?
0: Że jak oni są w głośnikach, to nie możesz usiedzieć w miejscu?
1: Właśnie mam, tak. Tak mam. Tak
0: a teraz
1: mam.
0: To pewnie wy nie usiedzicie, ale mamy dobre informacje.
1: Uwaga.
2: Vox FM robi dzień dobry.
1: I to są te dobre informacje. Robimy wam dzień dobry i wy zgłaszacie się na vox.fm.pl. Później my bierzemy wasze numery telefonów ze zgłoszeń
0: I dzwonimy. Tylko najpierw musieliście na vox.fm.pl właśnie napisać, co wam robi dzień. Jak już napisaliście, to jest ten moment, kiedy znajdujecie swój telefon. Mm-hmm. Bo tu Voxik dzwoni.
1: Odbierajcie, odbierajcie. Dawaj. Odbieraj. O, ja się stresuję zawsze, jak dzwonimy i długo.
0: Dlaczego?
1: No, że nie odbierze
0: ktoś.
1: Poczekaj,
0: to trzeba otworzyć torebkę.
1: Aha.
0: Przełożyć klucze. Wyrzucić portfel.
1: No.
0: Tam między tymi wszystkimi pomadkami, kosmetykami, chusteczkami i tak dalej się dokopać. Ten telefon bardzo
1: zobaczyć,
0: często lubi wpadać w takie kieszonki.
3: Like a mobile?
1: Mobile. No i nie zawsze
0: and
1: tak jest,
0: a problem.
1: No problem.
0: Mamy jeszcze tutaj całą listę chętnych na to, żeby
1: że
0: zrobić
1: tak. Wybieramy, słuchajcie, i dzwonimy do kolejnej osoby. Może kolejna będzie miała telefon pod ręką.
0: Bliżej.
1: Właśnie, o to chodzi.
0: Ale bo to zobacz, bo to zawsze tak jest, nie? Że niby cały czas w telefonie, ale jak trzeba,
1: to wtedy akurat nie tam, gdzie powinien być. Czyli nie w waszych rękach, a powinien być w rękach i odebrać od nas, powinniście połączenie w tym momencie.
0: A ty taki niecierpliwy jesteś trochę.
1: No strasznie jestem niecierpliwy, bo ja bym chciał już oddać.
0: Chyci już, a to nie jest
1: halo,
0: tak.
1: Dzień dobry.
4: Halo.
1: Z tej strony Klaudia Wasiluk i Arek Sikora. Vox FM dzwoni do ciebie.
4: Cześć, Monika.
0: Cześć, Monika.
1: My w sprawie twojej podróży do pracy codziennej dzwonimy.
4: Tak. Jestem z siebie dumna.
1: Opowiadaj, co robi ci dzień.
4: No, ja ostatnio stwierdziłam, że będę jeździć do pracy na rolkach.
1: Na rolkach,
0: ale daleko masz do pracy?
4: Super ekstra rolki.
1: No.
4: Do pracy mam jakieś 3-4 kilometry, więc nie tak daleko, zależy.
0: Spoko na rolkach, okay. Śmigać tak
4: jest,
0: sobie do roboty.
4: To jest troszkę tak, że na piechotę za daleko, a tramwajem szkoda na bilet, więc stwierdziłam, że tak.
1: A ja myślałem, Monia, że to takie, wiesz, ceny paliwa cię może do tego skłoniły, żeby tam tak na rolkami.
4: Troszkę też głupota, no mówię, jest to dosyć blisko, więc o tym troszkę tak lipa, nawet się dobrze nie rozpędzę, więc mówię, a trzeba coś znaleźć w jakiś inny sposób.
0: Monika, poza tym pogoda tutaj pozwala, prawda?
1: Jeszcze.
0: Tak. Jeszcze.
1: Monika, my mamy teorię, że co prawda paliwa nie palisz, ale jako człowiek też musisz się jakoś paliwować i takim paliwem chyba dla człowieka jest kawa. Myślisz tak samo jak my?
4: Jezu, ja kocham kawę. Ja mam małe dziecko, ja kocham kawę.
1: jak się wspaniale składa.
0: Dokładnie, będziesz mogła sobie tę kawę zrobić w kubku od Vox FM. Kawę od Vox FM i do tego jeszcze zagryźć przepysznymi krówkami. Właśnie
1: taki,
0: od Vox FM.
1: Taki zestawik wysyłamy
4: wow
1: do ciebie.
0: Tylko obiecaj nam, że będziesz piła ciepłą.
4: Zrobię wszystko, żeby tak było.
1: I obiecaj nam, że do rolek założysz zimowe opony, jak już spadnie śnieg.
4: No zobaczę, czy takie coś w ogóle jest.
1: Nie, żartujemy, jaja to robimy. Monia, jeszcze możesz kogoś pozdrowić na antenie Radia Vox FM. Bardzo proszę, antena jest twoja.
4: Pozdrawiam wszystkie moje koleżanki z pracy, które może też będą liczyły, że może coś przyniosę. Właśnie też je poczęstuję jakąś kawą.
0: Najpierw składają rolki.
4: Niech każdy skorzysta.
1: Niech się uśmiechnął do Moniki. Monika, wszystkiego dobrego, smacznej kawusi. No i
4: o, dzięki bardzo,
1: dobrego
4: dzięki,
1: dnia.
4: Pozdrawiam serdecznie.
2: Vox FM robi dzień dobry.
0: No to Monice już zrobiliśmy. To jeszcze możemy zrobić wam.
1: Vox.fm.pl, zakładka konkursy. Zgłaszajcie się do naszej zabawy. Vox robi dzień dobry.
0: Muzycznie również.
1: Robimy dobrze. Dzień dobry w sensie.
2: Dzieci

0: Number one.
1: Prosiliście. Number one. Domagaliście się.
0: Ale poczekaj, najpierw powiedzmy najpierw Run Run River, miejsce pierwsze bez Ale lista, ja chciała... głosujcie.
1: Ja chciałam powiedzieć w zupełnie inny sposób.
0: To ja ci pomogę.
1: Tak. Tak, dziękuję za odpowiedni tybetański podkład. Ja mam tutaj swój gong.
0: Aha.
1: I chciałam powiedzieć, że tyle razy, ile za gongle, to oznacza, które to jest miejsce w bestliście.
0: Dobra, dawaj.
1: Teraz uwaga, przygotujcie się na najgorsze.
0: Liczymy. Raz.
1: I tyle.
0: Raz. Jeden.
1: Miejsce pierwsze. Run, Run River. David Guetta, Alok Stick Figure. I możecie głosować na voxfm.pl w zakładce Bestlista.
0: Dokładnie.
1: I w naszej radiowej mobilnej aplikacji.
0: Skąd ten gong się tu wziął, ty powiedz?
1: O co chodzi? To jest ten moment, kiedy Areczek mi wystawia piłeczkę, a ja ją muszę odbić i podkreślić, że taki oto gong dostałam z okazji swoich 18 urodzin od Arkasika.
0: Przestań, to ja się pytam, dlaczego go znów tu przyniosłaś?
1: A tutaj się domagaliście państwo, moi serdeczni, szanowni słuchacze.
0: Pisali rzeczywiście?
1: Pisali, że tak.
0: Gdzie to
1: chcieliby gong usłyszeć.
0: Nie, napisali dzwoneczek Klaudii. Gdzie jest Klaudia ze swoim dzwoneczkiem?
1: Tu.
0: Tutaj.
1: Zwał jak zwał. I tyle.
0: Ważne, że gongli, no.
2: Autopromocja. Czy dzięki pierwszej zmianie będziesz zarabiać więcej?
3: Tego nie wiemy, ale warto próbować.
4: Zaczęłam się zastanawiać, co by było, jakbyście wy byli kobietami, a ja bym była facetem.
5: No miałabyś z nami na pewno fajnie.
4: Ja bym nie wytrzymała. Tak mi się wydaje.
5: Ja bym ci się dał podrywać. Spokojnie.
4: Ale ja bym cię nie podrywała.
5: Kto wie?
2: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM. Słuchaj codziennie od 6. Autopromocja. Reklama.
6: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
7: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilo. Kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
13: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
12: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
13: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
12: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
13: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
14: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
15: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
17: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Filet z kurczaka 40% taniej. 14,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 września. Cena przed obniżką 24,99.
18: 18, 47, 12.
19: Co liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
19: To ja też chcę. 24, 35.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
21: Reklama.
22: Karolina Łopacińska-Wojciechowska. Żużlowcy Stali Gorzów zdobyli drużynowy puchar Ekstraligi 500 RCC. W całym cyklu wygrali 14 rund. Zgromadzili 80,5 punkta. Na drugim miejscu GKM Grudziądz 57, a trzecią lokatę zajął Faluba z 51,5 punktu. Różnica oczek całkiem spora. We wtorek w ostatnim 16 turnieju w Zielonej Górze lepsi byli gospodarze, tuż za nimi Stal, a dalej Motor Lublin i Unia Leszno. Piotr Rębas, trener Gorzowian, jest zadowolony i nie spodziewał się tylu wygranych rund. Będzie z Żużlowcami pracował jeszcze ciężej, by osiągnąć kolejny sukces. Piknik czy masa rowerowa w Gorzowie imprezy z okazji Europejskiego Tygodnia Mobilności. Wydarzenie od środy do 22 września. Jak się myje autobus i prowadzi tramwaj? Będzie można się przekonać w niedzielę. W zajezdni przy Kostrzyńskiej zaplanowano 13 imprezowych przystanków, mówi Marcin Pejski, rzecznik MZK.
23: Fotobudka, możliwość odwiedzenia tak zwanej kuźni. Jest to takie sentymentalne miejsce, które znajduje się pod opieką Gorzowskiego Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej. Będzie również można zobaczyć, jak wygląda proces mycia autobusu.
22: Impreza w niedzielę od 12 do 16 będzie można dojechać specjalną linią BIS z osiedla Piaski, która będzie kursować co 40 minut. W niedzielę także masa rowerowa, która wystartuje z Parku Górczyńskiego o godzinie 11. Chętni mogą się zgłaszać. Natomiast 22 września wszyscy będą mogli za darmo jeździć gorzowskimi autobusami i tramwajami. Krótkie rękawki dzisiaj się sprawdzą, bo naprawdę coraz cieplej w Gorzowie. Max 123 stopnie. Jest bardzo przyjemnie. Spędzacie czas na świeżym powietrzu, na krótkie spacery, podczas przerw w szkole, w pracy, a później po południu już w dłuższą trasę. Kierowcy, wy patrzycie pod koła, powoli do celu, bez pośpiechu.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
1: Reklama.
2: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
3: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
2: Z PSB zawsze się da!
4: Kostka brukowa? Ogrody Sławy w Skierzynie. Podjazdy, chodniki, tarasy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Ogrodzenia, bramy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Nie zastanawiaj się, przyjdź i poznaj nas osobiście. Autoryzowany punkt Brookbed Design w Skierzynie zaprasza po projekty kostek i ogrodów, sprzedaż detaliczną i hurtową, doradztwo na najwyższym poziomie, indywidualne podejście i opieka posprzedażowa. www.ogrodysławy.pl.
5: Orły oszczędzania są zawsze na plusie, bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów

0: od 30 lat.
1: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro Prestige w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience?

0: od Bocaro Prestige. Salony Łazienek Bocaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
1: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Szukasz SUV-a bez kompromisów? Poznaj nowego MG HS Hybrid Plus. Niecałe 8 sekund do setki, duży bagażnik, inteligentna technologia i spalanie zaledwie 5,5 litra na 100 km. Komfort? Maksymalny. Oszczędności? Zostają w portfelu. Teraz MG HS Hybrid Plus w promocyjnej cenie od 122 900 zł. Zgarnij rabat do 15 000 zł lub wybierz leasing 101%. Promocja do końca września. MG Gorzów Wielkopolski, ulica Kasprzaka 1.
3: Podrażnienie po goleniu, wrastające włoski, czas powiedzieć dość. W Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik poznasz najnowszej generacji metody depilacji laserowej. Skuteczne i bezbolesne. A co najważniejsze, jedyna taka depilacja laserowa w Lubuskiem. Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik, Park 111 w Gorzowie. Gładkość, komfort, pewność siebie.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
5: To ja też chcę!
4: 24, 35.
6: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Reklama.
8: Vox FM.
7: Vox FM Gorzów.
9: Wenezuelska ropa za kryptowaluty. Za chwilę nas premier o aferze w Orlenie sprzed 3 lat. Andrzej Poczobut wrócił do Polski. Ostatni tydzień spędził na Białorusi. Lekcja WF z gwiazdami polskiego sportu. Z takiej okazji skorzystały setki podkarpackich uczennic.
10: Jest 13. Zapraszamy na wiadomości Vox FM, które przygotował i przedstawi Dawid Osysko.
9: Wstyd na cały świat. Tak premier nazywa aferę w Orlenie za czasów Daniela Obajtka. Ten opisał dzisiaj brytyjski dziennik Financial Times. Dziennikarze ujawnili kulisy sprawy z 2023 roku. Szwajcarska spółka Orlenu miała zakupić 6 milionów baryłek wenezuelskiej ropy. Płatność została dokonana z użyciem kryptowalut, ale do transportu surowca nie doszło. Orlen na transakcji miał stracić w sumie 1,6 mld złotych.
11: Jest wszystko, co ostatnio wiąże się z PiS-em i politykami dzisiejszej opozycji. Są brudne interesy na paliwie, są kryptowaluty, dziwni pośrednicy, Palestyńczyk, Chińczyk, Wenezuelczyk, przekazanie gigantycznych sum pieniędzy bez żadnej gwarancji uzyskania paliwa i Obajtek z immunitetem w Parlamencie Europejskim.
9: Komentuje premier Donald Tusk. Jak dodał, w trwającym właśnie posiedzeniu rządu minister sprawiedliwości ma przedstawić informacje na temat śledztw, które dotyczą Orlenu za czasów Daniela Obajtka. W tej konkretnej sprawie zarzut usłyszeli były menedżerowie Orlenu i szwajcarskiej spółki córki koncernu. Andrzej Poczobut wrócił z Białorusi do Polski. W mediach społecznościowych zamieścił właśnie informacje o tym, że przekroczył granicę. Tygodniowa wizyta opozycjonisty na Białorusi przebiegała spokojnie. Wczoraj za wszystkie spotkania podziękowała mu Andżelika Borys, szefowa Związku Polaków. Andrzej Poczobut zapowiedział, że ma teraz w planach podróż do USA i Kanady. Tam ma się spotkać z przedstawicielami władz i działaczami polonijnymi. Bitwa o Kraków wchodzi w decydującą fazę. Padają konkretne i kolejne obietnice. Do wyborów prezydenta miasta zostało mniej niż 2 tygodnie. Kandydaci walczą o głosy i próbują przekonać nieprzekonanych. A co proponują? To pytanie do naszego krakowskiego reportera Jakuba Solarza.
12: Kandydaci prześcigają się w wyborczych obietnicach. Monika Piątkowska chce stworzyć miejskie warzywomaty. Ma to ułatwić zakup świeżej żywności od rolników. Sławomir Pietrzyk stawia na darmową komunikację miejską. W ten sposób chce ograniczyć korki i smog. Natomiast Jan Hoffman przekonuje, że fabryka dronów będzie nowym symbolem Krakowa.
9: Wybory na prezydenta Krakowa odbędą się 27 września. To efekt referendum, w którym odwołany został Aleksander Miszalski. O urząd walczy 8 zarejestrowanych kandydatów. Nadal zamknięte jest lotnisko w Katanii na Sycylii. Powodem jest aktywność wulkanu Etna. Dyrekcja portu lotniczego poinformowała, że przyloty i odloty są wstrzymane do godziny 14.30. To drugi dzień paraliżu lotniska z powodu trwającej emisji pyłu wulkanicznego. Wyjątkowa lekcja WF-u pod okiem mistrzyń sportu. Blisko 700 uczennic z całego Podkarpacia w Rzeszowie ćwiczy wspólnie z Janną Jóźwik, Natalią Czerwonką, Sofią Ennaui, Katrin Kargo i Otylią Jędrzejczak.
5: To jest lekcja ogólnorozwojowa. Na początek mamy takie rozruszanie raczej w stylu tanecznym. Następnie potem są spersonalizowane ćwiczenia na gumach.
13: Cieszycie się, że weźmiecie udział w treningu z mistrzyniami?
14: Tak, bardzo. Jasne.
13: Co najbardziej liczycie? Powiedzcie.
14: Na wszystkie ćwiczenia, bo my się kochamy ruszać i uwielbiamy aktywność fizyczną.
13: A dlaczego warto uprawiać sport?
14: Ruch to zdrowie i wszyscy powinni się ruszać jak najwięcej.
15: Ja bardzo nie lubię WF-u, ale mam nadzieję, że po prostu przyszedł i się nie skompromituje.
9: Na lekcji WF-u z mistrzyniami sportu był nasz reporter Tomasz Widak.
10: Drodzy kierowcy, jak wam przyjdzie dzisiaj jechać tej nocy, to uważajcie na mgły, bo pół Polski skąpana w mgłach.
16: Oj, to takich naprawdę mocno ograniczających widzialność.
10: A na termometrach od 7 stopni w Zakopanem, 9 w Suwałkach, 9 w Białymstoku, maksymalnie 12 w Gdańsku, do 15 w Zielonej Górze.
16: Przetrwajcie noc, warto, bo w jutrzejszym dniu 26-27 stopni nawet w prognozach synoptyków, proszę bardzo.
10: Możliwy deszcz troszeczkę na zachodzie, na północy, ale poza tym bardzo sympatycznie.
16: Przy 26-27 stopniach to szybko wyschnie ten deszcz. Także
10: Całkiem sympatycznie.
16: 4 minuty po 13, Dawid Osysko o 14 wraca.
9: Zapewniam, że będę.
16: Pięknie to zrobiłeś. Przekonałeś.
9: Zapewniłem. Tak.
16: Pewnie zapewniłeś. Dobrze.
10: My jeszcze zapewnimy.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrolit 6-7.
10: O hitach jeszcze zapomniałem. Wy tutaj nie macie jak w banku. Tu jest Vox FM, tu my gramy w rytmie hitów. Proszę bardzo, doktor Alban, It's My Life na początek.
16: O pieniądze nie pytajcie, ale hity mamy na bank.
10: Longi juniory też będą i Alan Walker z Avo Max. A to wszystko w Vox FM.
16: My też jesteśmy. Klaudia Wasiluk
10: i Arek Sikora. 5 minut po godzinie 13.
16: Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
16: Vox robi dzień dobry.
10: Dzień dobry.
16: Tak jest.

0: świata, słuchaj, kobiety kwitną, zwłaszcza wtedy, kiedy na przykład urodzi im się dziecko. To jest absolutnie potwierdzona informacja. Mało tego...
1: Kogo spotkało takie szczęście?
0: Lady Gaga, słuchaj.
1: Lady Gaga?
0: A szczęście spotkało paparazzi, którzy ją przyłapali na pierwszym spacerze z dzieckiem. Są zdjęcia, zdjęcia są w sieci, pudelki, plotki, inne pomponiki, tam polecam serdecznie.
1: Aha.
0: Dziecko zawinięte w chustę. Lady Gaga z chustą, tutaj proszę bardzo, z przodu przytulone, dzieciątko, ona uśmiechnięta. Widać, że w oczy podkrążone, bo pewnie nie przespana nie jedna noc, ale jest szczęście.
1: Ja wiem, czemu Lady Gaga uśmiechnięta, ja wiem. No. Pierwsze słowa to na pewno było Gaga.

0: Forget You. Fast Boy i Topic z utworem Forget You, czyli o zapominaniu.
1: Nie, to my przypominamy, no żebyście właśnie nie zapomnieli absolutnie.
0: Nie zapominajcie, nie.
1: Że my tutaj w Vox FM robimy dzień dobry. Mamy do rozdania wspaniałe kubki, wspaniały zapas kawy, do tego krówki, a to wszystko za to, że wy odpowiecie na jedno kluczowe pytanie.
0: Co robi wam dzień? Jaka sytuacja? Jakie jest zrządzenie losu? Jakie sytuacje sprawiają, że dzień, który jest taki byle jaki, nagle staje się wspaniałym dniem?
1: VoxFM.pl, to tam odpowiedź swoją napiszcie, a potem koniecznie bądźcie pod telefonem.
0: Bo być może to do was zadzwonimy.
2: Autopromocja.
3: Kochaj albo rzucaj.
2: Nie wiesz, jak do niej zagadać?
3: Pokłóciliście się?
2: Chcesz go przeprosić?
3: Pawelec pomoże.
4: Ja bym chciała, żeby coś

0: Autopromocja. Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
6: To ja też chcę!
5: 24, 35.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Sopocieko Max.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
4: Światłowód od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
7: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
6: Z PSB zawsze się da!
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
10: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
11: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
13: Reklama.
14: Karolina Łopacińska-Wałciechowska. Cała siódemka z zarzutami za pobicie 16-latka w Baczynie. Trójce młodych mężczyzn grozi do 5 lat więzienia. Nieoficjalnie miało między nimi dojść do kłótni o kluby, którym kibicują. Gorzowska policja prowadzi postępowanie. Urazu głowy, na szczęście niegroźnego, doznał 16-latek. Trzy osoby w wieku 17-20 lat zostały przesłuchane w poniedziałek po południu, mówi Agnieszka Wiśniewska z Gorzowskiej Komendy Policji.
15: Zatrzymani usłyszeli zarzut pobicia. Wobec mężczyzn zastosowano dozór oraz zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego.
14: Wcześniej zarzuty pobicia usłyszały 4 osoby nieletnie, 16-latkowie, którymi zajmie się sąd rodzinny. Przypomnijmy, do pobicia doszło w sobotę w Baczynie. Po godzinie od zejścia sprawcy zostali ujęci w Gorzowie Przysłowiańskiej. Pobity 16-latek trafił do szpitala, na drugi dzień został wypisany. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Nie tylko żużlowcy walczą o 1,5 miliona złotych. O dotacje dla wiodących dyscyplin sportowych w Gorzowie zgłosiły się także koszykarki. To stali urzędników mogło zaskoczyć. Zgodnie z założeniami, o których radni debatowali na sierpniowej sesji, zwiększono dofinansowanie. Było to z myślą o żużlowym klubie, który ma problemy z budżetem, choć oficjalnie radni nie chcieli tego przyznać. Stal wnioskuje o 1,5 miliona, a AZS-JP o 400 tysięcy złotych na występy w europejskich pucharach. Jak pieniądze zostaną podzielone? Niecierpliwie czekamy na decyzję.
16: Piękny wrześniowy dzień trwa. W Gorzowie temperatura powyżej 20 stopni, naprawdę dużo słońca, cieplutko. I cieszmy się tym, bo jutro wprawdzie nadal ciepło, znów w okolicach 20 stopni, ale też dużo bardziej mokro. Jak twierdzą meteorolodzy, w środę w Gorzowie naprawdę solidnie popada.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
1: Reklama.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
6: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
5: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
6: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
5: Nie bujasz?
6: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
7: Hyundai Gorzów Wielkopolski, ulica Koniawska 54.
8: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
10: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
11: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
10: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja! Wow, ale okazja!
14: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
15: Gładkość, blask i skóra bez skazy? Poznaj peelingi chemiczne. To zabiegi szyte na miarę, które doprowadzą Twoją cerę do granic satysfakcji. Idealne na przebarwienia, trądzik czy oznaki starzenia. Podaruj swojej skórze zdrowy wygląd. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie Wielkopolskim, ulica Pocztowa 3/2 i Wyszyńskiego 106/2. Więcej na yasumi.pl.
16: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: Czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
1: Hot doga poproszę.
0: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
2: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
6: To ja też chcę. 24, 30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Reklama. Vox FM.
9: Vox FM.
8: Gorzów. Gorzów.
10: Przesłuchany prawie tydzień po wypadku maszynista mówił o szczegółach katastrofy w podradomskich Sokolnikach. Grzegorz Braun stracił immunitet europosła, chodzi o wypowiedź negującą Holokaust. Szykują się do powrotu z hal, juchasi kończą tegoroczny wypasowiec.
11: A my zaczynamy wiadomości Vox FM o godzinie 14, które ma dla Was już teraz Dawid Osysko.
10: Potwierdził ustalenia śledczych. Ciężarówka wjechała wprost pod nadjeżdżający pociąg. Znamy szczegóły przesłuchania maszynisty pociągu po katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych, niedaleko Radomia. Dotąd z powodu stanu mężczyzna nie mógł odpowiedzieć na pytania prokuratorów.
12: Mężczyzna zeznał, że obserwował ruch pociągu, którym dowodził. Kierujący ciężarówką nadjechał od strony drogi krajowej numer 12 i poruszał się ruchem jednostajnym. Wjechał na przejazd kolejowy drogowy, praktycznie wprost pod czoło nadjeżdżającego pociągu.
10: Informuje Aneta Guść z prokuratury okręgowej w Radomiu. Śledczy wciąż nie przesłuchali kierowcy ciężarówki.
12: Jeśli chodzi o kierującego ciężarówką, to nadal jego stan jest określany jako ciężki i nie ma zgody na wykonanie czynności z jego udziałem.
10: Przypomnijmy, w ubiegłotygodniowym zdarzeniu ciężarówki i pociągu Intercity zginęła jedna osoba, 10 trafiło do szpitali. Zmianami w prawie drogowym zajmuje się dzisiaj rząd. Za wjazd na przejazd kolejowy w trakcie opuszczania albo podnoszenia zapór albo przy czerwonym świetle będzie grozić zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące. Parlament Europejski uchylił immunitet europosła Grzegorza Brauna. Sprawa dotyczy negowania przez niego Holokaustu. Braun miał wbrew faktom zaprzeczać zbrodniom ludobójstwa popełnionym przez funkcjonariuszy III Rzeszy w niemieckim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz-Birkenau. O uchylenie mandatu Grzegorzowi Braunowi wnioskował prokurator z krakowskiego działu IPN, a wniosek do Parlamentu Europejskiego w tej sprawie przesłał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Parlament Europejski już kilkakrotnie uchylił immunitet Braunowi w innych sprawach. W lasach pojawiło się więcej patroli. To w związku z akcją Jesień 26, którą prowadzą wspólnie strażnicy leśni i policjanci. Biorą pod lupę przede wszystkim nielegalny ruch quadów, motocykli i samochodów. Będą także reagować na kradzieże drewna i niszczenie leśnej infrastruktury. O szczegółach Dawid Olszewski.
13: Jesienią do lasów rusza wielu spacerowiczów, grzybiarzy i rowerzystów. Wspólne działania służb mają przede wszystkim zadbać o ich bezpieczeństwo i ochronę przyrody.
14: Straż leśna jest czujna, będzie korzystać z różnych sposobów monitorowania lasu. To patrole zmotoryzowane. Mówimy o szkodnictwie leśnym, więc fotopułapki też mogą być wykorzystywane.
13: Mówi Łukasz Specjał z Nadleśnictwa Solec-Kujawski. Spacerowicze w podbydgoskich lasach przyznają, że hałas i pędzące motocykle to duży problem.
15: Widać w ogóle ślady, że te maszyny jeżdżą.
16: To hałas i poszum zwierzęta.
13: Akcja w lasach potrwa do 18 października.
10: Za łamanie przepisów w lesie grożą mandaty. W najpoważniejszych przypadkach sprawa może trafić do sądu i skończyć się wyższą grzywną. Żaden rząd na świecie nie jest gotowy na zmiany, jakie sztuczna inteligencja wprowadzi w społeczeństwie. To ponura prognoza Billa Gatesa, którą opublikowała dziś agencja Reutera. Współzałożyciel firmy Microsoft i miliarder filantrop do niedawna podchodził optymistycznie do sztucznej inteligencji, zmienił jednak zdanie i ostrzega m.in. przed zagrożeniami dla miejsc pracy. Bacowie i juchasi szykują się do powrotu z hal do domów. Dobiega końca tegoroczny sezon wypasu owiec. Zgodnie z tradycją trwa do 29 września, czyli do Dnia Świętego Michała Archanioła. Górale przyznają, że to był dobry, choć męczący sezon, mówi Marian Barnaś z Polany Szymoszkowej w Zakopanem.
17: I sezon jak sezon, no bardzo był dobry sezon. Był. Gości było stałych takich gości, co popić po 10 roku zjeżdżą do mnie.
18: Pogoda dopisała?
17: Pogoda też była dobra.
19: Będzie to tradycyjny redek przejścia owiec z
1: bacówki do domu bacy, tak, i tam będzie się odbywał osot, czyli owce będą oddawane gazdom.
10: Dodaj Maciej Szostak z Zakopiańskiego Centrum Kultury. Baca z Polany Szymoszkowej Hredyk organizuje 4 października, z kolei 11 października odbędzie się powrót owiec z bacówki w Kuźnicach.
11: A widzisz, i tutaj sztuczna inteligencja raczej nie groźna.
8: Vox FM Gorzów.
9: 4 minuty po godzinie 14. Cześć i czołem wszystkim z tej strony, Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Zapraszam na wtorkowe popołudnie razem z nami Rosę, Bruno Mars, Juste, Jack Style i John, a także Donaton i Cleo. Tak zaczniemy granie po 14. Dzień dobry.

To jest Genius Vox FM.

0: Donatan i Kleo, Mysłowianie, 13 minut po godzinie 14. Słuchacie Vox Gorzów na 101,7 w rytmie hitów. Nie tylko żużlowcy walczą o 1,5 miliona złotych, o dotacje dla wiodących dyscyplin sportowych w Gorzowie zgłosiły się także koszykarki. To Stal i urzędników mogło zaskoczyć. Zgodnie z założeniami, o których radni debatowali na sierpniowej sesji, zwiększono dofinansowanie. Było to z myślą o żużlowym klubie, który ma problemy z budżetem, choć oficjalnie radni nie chcieli tego przyznać. Stal wnioskuje o 1,5 miliona złotych, AZS AJP o 400 tysięcy złotych na występy w europejskich pucharach. Jak pieniądze zostaną podzielone? Zobaczymy, czekamy na te decyzje. Ale gorąco będzie.
1: To jest dzień z Vox FM.

0: Jasienicki, Jarek Braxton i Marek Kościkiewicz. 24 minuty po godzinie 14. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w Rytmie Hitów. Drodzy kierowcy, tęskniliście za remontami? Wy też nie? No to... to niestety. Od poniedziałku rusza remont ulicy Piłsudskiego. Tak potwierdzili nam gorzowscy urzędnicy. Wyremontowana będzie jezdnia na odcinku od skrzyżowania z Czereśniową do Ronda Górczyńskiego. Łącznie niespełna 900 metrów. Zniszczona nawierzchnia będzie sfrezowana i położona nowa warstwa. Zmodernizowane zostaną również zatoki autobusowe i chodniki. Na wykonanie prac firma ma 3 miesiące. Koszt to prawie 5 milionów złotych, ale akurat ten fragment wiemy, zresztą to też wynika z waszych sygnałów, że ten fragment już od miesięcy, czy nawet lat, wołał o to, żeby o niego zadbać. No to 3 miesiące tamtędy będzie przejechać ciężko, ale za to później, o, voilà!
1: To jest dzień z Vox FM. You shot me so damn.

0: Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, DNA, 24 minuty przed godziną 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Przed nami króciuteńka przerwa, po niej wiadomości lokalne. Koniecznie posłuchajcie, co się u nas w mieście dzieje. Aaron Chupa, Little Sisnora. Z tym wrócimy w rytmie hitów.
1: Reklama. Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
4: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
5: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
4: No tak. 10 na 10.
6: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
7: Czas odpalić imprezowy sezon. Awokado Choszczno prezentuje 26 września Marcin Brokat-Czerwiński oraz nowe jesienne koncerty i wydarzenia. Awokado Choszczno. Sezon imprezowy zaczyna się tutaj. Bądź na bieżąco. Szczegóły na Facebooku Awokado Choszczno.
8: Podrażnienia po goleniu, wrastające włoski, czas powiedzieć dość. W Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik poznasz najnowszej generacji metody depilacji laserowej. Skuteczne i bezbolesne. A co najważniejsze, jedyna taka depilacja laserowa w Lubuskiem. Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik, Park 111 w Gorzowie. Gładkość, komfort, pewność siebie.
9: Nowy Ford Kuga dla firmy bez wpłaty własnej z ratą od 992 zł netto miesięcznie? Niemożliwe? A jednak tylko w Ford Gazette. Ale to nie wszystko. W cenie otrzymasz pełny serwis przez cały okres najmu oraz ubezpieczenie na rok gratis. Wybierz niezawodne auto, rozwijaj swoją firmę i ciesz się komfortową jazdą bez obaw o dodatkowe koszty. Sprawdź ofertę w salonie Ford Gazette. Gorzów Wielkopolski, ulica Kasprzaka 1B i na www.gazet.pl.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: 18,47,12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
13: To ja też chcę!
12: 24,30.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Reklama.

0: To szansa, żeby zatrzymać młodych prawników w Gorzowie i regionie lubuskim. Karolina Łopacińska-Wojciechowska, oto szczegóły. Ministerstwo Sprawiedliwości wprowadziło zmiany, które ułatwią wejście do zawodu sędziego. Wprowadzono asystenta sędziego dla studentów 4 i 5 roku prawa. W budżecie zabezpieczone są pieniądze na 450 etatów, mówi Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości.
1: Chcemy także, żeby najlepsi studenci, którzy kończą prawo, oni także studiują w waszym regionie, żeby zastanowili się nad tym, czy praca asystenta sędziego, a później możliwość zostania sędzią, to nie jest dobra droga właśnie dla młodego prawnika. Bardzo nam na tym zależy, zwłaszcza w tym regionie.
0: Powołano także filię Krajowej Szkoły Sądownictwa w Poznaniu. Do tej pory młodzi prawnicy musieli jeździć do Krakowa. Nowy oddział zdecydowanie skróci czas dojazdu. Zapisy do poznańskiej filii trwają do końca września. W województwie lubuskim prawo można studiować na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz na Akademii imienia Jakuba Sparadyża w Gorzowie. Sowa tym razem dla dorosłych będzie o sztucznej inteligencji i robotach. Uczestnicy dowiedzą się, czy można je zabić. W czwartek spotkanie z cyklu Nauka ma głos. Między godziną 19 a 20 odbędzie się transmisja spotkania z ekspertem z dziedziny robotyki. Będzie mówił o dylematach moralnych, jakie pojawiły się wraz z gwałtownym rozwojem AI i robotów humanoidalnych. Czy można obrazić agenta AI? Czy robot może zostać skrzywdzony? Wstęp wolny, obowiązują zapisy, szczegóły na Facebooku gorzowskiego MCQ. Korzystajcie ze słonecznej aury, która w Gorzowie będzie do końca dnia, no bo wieczorem, w nocy już może pojawić się deszcz, no jutro zrobi się odrobinę chłodniej, no i chmury mają przejąć inicjatywę. Kierowcy, wy dostosujecie jazdę do warunków, ale także do tego, co w danym momencie się dzieje, a już jest tłok.

Korona, The Rhythm of the Night, 12 przed 15, słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w Rytmie Hitów. Nie będzie już więcej Cuprum Stilon Gorzów, zostaje siatkarski Stilon, przynajmniej na najbliższy sezon. Później docelowo będzie już Stilon Gorzów. Więcej na temat tej nazwy i planów na najbliższy sezon piszemy na voxfm.pl w zakładce lokalny. Tam zapraszamy i zachęcamy do odwiedzin. Edward Maya, Classic i Rick Astley, to do posłuchania już teraz.

0: Three Gasley Together Forever, 4 minuty przed godziną 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Krótka przerwa przed nami o 15. Co do sekundy wiadomości z kraju i ze świata. I wracamy z Bass Hunterem. Będzie też BBX i Stachurski.
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry!
1: Dzień dobry!
2: Dzień dobry!
1: Dzień dobry! Vox FM robi dzień dobry!
2: Rano, w pracy, w drodze do domu.
1: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla Ciebie.
2: Napisz na voxfm.pl, co robić dzień.
1: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
2: Bo Vox FM robi dzień dobry!
1: Autopromocja. Reklama.
3: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
4: SE Bordnete Polska w Gorzowie zatrudni pracowników produkcyjnych, kobiety i mężczyzn przy budowie wiązek elektrycznych. Praca w systemie dwuzmianowym. Gwarantujemy umowę o pracę. Do wynagrodzenia zasadniczego premię jakościową i obecnościową, a także premię wakacyjną, świąteczne oraz atrakcyjny fundusz socjalny. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 697 690 240 lub CV. Prosimy przesyłać na adres rekrutacja@sebn.com.
5: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
6: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Kostka brukowa? Ogrody Sławy w Skierzynie. Podjazdy, chodniki, tarasy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Ogrodzenia, bramy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Nie zastanawiaj się, przyjdź i poznaj nas osobiście. Autoryzowany punkt Brookbed Design w Skierzynie zaprasza po projekty kostek i ogrodów, sprzedaż detaliczną i hurtową, doradztwo na najwyższym poziomie, indywidualne podejście i opieka posprzedażowa. www.ogrodysławy.pl.
9: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
10: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: 18,47,12.
15: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów.

0: milionów złotych.
1: To ja też chcę.
0: 24, 30.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama. Vox FM, FM Gorzów.
4: Rząd chce dodatkowo opodatkować paliwowe koncerny. Rusza procedowanie kolejnego projektu w tej sprawie. W Tatrach zginął 19-letni turysta. Spadł z dużej wysokości podczas samotnej wędrówki. Ma ruszyć na wiosnę, ale już daje się we znaki. Chodzi o Łódź i budowę tunelu dla kolei dużych prędkości.
5: 15 na zegarze. Słuchamy wiadomości Vox FM, które przygotował i przedstawi już teraz Dawid Osyska.
4: Ceny paliw mogą być niższe, premier stawia jednak warunek. Prezydent musi podpisać ustawę o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Rząd przyjął projekt przepisów, które mają pozwolić na sfinansowanie kolejnej odsłony programu Ceny Paliw Niżej.
6: Ja gwarantuję, że jeśli prezydent wreszcie podpisze ponownie złożoną teraz ustawę o nadzwyczajnych zyskach, to natychmiast po tym podpisie zrealizujemy kolejny wariant CPN, czyli obniżenia cen paliw.
4: To druga próba uchwalenia ustawy o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Projekt ma takie same założenie jak przepisy, które prezydent skierował wcześniej do Trybunału Konstytucyjnego. Zakłada 60% podatek od części ponad normatywnych przychodów firm paliwowych. Sejm zajmie się projektem jutro, a głosowanie zaplanowano na piątek. Śmiertelny wypadek 19-letniego turysty w Tatrach. Mężczyzna spadł 150 metrów w dół w czasie wędrówki w rejonie Zawratowej Turni. Upadek okazał się śmiertelny.
7: Dostaliśmy informację od turysty, który podchodził od zmarzłego stawu w kierunku Zawratu, że widział upadek z rejonu grani Zawratowej Turni. To jest taka grań prowadząca od Mylnej Przełęczy właśnie na Zawratową Turnię. Że człowiek spadł z dużej wysokości, leży na piargach pod ścianą. Nasi ratownicy stwierdzili zgon.
4: Mówi Mieczysław Wziach, ratownik dyżurny TOPR. Ciało zmarłego turysty zostało śmigłowcem przetransportowane do Zakopanego. Zmarły wędrował po górach samotnie. Łódź przygotowuje się do budowy kolejnego tunelu pod miastem. Drążenie tzw. łódzkiego metra utknęło przed 2 lata z powodu zawalających się kamienic. Teraz drążony ma być tunel dla kolei dużych prędkości. Inwestycja ma ruszyć wiosną, ale już samo przygotowanie komory startowej daje się okolicznym mieszkańcom we znaki. Szczegóły w relacji Grzegorza Micha.
8: Prace przy komorze startowej na Redkini trwają już od roku w sąsiedztwie osiedla bloków i wieżowców.
9: Budynki drżą. No nie tylko wiercenie, bo to jest kurz, pył, hałas. Ludzie nie mogą spać, bo oni tutaj 24 godziny na dobę pracują.
8: Drążenie tunelu KDP pod Łodzią odbywać się będzie pod ścisłą miejską zabudową. Mieszkańcy muszą się liczyć z czasową przeprowadzką. Potwierdza Wojciech Nowak, dyrektor firmy wykonującej pracę.
10: Bierzemy pod uwagę konieczność przeniesienia czasowego mieszkańców, żeby zapewnić bezpieczeństwo i nie podejmować niepotrzebnego ryzyka. Nie chcę mówić o liczbach w tej chwili.
8: Mieszkańcy są zdezorientowani.
9: Nie dostaliśmy żadnych informacji, że mają być relokacje.
8: A póki co utrudnienia w ruchu czekają Łódź już od tego miesiąca. Kilka ulic w centrum zostanie zamkniętych.
4: Drążenie tunelu pod Łodzią ma potrwać 1,5 roku. Szybka kolej połączy Warszawę, Łódź, Wrocław i Poznań. W wielu miastach wciąż trwają poszukiwania wolontariuszy do Szlachetnej Paczki, ale są też miejscowości, które już skompletowały załogę. Tak jest w Bełchatowie, gdzie do akcji dołączyły 23 osoby. Wolontariusze są już po szkoleniach, teraz zaczną odwiedzać rodziny w potrzebie.
11: To jest ten etap, na który wszyscy najbardziej czekamy, bo wtedy zaczyna się poznawanie konkretnych historii, konkretnych ludzi i ich codzienności.
4: Mówi Ewelina Pawłowska, liderka Szlachetnej Paczki w Bełchatowie. Finał akcji odbędzie się w połowie grudnia, a wszystkie niezbędne informacje można znaleźć na stronie szlachetnapaczka.pl.
3: 101,7
2: Vox FM Gorzów.
12: 4 minuty po godzinie 15. Cześć i czołem wszystkim z tej strony Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słuchacie Vox Gorzów na 101,7 w rytmie hitów. Zapraszam na kolejną godzinę razem z nami. Bass Hunter, BBX i Stachurski, Eli Oaks i Lawinia. Tak się muzycznie przywitamy po godzinie 15.

0: Eliox i Lavinia Reasons, 13 minut po godzinie 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. O sytuacji na naszych drogach teraz pogadamy, bo mamy już po 15 srogo, zatem ruch jest coraz bardziej intensywny. Oto gdzie najbardziej. Zaczynamy od ronda Santockiego, które dzisiaj zdecydowanie bardziej jest uczęszczane od strony podmiejskiej jadąc w dół, aniżeli od strony Zawarcia, chociaż tutaj już dostajemy pierwsze sygnały, że zaczyna się robić naprawdę bardzo mocno tłoczno, jadąc od Zawarcia w kierunku ronda Santockiego, zatem proszę o tym pamiętać. Kolejnym fragmentem, na które zwracamy Waszą uwagę, to jest rondo Kosynierów Gdyńskich, a skrzyżowanie przy Askanie, czyli ulica Estkowskiego. Proszę tutaj przygotować się na spory ruch. Słowiańska Roosevelta Andrzejewskiego dzisiaj nieźle. Na Zawarciu tradycyjnie zaczyna korkować się rondo Świętego Jerzego od Fabrycznej i Przemysłowej, chociaż wczoraj było zdecydowanie gorzej o tej samej porze. Na Manhattanie, skoro już tutaj zaczęliśmy mówić, uwaga Wyszyńskiego i dalej za rondem Barlineckim. Tutaj jest naprawdę bardzo ciężko. Rondo Gdańskie, rondo Górczyńskie w granicach normy, tak możemy powiedzieć. Wylotówki z Gorzowa, ok, hasła dnia. Brak, a chociaż powinienem bardziej powiedzieć, jeszcze nieznane.
1: To jest dzień z Vox FM.

0: De Denegra i kawałek podłogi. 25 minut po godzinie 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. O pogodzie pogadamy. Piękne popołudnie mamy dziś i lepiej się tym nacieszyć, póki ono jest. 22 aktualnie w Gorzowie. W nocy ciepło, 15-16. Jutro 22 na plusie i również sporo słońca, ale tylko mniej więcej do godzin takich południowych. Po południu powrót chmur i prawdopodobnie popada. W czwartek 18 na plusie i przelotny deszcz. W piątek 19, już tutaj bez deszczu, ale mocniejszy wiatr, który zostanie z nami na cały weekend. 20 stopni w sobotę, prawdopodobnie z symbolicznym deszczem, i w niedzielę 19 stopni. Tutaj już ten deszcz jest spodziewany dosyć zauważalny, tak to powiedzmy. Ciśnienie 1018 hektopaskali. Jakość powietrza w Gorzowie jest bardzo dobra. Warunki biometeo są niekorzystne. Będą zmieniać się na obojętne jutro.
1: To jest

0: Fringe FR, come see, come sa, 24 minuty przed godziną 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Przed nami króciuteńka przerwa, po niej wiadomości lokalne i wracamy z duetem Gordo i Rainer Sonnefeld, Loco Loco, bo dawno nie było.
1: Gładkość, blask i skóra bez skazy? Poznaj peelingi chemiczne. To zabiegi szyte na miarę, które doprowadzą Twoją cerę do granic satysfakcji. Idealne na przebarwienia, trądzik czy oznaki starzenia. Podaruj swojej skórze zdrowy wygląd. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie Wielkopolskim, ulica Pocztowa 3/2 i Wyszyńskiego 106/2. Więcej na yasumi.pl.
2: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Pokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Pokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Pokaro. Salony łazienek Pokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
3: Nie liczy się tylko biżuteria. Liczą się emocje, wspomnienia i ludzie. Od 35 lat jesteśmy z Wami w salonach jubilerskich Magar. Teraz świętujmy razem. Minus 35% na drugi tańszy produkt. Salony Magar. Askana, Panorama i Park 111. Magar. 35 lat. Blisko Ciebie.
4: Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
5: Kia GZ Gorzów Wielkopolski. Ulica Kasprzaka 1C.
6: Kia. Movement that inspires.
1: Reklama.
7: Wojtek Hańczuk. Narkotyki wysyłali listami, między innymi do więzieniów. Małżeństwo z Gorzowa oskarżane o handel i wytwarzanie narkotyków. Jak ustalili śledczy, przez 4 lata produkowali i wysyłali narkotyki między innymi do zakładów karnych w Płocku, Elblągu czy Radomiu.
8: Odczynniki chemiczne, bo to były nowe substancje psychoaktywne. Marcin T. mieszał w odpowiednich proporcjach. Można tym odurzyć 5700 osób.
7: Mówiła Mariola Wojciechowska-Grześkowiak, rzecznik gorzowskiej prokuratury. Kobiecie za handel grozi do 12 lat pozbawienia wolności, a mężczyźnie, który substancje także produkował, do 20 lat pozbawienia wolności. Od poniedziałku rusza remont ulicy Piłsudskiego, potwierdzają gorzowscy urzędnicy. Wyremontowana będzie jezdnia na odcinku od skrzyżowania z Czereśniową do Ronda Górczyńskiego. Łącznie niespełna 900 metrów. Zniszczona nawierzchnia będzie sfrezowana i położona nowa warstwa. Zmodernizowane zostaną również zatoki autobusowe i chodniki. Na wykonanie pracy firma ma 3 miesiące, koszt to prawie 5 milionów złotych. Więcej zieleni, mniej betonu. Gorzów szuka firmy, która zajmie się ekologiczną inwestycją. Krzewy i drzewa pojawią się m.in. na osiedlu Staszica, na Piaskach i w centrum. Pojawią się przy chodnikach i przy 12 przystankach komunikacji miejskiej. Szczegóły poznamy po wyborze wykonawcy. Bluszcz ma utrudnić życie wandalom. Pnącza zostały posadzone przy ekranach dźwiękochłodnych przy północnej obwodnicy Gorzowa. Rośliny je zasłonią i uniemożliwią malowanie ekranów. Póki co jeszcze nie urosły, a na ekranach pojawił się pierwszy napis. No mamy nasze wrześniowe Eldorado tak naprawdę, jeżeli chodzi o pogodę, bo i w dziś i jutro temperatura w okolicach 20-23 stopni, dużo słońca, niestety, a może stety, zależy co kto lubi. W środę w Gorzowie trochę popada, a to oznacza tylko jedno, grzybów będzie w lasach jeszcze więcej.

Kama Sutra i Porwi mnie, 14 minut przed godziną 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Żużlowcy Stali Gorzów zdobyli drużynowy puchar Ekstraligi 500 RCC. W całym cyklu wygrali 14 rund, zgromadzili 80,5 punktu. Na drugim miejscu GKM Grudziądz 57, na trzecią lokatę zajął Faluba z 51,5 punktu. Różnica punktowa spora. Wczoraj w ostatnim, 16. turnieju w Zielonej Górze, co prawda lepsi byli gospodarze, tuż za nimi Stal oraz Motor Lublin i Unia Leszno. Piotr Rębas, trener gorzowian, jest zadowolony i nie spodziewał się tylu wygranych rund. Będzie z żużlowcami pracować jeszcze ciężej, by osiągnąć sukces, ale młode pokolenie, co tu dużo mówić, zdolne nam rośnie i basta. Gratulacje i prosimy o więcej.

0: Chris Cross Amsterdam, Luisa Sonza. Dwie minuty przed godziną 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101,7 w rytmie hitów. Krótka przerwa przed nami o 16. Wiadomości z kraju i ze świata. Ava Max wraca w rytmie hitów. Bądźcie z nami.
1: Reklama. Panie Pacie, Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie Pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: Reklama. Vox FM Gorzów.
11: Zostawił paczkę z bombą byłej partnerce. 37-letni Błażej K. skazany na dożywocie. Był zamieszany w aferę korupcyjną, prokurator generalny Ukrainy odwołany. Czas mija, wspomnienia odżywają, mijają 2 lata od powodzi na Dolnym Śląsku.
12: I o tym wszystkim w wiadomościach Vox FM punktualnie o godzinie 16 informuje już teraz Dawid Osysko.
11: Dożywocie za podłożenie bomby pod domem byłej partnerki i jej dzieci. Sąd apelacyjny w Poznaniu prawomocnie skazał 37-letniego

0: Błażeja K. Mężczyzna będzie mógł ubiegać się o wcześniejsze zwolnienie dopiero po 35 latach. Sąd pierwszej instancji wymierzył Błażejowi K 25 lat więzienia, ale sąd apelacyjny podwyższył karę do dożywocia. Na taki wyrok duży wpływ miały opinie psychologiczne biegłych, podkreślał w uzasadnieniu sędzia Henryk Komisarski.
1: Sąd apelacyjny podziela poglądy pani prokurator oraz pani pełnomocnik, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że oskarżony po odbyciu kary, gdyby to była kara terminowa, zechciałby dokończyć to, co wcześniej zaczął.
0: Urszula Bartkowiak, pełnomocniczka pokrzywdzonej kobiety, jest usatysfakcjonowana z wyroku.
2: Żaden wyrok nie jest w stanie zadośćuczynić tak naprawdę rozmiarowi cierpień pokrzywdzonej, ale na pewno ten wyrok sądu drugiej instancji zapewni pokrzywdzonej bezpieczeństwo, na które cały czas w toku tego procesu liczyła.
0: W grudniu 2022 roku Błażej K. zostawił przed domem we wsi Siecie Bożyce pakunek przypominający przesyłkę kurierską. W środku znajdowała się bomba własnej konstrukcji. Ładunek eksplodował, gdy paczkę otworzyła była partnerka mężczyzny. Kobieta i dwoje jej dzieci, w tym syn skazanego, zostali ciężko ranni. Prokurator generalny Ukrainy odwołany w tle afera korupcyjna. Za odejściem Rusłana Krawczenki z funkcji zagłosowała Rada Najwyższa. O jego odwołanie apelował m.in. prezydent Wołodymyr Zełański. Wcześniej Krawczenko sam złożył rezygnację w związku z aferą łapówkarską wśród prokuratorów.
3: Pan Krawczenko, który do
0: 2019 roku walczył i prowadził dochodzenie w sprawie zbrodni prezydenta Janukowycza, zamiast zniszczyć układ wraz ze swoimi wspólnikami, to przejął nad nim kontrolę, przekształcając prokuraturę w przestępczą bandę. Grzmiała ukraińska deputowana Iryna Greszczenko. Źródła portalu Kyiv Post donosiły, że w nocy z niedzieli na poniedziałek Krawczenko opuścił terytorium Ukrainy służbowym samochodem przez granicę z Polską. Pretekstem miał być udział w sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w Paryżu. Jego nazwisko nie widniało jednak w programie wydarzenia ani na liście uczestników. 2 lata po wielkiej wodzie mieszkańcy wciąż wspominają walkę z żywiołem. Powódź, która przeszła przez Stronie Śląskie, to doświadczenie, które trudno sobie wyobrazić, zaznaczają władze tego miasta. 15 września 2024 roku olbrzymia fala wlała się do miasta i o tym nasza dolnośląska reporterka Hanna Stachowiak.
4: To właśnie 15 września w Stroniu Śląskim pękła tama, na której jeszcze dzień wcześniej rozgrywała się walka mieszkańców. Nosili na nią worki przez kilka godzin, później dołączyło do nich wojsko. Nikt jednak nie powiedział im, czy robią to dobrze.
5: Nie było żadnych instrukcji, jak działać na wypadek wypełnienia się tego zbiornika, kiedy on się wypełnił. Kiedy była taka spontaniczna akcja mieszkańców, którzy układali worki, nikt nie mógł nam podpowiedzieć, czy te worki mają być układane, czy nie.
4: Mówi Dariusz Chromiec, burmistrz Stronia Śląskiego, i dodaje, że zbiornik należy do Wód Polskich, a nowe instrukcje mają trafić do gminy jeszcze przed budową nowej zapory.
0: Gmina pracuje nad nowym planem zarządzania kryzysowego. Jak mówi burmistrz, urząd zwiększył zatrudnienie w zarządzaniu kryzysowym, doposaża jednostki OSP i szkoli mieszkańców. Warszawa pełna naukowych spotkań. Ruszy na 30. Festiwal Nauki. Od 18 do 27 września w stolicy czekają nas setki wydarzeń. Jubileuszowa edycja to bogaty program, który obejmuje różne dziedziny nauki. Jednym z punktów festiwalu będzie specjalny Dzień Nauki.
6: Wymyśliliśmy Dzień Nauki, żeby ktoś mógł przyjść na cały dzień. Znaczy przyjść na 10, wchodzi na jakieś spotkanie, nie interesujące, to przechodzi dwie sale dalej, coś ciekawego. Jednym słowem, tak, żeby rzeczywiście każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
0: Mówi Zuzanna Teplic, dyrektor Festiwalu Nauki. W ciągu kilku dni zaplanowano m.in. spotkania z naukowcami z Polski i zagranicy.
7: FM Gorzów. 4 minuty po godzinie 16. Cześć i czołem wszystkim. Z tej strony Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słuchacie Vox Gorzów na 101,7 w rytmie hitów Ava Max, Bajera, Daddy Yankee. Tak zaczynamy godzinę 16. Róbcie głośniej, śmiało, a my gramy.

0: Daddy Yankee i Snow, Con Calma, 14 minut po godzinie 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Nowe szaty szczypiornistów, co ważne dla kibiców. Stare barwy zostały zachowane, nowa jest za to nazwa. Piłkarze ręczni do Ligi Centralnej w nowym sezonie przystąpili pod nazwą Aurum Gorzów. Konieczność powstała z powodu wcześniejszych ustaleń ze stowarzyszeniem Stal Gorzów. Gdy sekcja piłki ręcznej opuściła struktury klubu matki w styczniu 2025 roku, szczypiorniści na podstawie zawartej umowy mogli jeszcze korzystać ze starej nazwy. Tak było do końca minionego sezonu. W pewnym momencie Stal w nazwie miała stać się płatna. Dlaczego padło na Aurum? Firma marketingowa przedstawiła kilka propozycji. Więcej na ten temat Przemysław Zatylny, prezes klubu.
1: Chcieliśmy wybrać nazwę, która nie kojarzy się z żadnym innym klubem w Polsce sportowym na poziomie zespołów, czy to piłkarskich, czy piłki ręcznej, czy kosza. Tak najbardziej wpadło nam w ucho. Dwa, no idzie za tym szlachetność złota i podnoszenie systematyczne jego wartości.
0: Żółto-niebiescy w pierwszej kolejce Ligi Centralnej ograli na wyjeździe SMS Kielce 27-25 w sobotę. Zmierzą się w Bielsku Białej z AZS-em, AWF-em. Początek o 15:00, wyniki, analizy, komentarze, ludzie, pieniądze w naszych serwisach lokalnych. 20 minut przed pełną godziną. Zawsze na 101.7.
2: To jest dzień z Vox FM.

0: Jack Staley, John, What Are We Gonna Do? 26 minut po godzinie 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Kręgle, zatrzymanie w punkt, jazda z zasłoniętym licznikiem prędkości, koszykówka. Gorzowscy motorniczowie ostatni raz trenowali przed wyjazdem na Mistrzostwa Europy, które w sobotę odbędą się w Warszawie. Tak, tak, są takie zawody i mało tego, muszę wam powiedzieć, że mamy niemałe szanse. Organizatorzy ogłosili 8 zadań, z którymi zmierzą się załogi z całego kontynentu. Na terenie zajezdni tramwajowej dwoje gorzowskich motorniczych szlifowało konkurencję pod czujnym okiem trenera. Więcej Marcin Pejski z gorzowskiego MZK.
1: Zadania zostały ujawnione w ostatni weekend, natomiast jeśli chodzi o same ćwiczenia, no to już kilka miesięcy. Wiadomo, że to nie są tak, że my ćwiczymy codziennie, tak? My się spotykamy kilka razy w miesiącu. Teraz tak mamy dosyć intensywnie.
0: W europejskich mistrzostwach motorniczych gorzowianie wezmą udział pierwszy raz. Startem żyje cały zakład, tak mówi uczestnik zawodów Grzegorz Lechocki.
2: Wszyscy koledzy nam kibicują, nawet mamy grupkę naszych kolegów, którzy przyjadą specjalnie i będą nam kibicować w Warszawie.
0: W sobotnich zawodach udział wezmą 24 ekipy z 23 krajów. Zobaczycie, my stamtąd coś przywieziemy.
3: To jest dzień z Vox FM.

0: David Guetta, Alok i Stick Figure, Run Run River, 24 minuty przed godziną 17. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Krótka przerwa przed nami, po niej wiadomości lokalne, na które zapraszamy gorąco i serdecznie. Shoes i Cup Sport, z tym wrócimy.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: SE Bordnete Polska w Gorzowie zatrudni pracowników produkcyjnych, kobiety i mężczyzn przy budowie wiązek elektrycznych. Praca w systemie dwuzmianowym. Gwarantujemy umowę o pracę. Do wynagrodzenia zasadniczego premię jakościową i obecnościową, a także premię wakacyjną, świąteczne oraz atrakcyjny fundusz socjalny. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 697 690 240 lub CV. Prosimy przesyłać na adres rekrutacja@sebn.com.
10: Podrażnienie po goleniu, wrastające włoski, czas powiedzieć dość. W Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik poznasz najnowszej generacji metody depilacji laserowej. Skuteczne i bezbolesne. A co najważniejsze, jedyna taka depilacja laserowa w Lubuskiem. Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik, Park 111 w Gorzowie. Gładkość, komfort, pewność siebie.
1: Reklama.
11: Wojtek Hańczuk, pierwsze klucze są już w rękach najemców. Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego oddało pierwsze 3 mieszkania w nowym kompleksie przy ulicy Przemysłowej. Radości nie kryła Wanda Dojlida, której mąż porusza się o kulach.
12: Bardzo chciałam mieszkanie takie, żeby był prysznic, bo mąż mój jest taki chodzący, niechodzący, no wanny nie wejdzie. Dostaliśmy tutaj na parterze właśnie z prysznicem.
11: Do końca września klucze otrzymają wszyscy mieszkańcy, a w budynku przy Przemysłowej zamieszka blisko setka rodzin. I już nie tylko do Gorzowa, też to uruchamia własną komunikację gminną. Bezpłatne autobusy w dni robocze będą wozić mieszkańców mniejszych miejscowości i wiosek do Deszna.
13: Będą autobusy jeździły po miejscowościach, zbierały się około godziny 10, będą w Desznie. Po 2 godzinach będą rozwoziły mieszkańców. Pójść do środka zdrowia, pójść na zakupy tych większych marketów, czy też po prostu przyjść załatwić jakąś sprawę w urzędzie.
11: Mówił Paweł Tymszan, wójt gminy. Dotychczas bezpłatne autobusy dowoziły mieszkańców do Gorzowa. Na rzecz gminy pracuje 11 pojazdów. Rocznie będą robić 200 tysięcy kilometrów. Deszno płaci za nie około 3 miliony złotych z własnego budżetu, ale ma też dotacje m.in. z Urzędu Marszałkowskiego. Czym zajmował się bednarz, kołodziej albo garncarz? Dowiedzą się tego dzieci, które wezmą udział w warsztatach Zapomniane Zawody. Organizuje je Gorzowskie Muzeum. Zajęcia 27 września w Spichlerzu przy ulicy Fabrycznej. Początek o godzinie 12. Uczestnicy poznają tradycyjne rzemiosła i zawody, które przez wieki były ważną częścią codziennego życia, a dziś odchodzą w zapomnienie. A więcej szczegółów na stronach muzeum. Aż trudno uwierzyć, że to wrzesień, bo pogoda właściwie sierpniowa. A kto wie, czy czasami i w sierpniu nie było nieco chłodniej, bo dziś na termometrach w okolicach 23-24 stopni, mnóstwo słońca. Oczywiście z każdą godziną teraz temperatura będzie spadać. Noc dużo chłodniejsza, jak to we wrześniu. Temperatura mocno spada, ale jutro znów będzie ciepło. Będzie także dużo bardziej mokro.
1: Vox FM.
14: Vox FM.
1: Gorzów.
14: Gorzów.
15: Robi dzień dobry.
16: Magia radia.

Ekstazy i noc taka czarna, 13 minut przed 17, słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Ciekawostka sprzed lat z kart historii Gorzowa. 80 lat temu z Myśliborza wyruszył pierwszy po wojnie pociąg do Gorzowa, inaugurując linię kolejową Gorzów-Myślibórz. Wtedy to były czasy, można by było powiedzieć. Aleksja Ulalala, Joel Corey i Khaled do posłuchania do godziny 17. Oh, yeah.

0: Skale di C'est la vie, 3 minuty przed godziną 17. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Za dzisiejsze popołudnie gorąco dziękuję. Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słyszymy się jutro o 14. Dobrego popołudnia i wieczoru. Do usłyszenia.
1: Reklama. Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
2: Czas odpalić imprezowy sezon. Awokado Choszczno prezentuje 26 września Marcin Brokat-Czerwiński oraz nowe jesienne koncerty i wydarzenia. Awokado Choszczno. Sezon imprezowy zaczyna się tutaj. Bądź na bieżąco. Szczegóły na Facebooku Awokado Choszczno.
3: Kostka brukowa? Ogrody Sławy w Skierzynie. Podjazdy, chodniki, tarasy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Ogrodzenia, bramy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Nie zastanawiaj się, przyjdź i poznaj nas osobiście. Autoryzowany punkt Brookbed Design w Skierzynie zaprasza po projekty kostek i ogrodów, sprzedaż detaliczną i hurtową, doradztwo na najwyższym poziomie, indywidualne podejście i opieka posprzedażowa. www.ogrodysławy.pl.
4: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
5: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
4: No tak. 10 na 10.
6: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
7: Szukasz SUV-a bez kompromisów? Poznaj nowego MG HS Hybrid Plus. Niecałe 8 sekund do setki, duży bagażnik, inteligentna technologia i spalanie zaledwie 5,5 litra na 100 km. Komfort? Maksymalny. Oszczędności? Zostają w portfelu. Teraz MG HS Hybrid Plus w promocyjnej cenie od 122 900 zł. Zgarnij rabat do 15 000 zł lub wybierz leasing 101%. Promocja do końca września. MG Gorzów Wielkopolski, ulica Kasprzaka 1.
8: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
1: Reklama.
9: Vox FM. Gorzów.
10: Nowe informacje w sprawie rosyjskiego drona miał przelecieć nad Litwą. Posłuchajcie słów wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, to na początek. W wiadomościach też plany rządu. Łamanie przepisów na przejeździe kolejowym ma zakończyć się stratą prawa jazdy. A na koniec jeszcze bieg, 19 piętro bez windy. Posłuchajcie.
0: Godzina 17 na naszych radiowych zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
10: Miał przelecieć nad Litwą, po czym wpadł do Bałtyku. Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał nowe szczegóły na temat rosyjskiego drona znalezionego wczoraj w rejonie miejscowości Rusinowo koło Jarosławca w zachodnim Pomorskiem. Sprawę badają żandarmeria wojskowa i służba kontrwywiadu wojskowego. Do współpracy zaproszone również litewskie służby.
11: Wszystko wskazuje, że on mógł wcześniej przelecieć przed terytorium Litwy w niedzielę, kiedy był tam poszukiwany i była próba jego neutralizacji. Później przekroczył granicę litewską z obwodem królewieckim i najprawdopodobniej operował nad Bałtykiem.
10: Wicepremier Kosiniak-Kamysz dodał, że znaleziony bezzałogowiec to najpewniej nowy typ drona typu Gerbera. Żandarmeria wojskowa poinformowała, że wyeliminowano jakiekolwiek zagrożenie chemiczne, radiologiczne i biologiczne drona zabezpieczonego w Rusinowie koło Jarosławca. Pod nadzorem prokuratora dalej będą prowadzone czynności, to m.in. badania pod kątem obecności

0: Materiałów wybuchowych, a dzisiaj nad terytorium Litwy nadleciał kolejny rosyjski dron. Tym razem został zestrzelony przez myśliwce NATO. Kierowcy łamiący przepisy na przejazdach kolejowych mają tracić prawo jazdy. Ministerstwo Infrastruktury chce zaostrzenia kar po tragicznym wypadku w Sokolnikach Suchych. Rząd przyjął dziś projekt ustawy w tej sprawie. Prawo jazdy będzie zatrzymywane na 3 miesiące, m.in. za wjazd na tory przy czerwonym świetle oraz omijanie opuszczonych rogatek. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
1: Taka sama kara ma grozić za przejazd pod podnoszącymi się lub opuszczającymi zaporami, a także za wjazd na tory, gdy za nimi nie ma miejsca na dalszą jazdę. Ministerstwo chce też obowiązkowego zakazu prowadzenia pojazdu dla sprawców wypadków na przejazdach kolejowych. W najpoważniejszych przypadkach zakaz ma obowiązywać przez co najmniej 3 lata.
2: Zakładam, że szybko zostaną przeprowadzone przez parlament i podpisane przez prezydenta. Też zakładam, że tym razem prezydent nie będzie blokował tego rozwiązania.
1: Mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Projekt powstał po katastrofie w Sokolnikach Suchych, gdzie ciężarówka zderzyła się z pociągiem. Jedna osoba zginęła, a 10 trafiło do szpitali.
0: Dziś, 6 dni po katastrofie, udało się przesłuchać maszynistę pociągu. Potwierdził on ustalenia śledczych. Zeznał, że ciężarówka wjechała wprost pod nadjeżdżający pociąg. Kierowca tira nadal nie może zostać przesłuchany. Jego stan jest ciężki. Mundurowi znaleźli jej telefon. Jest przełom w sprawie zaginionej 37-letniej Emilii Koprowskiej. Policja od 15 dni prowadzi intensywne poszukiwania kobiety, która po raz ostatni widziana była w Darłowie. Dotychczas funkcjonariusze przeszukali już blisko 600 hektarów terenu. Liczą na to, że znaleziony telefon pomoże w poszukiwaniach.
3: To dla nas bardzo ważny materiał, który może dostarczyć kolejnych informacji dotyczących ostatnich godzin, kiedy pani Emilia miała przy sobie telefon. Analiza pozwoli między innymi ustalić, z kim się kontaktowała, z kim prowadziła korespondencję i jakie czynności wykonywane były z tego urządzenia.
0: Informowała Izabela Sryberska z koszalińskiej policji. Przypomnijmy, kobieta zniknęła bez śladu 30 sierpnia w Darłowie, zaraz po kłótni z mężem w okolicach miejsca, gdzie odbywał się festiwal techno. 19 piętro, biegiem bez windy. W niedzielę w centrum Łodzi odbędzie się Cyber Run 2026. Uczestnicy będą mieli do pokonania 19 pięter najwyższego biurowca w mieście. W zawodach wystartują policjanci, ale do biegu mogą dołączyć również osoby spoza służb, mówi nadkomisarz Jakub Marcińczak, naczelnik Wydziału Kryminalnego w Łodzi.
4: Starty zawodników będą odbywały się w częstotliwości co 30 sekund, tak żeby zachować maksymalne bezpieczeństwo i zapewnić jak najlepsze warunki do biegu dla uczestników.
0: Równocześnie na uczestników będą czekały warsztaty poświęcone cyberbezpieczeństwu, a wydarzenie wesprze Fundację Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.
5: To ja pytam, ty odpowiadasz. Co ty na to?
0: Grajmy.
5: Dobra, gramy. Gdzie najcieplej?
0: Słubice 25.
5: Gdzie najchłodniej?
0: Hel 17.
5: Czy gdzieś pada?
0: Tak, na wschodzie, na Podlasiu.
5: Gdzie mamy mnóstwo słońca?
0: Na zachodzie. Jeszcze jakieś pytania, bo no, mega dobrze mi idzie.
5: Kurczę, właśnie, czy jutro będzie deszcz?
0: Czy jutro będzie deszcz? Tak.
5: Gdzie ten deszcz?
0: W centrum i na północy.
5: Ale ty jesteś, Kasiu, fenomenalna. Wygrałaś tę grę.
0: Ja jestem po
5: Naprawdę.
0: Prostu pogodynką świetną.
5: Urodzoną pogodynką,
0: może
5: bym
0: to,
5: powiedział.
0: O, może to tu pobłądziłam.
5: No, nie powinnaś błądzić.
0: Nie powinnam.
5: Jesteś zagubioną owieczką, ale spokojnie będę twym pasterzem, poprowadzę cię. 4 minuty po 17, Michał Trawka. Dzień dobry.

0: I taka to kołysanka w Vox FM. 12 minut po 17. No i ta godzina wskazuje jednoznacznie na to, żeby jednak jeszcze nie zasypiać, szczególnie jeżeli ktoś w tym momencie jedzie autem. To nie, to jednak nie. Ale spokojnie, powodów do zasypiania na pewno nie będzie, bo za kilka chwil Alan Walker, Ava Max i Fate, będzie też Shakira, no ale też w tej godzinie zagadka cioci Madzi. Co tym razem dla nas wymyśliła, nie wiem, ale myślę, że będzie już lżej wszystkim się myślało z bardzo prostego powodu. Najtrudniejszy dzień tygodnia już za nami przecież.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: Zagadka cioci Madzi.
1: Już wtorkowa. Wtorkowa, czyli na pewno delikatnie lżejsza, tak mi się przynajmniej wydaje. No lżej na pewno będzie się nam myślało, bo w poniedziałki, umówmy się, bywa z tym różnie. No to proszę bardzo, zagadka cioci Madzi na dziś.
2: Witam, witam, z tej strony ciocia Madzia. Czas na kolejną zagadkę. Uwaga, co ma igły, ale nie szyje?
1: Co ma igły, ale nie szyje? Jeżeli znacie poprawną odpowiedź, no to śmiało 6986 9869. Można wysyłać swoje wiadomości i swoje głosówki.

0: Fast Boy, Music Sounds w Vox FM, 27 minut po 17 na naszych radiowych zegarach. Przypominam dzisiejszą zagadkę cioci Madzi, proszę bardzo, oto i ona.
1: Co ma igły, ale nie szyje?
0: Jeśli znasz poprawną odpowiedź, to ją napisz na 609-869-869, a za chwilę wiadomości.
2: Autopromocja.
3: Dzień dobry!
1: Dzień dobry!
3: Dzień dobry!
1: Dzień dobry! Vox FM robi dzień dobry!
3: Rano, w pracy, w drodze do domu.
1: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
2: Napisz na voxfm.pl, co robi ci dzień.
1: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
2: Bo Vox FM robi dzień dobry!
4: Autopromocja. Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Tylko z kartą Moja Biedronka. Kawy mielone i ziarniste Dalmayer Classic 500 gramów. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A do tego wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie ręczniki papierowe Queen. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
11: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
12: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Reklama.
0: 17.30 na naszych radiowych zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
15: Polska afera opisana w brytyjskim dzienniku. Chodzi o Orlen, który miał stracić 1,6 mld złotych na próbie zakupu wenezuelskiej ropy. Zdaniem premiera Donalda Tuska to, uwaga, wstyd na cały świat. Tematem zajął się nasz reporter. Za pół godziny więcej informacji w wiadomościach o 18.00. Włochy przedłużają kontrolę na lotniczych i morskich granicach z Hiszpanią. To reakcja na kryzys w Ceucie pod koniec lipca, gdy przybyły tam tysiące migrantów z Maroka. O decyzji w sprawie zawieszenia układu z Schengen w relacjach z Hiszpanią poinformowało włoskie MSW. Decyzja o zawieszeniu układu z Schengen spotkała się z ostrą reakcją władz Hiszpanii, które uznały ją za niesprawiedliwą i antyeuropejską. Wraca obywatelska kontrola wyborów. To inicjatywa Komitetu Obrony Demokracji w związku z głosowaniem w Krakowie. Już 27 września mieszkańcy wybiorą nowego prezydenta.
16: Obserwatorem może być każdy polski obywatel, który ma ukończone 18 lat, pełnomocnik rzeczywistości prawnych. Chcielibyśmy mieć obserwatora w każdej komisji. No to jest bardzo trudna już ilość do osiągnięcia. Dlatego mamy nadzieję na około 150 obserwatorów w tych wyborach.
15: Mówi Grzegorz Górski, koordynator wojewódzkiej obywatelskiej kontroli wyborów. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie okwinfo.pl. Dodajmy, że w całym Krakowie komisarz wyborczy powołał 454 obwodowe komisje wyborcze.
17: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
18: Wiadomości sportowe w Vox FM.
15: Polska-Ukraina. Zmierzam się ze sobą w spotkaniu fazy grupowej Mistrzostw Europy Siatkarzy 2026. Drużyna trenera Nikoli Grbicia rozpoczęła turniej od 3 zwycięstw. Pokonała kolejno 3-0 Portugalię, 3-0 Izrael i 3-0 Macedonię Północną. A kolejne spotkanie startuje już dzisiaj za pół godziny. Piłkarska ekstraklasa będzie dziś odrabiała zaległości. Rozegrane zostaną dwa spotkania drugiej i trzeciej kolejki. O 20.30 Korona Kielce podejmie lidera, czyli Górnika Zabrze, a już za pół godziny starający się odbić od dna tabeli Raków zagra z Zagłębiem Lubin.
17: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
0: Będziesz Katarzynę oglądała?
15: Oczywiście, że tak.
0: Komu będziesz kibicować?
15: Polsce.
0: No i to jest dobra odpowiedź.
15: Ale który mecz?
0: No ten siatkarski mecz.
15: A, myślałam, że ten piłkarski, to też w Polsce.

0: Zagadka cioci Madzi.
1: No to myślę, w tym momencie należałoby ją faktycznie już rozwiązać, ale zanim rozwiążemy, to może sobie też ją przypomnijmy. Proszę bardzo, oto i ona.
2: Co ma igły, ale nie szyje?
1: Co ma igły, ale nie szyje? I tak na przykład ktoś napisał, że jesz ma igły. No faktycznie, ale czy jesz szyję? No może gdzieś tam po nocach, ja wiem, z bobrem, może gdzieś tam mają jakąś spółkę założoną. Teściowa, choinka, gramofon, adapter, igła. No dobra, to sprawdzamy w takim razie, jaka jest poprawna dzisiejsza odpowiedź.
2: Mam nadzieję, że wszystkie krawcowe w Polsce się rozpisały. Uwaga, poprawna odpowiedź to choinka.
1: Choinka, no fakt. Choinka ma igiełki, a tak propos, no to jeszcze trochę i przyjdzie czas, że trzeba ją będzie ubrać, a później rozebrać.
0: Zagadka cioci Madzi. Reklama.
3: Gładkość, blask i skóra bez skazy? Poznaj peelingi chemiczne. To zabiegi szyte na miarę, które doprowadzą Twoją cerę do granic satysfakcji. Idealne na przebarwienia, trądzik czy oznaki starzenia. Podaruj swojej skórze zdrowy wygląd. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie Wielkopolskim, ulica Pocztowa 3/2 i Wyszyńskiego 106/2. Więcej na yasumi.pl.
4: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
7: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
6: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
7: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
6: Nie bujasz?
7: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
8: Hyundai Gorzów Wielkopolski, ulica Koniawska 54.
9: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Jet Tour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jet Tour Days. Przetestuj Jet Toura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jet Tour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jet Tour. Drive your future.
2: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
5: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
0: Reklama.
8: Vox FM, FM Gorzów.
9: Afera Orlenu z wenezuelską ropą.
10: Dzisiaj to komentuje, wstyd na cały świat.
9: Polska mogła stracić ponad 1,5 miliarda złotych. Od tego zaczniemy. W wiadomościach też dramat w Piekarach Śląskich. Pijanego kierowcę zatrzymali mieszkańcy. A na koniec jeszcze Polska, Ukraina. Przed naszymi siatkarzami najtrudniejszy rywal.
11: Godzina 18 na radiowych zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
9: Orlen miał stracić 1,6 mld złotych na próbie zakupu wenezuelskiej ropy. Aferę w spółce, w czasie gdy kierował nią Daniel Obajtek, opisał dziennik Financial Times. Według brytyjskich dziennikarzy należąca do Orlenu szwajcarska spółka OTS zapłaciła z góry za 6 milionów baryłek, które miały przypłynąć z Wenezueli. Ropa jednak nie dotarła, a koncern do dziś próbuje odzyskać pieniądze.
12: Transakcję zawarto pod koniec 2023 roku z mało znaną firmą z Dubaju. Pośrednik miał wykorzystać 230 milionów dolarów do zakupu kryptowaluty USDT, którą Wenezuela przyjmowała za ropę. Część pieniędzy utknęła jednak podczas wymiany, a zakontraktowanego surowca nie dostarczono.
13: Ja teraz rozumiem te nerwowe zachowania niektórych urzędników prezydenckich i polityków PiS-u. Wygląda na to, że może mieć do czynienia z siecią brudnych i bardzo groźnych interesów.
12: Komentuje premier Donald Tusk. Same koszty transportu i przestojów miały wynieść 72 miliony dolarów. Orlen dochodzi teraz zwrotu pieniędzy w postępowaniu arbitrażowym.
9: Tematem zajął się nasz reporter Mateusz Gołębiewski. O krok od tragedii w Piekarach Śląskich dramat rozegrał się podczas próby obywatelskiego zatrzymania pijanego kierowcy. Jadący na podwójnym gazie najpierw uderzył swoim samochodem w dwa inne pojazdy, a potem ciągnął mężczyznę, który chciał zabrać mu kluczyki.
14: Jeden z mieszkańców Piekar Śląskich podjął czynności mające na celu uniemożliwienie kierującemu dalszej jazdy, w wyniku czego kierujący odjechał z mężczyzną chcącym zabrać mu kluczyk. 37-latek został zatrzymany w Katowicach, a następnie została od niego pobrana krew do badań.
9: Relacjonuje Łukasz Czepkowski, rzecznik policji w Piekarach Śląskich. O dalszych losach zatrzymanego kierowcy, w tym ewentualnym areszcie, zadecyduje sąd.

0: 24 nowe terapie lekowe będą refundowane od 1 października. Lista obejmuje 13 nowoczesnych leków stosowanych przy leczeniu raka. Oprócz tego refundowane będzie 8 nowych terapii stosowanych przy leczeniu chorób rzadkich, w tym m.in. na chorobę von Hippla-Lindua.
1: To jest dziedziczna choroba, choroba rzadka, ale też choroba bardzo niebezpieczna, bo polega na tym, że pojawiają się w różnych organach guzy, które trzeba operacyjnie usuwać. Bardzo cieszymy się, że udało nam się wynegocjować dobre warunki i pacjentom z VHL-em tą terapię zaoferować.
0: Mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. Refundowane będą też terapie m.in. na ciężką postać choroby Leśniewskiego Krochna, a także pierwsze celowane leki na poważne zapalenie dróg żółciowych. Przed nimi mecz z najtrudniejszym rywalem z grupy. Na siatkarskim Euro biało-czerwoni właśnie ruszają do gry z reprezentacją Ukrainy. Obie drużyny mają komplet zwycięstw w grupie B. Ukraińcy sprawili już na tym turnieju niespodziankę, pokonując w grupie wicemistrzów świata Bułgarię 3-1. Dlatego Jan Firlej, rozgrywający kadry, ostrzega przed zbytnią pewnością siebie.
2: Znamy Ukrainę nie od dziś, graliśmy z nimi w tym sezonie wiele razy. Jest to naprawdę niebezpieczny zespół, któremu jeśli się pozwoli grać i wejść na ich poziom, to jest bardzo ciężko. Na pewno będziemy musieli wyjść bardzo skoncentrowani i skupieni i zagrać na swoim najlepszym poziomie.
0: Pewni zwycięstwa są za to polscy kibice.
3: Na pewno będzie ciężej, bo oni umią grać.
4: Będzie 3-0 dla Polski.
0: Polacy rozegrali do tej pory 3 mecze i wszystkie wygrali 3-0, kolejno z Portugalią, Izraelem oraz Macedonią Północną.
5: To teraz też pewnie wygramy 3-0.
0: Zero. Nie, zelo.
6: Kasia!
0: Przepraszam, jeszcze literka R bywa dla mnie skomplikowana.
5: No.
0: Level.
5: Spokojnie. To w pogodzie powiedz. Tam nie ma R.
0: Dobrze.
5: Pogoda nie ma.
0: W takim razie...
5: Nie mów tylko słowa temperatura.
0: W Słubicach 25 w tym momencie. Bardzo ciepło, a w Lesku jedynie 16. Te wysokie temperatury utrzymają się do środy.
5: A, środa. Dobrze. 4 minuty po 18, mecz właśnie się zaczyna, będziemy relacjonować, mówić na bieżąco, co tam się dzieje.
0: Głośniej, głośniej. Taki soundtrack. Mów.
5: Co ja mam mówić? Ja mówię, że jest mecz. Będę mówił, jaki wynik. O 4-1 dla naszych póki co, bardzo ładnie, super to wygląda i uwaga, serwujemy. Ale dostał piłką w głowę.
0: To będzie bardzo długa akcja, nie skończymy tego wejścia. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: 12 minut po 18 na naszych radiowych zegarach. Przypominam, trwa mecz na Mistrzostwach Siatkarzy Polska-Ukraina. Mistrzostwach oczywiście Europy. Pierwszy set na tablicy wyników 13-8 dla naszych. I teraz piłka po naszej stronie. My będziemy serwować. Serwujemy i uwaga, no walczymy o punkty. No i w tym momencie 13 do 9. Ale wiecie co, ja jak tak patrzę na ten mecz, to jestem przekonany. Jestem przekonany, że pykniemy, damy radę i awansujemy dalej.
1: Na pełnej z Fox FM.

Tobi Romeo i Fly High w Vox FM. Jeżeli ktoś lubi wysoko latać, to ten numer może mu faktycznie to ułatwić. A swoją drogą to jest chyba też piosenka, którą znajdziecie w naszej bestliście. Ale może to sprawdźmy. Sprawdźmy, czy w ogóle to wszystko działa. Bo żeby zagłosować na waszych ulubieńców, na waszych faworytów, to trzeba wejść na początek na voxfm.pl, później w zakładkę bestlista. Klikamy, no i szukamy. Szukamy. Fly High jest Tobi Romeo, numer 7 naszej bestlisty. Tak głosowaliście, tak zadecydowaliście, ale pamiętajcie, w piątek po 17:00 najświeższe notowanie, więc jest jeszcze czas, żeby realnie to zmienić. Plusy, minusy, to wszystko do waszej dyspozycji, a jak już tam będziecie, to też znajdziecie w bestliście propozycje do bestlisty swoją drogą, na które też można oczywiście głosować.

0: coś, czego absolutnie nie da się podrobić, czyli DNA, DNA. To każdy ma jedno, jedyne w swoim rodzaju, ale też nie można podrobić głosu Andrea Bocelli. Umówmy się, głos, oj, o, to jest naprawdę coś, czego się miło słucha. A jak do tego wszystkiego dodamy jeszcze Davida Guetta i to zmiksujemy, no to później wychodzą właśnie takie cuda. Patrzę na zegar, 29 minut, a w zasadzie to już powoli 8 dzieli nas od godziny 19. No i przypominam, że polscy siatkarze walczą na Mistrzostwach Europy. Mecz z Ukrainą. Pierwszy set wygrany dla nas, a więc 1-0. W drugim secie prowadzimy 4-2.
1: Box FM.
2: Autopromocja.
3: Śpisz?
4: Co się dzieje?
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
1: Wejdź na boxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
2: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
5: To ty się jeszcze nie obudzili.
6: Ale pobudka z rana. No w szoku jesteś?
5: Ludzkie pojęcie.
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
1: Codziennie od 6 rano w boxfm.
5: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
7: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja. Reklama.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
11: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
10: Znaczy Frosta kupiłeś?
11: Prościej się nie da.
12: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
13: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
14: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
15: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
16: Play.
17: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
18: Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
19: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów

0: od 30 lat.
1: Nowy Ford Kuga dla firmy bez wpłaty własnej z ratą od 992 zł netto miesięcznie? Niemożliwe? A jednak tylko w Ford Gazette. Ale to nie wszystko. W cenie otrzymasz pełny serwis przez cały okres najmu oraz ubezpieczenie na rok gratis. Wybierz niezawodne auto, rozwijaj swoją firmę i ciesz się komfortową jazdą bez obaw o dodatkowe koszty. Sprawdź ofertę w salonie Ford Gazette. Gorzów Wielkopolski, ulica Kasprzaka 1B i na www.gazette.pl.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.

0: transakcję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
0: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Wygenerowano z AI.

0: i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
3: Kostka brukowa? Ogrody Sławy w Skierzynie. Podjazdy, chodniki, tarasy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Ogrodzenia, bramy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Nie zastanawiaj się, przyjdź i poznaj nas osobiście. Autoryzowany punkt Brookbed Design w Skierzynie zaprasza po projekty kostek i ogrodów, sprzedaż detaliczną i hurtową, doradztwo na najwyższym poziomie, indywidualne podejście i opieka posprzedażowa. www.ogrodysławy.pl.
4: Podrażnienie po goleniu, wrastające włoski, czas powiedzieć dość. W Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik poznasz najnowszej generacji metody depilacji laserowej. Skuteczne i bezbolesne. A co najważniejsze, jedyna taka depilacja laserowa w Lubuskiem. Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik, Park 111 w Gorzowie. Gładkość, komfort, pewność siebie. Reklama. Vox FM Gorzów.
5: Były wiceminister sprawiedliwości usłyszał zarzut. Michał W. odpowie za przekroczenie uprawnień. To na początek. W Wiadomościach Lubelskiej problemy z wodą w Kraśniku. A na koniec jeszcze sport. Polacy coraz bliżej zwycięstwa. Na meczu Polska-Ukraina jest nasz reporter. Posłuchajcie.
6: 19 na naszych zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
5: Zarzut dla byłego wiceministra sprawiedliwości. Michał W. został dziś przesłuchany i usłyszał zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. Chodzi o okres, gdy był sekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości i odpowiadał m.in. za sprawę służby więziennej. Te informacje przynosi do studia Mateusz Gołębiewski. Mateuszu, powiedz proszę, co wiemy?
7: Prokuratura Krajowa zarzuca Michałowi W. przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków w latach 2021-2023, kiedy jako wiceminister sprawiedliwości wykonywał stałe zastępstwo ministra w sprawach dotyczących służby więziennej. Śledczy twierdzą, że działał ze z góry powziętym zamiarem i na szkodę interesu publicznego. Po przedstawieniu zarzutu Michał W. został przesłuchany i nie przyznał się do winy. W sprawie status podejrzanych ma obecnie 6 osób.
5: Za przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków grozi do 10 lat więzienia. Audyty, zmiany w statucie i odbudowa relacji z Ministerstwem Sportu. To, zdaniem słynnej pływaczki Otylii Jędrzejczak, najważniejsze zadania dla Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Marian Kmita został wybrany na pełniącego obowiązki prezesa PKOL-u, bo dotychczasowy prezes Radosław Piesiewicz jest w areszcie z zarzutami w związku z aferą Zonda Krypto. Zapytaliśmy Otylię Jędrzejczak, jak komentuje pomysł, by w strukturach PKOL większą rolę odgrywali sami sportowcy.
8: Nie zamykałabym się w 100% na tylko sportowcach. Uważam, że przede wszystkim powinniśmy robić tak, aby Polski Komitet Olimpijski był dużą częścią sportowców. Natomiast dzisiaj bym się skupiła przede wszystkim na to, żeby popatrzeć na prawidłowy rozwój, ale chyba najważniejszym elementem jest statut.
5: Oburzenia sytuacją w PKOL-u nie ukrywa była reprezentantka Polski w lekkiej atletyce Joanna Jóźwik.
9: No dla mnie to jest jeden wielki skandal, że wokół sportu jest jakaś korupcja, jest jakaś afera i człowiek, który powinien stać na czele i reprezentować polski olimpijski sport, siedzi w areszcie, więc dla mnie to jest karygodne i mam nadzieję, że szybko o tym zapomnimy i po prostu rozwiążemy sprawę.
5: Marian Kmita będzie pełnił obowiązki prezesa PKOL do końca obecnej kadencji, czyli do kwietnia 2027 roku. Ponad 6 tysięcy osób z okolic Kraśnika na Lubelszczyźnie ma problem z wodą w kranach. Sanepid wykrył w niej bakterie z grupy coli. Konkretnie zanieczyszczenie wykryto w ujęciu wody owczarnia na terenie gminy Trzydnik Duży. Woda nadaje się do spożycia tylko po wcześniejszym jej gotowaniu przez co najmniej 2 minuty. Wody nieprzygotowanej można używać do mycia i celów sanitarnych, mówi Karol Rychlewski z Sanepidu w Kraśniku.
10: Administrator ujęcia wody został zobowiązany do podjęcia niezbędnych działań naprawczych oraz zapewnienia mieszkańcom zastępczego źródła wody przeznaczonej do spożycia.
5: Jak długo potrwają utrudnienia?

0: zatrudnienia, tego na razie nie wiadomo. Wodociąg w Oczary w Owczarni zaopatruje nieco ponad 6 tysięcy osób z kilku gmin na terenie powiatu kraśnickiego. Jeszcze tylko jeden set dzieli polskich siatkarzy od kolejnego zwycięstwa na Mistrzostwach Europy. W meczu z Ukrainą na razie 2-0 dla biało-czerwonych. W drugim secie podopieczni Nikoli Grbicia pokonali Ukraińców do 13. A to wszystko razem z kibicami ogląda nasz reporter Rafał Różycki.
1: W pierwszym secie były problemy, w drugim secie Polacy pokazują klasę.
2: No, grają teraz tak, jak na to liczyliśmy, że będą grać na spokoju i z uwagą.
3: Teraz pewne skupienie jest i widać to efekty. Efekty tego widać, jest gra, jest super.
1: Widać, kto jest lepszy.
3: Tak, widać, kto jest lepszy.
0: W strefie kibica w Bełchatowie jest nasz reporter Rafał Różycki. Do tej pory Polacy nie stracili na Euro żadnego seta.
4: Ale to jest klasa, żeby ograć wszystkich 3-0 i taką drogę też, no mam nadzieję, że utrzymamy i będziemy taką drogą szli do końca, już do finału.
0: Tak
4: i w
0: jest.
4: Finale też 3-0 i później ustanowimy jakiś rekord, którego jeszcze nikt nie ustanowił.
0: Tak czy siak na razie 8-7, nie, już 8-8, także trwa trzeci set, 2-0 w wyniku i 8-8.
4: No to fajnie, że mi zostawiłaś 10 sekund na pogodę.
0: No to co,
4: w
0: będzie
4: w Słubicach 24, na Helu zaledwie 16. Czy będzie ładnie? Może wspólnie sobie odpowiedzmy na to pytanie, Katarzyno. Czy będzie ładnie?
0: Zdecydowanie. Na południu kraju jutro.
4: Tylko tam?
0: No tak, bo w pozostałej części deszcz.
4: O masz. No nic. A w czwartek na przykład?
0: A w czwartek już wszędzie będzie brzydko.
4: O, super, będzie padał deszcz. Tak. A w piątek może?
0: A w piątek natomiast dość ciepło i bez
4: patrzysz
0: deszczu.
4: Sobotę, koleżanko.
0: O, przepraszam, klikło mi się źle.
4: Teraz patrzymy czwartek.
0: Ajajaj, gdzie ten piątek?
4: Kasienko,
0: ach.
4: Piątek jest pomiędzy czwartkiem a sobotą. Już to się ułatwia zadanie.
0: Już wam mówię, na północy bez deszczu, w centrum bez deszczu, na południu deszcz, deszcz, deszcz.
4: Okej, dziękujemy bardzo. 5 minut po 19:00. Michał Trawka, dobry wieczór, zapraszam.

0: Praca szuka człowieka i można naprawdę nieźle zarobić, nawet 35 tysięcy złotych. Co trzeba robić? No trzeba być przede wszystkim księgowym albo księgową, bo właśnie takie zawody są teraz oblegane. Czytam, że firmy, które zajmują się nowymi technologiami, potrzebują w swoich właśnie zespołach kreatywnych księgowych i będą też za to dobrze płacić. Ale jest też taki mały druczek w tym wszystkim, żeby właśnie zostać jedną z księgowych, księgowej albo księgowej asystentem, bo też takie opcje są, no to trzeba dobrze się odnajdywać w nowych technologiach, czyli te wszystkie AI-e trzeba mieć w małym paluszku i dopiero wtedy można startować na takie stanowisko. Nie wiem dokładnie, jakby to miało wyglądać i czym taki księgowy, taka księgowa się zajmuje, korzystając z nowych technologii, ale umówmy się. Ja wiem, że są osoby, które prowadzą firmę i takie osoby nas pewnie teraz słuchają i myślę, że właśnie ci doskonale wiedzą, co to znaczy kreatywna księgowa, prawda?
1: Na pełnej z VoxFM.
2: VoxFM.

Katy Perry nam przygrywa w głośnikach. To już 23 minuty po 19 na zegarach, a ja przypominam, że trwa trzeci set na Mistrzostwach Europy, oczywiście siatkarskich Mistrzostwach Europy, gdzie Polska mierzy się z Ukrainą. Po pierwszych dwóch setach 2-0 gładko dla naszych, a w trzecim secie jest teraz 23-21 dla biało-czerwonych. No i teraz 23-22. Panowie, skupienie. To jest do zrobienia, to jest do wygrania. Po prostu trzeba grać spokojną piłkę.

No i to jest to. Tak właśnie się gra. Wygrywamy pewnie z Ukrainą 3-0.

0: Rockstar i UFO Vox FM. A ja przypominam, że Vox FM robi dzień. No, dzień dobry. Chociaż o tej porze to raczej dobry wieczór. Ale robimy dzień tak, żebyście wy mieli po prostu też dobry dzień do zgarnięcia, niebieski kubek, w którym można pić kawę. No ale też właśnie, kawę dorzucamy do tego wszystkiego. A wiadomo, jak kawa, to też coś na osłodę. I tą osłodę również od nas macie. To wszystko może być wasze, wystarczy tylko wejść na voxfm.pl i tam się zgłosić, napisać. Później my dzwonimy, wręczamy taki pakiet i wszyscy są szczęśliwi.
1: Na pełnej z Vox FM.
2: Autopromocja. 3.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro Prestige w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro Prestige. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
2: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
3: Czas odpalić imprezowy sezon. Awokado Choszczno prezentuje 26 września Marcin Brokat-Czerwiński oraz nowe jesienne koncerty i wydarzenia. Awokado Choszczno. Sezon imprezowy zaczyna się tutaj. Bądź na bieżąco. Szczegóły na Facebooku Awokado Choszczno.
4: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
5: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
6: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
7: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
8: Lidl, to się opłaca.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto.
10: Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
11: To ja też chcę.
10: 24, 30.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: bateria. Liczą się emocje, wspomnienia i ludzie. Od 35 lat jesteśmy z Wami w salonach jubilerskich Magar. Teraz świętujmy razem. Minus 35% na drugi tańszy produkt. Salony Magar, Ascana, Panorama i Park 111. Magar. 35 lat. Blisko Ciebie.
1: Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
0: Kia GZ Gorzów Wielkopolski. Ulica Kasprzaka 1C.
2: Kia. Movement that inspires.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Reklama.
7: Vox FM, FM, Gorzów.
8: Maszynista został przesłuchany. To po śmiertelnym wypadku koło Radomia. Od tego zaczniemy wiadomości. W nich też paraliż warszawskiego lotniska. Wszystko przez pozostawiony bagaż. A na koniec jeszcze sport. Polscy siatkarze z kolejnym zwycięstwem. Posłuchajcie.
9: 20 na zegarach. To wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
8: Jego zeznania pokrywają się z ustaleniami śledczych. Znamy szczegóły przesłuchania maszynisty pociągu po katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. To jeden z kluczowych świadków w tej sprawie, o czym ze szczegółami Kinga Furch.
10: Lekarze dopiero 6 dnia po tragedii wydali zgodę na przesłuchanie maszynisty. Wcześniej jego stan zdrowia na to nie pozwalał. Teraz poprawił się na tyle, by śledczy mogli rozpocząć czynności. Jak powiedziała mi Aneta Guść z radomskiej prokuratury, maszynista zeznał, że ciężarówka wjechała wprost pod lokomotywę.
11: Kierując ciężarówką nadjechał od strony drogi krajowej numer 12 i poruszał się ruchem jednostajnym.
10: Na razie nie udało się jednak przesłuchać kierowcy tej ciężarówki, bo jak zaznacza prokuratura, jego stan nadal jest ciężki. Nie wiadomo też, w jakim charakterze zostanie on przesłuchany.
8: Przypomnijmy, do katastrofy doszło w ubiegłą środę. Zginęła jedna osoba, 10 zostało rannych. Paraliż lotniska Okęcie w Warszawie. Jak informują władze portu, wszystko przez pozostawione bez opieki bagaż. Konieczna była ewakuacja części terminala, co wprowadziło spore zamieszanie. Bagaż na szczęście okazał się niegroźny. Mimo wszystko władze lotniska musiały wprowadzić procedurę bezpieczeństwa. Loty odbywają się planowo, ale pasażerowie muszą liczyć się z tym, że zmianie może ulec na przykład numer bramki do odprawy. Koniec tak zwanych recept śmierci. E-recepty muszą zawierać dawkowanie. Takie zmiany weszły w życie. Od teraz system sam sprawdza, czy lekarz określił prawidłowe dawkowanie i automatycznie odrzuca recepty wystawione z gigantyczną liczbą opakowań.
12: Mieliśmy tak zwane recepty śmierci, czyli sytuację, kiedy pacjentowi wpisywało się 20 opakowań dziennie tak do stosowania, po to, żeby wydać mu większą ilość produktu. Więc wprowadzenie walidacji, czyli po pierwsze tak naprawdę dawkowania, które ma ustalić, ile produktu wydać i zabezpieczyć i pacjenta, i osobę tak wydającą przed tym, to ucywilizowanie tego, co powinno być prowadzone 3 lata temu.
8: Mówi dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Mateusz Oczkowski. Według danych Ministerstwa Zdrowia w Polsce wystawia się około 1,5 miliona recept dziennie. Walczą o głosy. Teraz Kraków i festiwal przedwyborczych obietnic. Głosowanie w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta 27 września. Czasu na przekonanie mieszkańców jest więc coraz mniej. I tak na przykład Monika Piątkowska zapowiada powstanie miejskich warzywomatów. Mają ułatwić zakup świeżej żywności od lokalnych rolników, wyjaśnia.
13: Na terenach gminnych miasto będzie udostępniało teren i będziemy takie proste, trochę tak jak banki żywności, takie miejsca, gdzie będzie można nabyć w estetycznym pomieszczeniu świeże owoce, warzywa, nabiał, mleko od polskich rolników.
8: Sławomir Pietrzyk stawia z kolei na ułatwienia w transporcie. Proponuje darmowe miesięczne bilety dla mieszkańców płacących podatki w Krakowie, mówi.
14: W oparciu o kartę krakowską na pewno byłby to przejazd darmowy, który by przynosił efekty w postaci przede wszystkim rezygnacji z samochodów, rozładowałoby to korki w mieście, a to, że ci ludzie płacą podatki w Krakowie, zwiększyłoby również chętnych, żeby płacili podatki w Krakowie.
8: Przypomnijmy, przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa zaplanowano na 27 dzień września. Weźmie w nich udział 8 kandydatów.
0: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
1: Wiadomości sportowe w Vox FM.
8: Trzeci set dostarczył najwięcej emocji, ale Polacy znów okazali się lepsi.

0: biało-czerwoni pokonali 3-0 Ukrainę na siatkarskim Euro.
1: Piękny mecz.
2: Na zawale albo wcale.
1: Tak, na zawale albo wcale, dokładnie. Bardzo emocjonujący set, bardzo taki wyczerpujący.
3: No dzięki temu było więcej emocji.
1: I o to chodzi.
3: Nareszcie.
1: Nareszcie te emocje były. Daliśmy radę.
0: Po końcowym gwizdku z kibicami biało-czerwonych rozmawiał Rafał Różycki. Polacy z kompletem zwycięstw prowadzą w grupie B, a w środę nasze Orły zmierzą się z Bułgarią. Piłkarska ekstraklasa odrabia zaległości. Rozegrane zostaną dwa spotkania drugiej i trzeciej kolejki. Za pół godziny Korona Kielce podejmie lidera, czyli Górnika Zabrze. Trwa za to już od godziny spotkanie Rakowa z Zagłębiem Lubin. Raków w tym momencie ma 2 punkty, a Zagłębie również 2. Jest remis.
4: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
5: Gole, Katarzyno, gole. 2-2 na tablicy wyników, setna
0: drodzy
5: minuta meczu, 2 punkty.
0: Dziennikarz sportowy Michał Trawka podawał mi wynik, ale tak to robił, że bardzo trudno było nam się porozumieć.
5: Jak ci pokazuję dwa palce, to
0: ale
5: co to znaczy?
0: Ale pokazywałeś naraz, nie wiedziałam, co to oznacza. Kto ma 2 punkty, które z drużyn?
5: A pokazywałem tak, 2.
0: A myślałam, że mnie obrażasz.
5: Paluszki się chowają, znowu pokazuję 2, że 2-2.
0: No ale powiedziałam, 2-2.
5: Dobra,
0: w pogodzie
5: dzisiaj, jak było, jak jest, jak będzie?
0: Deszczowo i ciepło.
5: No to chociaż tyle powiedzieliśmy.
0: Jutro będzie słoneczny dzień w niemal całym kraju. Dopiero od czwartku deszcze i one będą z nami do piątku.
6: Pełnej z Vox FM.
5: Do piątku aż, dobrze. To teraz, a po francusku coś umiesz?
0: Je ne parle pas la France.
5: Je ne parle pas pom pom pom pom pom.
0: Powiedziałam, że nie mówię po francusku.
5: Je ne parle pas pom pom. Ale francuski jest bardzo prosty. Powtarzaj za mną, Kasiu.
0: Tak?
5: Wypiję.
0: Tak.
5: Wodę na przykład.
0: Ach, wodę.
5: No ale... No, albo kawę, co? Do uznania.

0: No i jak wam siedzą takie klubowe brzmienia o tej porze, o tej godzinie? Faktycznie może się taka nuta przydać, żeby chociażby dodać energii, bo być może ktoś tej energii faktycznie w tym momencie potrzebuje, a kawa na przykład już nie działa.
1: Chociaż,
0: no nie, no jeżeli macie tak jak ja, że pijecie kawę tylko i wyłącznie dla smaku, bo sama w sobie już przestała dla was działać, to właśnie trzeba wtedy włączyć Vox FM. A że gramy w rytmie hitów, a że hity pobudzają, a że hity dodają energii, no to lepiej trafić nie mogliście. W tej godzinie też kilka klasyków jeszcze, bo pojawi się między innymi Oceana Endless Summer. No ten numer zawsze kojarzy się z Euro 2012, ja wiem, że zawsze o tym mówię, ale jakoś tak mi się to wryło w głowę, że po prostu tak jest, nic z tym nie zrobię. Gromi Lucas Meyer Without You również, ale wcześniej, bo już teraz Boys Najpiękniejsza Dziewczyno. Jak ktoś zna, to może śpiewać.
2: Na pełnej z Vox FM.
0: Tylko tak, żeby sąsiedzi słyszeli. A jak jedziecie samochodem, no to szyby w dół i wtedy ogień.

0: Lubicie spać? Jeśli tak, to uwaga, mogą wam za to zapłacić. I nie mało, bo 55 tysięcy złotych. Będą specjalne zawody w Japonii, gdzie można się zgłaszać, bo te zawody dopiero wystartują 5 października, więc jest jeszcze czas. I jeżeli ktoś tam uzna ze specjalnej powołanej komisji, że wasz sen jest najlepszym snem, no to wygracie właśnie wspomniane 55 tysięcy złotych. Ja wiem, że brzmi to abstrakcyjnie, no ale tak po prostu jest. To jest Japonia, to jest Azja, tam wszystko jest po prostu inne. Zawodnicy będą mieć dokładnie 90 minut i w tym czasie organizatorzy będą też zakłócać oczywiście ten sen, bo to nie jest tak, że idziecie spać i koniec i oni chodzą z długopisem, z kajetem i spisują, co wy tam robicie, albo jak śpicie, w jakiej pozycji i czy mówicie do siebie przez sen, czy nie. No nie, ten sen w jakiś tam sposób będzie zakłócany, organizatorzy oczywiście nie zdradzają w jaki, ale właśnie jeżeli ktoś ze specjalnej komisji uzna, że mimo tego najlepiej śpicie, no to wygrywacie kasę. Abstrakcja goni abstrakcję, no ale to jest w końcu... To jest w końcu Azja.
1: Na pełnej z Vox FM.
0: No tak się właśnie kończy, jak się za dużo je surowych ryb i za dużo glonów.

0: jeden z nich.
1: Zdobycie świata, szczyt. Taka piosenka trochę o marzeniach, co nie? A że marzenia warto spełniać, warto realizować, to też trzymam mocno kciuki za was wszystkich, żebyście te marzenia po prostu realizowali. Mniej lub bardziej. Wedle uznania. No i możliwości oczywiście. Patrzę na zegar, za 25 minut 21.
2: Autopromocja.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Vox FM robi dzień dobry.
3: Rano, w pracy, w drodze do domu.
2: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
3: Napisz na voxfm.pl, co robi ci dzień.
2: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
3: Bo Vox FM robi dzień dobry.
2: Autopromocja. Reklama.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
5: To ja też chcę.
4: 24, 35.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.

0: słuchaj codziennie po 9:00.
1: Niech żyje miłość!
2: O nią zawsze warto walczyć.
3: Autopromocja. Reklama.
4: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: Reklama.
6: Rząd obniży cenę paliw, jeśli prezydent podpisze przepisy, zapowiada premier. Chodzi o ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Od tego zaczniemy. W wiadomościach niższy wyrok dla sprawcy brutalnego gwałtu Rafała K., a na koniec charytatywna misja dla Kenii, dla polskich medyków. Posłuchajcie. Jest 21, zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Już jutro Sejm ponownie zajmie się rządowym projektem ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Premier zapowiada, że jeśli prezydent podpisze przepisy, rząd obniży ceny paliw. Projekt przewiduje 60-procentowy podatek od ponadprzeciętnych zysków firm paliwowych, a to według szacunku rządu przyniesie budżetowi 4 miliardy złotych. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
7: Rząd chce przeznaczyć pieniądze z podatku na obniżenie VAT-u i akcyzy, a w efekcie także cen na stacjach. Rzecznik rządu Adam Szłapka przekonuje, że firmy paliwowe zarabiają na kryzysie. Tylko Orlen miał w pierwszym półroczu niemal 16 miliardów złotych zysku netto, czyli około trzykrotnie więcej niż rok wcześniej.
8: O to w tym projekcie chodzi, żeby tymi zyskami się podzielić z obywatelami, żeby za wysokie ceny paliw płaciły te firmy, które mają po prostu ponad normatywne zyski.
7: To drugie podejście do tej ustawy. Pierwszą wersję prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego, wskazując na próbę działania prawa wstecz.
6: Niższy wyrok dla sprawcy brutalnego gwałtu na 5 lat więzienia skazał w apelacji bielski sąd okręgowy Rafała K. Mężczyzna za pierwszym razem wywiózł kobietę do lasu, zastraszał i pobił, za drugim brutalnie zgwałcił. Krótko potem napastnik został zatrzymany. Policjanci w jego mieszkaniu znaleźli m.in. kokainę, a w samochodzie jedną sztukę amunicji.
9: W pierwszej instancji sąd wymierzył Rafałowi K. karę łączną 7 lat pozbawienia wolności oraz zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej przez okres 10 lat na odległość mniejszą niż 300 metrów. Sąd okręgowy zmodyfikował jedynie wymiar kary łącznej i obniżył ją do 5 lat, a w pozostałym zakresie utrzymał w mocy wyrok sądu pierwszej instancji.
6: Mówi Małgorzata Moś-Brachowska z prokuratury okręgowej w Bielsku. Utrzymany został także zakaz zbliżania się do kobiety. Ten wyrok jest już prawomocny. Trzeba uzdrowić PKO, mówi Robert Korzeniowski. Czterokrotny mistrz olimpijski jako pierwszy zapowiedział chęć startu w przyszłorocznych wyborach na szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
10: Dzisiaj jest bardzo ważne to, by uzdrowić PKO i by, umownie rzecz biorąc, ten pacjent, zanim będziemy myśleć o jego kolejnych krokach, no był zdrowy. Wtedy będziemy się zastanawiać, co dobrego jest dla PKO w ogóle. Ważne jest bardzo to, by każda dyskusja, która będzie miała miejsce, była dyskusją twórczą i wnoszącą coś nowego i dobrego dla Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
6: Robert Korzeniowski chce, by w pracę nad poprawą sytuacji PKO-lu włączyli się także sportowcy.
10: Ja w swoim postrzeganiu roli olimpijczyków widzę tutaj oczywiście zaangażowanie i nowych postaci, które do tej pory mało się udzielały, jeżeli chodzi o życie Komitetu Olimpijskiego, a które deklarują też wolę włączenia się w tę pracę, tak jak na przykład Anita Włodarczyk. Sygnały dawała też takie Justyna Kowalczyk, która jest gotowa do tego, by wziąć większą odpowiedzialność za sprawy olimpijskie.
6: Wybory na nowego prezesa PKO-lu mają odbyć się w kwietniu przyszłego roku. Do tego czasu na czele komitetu stać będzie wybrany wczoraj przez zarząd Marian Kmita. Bardzo ładny piątek przed nami, nawet do 20 stopni, ale jeszcze środa i czwartek. Deszczowo. Deszczowo, proszę Państwa, będzie jutro. Jutro przez cały dzień popada, w czwartek również. W piątek w końcu temperatury się uspokoją, nawet 23 stopnie na południu kraju. Weekend będzie ładny, no i w końcu bez deszczu. Ale czy możemy liczyć na powrót bardzo wysokich temperatur? Raczej nie.
0: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.
11: Wojtek Hańczuk, Vox FM Gorzów. Dzisiaj porozmawiamy sobie o zdrowiu, o naszej kondycji, ale w takim nieco szerszym zakresie. Nie zabraknie także pewnych aspektów praktycznych, a to dlatego, że absolutnie mamy dziś w studiu eksperta w tej dziedzinie. Artur Hołodniuk, wykładowca akademicki, ale przede wszystkim terapeuta. Od ilu lat?
12: Od 12 lat. Witam serdecznie, panie Wojtku, witam państwa. Od 12 lat fizjoterapeuta, osteopata i nauczyciel akademicki.
11: Na pewno ruszamy się mniej. Oczywiście wszystko zależy od tego, w jakim kontekście

0: spojrzymy na to wszystko, ale jeżeli gdzieś tam cofniemy się do początków człowieka, no to absolutnie byliśmy w ruchu i to był wymóg, aby przeżyć, tak naprawdę.
1: Tak, oczywiście.
0: Oczywiście ewolucja zrobiła swoje, ale nasze ciała, mięśnie, to wszystko nadal jest po to, żeby się ruszać.
1: Oczywiście, oczywiście, panie Wojtku, i tutaj dużym minusem jest obecny stan czy poziom i tempo, w jakim żyjemy.
0: Bo
1: dużo siedzimy, bo się nie ruszamy i nasze ciało, zarówno mięśnie, stawy, jak i układ krążenia, układ oddechowy, układ trawienny potrzebuje tej pompy mięśniowej do tego, żeby się regenerować, do tego, żeby się odżywiać, a my tego ruchu już mamy niestety za mało. Coraz więcej jeździmy, coraz więcej siedzimy, niestety, ale komputeryzacja prawie już wszystkiego, gdzie telefony komórkowe, to tak można powiedzieć śmiało, nasze małe komputery powodują, że stajemy się leniwi po prostu. Wszystko potrafimy załatwić siedząc, więc ta aktywność fizyczna spada i tutaj niestety, ale musimy uświadamiać ludzi, że ta aktywność fizyczna jest bardzo ważna. Bardzo ważna do tego, żeby dłużej żyć i żeby ta jakość życia była oczywiście bardzo, bardzo dobra i komfortowa dla nas.
0: Chwilę się cofnijmy w takim razie i trochę dłużej sobie o tym porozmawiajmy. No ale to też nie jest tak, że my jesteśmy tacy sami, jak byliśmy, nie wiem, jeszcze 800 lat temu. No teraz raczej z dzidą czy z mieczem biegać nie musimy i chyba byśmy nawet nie byli w stanie. Jak bardzo jakby człowiek się zmienił na przestrzeni tych ostatnich kilkuset lat, jeżeli chodzi właśnie o jego fizyczność?
1: No właśnie nie bardzo. Nie bardzo się zmieniliśmy i dlatego mamy problem. W dalszym ciągu się adaptujemy do tych czasów obecnych, a rozwój tych czasów jest bardzo dynamiczny. Możemy sobie nawet spojrzeć na ostatnie 50 lat, jak się czasy zmieniły, jak ile pracujemy, na jakim stresie jesteśmy, z jakim stresem się na co dzień spotykamy. Więc tutaj ten progres tych czasów jest bardzo ogromny, bardzo dynamiczny, bardzo zmienny, a niestety nasze ciało się tak szybko nie adoptuje i może za ileś tysięcy lat będziemy do tego dostosowani. Niestety na chwilę obecną nie jesteśmy, więc stąd też ta aktywność fizyczna musi być taką codziennością, taką rutyną naszą, aby móc przetrwać.
0: Czyli natura tak naprawdę tak szybko nie działa. Trzeba by dać sobie trochę czasu.
1: Niestety nie, tak. Potrzebujemy czasu i no też musimy wyjść do tego, czy podejść do tego w taki sposób, że my sami jesteśmy odpowiedzialni za swoje zdrowie i mając wiedzę na temat tego, że ta aktywność fizyczna jest istotnie ważna, no powinniśmy o nią dbać, nie? Mając też taką jakby świadomość, jakby jeżeli spojrzymy na swoje życie i na to, jak ono wygląda na co dzień, to sami jesteśmy w stanie zweryfikować, czy my dużo chodzimy, czy my mamy te aktywności, nawet takie codzienne, bo czasem człowiek nieświadomie przemierzając dystans do pracy z domu, czy do restauracji, czy na zakupy, chodzi po prostu codziennie pieszo, czy ma na przykład psa w domu i codziennie 3 razy wychodzi z tym psem, więc ta aktywność fizyczna, te spacery, te minimum jest zachowane, a jeżeli tego nie ma, no to musimy tak sobie ten czas poukładać, aby tą aktywność z powrotem wdrożyć w swój styl życia.
0: To dobrze, jakie są zalecenia? Ile tej aktywności fizycznej powinno być, jeżeli chodzi o dorosłego człowieka?
1: Jeżeli chodzi o dorosłego człowieka, to oczywiście jak najwięcej i jak najczęściej. Ja zawsze mówię swoim pacjentom, że dobrze by było minimum 3 razy w tygodniu pójść na taki spacer, chociaż 10 kilometrów. Więc jeżeli ktoś nie lubi chodzić, bo zdarzają się osoby na przykład w wieku tak starszym i teraz mamy takie, na przykład dzisiaj spadł śnieg i pogoda nas, że tak powiem, jest no, niebezpieczna, można się przewrócić, złamać nogę, więc możemy pójść na basen, możemy sobie jeden dzień zrobić trening kręgosłupa w domu, poćwiczyć, możemy pójść na siłownię, na bieżnię, więc mamy mnóstwo alternatyw do tego, żeby się dopasować indywidualnie pod tą aktywność fizyczną. To jakby fajnie jest, jeżeli każdy z nas wybierze sobie przestrzeń, którą lubi, sport, który lubi i go na co dzień amatorsko uprawia, który będzie mu dawał zarówno przyjemność, a dodatkowo tą korzyść zdrowotną w postaci tego ruchu. Bardzo ważne jest, żeby też ludzie wiedzieli, bo czasem my się boimy ruchu, jak mamy dolegliwości bólowe. Dzięki ruchowi tak naprawdę nasze stawy zużywają się wolniej, lepiej się regenerują, lepiej się odżywiają, tak samo z mięśniami, one są lepiej odżywione, są mocne, nie ma zaników tkanki mięśniowej, utrzymujemy odpowiednią elastyczność, utrzymujemy odpowiednie ślizgi struktur nerwowych, więc ta aktywność fizyczna jest, można powiedzieć, taką prozdrowotną, takim sposobem leczenia, o tak.
0: Nie była to jakaś skomplikowana matematyka, szybko sobie policzyłem, czyli co te 30 kilometrów przy tej takiej najprostszej aktywności, czyli po prostu chodzenie, które wcale nie jest złą aktywnością, to jest całkiem dobra aktywność i fajnie, jeżeli ludzie dużo chodzą, powinno wystarczyć.
1: Tak, myślę, że tak, chociaż tutaj indywidualnie powinniśmy do każdego podejść, bo nie każdy będzie w stanie przejść 10 kilometrów, nie każdy lubi chodzić, też każdy może mieć już, raczej są ludzie, czy grupa ludzi, którzy będą mieli jakieś już deficyty zdrowotne, czy zmiany zwrotnieniowe i tutaj ważne jest, żeby dopasować do siebie indywidualnie. Jeżeli ktoś nie potrafi tego zrobić, albo ma z tym problem, żeby się wstrzelić, czy w sport, który chciałby uprawiać, czy nawet w te chodzenie, to może udać się do specjalisty, czy do fizjoterapeuty, czy do osteopaty, czy do trenera personalnego i tutaj z pomocą specjalistów dobrać aktywność fizyczną pod siebie, nie?
0: Właśnie, a ta intensywność aktywności fizycznej, ona też jest ważna, w sensie, czy to musi być szybki chód, czy jeżeli ktoś nie lubi szybko chodzić, a lubi spacerować, to też jest ważne i okej, i jest dobrze?
1: Oczywiście, więc tutaj im będziemy dynamiczniej pracować, tym efekty wzmacniania mięśni i pracy będziemy mieć większe, czy układu krążenia, czy tutaj z układu mięśniowo-powięziowo-stawowego, ale te wolne spacery też będą miały oczywiście swoją korzyść, nie?
0: To już się pojawiło kilka właśnie takich zawodów, które mogą pomóc. Trener personalny, osteopata. Mam wrażenie, że jest po prostu tych zawodów więcej. Że faktycznie, jeżeli nawet jadąc przez miasto, widzimy ogłoszenia, widzimy gdzieś tam kolejne propozycje. Jeżeli jest ich więcej, to znaczy, że jest rynek, czyli nasza świadomość wzrasta tego, że potrzebujemy takiej pomocy i jest chęć dbania o siebie i ćwiczenia?
1: Tak, myślę, że tak. I z tego, co widzę, co się dzieje u nas w mieście i w okolicach, to coraz więcej ludzi jeździ rowerem, coraz więcej ludzi chodzi na spacery. Bardzo dużo osób mijam, jak chodzę z psem, spacerują z kijkami, więc coraz więcej osób w gabinecie mówi mi, że regularnie uczęszcza do fitness klubów, na jakieś zajęcia grupowe, więc coraz więcej ludzi dba o tą aktywność fizyczną na co dzień i myślę, że jedną rzeczą to jest ta świadomość, która rośnie u ludzi i te branie odpowiedzialności za to, za branie odpowiedzialności za swoje zdrowie, o tak powiem. I to jest bardzo piękne i ważne. I myślę, że ludzie też mają dość takiej medycyny brania tabletki, tylko bo teraz mamy takie czasy, że zaczynają nas nękać, że tak brzydko powiem, choroby przewlekłe, czyli przez styl życia, tempo życia i różnego rodzaju pracę i spadek tej aktywności fizycznej na co dzień, doprowadzamy do tego, że
0: choroby przewlekłe, tak?
1: Tak, że powstają choroby przewlekłe, dokładnie, dziękuję panie Wojtku. I my zdajemy sobie z tego sprawę, a na te choroby przewlekłe niestety nie weźmiemy tabletki, bo ona uśmierzy nam ból albo pomoże współleczyć stan zapalny, ale to będzie za mało, więc ta aktywność fizyczna, czy przy chorobach kręgosłupa, czy przy chorobach stawów obwodowych, czy jako prewencja, zapobieganie tym chorobom, jest świetnym rozwiązaniem. I ta świadomość właśnie wśród ludzi jest taka coraz większa, nie?
0: Kiedyś w sumie tych aktywności fizycznych wymuszonych było dużo więcej, bo my po prostu musieliśmy, aby żyć, pewne czynności codziennie wziąć pod uwagę. Teraz raz, tak jak tutaj mówiliśmy, już styl życia się trochę zmienił, styl pracy się zmienił, tej pracy fizycznej, nazwijmy to, jest dużo mniej. Proszę powiedzieć jeszcze, jaką wyrwę w tej świadomości i w tym podejściu do stylu życia zrobiła pandemia. I ja tutaj nie chcę rozmawiać o wirusach, o szkodliwości, tylko chodzi o to, że po prostu byliśmy zamknięci w domach i zmuszeni do tego, że no siłą rzeczy ta aktywność, taka możliwość wyjścia na dwór była dużo mniejsza i tej aktywności było pewnie wtedy dużo mniej.
1: Moim zdaniem na pewno był spadek odporności, bo aktywność fizyczna poprawia, wspomaga układ odpornościowy, więc jesteśmy bardziej odporni na zwalczanie zarówno czy wirusów, czy innych chorób, czy nawet chorób tak przewlekłych jak choroby onkologiczne. I myślę, że tutaj zamknięcie nie było dobrym rozwiązaniem i ograniczyło nam możliwości naszego organizmu tak naprawdę w radzeniu sobie z różnymi chorobami, w tym przykładowo z COVID-em, więc...
0: A nabraliśmy też trochę złych nawyków, bo to gdzieś tam ten okres pandemii łączy się też z rozkwitem platform streamingowych, co oznacza, że jakby chętniej zostajemy w domu niż na przykład wychodzimy gdzieś na miasto, żeby poprzeżywać nawet kulturę, a tu wcześniej właśnie nawet mówiliśmy o tym, że, czy pan mówił, panie Arturze, że nawet właśnie jak idziemy do restauracji, czy idziemy do kina, czy wychodzimy na zakupy, to też jest jakaś forma aktywności, a teraz wygląda na to, że zakupy mogą nam dowieść, właśnie do kina już chodzić nie musimy, bo właściwie mamy kino domowe, wszystko i ja mam wrażenie, że to tak mocno zaczęło się w czasie pandemii, gdzie byliśmy zmuszeni trochę ograniczyć swoje możliwości przemieszczania się.
1: Myślę, że tak, jak najbardziej. Ograniczyło nas to, pokazało, że na przykład nie musimy pewnych rzeczy wykonywać w sposób osobisty, możemy to zrobić zdalnie na przykład. Niektóre rzeczy są, że tak powiem, oczywiście dobre, jak przepisanie tego samego leku przez lekarza rodzinnego i odbycie jakiejś teleporady, ale większość rzeczy, szczególnie te przyjemności, na które wychodziliśmy i było związane z aktywnością, jakby zostało zamknięte na poziomie domu. Musimy pamiętać bardzo ważna rzecz, że jak my wychodzimy do ludzi, to stymulujemy nerw błędny poprzez interakcję z drugim człowiekiem. Poprzez komunikację werbalną i niewerbalną stymulujemy nasz układ przywspółczulny, który wycisza nasze ciało, więc takie wyjście do kina, wyjście do restauracji, spacer po mieście, to jakby powoduje, że my na takim podstawowym poziomie normalizujemy stres, rozładowujemy go, tą codzienność, a wiadomo, że przewlekły stres też wpływa na obniżenie odporności, więc oprócz tej aktywności fizycznej tutaj ważne było też to, że my się zamykaliśmy i nie rozładowywaliśmy do tego stresu, więc...
0: Czyli ten proces, który już jest opisywany i przez psychologów, i nawet przez psychiatrów, czyli takiej pewnej atomizacji społeczeństwa, czyli tego, że właśnie przestajemy żyć we wspólnotach, albo te wspólnoty są coraz mniejsze, a tak naprawdę wiele osób już ma taki styl życia właśnie z uwagi na to, że nawet do pracy nie wychodzą, że pracujemy zdalnie, że zaczynają żyć w jakimś tylko i wyłącznie swoim świecie. To oprócz tego, że on ma wpływ, czym zajmują się psychologowie, psychiatrzy na naszą psychikę, to przez to też ma wpływ na naszą fizyczność.
1: Oczywiście, jak najbardziej, tak. Więc tutaj to będzie szło w parze i takie zamknięcie, izolacja no na pewno nie będzie pomagała w rozwijaniu tego ducha kultury fizycznej u tego człowieka, a więc tego zdrowia tak naprawdę, bo ta aktywność fizyczna jest, no jest istotnie ważna, istotnie. Naprawdę na wielu poziomach chorób, zarówno onkologicznych, sercowo-naczyniowych, układu mięśniowo-powięziowo-szkieletowego, aktywność fizyczna, czy chorób przewlekłych neurologicznie, aktywność fizyczna poprawia wydolność organizmu, a wydolny organizm lepiej radzi sobie z chorobą, więc jest istotnie ważne.
0: A z kolei dla tej wydolności i dla tego, że będziemy chcieli się ruszać, jest równie ważne to, jak właśnie potrafimy sobie radzić w interakcjach z ludźmi, że mamy te interakcje, że wychodzimy, że rozmawiamy, że to wszystko jest psychę, soma.
1: Dokładnie.
0: To jest jeden wspólny organizm.
1: Dokładnie, panie Wojtku, tak jest. Będziemy bardzo holistycznie wtedy oddziaływać na nasze ciało, zarówno psychicznie, jak i fizycznie, bo czasem zapominamy o tym, że to jest jedna całość i to, co kreuje nam myśl, jest istotnie ważne do tego, jak później zachowuje się ciało, jak powstają napięcia w ciele. Oczywiście, jak gdzieś tam sobie, nie wiem, mamy stresujący dzień w pracy, jest to jeden dzień na kilka miesięcy, to on oczywiście nie ma żadnego znaczenia, ale jeżeli my napotykamy jakieś bariery psychiczne na co dzień, to oczywiście one się stopniowo mogą odkładać w naszym ciele i zaburzać nam, powodować problemy w układzie ruchu, albo objawy psychosomatyczne, na przykład bóle żołądka, takie jak przy zapaleniu żołądka, gdzie zapalenia żołądka po prostu nie będzie, więc my na to mówimy, że są to objawy psychosomatyczne, nie?
0: I co, i tutaj też spacer może pomóc?
1: Tak, bo spacer obniża napięcie współczulnego układu nerwowego, więc każda aktywność fizyczna będzie obniżała stres, więc regularnie prowadzona aktywność fizyczna zarówno na poziomie psychicznym też będzie miała swoje znaczenie.
0: No to spróbujmy sobie teraz może trochę więcej powiedzieć o tym, co powinno nas zaniepokoić, jakby które te sygnały, bo pewnie je otrzymujemy wszyscy od organizmu, że coś jest nie tak, że coś się dzieje niedobrze, tylko pewnie nie zawsze potrafimy je odczytać. Które te sygnały powinny być dla nas istotne? Na co zwracać uwagę, żeby nieco szybciej zorientować się, że tego ruchu jest za mało, że coś się dzieje nie tak, że powinniśmy pomyśleć o tym, żeby bardziej dbać o siebie?
1: A więc tak, no pierwsze bardzo ważne to są bóle, które pojawiają się w naszym ciele w różnych miejscach. To może być ból stopy, to może być ból odcinka szyjnego, bóle głowy, bóle całego kręgosłupa, bóle lędźwiowe, bóle w miednicy, bóle niewiadomego pochodzenia, które są tępymi bólami, nie dość mocnymi, uprzykrzającymi, napięcia, które będą powstawać, dodatkowo spadek czy ograniczenie zakresów ruchomości, więc widzimy, że mamy problem na przykład ze zgięciem, pochyleniem się do przodu, zawiązaniem sznurowadła, jak wchodzimy po schodach, odczuwamy już zmęczenie, na przykład sapiemy, więc tu też możemy zaobserwować, że ta wydolność nasza nie jest odpowiednia. Kiedyś miałem taką sytuację, jak mieszkałem w wieżowcu, wszedłem na parter i stała grupka sąsiadów moich i winda nie działała i oni czekali, aż przyjedzie serwis na tą windę. Tam jedna pani była z piątego, pan z siódmego, z tego co pamiętam mieszkałem wtedy na 11 piętrze. No to się odwróciłem i wchodzę i sąsiadka woła: a pan gdzie? Ja mówię: no do domu idę. I się zacząłem śmiać. Ona powiedziała, mówi: ale pan na 11 piętrze mieszka. Ja mówię: pomału wejdę. Więc to pokazuje, jaką mamy świadomość. Nie można było na piąte piętro też wejść, niż czekać pół godziny, piętro, zrobić sobie przerwę, odpocząć, więc tutaj tej świadomości nie było takiej. Oczywiście to taka śmieszna troszkę historia, ale pokazująca, że jednak lubimy tą wygodę, nie lubimy się męczyć, nie lubimy oszczędzać tą energię. A to nie jest do końca dobre. Musimy się zmuszać wychodzić poza strefę komfortu.
0: Dobrze, zostajmy chwilę właśnie przy tych, jak pan określił, tępych bólach. Bo często naszą pierwszą reakcją jest tabletka, trochę to tak zasypać ten ból, zarzucić właśnie jakąś chemią tak naprawdę. Albo szukamy od razu jakichś przewlekłych chorób, sprawdzamy w internecie, śmiejemy się, doktor, tak, internet, nie będę wymieniał nazwy znanej przeglądarki, i że tam właściwie wszystko jest i od razu wchodzimy w takie bardzo poważne myśli. A to okazuje się często jest tak naprawdę właśnie objaw stresu, braku ruchu, że jakby warto pójść w tym kierunku i poszukać szans na to, żeby... Czyli co, ból można rozchodzić?
1: Na pewno... ból jest sygnałem od naszego organizmu i jest sygnałem, że coś się dzieje źle. Jeżeli on jest sporadyczny albo, albo taki, który jesteśmy w stanie wytrzymać, powiedzmy od skali 0 do 10, tolerowany na 2-3 i tabletka nam uśmierza ból, to jest to taki dzwonek alarmowy dla nas. Coś się zaczęło dziać, że ciało nam komunikuje dość. I ja tak zaznaczyłem tutaj o tym bólu, bo jako osteopata czy fizjoterapeuta to zazwyczaj przychodzą do mnie pacjenci już z bólem i oni jakby wtedy dostają sygnał, że ich ciało nie domaga. Zazwyczaj wtedy mamy taki dzwonek alarmowy i następuje jakaś reakcja od strony pacjenta i tą reakcją jest zazwyczaj wizyta w gabinetach.
0: Ja bym chciał trochę właśnie, żebyśmy tak bardziej może poznawczo do tego podeszli w tej chwili. To znaczy tak, coś nas boli, to próbujemy to najpierw tabletką, później, nie wiem, rozchodzić. Kiedy powinniśmy jakby podjąć już taką decyzję, no nie, ja muszę coś z tym zrobić, bo to już jest, to nie jest ten moment, że ja mogę jeszcze domowymi sposobami, czy właśnie intensywnym ruchem, spacerem jakby rozładować pewne napięcia.
1: Już mówię, jeżeli w przeciągu 2 tygodni ból nie przechodzi, jest tolerowany, ale nie przechodzi, to powinniśmy się udać do specjalisty. Lekarza, fizjoterapeuty, osteopaty, gdziekolwiek uważamy to, ale powinniśmy się udać do specjalisty. Jeżeli pójdziemy do fizjoterapeuty, a tutaj kompetencje fizjoterapeuty będą wykraczały poza jego umiejętności, to na pewno wyślę pacjenta do lekarza. Bynajmniej powinien wysłać do lekarza, to tak samo osteopata. Więc jeżeli chodzi o układ ruchu, jeżeli boli nas szyja, szyja może boleć od choroby żołądka, może boleć od ucisku struktur nerwowych, zaburzeń wewnętrznych w odcinku szyjnym, od napięć, stresu, więc tutaj będąc najpierw u fizjoterapeuty, jesteśmy w stanie sobie to, krótko mówiąc, badać.
0: Znajdę gdzieś taką mapę, bo to ciekawe. Boli mnie szyja, więc mogę mieć chory żołądek?
1: Tak.
0: A jak boli pięta, to znaczy, że kłopoty z nerkami? Trochę oczywiście żartuję teraz, ale to ciekawe. Powiedzmy trochę, dlaczego tak się dzieje właśnie?
1: Żołądek może promieniować i jest to wynikiem też autonomicznego układu nerwowego, czyli unerwienia przez nerw błędny. I nerw błędny wychodzi w obszarze głowy, jest 10. nerwem czaszkowym. I może powodować bóle w górnym odcinku szyjnym kręgosłupa. Tak to wygląda.
0: Nie, powiedzmy jeszcze, a na przykład faktycznie jak, nie wiem, jakieś problemy z nerkami, to gdzie może boleć, oprócz tego, że jak to mówią niektórzy, rwą mnie nery.
1: Pacjent może mieć ból kręgosłupa, ale co jest wtedy bardzo, bardzo zbliżone, te podejrzenia mamy wtedy też na okolice nerek, to jest specyficzny ból, inny, niezwiązany z ruchomością, więc mamy ból, który jakby aktywność fizyczna nie ma wpływu na ten ból. To znaczy, że jak mamy ból odkręgosłupowy, to zazwyczaj albo przy skłonie, albo przy odgięciu do tyłu, albo przy zgięciach bocznych, wtedy odczuwamy nasilenie tych objawów, albo rozluźnienie, puszczenie. My na to mówimy, że to wtedy taki mamy częściowy wzorzec stawowy, że ta ruchomość jest jakby wpływa na to, co się dzieje z tym bólem. A jeżeli nie ma reakcji ruchomości na ból, to możemy podejrzewać oczywiście przykładowo nerki, jeżeli mamy z tyłu. Oczywiście są też testy, na przykład test opukiwania, który w obszarze nerek, który będzie gwałtownie zaostrzał objawy bólowe. I jeszcze oczywiście trzeba w wywiadzie dopytać o takie informacje, jak na przykład problemy z oddawaniem moczu, czy mamy często mocz, czy jakieś inne bóle, czy są wymioty, czy krwiomocz i tak dalej. Nie? Więc czy tutaj nie mamy żadnych problemów.
0: Jest w tym coś bardzo niepokojącego. Ja mogę nazwać się ekspertem od pewnego sportu, bardzo prostego, polegającego na rzucaniu tak naprawdę metalowymi kulami, ale jakby obserwując to, co się dzieje, absolutnie, ja widzę, że dzieciakom brakuje koordynacji. Bo to jest tak naprawdę bardzo prosta, naturalna czynność. My czymś, a już jako dzieci, no to rzucaliśmy wieloma rzeczami, zaczynając od tych popularnych kamieni nawet, tak? Ale rzucaliśmy do siebie piłką, rzucaliśmy jakimiś kijkami, graliśmy w palanta, a teraz widzę, że zwyczajnie problem koordynacyjny i jakby, jak czasami widzę, jak dzieciaki próbują rzucić tą kulą, to takie pomysły im przychodzą do głowy, to zupełnie nienaturalne, zupełnie jakby poza nawet dla mnie jakimś takim logicznym, że jak mam przedmiot w ręku, no to wykonuję jakąś określoną zespół czynności, żeby go rzucić, a tutaj jakieś próby zupełnie nieudolne.
1: Tak. Dzieci nie trenują, nie bawią się na dworze, nie spędzają czasu, nie uczą się nowych wzorców ruchowych, nie utrwalają wzorców ruchowych, nie wyrabiają sobie tej koordynacji przez te wzorce, siły i wytrzymałości, i tak to wygląda, panie Wojtku, nie? I myślę, że to dopiero przed nami, to co z tego będzie.
0: Te wzorce ruchowe, koordynacyjne, to nie jest tak, że my musimy czekać, albo że powinniśmy czekać do szkoły. To już jest przedszkole, to już jakby odpowiedzialność na rodzicach jest olbrzymia. Jest mnóstwo naprawdę zabawnych i takich ciekawych ćwiczeń, które razem z dzieckiem w domu można robić, polegające właśnie na rzucaniu, przeskakiwaniu i robieniu bardzo różnych takich prostych, zabawowych ćwiczeń, które przy okazji rozwijają bardzo różne sfery ruchowe, że coś trzeba przeskoczyć i złapać jednocześnie, albo wymienić się kijkami, tylko to trzeba robić.
1: Tylko to trzeba robić, tak jest. I to nie są skomplikowane mechanizmy. To może być rower w okresie wakacyjnym, czy wtedy, kiedy jest ciepło, po prostu z rodzicami. Później wypracowujemy z dzieckiem taki nawyk jeżdżenia rowerem. To może być chodzenie na spacery, na place zabaw z mniejszymi dziećmi. Mamy mnóstwo jezior dookoła. Możemy pojechać w niedzielę, popływać, pokąpać się w jeziorze. Możemy na desce popływać. Teraz bardzo popularne są te deski do pływania, te słupy. Mamy naprawdę dostęp do kajaki, też spływy kajakowe, więc proste mechanizmy, czy na poziomie domu można wyjść z psem, porzucać kija, Ringo, bumerangiem, w klasy dziewczyny mogą grać jak kiedyś, tylko trzeba, my jako rodzice musimy tym dzieciom to pokazać, nie? Dzieci same się nie nauczą, nie? Więc sporadycznie może jakieś wyjątki, tak, ale na wyjątkach nie powinniśmy się skupiać, więc powinniśmy tutaj, że tak powiem, brać odpowiedzialność po trochę za wychowanie swoich dzieci i im to, ich tego uczyć od początku, bo jak będziemy ich tego uczyć, to oni z inną kulturą fizyczną będą wchodzić w swoje dorosłe życie i te nawyki będą później kontynuować, więc a jednocześnie będą zdrowsi.
0: Potraktujmy to właśnie jako inwestycję w dzieciaki i sprawmy, żeby za kilkanaście lat nie musiały biegać po różnych specjalistach i płacić za te wizyty, tylko żeby generalnie potrafili się, że tak powiem, samoleczyć, w tym sensie, że po prostu dużo się ruszając sprawiali, że ten ból przyjdzie później, albo będzie...
1: Ciało będzie zdrowsze, panie Wojtku.
0: Po prostu będzie ciało zdrowsze. Okej, okay. Czyli kręgosłup i tutaj jakby to jest absolutnie związane z...
1: aktywnością fizyczną.
0: Siedzeniem.
1: Tak, tak.
0: To są najczęstsze rzeczy, z którymi się u was pojawiają pacjenci.
1: Tak jest. Na razie zauważyłem, że jest, że ludzie jakby skupiają się na tym, jak siedzą, więc to jest też bardzo duży progres obecnie. Dostosowują fotele, dostosowują biurka, częściej kupują biurka, które można unosić do góry, gdzie mogą sobie przejść do pozycji stojącej, siedzącej. Dodatkowo przerywniki należałoby do tego włączyć, czyli takie króciutkie pauzy co pół godziny, wstać, wykonać 10 skłonów do tyłu, 10 skłonów w bok, w prawo, w lewo, 10 skłonów, usiąść i dalej pracować. Więc tak co pół godzinki sobie zrobić taką przerwę dla siebie, dla swojego kręgosłupa. Co dwie godzinki dobrze by było po prostu odejść od biurka i się przejść. Takie 5 minut, pójść coś wydrukować, postać. Można byłoby zrobić sobie 10 przysiadów i usiąść i dalej pracować. Więc tak możemy wyhamowywać ten proces, ten postęp tych zmian, które się tworzą w pozycji siedzącej dla kręgosłupa.
0: Czyli tak naprawdę bardzo proste, mało skomplikowane ćwiczenia, tylko wykonywane regularnie, tak, systematycznie, i one przyniosą efekt?
1: Oczywiście, tak, więc ciało nie jest skomplikowaną, raczej jest skomplikowaną maszynerią, ale nam proste czynności, regularne proste czynności działają po prostu na nas bardzo regeneracyjnie. I jeżeli będziemy tutaj wykonywać to w sposób stały, to one zapoczątkują u nas zmianę. Albo spowodują, że do tych zmian zwyrodnieniowych tak szybko nie będziemy, nie będzie taki szybki postęp tych zmian zwyrodnieniowych. Dużo ludzi zaczyna te ćwiczenia wprowadzać, taki styl pracy, o może tak to nazwę, z tymi przerywnikami, tymi pauzami na tą aktywność fizyczną, w momencie, kiedy zaczynają chorować, i to też jest piękne, bo dostrzegają, że te objawy są później coraz rzadsze.
0: Ale warto wcześniej, zanim
1: zacznie
0: boleć. Oczywiście,
1: tak, tak. My się musimy tego nauczyć. To powinno być takie, niektóre firmy to zaczynają wprowadzać, tak jak tutaj jedna sklepów,
0: dyskontów,
1: dyskontów zatrudniała fizjoterapeutów i pracownicy mieli przerwy na ćwiczenia, mogli przychodzić na zabiegi, więc tych firm, z tego co się orientuję, jest coraz więcej, gdzie jest fizjoterapeuta na etacie i wspomaga tych ludzi swoją osobą, ćwiczeniami.
0: Nie ma nic bardziej kosztownego dla firmy niż tak naprawdę nieobecność pracownika, jego długa choroba, więc to jest absolutnie inwestycja także w firmę, w siebie i myślenie o swoich interesach, które tak naprawdę współgra z naszymi interesami, więc oby jak najwięcej takich mariaży.
1: Dokładnie. Można... nie mam takiej wiedzy, ale kiedyś opowiadała mi jedna pani na szkoleniu, że w Warszawie normalnie tam w tych biurowcach, w jakichś sieciówkach sobie tam pracują, to mieli, jak przerwy lunchowe mieli, to normalnie przychodził pan z takim krzesłem siedzącym do masażu, można było się na godzinkę zapisać, raczej tam chyba 15 minut trwał zabieg i normalnie się tam zapisywali do tego pana na taki masaż szyi, więc żeby troszkę rozluźnić to ciało, więc jest to też jakaś alternatywa i widzę, że gdzieś tam ta potrzeba jest duża, jest.
0: To może podpowiedzmy trochę, oczywiście nie wyjaśnimy tutaj wszystkiego i nie ustawimy wszystkiego, ale podpowiedzmy trochę, od czego zacząć, czyli krzesło, jak ono powinno być dopasowane. No oczywiście, fajnie by było, jakby to biurko było w ogóle ruchome, można było przy nim stanąć, no pewnie jeszcze niewiele firm stać na to, aby masowo tego typu biurka wprowadzać, ale najpierw zacznijmy od tego dobrego siedzenia, jak powinniśmy siedzieć przy biurku, żeby ten kręgosłup obciążać jak najmniej? Jak powinniśmy ustawić sobie fotel? O czym powinniśmy pamiętać?
1: Powinniśmy pamiętać na pewno, żeby fotel był miał regulowaną wysokość. To jest bardzo ważne, bo tutaj chodzi o kąt ustawienia stawów biodrowych, żeby podparcie było, oczywiście wtedy regulowane jest automatycznie zgięcie stawy kolanowym i ustawienie stopy na podłodze. Ważne jest podparcie, najlepiej jak możemy całe plecy mieć podparte, z profilem odcinka lędźwiowego. Jeżeli mamy profil odcinka lędźwiowego, automatycznie nam się cały kręgosłup będzie w równej płaszczyźnie ustawiał.
0: Czyli co to znaczy, że mamy profil odcinka lędźwiowego?
1: Czyli musimy mieć uwypuklenie tutaj lędźwi, żeby
0: tak
1: zachować dokładnie,
0: tak?
1: Dokładnie, w dolnym odcinku kręgosłupa, po to, żeby zachować tą lordozę, a zachowanie tej lordozy spowoduje, że automatycznie zmniejsza się kifoza piersiowa i inaczej ustawia się odcinek szyjny.
0: Lordoza, czyli kifoza, czyli... Powiedzmy trochę, czyli lordoza, że mamy tak, że tutaj...
1: Lordoza, czyli wklęsłe wygięcie kręgosłupa lędźwiowego, o tak. Kifoza jest to uwypukleniem kręgosłupa w odcinku piersiowym, a lordoza szyjna znowu wygięciem odcinka szyjnego.
0: Czyli generalnie siedzimy tak, żeby klatka była trochę
1: do przodu,
0: tak. I jeszcze tak powiem, plecy prosto.
1: Plecy prosto, o, tak jest.
0: Najprościej.
1: Dosuwamy się do granicy, jak siadamy, dosuwamy się do granicy krzesła, oparcia i wtedy tutaj mając podparcie w lędźwiach, automatycznie nasz kręgosłup się prostuje i łatwiej jest nam w tej pozycji utrzymać tą pozycję, która jest oczywiście komfortową pozycją dla zdrowia.
0: Stopy jakby cały czas
1: podparte.
0: Czyli na ziemi,
1: tak
0: mocno,
1: jest.
0: Nie, że tam na paluchach się kręcimy,
1: nie.
0: Bo to już jest objaw, że coś jest nie tak.
1: Dokładnie i kompensujemy napięcie wtedy. Więc tutaj stopy muszą być podparte, nóżki ustawione w lekkim, kolanka w 90 stopniach zgięcia, stopy podparte. I tak jak mówiłem, tutaj musi być kąt rozwarty w stawach biodrowych.
0: I zwracajcie uwagę na to, bo jeżeli gdzieś automatycznie właśnie zaczynają wam te stopy chodzić, gdzieś szukacie podparć, to znaczy, że coś jest nie tak, że gdzieś organizm próbuje coś kompensować.
1: Tak jest, dokładnie.
0: Pół godziny to jest faktycznie maks, nawet jeżeli tak sobie ustawimy ten super nasze krzesło, to jednak te 30 minut powinno być już dla nas takim sygnałem, że robimy teraz przerwę, tak?
1: Tak jest. Jakby nie patrzymy tylko na kręgosłup jako, czy na całe ciało, jako tylko na stawy, kości i mięśnie, też bierzemy pod uwagę układ krążenia, który zaopatruje całe nasze ciało, w tym kręgosłup, i odżywia je, drenuje je i na przykład ochładza troszkę, więc my tutaj wstając i ruszając się przepompowujemy krew w całym ciele, więc jest to istotnie ważne do tego odżywienia się, do tego procesu regeneracji naszego ciała, w tym kręgosłupa.
0: Okej, czyli tak, najprostsze ćwiczenia, tak jak tu już padło od pana, panie Arturze. Po prostu skłony, tak?
1: Tak, raczej wstajemy, zaczynamy od przeprostów, czyli odchylamy się do tyłu, następnie skłony boczne i skłon do przodu. Jeżeli ktoś ma problemy z kręgosłupem, to może te skłony robić w pozycji siedzącej. Na siedząco robi skłon.
0: Siedząc na fotelu?
1: Na fotelu, tak.
0: Czyli nawet tak naprawdę nie zawsze musimy się ruszać z tego fotelu.
1: No, przy tym ćwiczeniu nie. Przy tym ćwiczeniu nie, ale wyjątkiem są osoby, które są na przykład w stanie takim podostrym obecnie, albo mają niestabilność w odcinku, w kręgosłupie, więc wtedy jest ryzyko, że my sobie na przykład jakąś protruzję czy przepuklinkę w takiej długiej dźwigni uwypuklimy czy wypchamy i potocznie mówiąc, i stworzymy sobie problem. Ale na pewno jeżeli te osoby mają takie problemy, to one już zazwyczaj o tym wiedzą.
0: Z tego, co pan mówi, to tak naprawdę ta przerwa będzie trwała, nie wiem, 2-3 minuty?
1: Dokładnie. Nawet bym się tutaj do 2 minut myślę. Więc to nie jest toniesa, jest dużo, ale regularnie wykonywane co pół godziny naprawdę potrafi latami, tygodniami, miesiącami, latami potrafi nam nieźle zregenerować, czy zahamować postęp tych zmian zwrodnieniowych, o tak nazwę. I cały czas będąc, rozruszając kręgosłup.
0: Czyli takie 2 przerwy na godzinę powinny się pojawić, ale po tych 2 godzinach ta przerwa powinna być już
1: dłuższa. Tak, fajnie jak jest 20 minut. Zazwyczaj nie wiem, czy jest tyle czasu na to, ale dobre i 5-10 minut, żebyśmy wstali, się przeszli, poszli coś wydrukować, nie wiem, napili się wody, żebyśmy po prostu 5 minut byli w ruchu.
0: I tutaj już jakby nie na stojąco, nie na siedząco, tylko ważne, żeby gdzieś
1: przejść się, tak jest, żeby ta pompa mięśniowa zadziałała.
0: Sprokurować trochę tak wydarzenia, żeby,
1: dokładnie,
0: żeby się przejść. I to wystarczy na ten 8-godzinny dzień pracy, czyli te co 2 godziny przerwa?
1: Panie Wojtku, to jest minimum z minimum. Ile zrobimy więcej dla siebie, to będzie lepiej, ale to jest takie minimum, żeby zaniechać postępowi zmian zwrotniowych intensywnemu i nie dopuścić do wtórnych objawów zmian, które już mamy i na które chorujemy, nie? Bo zazwyczaj przychodzą do mnie pacjenci już z jakimiś zmianami zwrodnieniowymi, czy krążka międzykręgowego w postaci dyskopatii, czy stawów obwodowych, i tutaj dostosowujemy się w działaniu do jego choroby. I to zazwyczaj jest takie minimum z minimum, żeby to się nie napędzało z powrotem, żeby nie było wtórnych z powrotem objawów po leczeniu, żeby zachować to ciało w takiej optymalnej formie już po tym procesie leczenia, jak już pacjent wrócił do pracy, tak, żeby jakby nie prowokować sytuacji do tego, żeby z powrotem mieć ten problem w kręgosłupie.
0: A co jeszcze możemy zrobić w takim razie w czasie 8-godzinnego dnia pracy, żeby to nie było minimum minimum, tylko było trochę więcej. Powiedzmy, że mamy takie możliwości, że pracodawca nam daje taką możliwość, że możemy sobie tą przerwę, nawet nieco dłuższą, zrobić, którą później odpracujemy. To jakby mamy ten nasz dzień pracy wydłuża się do 9 godzin, no ale tą godzinę mamy wtedy dla siebie gdzieś w trakcie. Jak ją dobrze spożytkować?
1: Więc można przykładowo pójść na spacer, jeżeli mamy taką możliwość, albo jeżeli takiej możliwości nie mamy, to możemy sobie poćwiczyć po prostu na przerwie w biurze, gdzie pracujemy, jeżeli jest to też możliwe, nie? Można, jeżeli jest przykładowo 10 pracowników i szef wyraża na to zgodę, to można 10 minut zrobić ćwiczeń grupowych. Kwestia jest tutaj indywidualna i związana bardzo, bardziej z możliwościami od pracodawcy. Jeżeli takie są, no to teraz chęci po prostu nas ograniczają.
0: A powiedzmy, że chęci są. Może skupmy się na tym, że nie pracuję w grupie, albo że właściwie ten czas mam sam dla siebie. Co mogę zrobić? Czy ja potrzebuję jakieś skomplikowane urządzenia w pracy? Muszę mieć jakieś rzeczy, które bywają właśnie na salach gimnastycznych, czy nie trzeba? Wystarczy kawałek ściany.
1: Kawałek ściany i podłoga i w zupełności nam to wystarcza. Najważniejsze dla nas, jeżeli mamy pracę siedzącą, to żeby ten kręgosłup rozruszać. Jeżeli będziemy ruszać, to on się nie będzie tak szybko zużywał i będzie się odżywiał. Wiadomo, że siedzenie jest najbardziej obciąża kręgosłup. I tutaj przechodząc do pozycji niskich, czy w leżeniu, czy w klęku podpartym, jesteśmy w stanie z taką łatwością rozruszać ten kręgosłup, rozciągnąć mięśnie i myślę, że to jeżeli nie możemy wyjść na spacer, to myślę, że to jest jedną z najlepszych form, żeby sobie, nie wiem, 10-15 minut, krótko mówiąc, poćwiczyć.
0: To podpowiedzmy parę ćwiczeń. Co można zrobić w warunkach biurowych? Co moglibyśmy zrobić w takim pomieszczeniu, jak tu, gdzie jesteśmy w studiu?
1: Na przykład koci grzbiet w klęku podpartym, ukłon japoński, przejście do leżenia przodem w podporze na rękach wyprostowanych. Proste ćwiczenia, które mogą nam ten kręgosłup w każdym kierunku rozruszać, bo my jak jesteśmy ustawieni w jednej pozycji, jak pracujemy w pozycji siedzącej, to wtedy najmocniej zużywamy ten kręgosłup. Dlatego jak go ruszamy, to on jest mobilizowany na poziomie krążka międzykręgowego, na poziomie stawów międzykręgowych i segmentach, czyli kolejnych połączeniach tego kręgosłupa w każdym kierunku i przez co się zużywa mniej i mniej się podrażniają nawet struktury, które są słabe w tym kręgosłupie. Więc bo on jest obciążany i ruszany w każdym kierunku, a pojawia się problem w momencie, kiedy my siedzimy, obciążamy w jednej pozycji i jeszcze w tej jednej pozycji, na tym jednym miejscu czy segmencie kręgosłupa mamy jeszcze problem na przykład z krążkiem międzykręgowym, mamy tam jakąś protruzję dysku, więc to nam będzie przykładowo powodowało zaostrzenie tych objawów. Dlatego jak się rozruszamy, to znowu zmienimy ciśnienie w tym kręgosłupie, zmienimy obciążenie na przód, tył, boki i krótko mówiąc, my na to mówimy, że mobilizujemy sobie kręgosłup, co przyczyni się do mniejszych dolegliwości bólowych i następstw związanych z pogorszeniem tych objawów, tej choroby, którą leczymy, którą mamy.
0: Czyli tak jak siedzimy, najprostsza recepta, wstajemy, albo z tego co usłyszałem, przed chwilą usłyszeliśmy, wręcz schodzimy do parteru.
1: Do niskich pozycji, tak jest.
0: Na kolana, może przeszkodą jest trochę wstyd przed kolegami, koleżankami, tak raptownie w biurze pani księgowa pada na podłogę i zaczyna wyginać się jak kot.
1: Może troszkę tak, chociaż zmienia się podejście u ludzi, tak jak rozmawialiśmy na samym początku, panie Wojtku, i wydaje mi się, że mogłoby to teraz obecnie być bardziej mobilizujące dla innych niż śmieszne, że ktoś, kto miał problem, pomału próbuje z tego problemu wyjść, nie? I to jest piękne. To jest piękne, że my zaczynamy coś wtedy robić, nie? Że chcemy coś od siebie dać i bierzemy sprawy w swoje ręce i dbamy o swoje zdrowie, nie? I to jest naprawdę piękne, nie? To można po prostu naśladować, trzeba byłoby naśladować, nie?
0: Więc nie wstydźmy się, nie bójmy się, tylko po prostu ruszajmy.
1: Tak jest.
0: I wtedy takich ćwiczeń, ile? 15 minut taka przerwa
1: myślę,
0: powinna
1: trwać? Myślę, że w zupełności wystarczy 15 minut.
0: Możemy coś jeszcze podpowiedzieć związane ze ścianą, żeby jakby na przykład trochę inne partie mięśni albo nawet wręcz takie formy masażu lekkiego, które można sobie samodzielnie wykonać.
1: Tak, jeżeli przykładowo dużo siedzimy, możemy mieć w pracy piłeczkę i tą piłeczką sobie przy ścianie rozmasować miejsca, które ulegają podrażnieniu. Zazwyczaj jest to grupa pośladkowa, jak dużo siedzimy. Tam mamy też ważne struktury nerwowe, jak nerw kulszowy, mięśnie gruszkowate z jednej, z drugiej strony, mięśnie pośladkowe średnie, Więc tych mięśni jest dość sporo. One są kluczowe zarówno dla stawu biodrowego, dla kręgosłupa lędźwiowego, dla miednicy i przenoszenia napięcia z kręgosłupa z miednicy na kończynę dolną. Więc bardzo często ulegają przeciążeniu i my tutaj przy ścianie możemy sobie taką piłeczką zrobić 2-3 razy w tygodniu dodatkowo taką autoterapię i wracając do domu oczywiście bardzo ważne, nie musimy już tego robić, bo to zrobiliśmy w pracy i mamy czas dla siebie, jakbyśmy się uskarżali, że tego czasu nam w domu brakuje, bo jeszcze mamy mnóstwo rzeczy do załatwienia poza pracą, więc jest to na pewno super alternatywa, te automasaże tymi piłeczkami. Jak ktoś nie wie jak masować, zawsze może się udać do fizjoterapeuty i tam uzyska poradę, jak się tą piłeczką posługiwać, gdzie tą piłeczkę można nabyć.
0: Bo to nie są zwykłe piłeczki, to muszą być specjalne piłeczki.
1: Znaczy to muszą być twarde na pewno, panie Wojtku, piłeczki. I z tymi, co ja się spotkałem, to albo są gumowe, albo są styropianowe. Więc tak można sobie szukać w internecie. Kosztują tam od 10 zł, cena się zaczyna bodajże, więc nie jest to drogi sprzęt.
0: I już nie są jakieś wielkie te piłki, żebyście Państwo nie myśleli, że będziecie musieli trzymać w biurach nie wiadomo jak wielki sprzęt.
1: Wielkości pięści tak naprawdę.
0: Tak naprawdę.
1: Ustawiamy sobie piłeczkę na miejscu bólowym i pomału ruchem swojego ciała, dociskamy swoim ciałem i ruchem swojego ciała masujemy dane miejsce. Bardzo, bardzo świetny sposób na taką mobilizację tkanek miękkich, na taki masaż powięziowy i na to, żeby sobie samemu w warunkach domowych po prostu pomagać.
0: Jak jeszcze ścianę możemy wykorzystać?
1: No możemy sobie ścianę wykorzystać do różnych ćwiczeń, żeby tutaj rozciągnąć mięśnie piersiowe, czy popracować sobie z piłeczką na prostowniku grzbietu, więc... W zależności od tego, z czym mamy problem, to możemy sobie tą ścianę wykorzystać. Oczywiście wszystkie partie zrobimy sobie przy ścianie i nie w każdej dysfunkcji, ale naprawdę bardzo wiele. Czy skłon w podporze do ściany, jeszcze przepraszam panie Wojtku, że wchodzę słowo, tak jeszcze mi przychodzi na myśl. Czy tutaj rozciąganie mięśni w obszarze kończyn górnych, czy kończyn dolnych, bo możemy się położyć przy ścianie, nogi dać sobie na ścianę i naciągać stopy do siebie, więc rozciągając całą tylną taśmę kończyn dolnych, więc tutaj możliwości są spore w zależności od tego, z czym się borykamy i nad czym chcemy pracować.
0: I mamy za sobą już te bardzo intensywne 8 godzin w pracy, plus co możemy dołożyć w domu, co powinniśmy dokładać w domu. To jeszcze powinien być później godzinny spacer, czy godzinna jazda na rowerze. Czy to znowu jakby nie musimy się od razu zarzucać takimi jednostkami, że czasami na początek może wystarczy 15-20 minut. Bo wiem też z doświadczenia, że jak już obudzimy organizm do ruchu, to on generalnie sprawia, że my chcemy tego ruchu coraz więcej, tak. Bo okazuje się, że ten poziom endorfin, który się u nas pojawia, takiego faktycznie zadowolenia i takiego poczucia, że czujemy się lepiej, dotlenieni i generalnie wszystko lepiej pracuje, sprawia, że okazuje się, że te 15 minut to już dla nas jest za mało.
1: Tak, jak najbardziej, panie Wojtku. Pomału z takiego przymusowego nawyku zaczynamy odczuwać radość i zaczyna to być elementem naszego życia i zaczyna nas, bawimy się tym ruchem, wtedy robimy go coraz więcej i bardzo często też zarażamy bliskich albo przyjaciół, albo kogoś z rodziny i gdzieś tam razem w tej formie aktywności fizycznej spędzamy ten czas. Tak jak pan powiedział pięknie.
0: Kręgosłup, o tym dużo rozmawialiśmy, bo tak naprawdę jeżeli chodzi o inne partie ciała, czy to kolana, czy inne stawy, to one jednak zwykle jakby problemy z nimi są wynikiem jednak jakichś urazów. Tam już zwykle musimy sobie coś albo skręcić, albo uderzyć, albo coś zwichnąć, albo nadwyrężyć. Mhm. Tak jest, tak?
1: Zazwyczaj jest tak, że te stawy w stawach obwodowych mamy problem najczęściej ze skręceniami kostek, tak jak pan powiedział. Kolana różnie, bo czasem zmiany zwrodnieniowe czasem przez aktywności fizyczne, przez uprawiany sport będą dawać nam dolegliwości bólowe. Biodra zazwyczaj dają nam dolegliwości bólowe w okresie zmian zwyrodnieniowych, czyli w takim okresie po 40-50 rokiem życia pierwsze objawy, więc kręgosłup tutaj w pierwszej linii jest narażony na ten brak, tego ruchu. I myślę, że sposób funkcjonowania, obciążania tego kręgosłupa, niesłuchania, tego braku umiejętności słuchania swojego ciała będzie powodował, że jednak ten kręgosłup wygrywa.
0: I że później właśnie też mogą się pojawić sprawy z kolanami, z biodrami.
1: Tak, to jako następstwo oczywiście, nie? Bo te naprężenia się przenoszą. Nasze ciało jest takie sprytne, że kompensuje sobie te napięcia, dostosowuje się do tych zmian, które postępują, odchyla się od norm po to, żeby utrzymać jeszcze fizjologię, utrzymać mechanizm funkcjonowania, ale w pewnym momencie, jak te siły kompensacyjne się wyczerpują i na przykład zaczyna nas boleć kolano, zaczyna nas boleć staw skokowy, a wszystko jest pokłosiem na przykład kręgosłupa i miednicy, ustawienia odcinka szyjnego, więc tutaj bardzo ważne jest jednak... Ogólnie cała postawa jest bardzo ważna, więc kręgosłupów jest najwięcej w leczeniu, ale jakby musimy patrzeć na całość, nie?
0: Generalnie jakby nie będziemy wchodzić w więcej szczegółów, bo tak naprawdę, jeżeli chodzi o ruch, bo tak naprawdę jeżeli zaczynamy robić te ćwiczenia, o których mówiliśmy, to nie tylko kręgosłup, ale właśnie i pozostałe stawy zaczynają po prostu pracować i właściwie wtedy to się przenosi i na kolana, i na biodra, i, tak. I na ręce, i na wszystkie inne rzeczy. A nie boi się pan, panie Arturze, że jak już tak wszyscy zaczną ćwiczyć, to pan nie będzie miał roboty?
1: Nie, myślę, że nie. Jak będziemy ćwiczyć, to też będziemy się przeciążać i myślę, że też będziemy mieć co robić, ale będzie to inna praca wtedy z pacjentem, więc pacjent nie będzie wpadał w pułapki ostrego bólu, tylko gdzieś na poziomie bólu takiego podostrego będzie się meldował w gabinecie i pacjent będzie mniej cierpiał, nie? Więc tych wizyt możemy robić wtedy mniej, ale częściej, więc... Jest to jakby innym modelem pracy będziemy wtedy funkcjonować, nie? A świadomy pacjent będzie wiedział, że zaczyna go ciągnąć już stopa, bo dużo chodził ostatnio, to przyjdzie na wizytę i zrobimy sobie tą stopę, całą taśmę, czy sprawdzimy sobie, co się z tym stawem dzieje, czy z tym kręgosłupem i myślę, że wtedy na jednej wizycie zakończymy spotkania. A w momencie, kiedy ten pacjent i nie ma aktywności, i nie ma świadomości swego ciała, to jak się meldujesz w gabinecie, to już na długo.
0: No właśnie, pamiętajmy o tym, że to nie wszystko znajdziemy i nie wszystko podpowie nam internet, że to jest jednak, to są jednak lata nauki, o czym świadczy też to, że cały czas na naszej uczelni kształcicie nowych terapeutów, fizjoterapeutów. Ja mam wrażenie, że generalnie taki masaż raz na miesiąc to powinien sobie zafundować każdy, bo my nie jesteśmy w stanie wszystkiego sami rozmasować, a terapeuta jednak zrobi to dużo lepiej, dużo sprawniej i że gdyby taka była możliwość, to myślę, że każdy powinien gdzieś tam sobie pomyśleć o tym, bo to po prostu dużo łatwiej się żyje.
1: Tak jest, my sobie sprawy nie zdajemy, zazwyczaj oszczędzamy na zdrowiu pieniążki, a to są najlepiej wydane pieniądze, jakie moglibyśmy, czy najlepiej sprezentowane pieniążki dla siebie samego, jak wydamy je na zdrowie, czy pójdziemy do fizjoterapeuty, czy pójdziemy do osteopaty, czy pójdziemy do jakiegoś innego specjalisty na jakąś wizytę i zadziałamy ze swoim problemem zdrowotnym, to myślę, że to jest najlepsza inwestycja, bo my jesteśmy tu i teraz i myślę, że nasz komfort życia jest bardzo ważne do tego, żeby móc funkcjonować. Nie? Jeżeli czujemy się dobrze, to chodzimy do pracy, cieszymy się radością z bliskimi, z dziećmi, z wnukami. Jeżeli nas coś boli, to nie mamy już radości. A jeżeli boli nas tak, że nie możemy funkcjonować, to już w ogóle to nas nic nie cieszy. Nawet porządny samochód czy świetny dom, więc wtedy to jest drugorzędność. Nie? Można mieć 100 problemów, ale jak mamy problem ze zdrowiem, to te 100 problemów to nie są już wtedy problemy, nie? To już nas jakby nie interesują, bo my nie możemy mieć tych 100 problemów, jak mamy ten jeden problem, nie? więc nie funkcjonujemy i tutaj na pewno warto.
0: Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Artur Hołodniuk, fizjoterapeuta, osteopata. Tak. Jeszcze coś muszę wymienić? I wykładowca akademicki.
1: Tak, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów. Working hard, yeah right, picture that with a Kodak, or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak, took my life from negative to positive, I just want y'all to know that, and tonight, let's enjoy life.

0: Jest tu cytat wyssany z palca. Tak Michał Woś komentuje zarzut, jaki postawiła mu prokuratura. Były wiceminister sprawiedliwości ma odpowiedzieć za przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. Sprawa dotyczy lat 2021-2023, gdy Woś nadzorował służbę więzienną. Prokuratura twierdzi, że działał na szkodę interesu publicznego oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i osobistej. Z tym tematem Mateusz Gołębiewski. Mateuszu, co wiemy?
1: Według Michała Wosia zarzut dotyczy jego zgody na awans funkcjonariusza służby więziennej z podpułkownika na pułkownika. Były wiceminister twierdzi, że pozwalała na to ustawa, a obecne kierownictwo resortu korzystało z tego samego przepisu setki razy. Woś złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez śledczych. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek odpowiada, że za czasów Zbigniewa Ziobry służba więzienna była wykorzystywana instrumentalnie, a sprawę trzeba wyjaśnić do końca. Michał Woś został przesłuchany i nie przyznał się do winy. Za zarzucane mu przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków grozi do 10 lat więzienia.
0: Relacjonował nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Jego zeznania pokrywają się z ustaleniami śledczych. Znamy szczegóły przesłuchania maszynisty pociągu po katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. To jeden z kluczowych świadków w tej sprawie, o czym ze szczegółami Kinga Furch.
2: Lekarze dopiero 6 dnia po tragedii wydali zgodę na przesłuchanie maszynisty. Wcześniej jego stan zdrowia na to nie pozwalał. Teraz poprawił się na tyle, by śledczy mogli rozpocząć czynności. Jak powiedziała mi Aneta Guść z radomskiej prokuratury, maszynista zeznał, że ciężarówka wjechała wprost pod lokomotywę.
3: Kierując ciężarówką nadjechał od strony drogi krajowej numer 12 i poruszał się ruchem jednostajnym.
2: Na razie nie udało się jednak przesłuchać kierowcy tej ciężarówki, bo jak zaznacza prokuratura, jego stan nadal jest ciężki. Nie wiadomo też, w jakim charakterze zostanie on przesłuchany.
0: Na razie w tej sprawie nikomu nie postawiono zarzutów. Przypomnijmy, do katastrofy doszło w ubiegłą środę. W jej wyniku zginęła jedna osoba, a 10 zostało rannych. W reakcji na katastrofę w ubiegły piątek maszyniści zorganizowali protest, a we wtorek rząd przyjął projekt zaostrzający kary za wykroczenia na przejazdach kolejowych. Za wjazd na przejazd kolejowy w trakcie opuszczania lub podnoszenia zapór albo przy czerwonym świetle będzie grozić zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące. Dożywocie za podłożenie bomby pod domem byłej partnerki i jej dzieci. Sąd apelacyjny w Poznaniu prawomocnie skazał 37-letniego Błażejaka. Mężczyzna będzie mógł ubiegać się o wcześniejsze zwolnienie dopiero po 35 latach. Sąd pierwszej instancji wymierzył Błażejowi K 25 lat więzienia, ale sąd apelacyjny podwyższył kary do dożywocia. Na taki wyrok duży wpływ miały opinie psychologiczne biegłych, podkreślał w uzasadnieniu sędzia Henryk Komisarski.
4: Sąd apelacyjny podziela poglądy pani prokurator oraz pani pełnomocnik, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że oskarżony po odbyciu kary, gdyby to była kara terminowa, zechciałby dokończyć to, co wcześniej zaczął.
0: Urszula Bartkowiak, pełnomocniczka pokrzywdzenia kobiety, podkreślała satysfakcję z wyroku.
5: Żaden wyrok nie jest w stanie zadośćuczynić tak naprawdę rozmiarowi cierpień pokrzywdzonej, ale na pewno ten wyrok sądu drugiej instancji zapewni pokrzywdzonej bezpieczeństwo, na które cały czas w toku tego procesu liczyła.
0: W grudniu 2022 roku Błażej K. zostawił przed domem we wsi Siecie Bożyce pakunek przypominający przesyłkę kurierską. W środku znajdowała się bomba własnej konstrukcji. Ładunek eksplodował, gdy paczkę otworzyła była partnerka mężczyzny. Kobieta i dwoje jej dzieci, w tym syn skazanego, zostali ciężko ranni. Chcę pomóc naprawić PKOL, mówi Robert Korzeniowski, który jako pierwszy zapowiedział już udział w wyborach na prezesa komitetu. Nowe władze wyłonione zostaną w kwietniu przyszłego roku. Do tego czasu kadencję aresztowanego w śledztwie w sprawie zonda krypto Radosława Piesiewicza dokończy Marian Kmita. Jaki plan na uzdrowienie Polskiego Komitetu Olimpijskiego ma Robert Korzeniowski? On to pytał nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
6: PKOL zmaga się nie tylko z problemami wizerunkowymi, ale też finansowymi. Robert Korzeniowski twierdzi, że dyskusja o przyszłości komitetu nie może kręcić się wyłącznie wokół pieniędzy i doraźnego łatania dziur. Jego zdaniem zmian wymaga też statut.
7: PKOL jest mało sterowny. Dzisiaj wiemy, że PKOL z ogromną trudnością może się samo oczyszczać. To z całą pewnością trzeba poprawić.
6: Jak przekonuje 4-krotny mistrz olimpijski w chodzie, PKOL powinien opierać się na wartościach, które będą docierać do nawet najmniejszych miejscowości w Polsce, a sam komitet powinien być marką, wokół której partnerzy publiczni i prywatni będą chcieli się gromadzić, by zrobić coś ważnego dla społeczeństwa i sportu.
0: A Robert Korzeniowski był dotychczas doradcą przy tworzeniu strategii dla polskiego sportu w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Z posady zrezygnował przed ogłoszeniem chęci udziału w wyborach. A teraz wracamy do rozmowy w Vox FM. Gościem Wiktora Świetlika był mecenas Krzysztof Wąsowski.
8: Krzysztof Wąsowski nadal jest moim gościem. Prawnik, adwokat. Szybka ósemka dla Vox FM. Panie mecenasie, czy jak rozwiąże się sytuacja z Trybunałem Konstytucyjnym? Wejdą, nie wejdą?
9: Nie wejdą.
8: Jak rozwiąże się sytuacja z Akademią Wymiaru Sprawiedliwości? Czy pan Cudak został?

0: Zostanie rektorem.
1: Nie zostanie rektorem.
0: Dlaczego nie zostanie rektorem?
1: No bo jest nielegalny.
0: A jeżeli wejdzie i zajmie sobie tam pokój?
1: A, że będzie udawał pana rektora? Tak, będzie udawał.
0: Czyli to nastąpi, uda się rozwiązanie
1: się. Ja myślę, że w tym sensie takim pozaprawnym jak najbardziej może się udać.
0: Czy premier Tusk zyska politycznie na całej tej sytuacji?
1: Nie powinien zyskać politycznie. Nie wiem, czy zyska, ale nie powinien zyskać politycznie.
0: Czy to, co się dzieje dzisiaj, umacnia politycznie ministra Żurka, czy go osłabia?
1: Nie powinno go umacniać politycznie. Powinno go osłabiać, ponieważ no, to jest działanie, które rzeczywiście jest trudno wytłumaczalne prawnie, tak bym powiedział.
0: Dlaczego więc minister Żurek decyduje się na tego rodzaju działanie? Przypominam, że w czwartek lub w piątek powiedział, stało się z dumą.
1: Prawdopodobnie nie jest politykiem takim z krwi i kości, a no, ma pewne przekonania prawne, które chce realizować.
0: Czy my mamy, abstrahując od naszych sympatii, poglądów politycznych, pewność co do tego, kto ma rację prawną w tym sporze? Czy to jest tak, że każdy ma swoją rację?
1: Ja mam pewność, kto ma rację.
0: Kto ma rację?
1: W którym sporze?
0: W sporze, zacznijmy w takim razie Akademia Wymiaru Sprawiedliwości, może zdążymy.
1: Rektor Sopiński.
0: Trybunał Konstytucyjny.
1: Prezes Święczkowski.
0: Czy pan Berek, jeżeli zostanie wprowadzony do Trybunału Konstytucyjnego, to będzie sędzią Trybunału Konstytucyjnego, czy nie będzie sędzią Trybunału Konstytucyjnego?
1: Pan Berek jest wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, ale nie złożył ślubowania wobec prezydenta. Dlatego nie może być wprowadzony do orzekania, że tak powiem. Nie może rozpocząć swojej misji jako sędzia Trybunału Konstytucyjnego.
0: Afera Zonda Krypto. Czy ta sprawa jeszcze pokaże jakieś nowe oblicze, czy raczej już nie wiemy?
1: Mam nadzieję, że coś pokaże ta sprawa Zondy Krypto, bo na razie niczego nie pokazuje.
0: Czy dziennikarze, którzy publikują informacje z Zondy Krypto, łamią prawo?
1: Wydaje się, że jest takie podejrzenie, może być, że łamią prawo.
0: Czy prokuratorzy, którzy dostarczają im informacji, bo zakładam, że to oni łamią prawo?
1: Jeżeli współdziałają w tego typu przestępstwie, jeżeli by się to okazało przestępstwem, to może mogą podlegać odpowiedzialności też.
0: Czy premier Tusk, ujawniając informacje z Zondy Krypto, łamie prawo?
1: Według redaktora Pilarka takie jest prawdopodobieństwo. Nie znam akt, ale istnieje takie niebezpieczeństwo.
0: Czy politycy prawicy przyjmujący zegarki od pana, jeżeli przyjmowali od pana Krala, bądź jeżdżący za jego pieniądze do luksusowych hoteli, łamali prawo?
1: Jeżeli to robili nielegalnie, na pewno łamali prawo. Czyli jaka była kauza tak zwana tego przyjęcia? Czy to była darowizna, czy to było za coś? No i to trzeba rzeczywiście wyjaśnić.
0: Zauważyłem, że w tej sprawie zaginął gdzieś mecenas Dibuła. Nie ma go na początku dużo mówił, a teraz nie ma. Czy wszystko okej u pana kolegi z Palestry?
1: Dzwonił ostatnio do mnie jeden z prawników od pana mecenasa Dibuła pytać się jedną sprawę, więc zakładam, że wszystko jest okej. Mam nadzieję, ale muszę zadzwonić chyba, rzeczywiście się czegoś dowiedzieć.
0: Za to mecenas Giertyk w tej sprawie jest bardzo, bardzo aktywny nadal.
2: Dalsza część rozmowy do śledzenia na voxfm.pl. Szykujemy się na piorunujący finisz, mówi inicjator stołecznej operacji referendalnej, która zbiera podpisy pod wnioskiem o odwołanie prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Wolontariusze zebrali już 100 tysięcy podpisów, a do końca akcji zostały 2 tygodnie. O szczegółach nasz reporter Krzysztof Płowecki.
3: Do zwołania referendum potrzebne są głosy 10% wyborców w Warszawie, czyli około 132 tysięcy osób. Maciej Wilk, inicjator stołecznej operacji referendalnej, liczy jednak na to, że uda się zebrać do 160 tysięcy głosów.
4: To jest takie minimum, poniżej którego, jeśli się znajdziemy, to prawdę mówiąc, nie ma sensu nawet składać, bo wiadomo, że tych odrzutów będzie sporo, tak jak to miało miejsce ostatnio w Krakowie.
3: Jak dodał, podpisy pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania władz Warszawy będą zbierane do ostatniej chwili przez wolontariuszy przy stolikach rozstawionych w kilkunastu punktach w mieście. Stołeczna operacja referendalna musi zebrać wszystkie podpisy do 28 września.
2: Relacjonował nasz reporter Krzysztof Płowecki. Łódź przygotowuje się do budowy kolejnego tunelu pod miastem. Drążenie tzw. łódzkiego metra utknęło przed 2 laty z powodu zawalających się kamienic. Teraz ma ruszyć budowa kolei dużych prędkości. Ma powstać 4,5-kilometrowy tunel, w którym zmieszczą się 2 jadące obok siebie pociągi. Drążenie ma rozpocząć się wiosną, ale już samo przygotowanie komory startowej daje się okolicznym mieszkańcom we znaki. I o tym ze szczegółami Grzegorz Mnich.
5: Prace przy komorze startowej na Redkini trwają już od roku w sąsiedztwie osiedla bloków i wieżowców.
6: Budynki drżą. No nie tylko wiercenie, bo to jest kurz, pył, hałas, ludzie nie mogą spać, bo oni tutaj 24 godziny na dobę pracują.
5: Drążenie tunelu KDP pod Łodzią odbywać się będzie pod ścisłą miejską zabudową. Mieszkańcy muszą się liczyć z czasową przeprowadzką, potwierdza Wojciech Nowak, dyrektor firmy wykonującej pracę.
7: Bierzemy pod uwagę konieczność przeniesienia czasowego mieszkańców, żeby zapewnić bezpieczeństwo i nie podejmować niepotrzebnego ryzyka. Nie chcę mówić o liczbach w tej chwili.
5: Mieszkańcy są zdezorientowani.
6: Nie dostaliśmy żadnych informacji, że mają być relokacje.
5: A póki co utrudnienia w ruchu czekają Łódź już od tego miesiąca. Kilka ulic w centrum zostanie zamkniętych.
2: Drążenie tunelu pod Łodzią ma potrwać półtora roku. Szybka kolej połączy Warszawę, Łódź, Wrocław i Poznań. Pierwsze 1000 kilometrów linii ma powstać w ciągu 10 lat. Gdynia znów zamieni się w filmową stolicę Polski. Już za tydzień startuje 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Od poniedziałku widzów czekają dziesiątki polskich produkcji, spotkania z twórcami oraz rywalizacja w konkursie głównym, konkursie perspektywy i konkursie filmów krótkometrażowych.
8: Podczas festiwalu wręczana jest też nagroda platynowych lwów. W tym roku trafi do Haliny Prugar-Ketling, absolutnie wybitnej montażystki legendy polskiego kina. Pokażemy przy tej okazji film Panny z Wilka. To z jednej strony jedna z ulubionych realizacji laureatki, ale z drugiej strony też film, który Halina Prugar-Ketling wyjątkowo ceni i lubi.
2: Mówi Joanna Łapińska, dyrektorka artystyczna festiwalu. Będzie to również okazja do zobaczenia wielu wystaw fotograficznych, w tym poświęconych Andrzejowi Wajdzie. Podczas festiwalu odczytany zostanie także jego niezrealizowany scenariusz Jesteśmy sami na świecie.
8: Zrobiliśmy też nabór na nowe teksty krytyczne dotyczące kina Krzysztofa Kieślowskiego i jego przełożenia na dzisiejsze kino na całym świecie. Powstało 7 nowych tekstów, wszystkie je Państwo będą mogli przeczytać na łamach naszej odnowionej w tym roku gazety festiwalowej, ale Tysia Alassé, autorka jednego z nich, będzie gościnią i prelegentką naszego festiwalu.
2: Dla odwiedzających przygotowano także spacery szlakiem modernizmu związane z wpisaniem Centrum Gdyni na listę UNESCO. Pełen program dostępny jest na stronie wydarzenia.
9: Tu i teraz. Wieczorny magazyn Vox FM Gorzów.
10: W magazynie będzie o bezdomnych, ale także o specjalnym programie, który jest przeznaczony dla seniorów. Na początek jednak dwie bardzo istotne sprawy związane z pracą wymiaru sprawiedliwości. To wieczorny magazyn informacyjny Radia Vox FM Gorzów. Narkotyki wysyłali listami, między innymi do więzieniów. Małżeństwo z Gorzowa oskarżane o handel i wytwarzanie narkotyków. Jak ustalili śledczy, przez 4 lata produkowali i wysyłali narkotyki między innymi do zakładów karnych w Płocku, Elblągu czy Radomiu.
11: Małżonkowie odpowiedzą za wprowadzenie do obrotu znacznych ilości nowych substancji psychoaktywnych oraz substancji psychotropowych. Z ustaleń śledztwa wynika, że oskarżeni prowadzili przestępczy proceder od czerwca 2021 roku do czasu ich zatrzymania, czyli do listopada 2025 roku. Ten proceder prowadzili w sposób zorganizowany i ciągły. Ich działalność polegała na dostarczaniu zabronionych substancji drogą pocztową do zakładów karnych i aresztów śledczych na terenie całego kraju, w tym między innymi w Płocku, Elblągu, Radomiu czy Świdnicy. Zabronione substancje dystrybuowali również wśród innych odbiorców. Łączna wartość wprowadzonych do obrotu substancji wyniosła nie mniej niż 50 tysięcy złotych, co dla obojga oskarżonych stanowiło stałe źródło dochodu. Impulsem do wszczęcia śledztwa było cykliczne ujawnianie w jednostkach penitencjarnych przesyłek, które zawierały środki odurzające. Analiza tych wszystkich spraw pozwoliła powziąć podejrzenie, że kontrabanda pochodzi z jednego źródła. W wyniku skrupulatnych czynności operacyjno-rozpoznawczych funkcjonariuszy policji oraz wzmożonych działań procesowych prokuratury sprawcy zostali zidentyfikowani. 24 listopada 2025 roku funkcjonariusze policji dokonali przeszukania pomieszczeń mieszkalnych zajmowanych przez podejrzanych na terenie Gorzowa Wielkopolskiego. W ich toku zabezpieczono partie substancji psychoaktywnych oraz susz roślinnych. Łączna ilość zabezpieczonych środków pozwalała na jednorazowe odurzenie około 5700 osób. W toku śledztwa wobec nich stosowany był środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, który z czasem został uchylony i zastąpiony wolnościowym środkiem w postaci dozoru policji.
10: Mówiła Mariola Wojciechowska-Grześkowiak, rzecznik gorzowskiej prokuratury. Kobiecie za handel grozi do 12 lat pozbawienia wolności, a mężczyźnie, który substancje także produkował, do 20 lat pozbawienia wolności.
12: Cała siódemka z zarzutami za pobicie 16-latka w Baczynie. Trójce młodych mężczyzn grozi do 5 lat więzienia. Nieoficjalnie miało między nimi dojść do kłótni o kluby, którym kibicują. Gorzowska policja prowadzi postępowanie. Urazu głowy, na szczęście niegroźnego, doznał 16-latek. Trzy osoby w wieku 17-20 lat zostały przesłuchane. W poniedziałek po południu, mówi Agnieszka Wiśniewska z Gorzowskiej Komendy Policji.
13: Zatrzymani usłyszeli zarzut pobicia. Wobec mężczyzn zastosowano dozór oraz zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego.
12: Wcześniej zarzuty pobicia usłyszały cztery osoby nieletnie, 16-latkowie, którymi zajmie się sąd rodzinny. Przypomnijmy, do pobicia doszło w sobotę w Baczynie. Po godzinie od zejścia sprawcy zostali ujęci w Gorzowie Przysłowiańskiej. Pobity 16-latek trafił do szpitala, na drugi dzień został wypisany. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
10: Od poniedziałku rusza remont ulicy Piłsudskiego, potwierdzają gorzowscy urzędnicy. Wyremontowana będzie jezdnia na odcinku od skrzyżowania z Czeleśniową do Ronda Górczyńskiego. Łącznie niespełna 900 metrów. Zniszczona nawierzchnia będzie sfrezowana i położona nowa warstwa. Zmodernizowane zostaną również zatoki autobusowe i chodniki. Na wykonanie pracy firma ma 3 miesiące, koszt to prawie 5 milionów złotych.
12: Spotkania i poradniki dla seniorów przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości. Jak rozpoznać oszustów i nie dać się zmanipulować? W Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie odbyło się spotkanie w ramach programu Bezpieczny Senior to Świadomy Senior. Przestępcy podszywają się pod członków rodziny, policjantów, pracowników banku, kurierów czy urzędników. Popularne są oszustwa telefoniczne, SMS-y z fałszywymi linkami oraz próby wyłudzenia danych osobowych przez internet. Radzą policjanci czy przedstawiciele sądu, mówi Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości.
14: Staramy się, żeby w każdym miejscu w Polsce seniorzy dostali od państwa pewien rodzaj parasola ochronnego. Wiemy dzisiaj, że w dobie sztucznej inteligencji oraz bardzo przemyślanych gangów, które różnego rodzaju wymyślają historie, żeby złapać potencjalną ofiarę, edukacja dla obywateli, edukacja dla seniorów jest rzeczą niezwykle ważną. My dzisiaj damy starszym osobom taki pakiet informacji. Będą z nami przedstawiciele policji, NASK-u, ZUS-u, także notariusze, którzy społecznie biorą udział w tym projekcie. Będziemy rozmawiać, jak nie dać się przestępcom, ale także o różnych innych ważnych rzeczach dla seniorów. Jak prawidłowo sporządzić testament. Wielu starszych ludzi ma taką obawę, co się będzie działo po ich śmierci. Czy ktoś ukradnie im testament. Wielu z nich nie wie o tym, że jest specjalny rejestr testamentów notarialnych, informatyczny. Nawet jak zginie dokument, to testament zostaje w postaci elektronicznej. Będziemy uczyć, jak stworzyć hasło rodzinne. Dzisiaj jedną z najczęstszych takich właśnie sytuacji, kiedy seniorzy są przez przestępców wykorzystywani i kiedy zabiera się im czasem majątek całego życia, to są tak zwane sprawy na wnuczka, dzisiaj już także na policjanta. Więc my będziemy edukować, jak stworzyć hasło rodzinne, żeby nie dać się nabrać. Będziemy także rozdawać taką broszurę, która jest takim kompendium wiedzy w bardzo przystępny sposób, w odpowiednim druku, napisana tak, żeby seniorzy mogli przeczytać to sobie na spokojnie, nie tylko być na takich praktycznych zajęciach, ale także, żeby przeczytać sobie i wiedzieć, jak nie dać się złapać przestępcom. Rozdajemy też takie specjalne magnesy z różnymi numerami alarmowymi. Pamiętajmy też, że są rodziny, gdzie czasem starszych ludzi dotyka przemoc, czasem przemoc od najbliższych osób. No więc my też mówimy, w jaki sposób wtedy reagować, gdzie są telefony, gdzie jest pomoc. Będziemy także informować o punktach bezpłatnej pomocy prawnej, bo musimy pamiętać, że ten projekt jest cały czas jest finansowany przez państwo. Po takich spotkaniach ze starszymi osobami mamy ankietę ewaluacyjną. I ta ankieta pokazała nam, że bardzo wielu seniorów, którzy chcieliby znaleźć pomoc prawną, nawet nie wie o tym, że może udać się do powiatu, do miejsca, gdzie w jakichś pokojach siedzą radcy prawni, adwokaci, osoby, które są profesjonalistami i mogą im bezpłatnie udzielić pomocy prawnej. Myśmy znowelizowali także udzielanie tej pomocy i będzie można uzyskiwać także porady prawne w trybie online. Więc będziemy także uczyć seniorów, jak bezpiecznie korzystać z własnego komputera. Wiemy już dzisiaj, że wielu dziadków, babcie kontaktują się z własnymi wnuczkami przez komunikator, ale także część z tych starszych osób robi przelewy. Jak robić to bezpiecznie? Jak bezpiecznie się komunikować ze światem przez internet? Jak nie dać się naciąć tym, którzy polują w internecie na starsze osoby? Chcemy także, żeby nie tylko dzisiaj było to spotkanie, ale także mamy przedstawicieli samorządów. Chcemy, żeby w powiatach te spotkania odbywały się tak, żeby docierały do wszystkich naszych seniorów. A ta książeczka jest też po to. Ten, kto nie może przyjść, może ją dostać. Może ją dostać od tych, którzy będą na tych spotkaniach, zapoznają się z tą książką, uznają, że już wszystko wiedzą, więc będzie podaj dalej. Będziemy też apelować do tych starszych ludzi, żeby to robili. Wiemy także, że te rodzaje przestępstw, które rosną cały czas, dotykają także osób młodszych. Widzimy te przypadki, kiedy osoby pracujące, nie będące seniorami, w kwiecie wietku, jak to mówimy, dają się nabrać. Więc ja zakładam, że jak seniorzy poznają tą wiedzę, to będą także przenosić tą wiedzę na całą swoją rodzinę.
12: Uczestnicy spotkania dostali przygotowane dla nich poradniki. Podobne porady mają dotrzeć do każdego starszego mieszkańca.
10: Więcej zieleni, mniej betonu. Gorzów szuka firmy, która zajmie się ekologiczną inwestycją. Krzewy i drzewa pojawią się m.in. na osiedlu Staszica, na Piaskach i w centrum. Pojawią się przy chodnikach i przy 12 przystankach komunikacji miejskiej. Szczegóły poznamy po wyborze wykonawcy.
15: Gorzowianie zaniepokojeni mailami i SMS-ami. Szef Centrum Medycznego wbija szpilę rządowi. Wyciek danych dotknął około 19 milionów osób w Polsce. W Gorzowie dotknęło to m.in. pacjentów Mediraju. Właściciel sieci przychodni wydał oświadczenie w tej sprawie. Jacek Bachalski podkreśla, że wyciek, o którym swoich pacjentów informowali za pośrednictwem maili i SMS-ów, to część incydentu dotyczącego systemu MyDare.
10: Według właściciela sieci przychodni monitoring nie wykazał do tej pory przypadków wykorzystania ani publicznego ujawniania danych z tego wydarzenia. Bachalski, znany w regionie polityk, w oświadczeniu postawił także zarzut Ministerstwu Zdrowia i NFZ-owi. Kosztujący około 170 milionów złotych program e-Gabinet Plus wciąż nie został skutecznie wdrożony i udostępniony placówkom POS. Jednostki medyczne mają mieć przez to związane ręce i muszą korzystać z rozwiązań komercyjnych, co może mieć wpływ na bezpieczeństwo danych.
15: W przypadku otrzymania informacji o wycieku naszych danych doradzane jest zastrzeżenie numeru PESEL.
12: Wykręcili większe liczby niż cała lubuska Straż Pożarna. Gorzowscy ratownicy medyczni wyjeżdżali do akcji około 16,5 tysiąca razy. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego podzieliła się danymi za ubiegły rok. To o kilka tysięcy więcej wyjazdów niż u lubuskich strażaków, którzy wzywani byli prawie 11 tysięcy razy. To trudno porównywać, ale obciążenie jest spore, podkreśla Andrzej Schmidt, dyrektor placówki w Gorzowie.
16: Stanowimy w tej chwili około 11% wszystkich zespołów ratownictwa medycznego w województwie lubuskim. Wykonujemy ponad prawie 18% wszystkich wyjazdów. Gdybyście Państwo chcieli wiedzieć, to na przykład z takich danych, które lubicie zawsze dziennikarze, to w 2025 roku, bo mówię o zamkniętych latach już, to co Pan Wojewoda u siebie również przedstawiał, daje te dane w ramach wojewódzkiego planu. Wszystkie zespoły ratownictwa medycznego w województwie lubuskim wykonały ponad 99,5 tysiąca wyjazdów, z czego 16,5 tysiąca troszeczkę powyżej wykonały zespoły ratownictwa medycznego w Gorzowie. Jaka to jest wielkość? Wojewódzka stacja, czyli w 2025 roku 6 zespołów ratownictwa medycznego, 16,5 tysiąca wyjazdów. Wszystkie jednostki Państwowej Straży Pożarnej województwa lubuskiego, niecałe 11 tysięcy wyjazdów, a więc proszę zobaczyć, jakie to jest obciążenie. Chociaż jakbyśmy porównali czas, to strażacy powiedzą, my na miejscu zdarzenia 8 albo i więcej godzin, a wy przyjeżdżacie, ładujecie i odwozicie. Także możemy sobie manipulować, ale proszę, to jest nie po to, żeby wykazywać, kto jest ważniejszy czy nie, tylko proszę zobaczyć, jakie to jest duże obciążenie.
12: W gorzowskich bazach działa 6 zespołów ratownictwa medycznego, po 3 w siedzibie przy Kazimierza Wielkiego i przy Śląskiej. Dodatkowo jedna załoga funkcjonuje od początku roku w Baczynie.
15: Ta robota nie jest dla każdego. Bywa brudno, można spotkać się z agresją, zarówno słowną, jak i fizyczną. Streetworkerzy nie mają lekko, to wymagająca praca. Codziennie patrolują opuszczone miejsca na terenie miasta, spotykają bezdomnych, często pod wpływem alkoholu lub innych używek, starają się przekonać ich do zmiany. Gdy się uda, przynosi to satysfakcję, ale nie zawsze tak jest. Tomasz Manikowski, szef gorzowskich streetworkerów, podkreśla, że nieraz pojawiały się osoby z dobrymi chęciami, ale to nie wystarcza.
17: Trzeba wiedzieć, jak pracować. Gdy szkole, czy mamy szkolenia dla streetworkerów, to też pokazuje, że stanowczość jest czymś dobrym. To nie jest to, że ja przeciwstawiam się komukolwiek, tylko to nie działa. Ja w tym kierunku nie pójdę, stop. Ja nie pójdziemy dalej. Ja mówię bezpośrednio tej osobie, że dalej nie pójdziemy. To nie tędy droga, nie? Że mogę ci pomóc tu. Na tym polega moja pomoc. Trzeba też powiedzieć, jak pracujemy i co możemy, a czego nie. Bo jeżeli nam osoba wymyśli coś, czego nie jesteśmy w stanie zrobić, to my w tym momencie stajemy się niewiarygodni. Tą wiarygodność trzeba cały czas pokazywać, że słuchaj, ale umawialiśmy się tak, tyle i tyle mogę ci pomóc, taką i taką drogą, dotąd i dotąd z tobą idę. Dalej nie, są służby, czyli ja przekazuję, jeżeli chodzi o psychologa, przekazuję do psychologa, jeżeli chodzi o zasiłki stałe czy zasiłki celowe, to od razu przekazuję do sekcji do spraw bezdomności, nie bawię się w to. Jeżeli trzeba załatwić papiery czy coś, jest asystent osoby w kryzysie bezdomności, a często jest tak, że asystentem jest streetworker, bo pracuje tu i tu. Więc empatia jak najbardziej. Ja miałem bardzo fajne osoby, które chciały pracować tak, jak my pracujemy. Były naprawdę z wielkim zapałem. I nie mówię, że to był zapał słomiany. Nie. Przerosło. Nie, na przykład nie wejdzie, bo zapach. Nie wejdzie, bo na przykład parę razy sobie buty uwalił tym, co uwalił. Wezwiska, przekleństwa, takie agresja. Jak założymy, że cały czas będzie, tak jak opowiadałem, że ktoś wychodzi z bezdomności, jest pięknie, ma mieszkanie. Jeżeli będziemy tylko na to liczyć, że będą sukcesy, no to nie ta praca, nie? To raczej bym się nastawiał na to, że o wdzięczności trzeba zapomnieć. Trzeba patrzeć na człowieka, ile możemy mu pomóc. Nie czekać na to, co my dostaniemy. Trzeba dawać i mieć tą granicę, żeby też nie naruszyć swojego dobrostanu. Czyli żeby ta praca nie wypaliła. Dlatego ktoś idzie za mocno. Ktoś myśli, że ma pomysł, że on zrobi tak i tak i sobie w głowie ma rezultaty i to się nie dzieje.
15: I gdzieś nagle się wykrzesza całe działanie.
17: To jest pstryk i po prostu nie, bo to nie ma sensu, ich nie można zmienić, im nie można pomóc. Dużo osób właśnie działa idzie w tą stronę. Im nie można pomóc, zostawmy ich w spokoju. I część z nich taka jest, że streetworker, czy asystent osoby w kryzysie bezdomności musi wiedzieć, że tutaj tą ścieżką nie pójdzie. Bo jeżeli skupi się na tej osobie, która tak tej pomocy nie przyjmie, to ta osoba, która czeka w kolejce, traci. My musimy się skupić na tych osobach, które chwytają rękę, które idą chociaż pomalutku, mogą pełzać na początku, ale idą, ruszają się z miejsca. Te osoby, które wybrały już, które się poddały, które mówią, spadaj człowieku, daj mi żyć po mojemu, to też trzeba uszanować. To jest szacunek dla tego drugiego człowieka, chociaż jest w takiej sytuacji. Nie można tego świata zmieniać, jego świata zmieniać na siłę, którym on się nie odnajdzie. Bo on prędzej czy później, raz, że wróci do nałogu i wróci do tego, co robił, a dwa, jakim prawem? Jakim prawem wejdę do człowieka i mówię, słuchaj, bo ja mam na ciebie pomysł i taką tylko i wyłącznie drogą masz iść.
15: Nikogo nie zmusimy do niczego, siłą rzeczy.
17: Tak, ale swoją postawą zachęcimy często. Każdy człowiek potrzebuje przyjaciela, każdy człowiek potrzebuje drugiej osoby. Każdy z nas ma swoich przyjaciół, każdy ma jakieś ograniczenia. Nie wychodzimy do całego świata, tylko mamy swoich znajomych i w tym kręgu się obracamy. A jeżeli ktoś nie ma nikogo, albo jest w kręgu, w którym tylko i wyłącznie działa na kłamstwie, działa na oszustwie lub na kradzieży, wszystkie chwyty dozwolone, to będzie robił to, żeby w tym świecie być, bo tylko ten świat zna. A jeżeli jego świat się zmienia, jeżeli dostaje nowych ludzi, nowe pomysły, nowe jakby świadectwo i nowy przykład, to te osoby pójdą. Ja powiem ci, że nawet z mieszkalnictwem jak jest, jeżeli wszystkich włożymy do jednego wora, to będziemy pogłębiać patologię. A jeżeli robimy to rozproszone, że danej osobie damy mieszkanie socjalne przy ludziach, którzy odnoszą sukcesy, czyli żyją normalnie. Żyją normalnie, jak każdy człowiek ma pracę, idzie na spacery, bierze dziecko za rękę, idzie na lody, to oni idą w ich kierunku, idą do góry.
18: Będą równać do góry. Mhm.
17: Będą. A jeżeli nie mają do kogo równać, to są na tym poziomie, gdzie jest właśnie ich towarzystwo. To ja nic tutaj nic wielkiego nie mówię, to tak działa. Jeżeli my pokażemy inną ścieżkę, której oni nie znali, albo już zapomnieli, albo nie myśleli, że jest taka możliwość, to oni co mają zmienić? Oni sami z siebie nie ruszą, bo są w takim miejscu, że tam już nie ma od czego się odbić. Trzeba stworzyć ten grunt, żeby oni mogli się odbić. Trzeba ten bagno troszeczkę utwardzić, żeby oni skoczyli troszeczkę do przodu i wtedy ich mamy. Wtedy jest możliwość, że one pójdą. Jeżeli one cały czas są w ruchomych piaskach, to za cholerę. Jeżeli nie podasz kija, nie podasz ręki, nie podasz jakieś laski, to on sam z tego nie wyjdzie. To są ruchome piachy.
15: Przypomnijmy, według ostatniego liczenia w Gorzowie jest około 190 osób w kryzysie bezdomności, z czego na ulicach przebywa około 40.
12: Nie tylko żużlowcy walczą o 1,5 miliona złotych. O dotacje dla wiodących dyscyplin sportowych w Gorzowie zgłosiły się także koszykarki. To stal i urzędników mogło zaskoczyć. Zgodnie z założeniami, o których radni debatowali na sierpniowej sesji, zwiększono dofinansowanie. Było to z myślą o żużlowym klubie, który ma problemy z budżetem, choć oficjalnie radni nie chcieli tego przyznać. Stal wnioskuje o 1,5 miliona, a AZSJ po 400 tysięcy złotych na występy w europejskich pucharach. Jak pieniądze zostaną podzielone? Niecierpliwie czekamy na decyzję. Żużlowcy Stali Gorzów zdobyli drużynowy puchar Ekstraligi 500 RCC. W całym cyklu wygrali 14 rund. Zgromadzili 80,5 punkta, na drugim miejscu GKM Grudziądz 57, a trzecią lokatę zajął Faluba z 51,5 punktu. Różnica oczek całkiem spora. We wtorek w ostatnim 16. turnieju w Zielonej Górze lepsi byli gospodarze, tuż za nimi Stal, a dalej Motor, Lublin i Unia Leszno. Piotr Rębas, trener Gorzowian, jest zadowolony i nie spodziewał się tylu wygranych rund. Będzie z żużlowcami pracował jeszcze ciężej, by osiągnąć kolejny sukces.
9: Tu i teraz. Wieczorny magazyn Vox FM Gorzów. Dyskusje nad wartą w radiu Vox FM Gorzów.
12: Karolina Łopacińska-Wojciechowska, a ze mną gość, pani Joanna Kasprzak-Perka, prezes Gorzowskiego Rynku Hurtowego. Witam serdecznie.
19: Witam serdecznie.
12: Pani prezes, najpierw chciałabym, żebyśmy sobie opowiedzieli, bo już taka nasza ta pora letnia powoli mija. Jak te wakacje, ta letnia pora, jeśli chodzi o ryneczek, o przedsięwzięcia, wyglądała właśnie w GRH? Było dużo pracy?
19: Dużo pracy, to znaczy tak, praca jest zawsze, z czego należy się cieszyć, ale to ten sezon, jeśli mówimy o ryneczku, on nadal trwa i oby trwał jak najdłużej. Natomiast zauważyliśmy zwiększoną liczbę kupców i także odwiedzających. To też jest wyzwanie na przyszłość i będziemy musieli, już rozmawiałam z tym, w tym temacie z panem prezydentem, bo kiedy są te targowe dni na ryneczku, robi nam się ciasno, jeśli chodzi o parkingi, i będziemy musieli pomyśleć w następnych latach, bo ten teren, za chwilę będą oddawane nowe mieszkania przez kolejną spółkę miejską GTBS, więc przybędzie nam mieszkańców, co nas bardzo cieszy, bo też klientów na ryneczku zapewne, ale też przybędzie samochodów, będziemy o tym musieli myśleć. Natomiast jeśli patrzeć z punktu biznesowego, no to po tym maju 24, gdzie spotkała nas ta należy o tym powiedzieć, po prostu tragedia, spalenie hali numer 3. Naszym głównym ciężarem takich naszych działaniach marketingowych to było technicznie przywrócić jak najszybciej halę numer 2, gdzie mamy dzierżawców i te duże sklepy, które Państwo odwiedzacie, no i żeby mogły jak najszybciej funkcjonować, więc chcieliśmy też wypromować ich i nie skupialiśmy się już tak w ryneczku Jerzego Wąsy, gdzie świetnie sam radę. Pewnie należałoby zapytać się, czy gdybyśmy nie robili tam imprez, eventów, czy nadal przychodziliby ludzie? Myślę, że tak, ale trzeba mówić o ryneczku i będziemy o nim mówili. Wkrótce przed nami duża impreza, myślę, że o tym za chwilę powiemy. Natomiast my się skupiliśmy na tych działaniach promujących halę numer 2, że wróciliśmy po prostu powoli, wracamy do normalnego toku.
12: I to jest bardzo ważne. Zaraz właśnie przejdziemy do tego tematu. Jeszcze tylko bym chciała zapytać. Właśnie, ryneczek świetnie sobie radzi. Tam mamy ogromny wybór. Ale ta sobota jest też właśnie taka wyjątkowa, że osoby, które no mają tydzień, że tak powiem, zapracowany, mogą się wtedy wybrać.
19: Bardzo mnie cieszy ta informacja, o której mówi pani. Bardzo nam zależało na tym, żeby soboty ożyły, tak?
12: Dokładnie. A czy tak z ciekawości zapytam, czy już coś, jakieś pomysły kiełkują?
19: Kiełkują. Kiełkują, ale na razie zostawiamy je tam, gdzie kiełkują, czyli w głowie.
12: Okej. Okay. Dobrze, może tam za jakiś czas pewnie,
19: na pewno,
12: jak się powyjaśniają różne te sprawy, uda się na pewno wykonawcę znaleźć. No to dobrze, wszystko idzie w dobrym kierunku. Ta taka oficjalna data, przypomnijmy, to 14 września, gdzie właśnie możecie już jakby ruszać. No wiadomo, że wybranie wykonawcy, wybranie projektanta, stworzenie tego projektu, wykonawca jeszcze na przykład w tym roku, czy dopiero tak gdzieś na początku przyszłego?
19: Zobaczymy. Według naszego harmonogramu, którego takiego zakładamy, że działamy zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, że nie ma żadnych odwołań, nie ma rażąco niskiej ceny, czy jest to cena taka, która będzie wyliczona, czy blisko tej ceny i będziemy mogli po prostu go wybrać, wtedy będziemy mogli jeszcze w tym roku wybrać wykonawcę.
12: Super. Trzymamy kciuki, by wszystko się poudawało, jak to się mówi, w pierwszym terminie, żeby nie było innych podejść.
19: Bo wiadomo, zawsze miałam szczęście do tej pory w inwestycjach, więc już tak będzie. Niech mnie nie opuszcza, chociaż w tym zakresie.
12: Dokładnie. Trzymamy kciuki. No ale wiadomo, musicie funkcjonować. Działacie, rozwijacie się. Tu już pani prezes wspomniała, że macie też pod swoją opieką bulwar. I ten bulwar cały czas, rozumiem, zostaje? Cały czas będziecie się opiekować? Jak to wygląda?
19: Do naszych zadań to jest administrowanie bulwarem, a więc jeśli chodzi o te zdarzenia, które są na bulwarze, które się dzieją, a dzieje się ich dużo, to są inicjatywy różnych organizacji czy miasta i tutaj o zgodę występuje się do miasta. Nasze zadanie jest takie bardzo, bardzo można powiedzieć proste, ale bardzo widoczne. Bardzo widoczne dla mieszkańców. Utrzymujemy to przede wszystkim porządek. Mówimy tu o sprzątaniu, o wywozie nieczystości, ale też mówimy o utrzymaniu zieleni. Jest jej bardzo dużo na całym odcinku.
12: No ja wiem, czasem tu słyszę pod oknem koszenie.
19: Tak, to dobrze pracują. Ja zawsze dwa razy w tygodniu to mam wspaniałą pracę. Mogę sobie zrobić taką wycieczkę wzdłuż bulwaru, podziwiać warte, ale też wiadomo, że idę tam po to, żeby zobaczyć,
12: czy
19: wykonują pracę. Mamy też dużo tych wyzwań, ale proszę zauważyć, że i wartownia, która w tamtym roku odbywała się z tej strony, w tym roku na wale, tak, ale to wszystko, co się odbywało rano, mieszkańcy mogą wyjść bardzo wcześnie rano i pobiegać ze swoimi czworonogami. I bulwar już jest czysty i posprzątany. I to jest wyzwanie, tak? W związku z tym, ale my już wiemy, jak to robić i kiedy miasto na ten rok ogłosiło postępowanie na wybór wykonawcy administratora, zgłosiliśmy się ponownie i zostaliśmy wybrani. Czekam teraz na podpisanie umowy ze strony pana prezydenta. My podpiszemy ze strony spółki i dalej będziemy zarządzać bulwarem. Ekipa, która na niej pracuje i zna się na tej pracy, bardzo się cieszy, bo będą dalej mieli pracę. Nie ukrywamy też, że w tym wszystkim prowadzimy też element takiej resocjalizacji, bo na bulwarze pracują też skazane osoby, które odrabiają wyroki, które właśnie na wolności. No i to są te, muszą wykonać te prace na rzecz społeczeństwa, więc mają świetną okazję właśnie, żeby przejść tutaj taką resocjalizację razem z nami, z naszymi współpracownikami. Są bardzo nam pomocni, bardzo chętni tutaj do pracy. Czasami sobie z nimi żartujemy, bo wiadomo, że no, pracują tam ci, którzy mają jakieś wyroki w różnych sprawach, a jak są młodzi ludzie, to zawsze żartujemy. W nocy rzucałeś butelki, jesteś skazany, teraz będziesz je sprzątał.
2: szkoły.
18: No dokładnie, dokładnie. Ja właśnie miałam zapytać, czy, no tak się domyślam i no, na logikę, że te wiosenno-letnie okresy, chyba to wtedy najwięcej tych śmieci chyba są właśnie na bulwarze, bo też młodzież tutaj wiemy, piątkowe popołudnia, kiedy jeszcze nie ma wartowni, a już jest wiosna, ten maj, no to się tu spotykają.
19: I niech się spotykają. To jest
18: nie prawo... wiem, czy porządek zostawiają, bo czasem widzę.
19: To jest prawo
18: śmieci.
19: Młodości. Trochę teraz mamy mniej śmieci, bo przynajmniej jeśli chodzi o plastiki i te szkła, bo mamy ten system oddawania i zwrotu kaucyjnego, więc nie ukrywam, że troszeczkę jest jakby w mojej ocenie trochę mniej tych śmieci, bo szybciej jakby sprzątają. Ale praca jest cały rok. Pamiętamy, że kiedy jest zima, to odśnieżamy, tak? No bo musimy odśnieżyć, a jest co tu odśnieżać, przynajmniej te alejki, żeby można właśnie było pochodzić, pobiegać. Także praca jest przez cały rok, później wiosną, no to są nasadzenia. Widzicie, że są te kwiaty, staramy się, żeby było kolorowo, że nie tylko te krzewy, które są wieloletnie, ale też dwa razy w roku nasadzamy kwiaty wiosną i później w pełni lata, żeby do późnej jesieni, no właśnie, cieszyły oko. A jest to miejsce, gdzie jest dużo restauracji i rzeczywiście miejsce spacerowe. No i Warta też żyje, bo na Warcie są przecież, odbywają się treningi, pływają jednostki, takie pływające stateczki. Nawet Ineco miało tu taki przez okres letni, zresztą jeszcze teraz chyba w ten weekend pływają. No więc fajnie tak z perspektywy rzeki oglądać bulwar, z perspektywy mostu i być na samym bulwarze. Myślę, że też jest ładna perspektywa z pociągu, no ale akurat tym środkiem komunikacji ja się nie poruszam.
18: Tak, z tym środkiem komunikacji ostatnio, przez ileś już lat się ciągną problemy. Mają one się poprawić i na to liczymy, jak już wspomnieliśmy ten temat. A ja bym chciała jeszcze zapytać, bo przecież na wschodniej części bulwaru będzie inwestycja, bo tam będą zmiany związane z tą częścią rekreacyjną i tam pewnie wy też jest jakoś w tym uczestniczycie, jak się opiekujecie.
19: Tak, na pewno to będzie już ustalone po wyborze wykonawcy, bo pracy nam przez to, że będzie to plac budowy, wcale nam nie ubędzie, bo pamiętajmy, że bulwar będzie udostępniany, w dół bulwaru będziemy przechodzić pewnie dołem, tak pewnie będzie organizacja. No i zawsze jak jest plac budowy, to wyjeżdżają maszyny, dużo się dzieje i na pewno będziemy mieli pełne ręce pracy, żeby ten teren, mimo że będzie trwająca przebudowa, żeby jednak ta przebudowa nie wpływała na to, że nie możemy korzystać z tej części, która będzie udostępniona i my za to będziemy po prostu odpowiadać.
18: Jasne. Zapytam jeszcze o dolne tarasy, bo one takie są newralgiczne, zwłaszcza wiosną, bywa, że poziom rośnie i tak dalej, wody, one są zalewane, no i później właśnie widzę te czyszczenie, te myjki i tak dalej, więc to też wymaga takiej większej pracy.
19: Tak, duża woda, tak jak mówimy, tak, w okresie tych roztopów, czyli na początku tych okresów pozimowych, wiosennych, no to jest zawsze taka dla nas pod szczególnym baczeniem, bo nie chodzi tylko o same posprzątanie tu sobie, bo to ono jest specjalistyczne i jest bardzo ciężkie, ale to, czego się najbardziej boimy, to podmywania, bo zarządzanie to nie jest tylko sprzątanie. Zarządzanie to również jest naprawa taka bieżąca, oczywiście nie dużych remontów, ale naprawa bieżąca. Kiedy woda opada, bardzo często wymywa ze skarb tam, gdzie są granitowe te kamienie, kostki, wymywa. W tym roku okazało się, że po prostu gdzieś uszkodziło nam rurę i mimo że była zima, mieliśmy bardzo duże zużycie wody, bo doszło do awarii i musieliśmy za to zapłacić. To, że jesteśmy spółkami miejskimi, to rozliczamy się ze sobą i nie ma zlituj się. Musieliśmy zapłacić za tę uszkodzoną rurę, chociaż nie była to nasza wina, ale właśnie to powodują te wysokie wody, zniszczenia po prostu głównie w tej infrastrukturze. Tak.
18: No właśnie, bo też mówię, nieraz właśnie widzę, że gdzieś coś tam jest naprawiane albo coś robione, no bo wiadomo, od wody, od zimy, od mrozu, bo to wiadomo, pęka, no jak to z takimi naturalnymi kamieniami bywa. No to tak, bulwar będzie zadbany. No i teraz właśnie możemy przejść do naszej kochanej Renety Landsbergskiej, bo jak już tu pani prezes też wspomniała, 19 września szykuje się drugi festiwal Renety Landsbergskiej. No i właśnie, co tam będzie? Możemy coś już zdradzić, opowiedzieć?
19: Oczywiście, że tak. Co prawda nie chcę zdradzić bardzo wiele, bo za 10 dni będziemy zapraszać wszystkie media nasze i również już dzisiaj zapraszam redakcję Radia SK. Zapraszamy, żebyśmy spotkali się na konferencji, gdzie opowiemy ze szczegółami, ale na pewno możemy już dzisiaj zapowiedzieć, bo już są plakaty. Już ruszamy z dużą kampanią na rondzie Santockim dzięki jednemu z naszych partnerów. Ruszamy z dużymi właśnie billboardami promującą. Można powiedzieć, że w stosunku do pierwszego festiwalu, to ten drugi to taki z rozmachem. Po pierwsze, przesunęliśmy termin. W roku poprzednim był to październik. Jest to okres, kiedy było zimno, ale nie mogliśmy po prostu tego zrobić wcześniej. W tym roku wiedzieliśmy, że musimy przesunąć, więc 19 września na ryneczku Jerzego, w tej dużej części, gdzie są domki, bo dla nas tam jest roboczo AB, a tam, gdzie stoją te drewniane domki, na tym dużym placu, który Państwo znacie, spotkamy się przy profesjonalnej scenie. To też jest doświadczenie z tamtego roku, gdzie nie mogliśmy pokazać całego programu artystycznego Małych Gorzowiaków, bo zrobiło się ślisko na scenie, nie chcieliśmy ryzykować jej jakimś upadkiem. W tym roku mamy scenę, która będzie zadaszona, będzie duża. I oprócz, więc można się domyśleć, że będą tańce. Będziemy śpiewać wszyscy razem, bo będzie na zakończenie konkurs. Cała impreza potrwa od 10 do 16, ale co jest bardzo ważne, w tym roku jest to festiwal Renety Landsbergskiej i miodu. Dlaczego miod? W Gorzowie gorzowscy pszczelarze, Związek Gorzowskich Pszczelarzy obchodzi swoje 80-lecie. To piękne wydarzenie.
18: Niezłe urodziny.
19: A pszczelarze to jest nieodłączny element handlowy naszego ryneczku. No bez miodu by nie było ryneczku. Na ryneczek właśnie przychodzi się potem prawdziwy miód, bo tak jak mówią pszczelarze, jeśli chcesz naprawdę mieć miód dobry do herbaty, osłodzić ją, czy jeść po prostu łyżeczko.
18: Na chlebek z masarkiem.
19: Tak, to przyjdź do pszczelarza, tak? Dowiesz się nie tylko, dostaniesz nie tylko dobrej jakości miód, ale dostaniesz też historię, tak? Za tak naprawdę zamkniętą w tym słoiczku. Ja już od roku teraz, od roku przygotowujemy ten festiwal z miodziarzami i tak dużo rzeczy dowiedziałam
18: tak
19: się na temat miodu i jest słodko i będzie słodko. Oprócz tego, że pszczelarze mają 80 lat, ma 80 lat zespół szkół gastronomicznych, a przecież to jest park na ryneczku. Dołączyli się do nas producenci polskiej gęsi owsianej, które są gęsi nad Wartą, i tą gęsiną razem z miodem będziemy Państwa częstować ze zespołem szkół gastronomicznych. Będziemy mieli konkursy, będziemy mieli nagrodę główną, którą będziemy można wylosować, ale żeby to zdobyć, trzeba po prostu przyjść na festiwal. Będą koła gospodyń wiejskich, no już więcej nie powiem. I mamy mnóstwo partnerów, instytucji, które przygotowały dla gorzowian mnóstwo atrakcji, a zwłaszcza dla tych najmłodszych, ale nie tylko. Pomyśleliśmy o atrakcjach i konkursach w każdym wieku, więc myślę, że ktoś, kto przyjdzie, to się będzie świetnie bawił, zrobi sobie zakupy, bo to sobota, więc ryneczek będzie funkcjonował. Mało tego, na pewno nie wyjdzie głodny i jeszcze wyjdzie z jakąś nagrodą z konkursu.
18: Super. Super sprawa. No i myślę też, że na pewno będzie można Renetę Landsbergską zdobyć certyfikatem
19: tradycyjnym. Przy tym wszystkim, mówiąc o programie kulturalno-rozrywkowym, zapomniałam o najważniejszej bohaterce. A tu przygotowaliśmy się w sposób szczególny. Zawsze tej Renety nam brakuje. kiedy zaczynamy sprzedaż. W tym roku powiedzieliśmy, że wiosną tylko kilka renet zostało zagospodarowanych w jakichś konkursach, a w tym roku będziemy mieli przygotowane, uwaga, i proszę na spokojnie, 400 drzewek, jeszcze tak dużej ilości nie mamy, pięknych. Można zobaczyć filmik na naszych mediach społecznościowych z GRH, bo pokazujemy już Wam te sadzonki, one jeszcze są w szklarniach, ale już na Was czekają. Będzie też opowieść o Renecie Landsbergskiej. Myślę, że w tym roku już dla nikogo nie zabraknie i nie będziemy zapisywać na karteczkach imion, nazwisk z telefonami, z prośbą, że jak się pojawi, to bo zabrakło. I też w tym roku będziemy kontynuować dalsze sadzenie, robienie nasadzeń, ale jako sadów. Tak, bo na tych sadach nam bardzo zależy.
18: No właśnie, bo to wiem. Przy okazji właśnie jakby innych wydarzeń. Tylko przypomnijmy, 19 wrzesień, ryneczek GRH. Widzimy się tam właśnie z miodem i z renetą. A właśnie sadzenie renet, jak dobrze pamiętam, na tym gospodarstwie w Jasieńcu ma się odbyć. Czy już jest konkretna data, co i jak?
19: Nie, daty jeszcze nie mamy. Ona nie będzie zbieżna oczywiście z datą 19, bo to tak nie może się odbyć. Chcemy z tego zrobić kolejne wydarzenie. Jest to gospodarstwo opiekuńcze, które na co dzień przebywają seniorzy, ale jest to gospodarstwo agroturystyczne, do którego przyjeżdżają turyści z całej Polski i nie tylko, mają też dużo zagranicznych gości. To oni przyjechali do nas, kiedy był pierwszy festiwal, upiekli nam szarlotki, rozdawali mieszkańcom Gorzowa i wtedy powstała ta idea, że a słuchajcie, my im dostarczyliśmy produkt, czyli jabłko, a oni powiedzieli, mówię, ale gdzie my tą Renetę Landsbergską możemy kupić? Ja mówię, najlepiej jakbyście sobie ją sami posadzili. I tak powstała ta idea i będziemy w tym roku jesienią sadzić, więc te 400 drzewek to jest do sprzedaży, ale oprócz tego mamy zabezpieczonych 100 drzewek właśnie na nasadzenia i będą dwa sady. Jeden sad to właśnie w tym gospodarstwie w Jasieńcu i drugi będzie sad starych odmian jabłoni. On już istnieje przy Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Karsku, więc pojadą na południe. I tam w ich ogrodzie, oni obok jest, też mają instytut doświadczalny, prowadzą różnego rodzaju prace badawcze, naukowe, ale to przekazujemy dla Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, który jest naszym partnerem i przekażemy im również sadzonki Renety Landsbergskiej i oni te sadzonki posadzą u siebie.
18: Super, tak?
19: Reneta będzie rosła na drodze do Sulko.
18: Super, super. I powinno tak być właśnie, żeby ją było widać i rozsławać, bo jak dobrze pamiętam, też w tym roku,
19: w Kamieniu,
18: w marcu chyba, tak?
19: Tak, na początku tego roku. No to czyli można powiedzieć, że jeśli posadzimy jeszcze ten, to w tym roku posadziliśmy 3 sady. Przy czym w Kamieniu Małym, w Zespole Szkół Rolniczych w Kamieniu Małym, no to jest duże nasadzenie, tak? Bo posadziliśmy tam 70 drzewek, to posadził głównie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, KOWR, tutaj z oddziałem w Gorzowie. To on zabezpieczył środki na zakup tych jabłonek, a my zabezpieczyliśmy dla nich specjalnie wyselekcjonowane te sadzonki wraz z pokazem sadzenia. No i teraz uczniowie, dla nich to nie będzie tylko sad, z którego będą mieli jabłka, ale dla nich to będzie przede wszystkim miejsce wykonywania praktyk. Nie?
18: Super, super sprawa. Ja myślę też, że i gorzowianie mają w swoich ogródkach i ogrodach, tak jak ja mam w swoim ogródku też jedną renetkę, którą pielęgnuję właśnie i mam nadzieję, że może w przyszłym roku, bo to jest młodziutka, może jakieś tak 2 lata chyba.
19: 2 lata. Po, w drugim roku pojawiają się już pierwsze jabłuszka na renecie.
18: No właśnie.
19: I jeszcze szarlotki się z tego nie upiecze, ale już będą.
18: Ale już właśnie, tak się nie mogę doczekać. Rozwija się, widzę, że się przyjęła, wszystko jest dobrze odpukać właśnie, żeby nie zapeszyć. Więc No właśnie, zapraszamy, jeszcze raz przypomnimy, 19 września, gdzie będzie można właśnie tą Renetę zdobyć i do siebie wziąć, czy gdzieś ją przewieźć, jeżeli ktoś spoza Gorzowa jest, bo też oczywiście można przyjechać i ją sobie nabyć. Czy coś jeszcze ciekawego w planach, czy właśnie z gastronomikiem jakieś takie wydarzenia, jak zawsze organizujecie, zdrowotne, kanapkowe, jakieś tam inne, dyniowe, o, jesienne?
19: Czy będziemy jeść jeszcze z gastronomikiem i wspólnie degustować? Tak, będziemy jak najbardziej. Zaraz po jesieni, już tak na zakończenie, pamiętajmy, że przed nami są święta. Tak naprawdę ryneczek Jerzego żyje cały rok. Takie miesiące, które można powiedzieć, że sobie kupcy, rolnicy odpoczywają, to są te miesiące zimy, ale i tak wtedy pojawiają się tam producenci, może nie tyle producenci, tak, producenci, tak trzeba nazwać. Mamy dalej sery, mamy dalej masła, mamy dalej wędlinki, mamy chleb, po który się przychodzi przecież do nas, do piekarni. Także że życie ryneczku trwa cały rok i my jeszcze w tym roku będziemy planować wspólne imprezy ze Zespołem Szkół Gastronomicznych. Oni mają właśnie we wrześniu swoje 80-lecie, ale jednak znajdą czas, żeby się też pojawić u nas na festiwalu. Bardzo ich pozdrawiamy. To jest taki partner bardzo wdzięczny, bo to nie tylko, że przygotowują i przyciągają tym swoim smacznym, pachnącym jedzeniem nie tylko kupców, bo oni to za bardzo nie mają czasu, jak się coś dzieje, to przede wszystkim handlują, ale tych wszystkich kupujących i nas odwiedzających, ale to przede wszystkim praca z tymi, bo tutaj młody człowiek jest ważny, uczniami. Oni bardzo chętnie przychodzą do nas na ryneczek, rozdają ludziom właśnie to, co przygotowali, cieszą się, jak to smakuje, bo to oni przygotowywali. Mamy zawsze dla nich jakiś upominek edukacyjny przygotowany, więc to jest tak z naszej strony takie podziękowanie dla uczniów. A jeśli chodzi o szkołę gastronomiczną, to na 80-lecie też nie pójdziemy z pustymi rękoma. Szkoła, co może potrzebować szkoła? Zawsze potrzebne są, śmiejemy się, deski, garki, więc pewnie sprzęt. Coś kupimy sprzętu.
18: Tego nigdy za mało.
19: Tak, dla profesjonalnego, dla szkoły. Czekamy tylko na co dyrektor sobie zażyczy. Na pewno w ramach tej współpracy przyniesiemy.
18: Jasne, super. Pani prezes, w takim razie bardzo dziękuję za przyjście do studia i rozmowę. Myślę, że poruszyliśmy wszystkie tematy i będziemy jeszcze oczywiście do nich wracać za jakiś czas, by sprawdzić, jak to wszystko się właśnie toczy na naszym ryneczku w Gorzowie na Zawarciu. Ja jeszcze przypomnę, moim gościem była pani prezes Gorzowskiego Rynku Hurtowego, pani Joanna Kasprzak-Perka. Dziękuję bardzo.
19: Dziękuję bardzo i chciałam tylko na same zakończenie dodać, że od 2 lat funkcjonuje taki wspaniały projekt realizowany przez miasto po sąsiedztwie. To właśnie z tego projektu napisaliśmy o pomoc na festiwal, bo ten festiwal, mimo że się nazywa po sąsiedzku, to oprócz sąsiadów, a mamy ich wielu, zapraszamy wszystkich gorzowian. Dziękuję bardzo.
18: Dziękuję i do usłyszenia.
9: Dyskusje nad Wartą w radiu Vox FM Gorzów.

0: Kossuth.
1: Autopromocja.
0: W nocy budzą się demony. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
2: Ruslan Hudoli brutalnie zamordował co najmniej 30 osób. Nie oszczędzał zarówno dorosłych, jak i dzieci. Posłuchajcie szokującej historii maniaka z Karliwki.
0: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
2: Zapraszam. Marta Kiermasz.
1: Autopromocja.

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Jest tu cytat wyssany z palca. Tak Michał Woś komentuje zarzut, jaki postawiła mu prokuratura. Były wiceminister sprawiedliwości ma odpowiedzieć za przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. Sprawa dotyczy lat 2021-2023, gdy Woś nadzorował służbę więzienną. Prokuratura twierdzi, że działał na szkodę interesu publicznego oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i osobistej. Z tym tematem Mateusz Gołębiewski. Mateuszu, co wiemy?
1: Według Michała Wosia zarzut dotyczy jego zgody na awans funkcjonariusza służby więziennej z podpułkownika na pułkownika. Były wiceminister twierdzi, że pozwalała na to ustawa, a obecne kierownictwo resortu korzystało z tego samego przepisu setki razy. Woś złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez śledczych. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek odpowiada, że za czasów

0: Odjechał od strony drogi krajowej numer 12 i poruszał się ruchem jednostajnym.
1: Na razie nie udało się jednak przesłuchać kierowcy tej ciężarówki, bo jak zaznacza prokuratura, jego stan nadal jest ciężki. Nie wiadomo też, w jakim charakterze zostanie on przesłuchany.
2: Na razie w tej sprawie nikomu nie postawiono zarzutów. Przypomnijmy, do katastrofy doszło w ubiegłą środę. W jej wyniku zginęła jedna osoba, a 10 zostało rannych. W reakcji na katastrofę w ubiegły piątek maszyniści zorganizowali protest, a we wtorek rząd przyjął projekt zaostrzający kary za wykroczenia na przejazdach kolejowych. Za wjazd na przejazd kolejowy w trakcie opuszczania lub podnoszenia zapór albo przy czerwonym świetle będzie grozić zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące. Dożywocie za podłożenie bomby pod domem byłej partnerki i jej dzieci. Sąd apelacyjny w Poznaniu prawomocnie skazał 37-letniego Błażejaka. Mężczyzna będzie mógł ubiegać się o wcześniejsze zwolnienie dopiero po 35 latach. Sąd pierwszej instancji wymierzył Błażejowi K 25 lat więzienia, ale sąd apelacyjny podwyższył kary do dożywocia. Na taki wyrok duży wpływ miały opinie psychologiczne biegłych, podkreślał w uzasadnieniu sędzia Henryk Komisarski.
3: Sąd apelacyjny podziela poglądy pani prokurator oraz pani pełnomocnik, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że oskarżony po odbyciu kary, gdyby to była kara terminowa, zechciałby dokończyć to, co wcześniej zaczął.
2: Urszula Bartkowiak, pełnomocniczka pokrzywdzonej kobiety, podkreślała satysfakcję z wyroku.
4: Żaden wyrok nie jest w stanie zadośćuczynić tak naprawdę rozmiarowi cierpień pokrzywdzonej, ale na pewno ten wyrok sądu drugiej instancji zapewni pokrzywdzonej bezpieczeństwo, na które cały czas w toku tego procesu liczyła.
2: W grudniu 2022 roku Błażej K. zostawił przed domem we wsi Siecie Bożyce pakunek przypominający przesyłkę kurierską. W środku znajdowała się bomba własnej konstrukcji. Ładunek eksplodował, gdy paczkę otworzyła była partnerka mężczyzny. Kobieta i dwoje jej dzieci, w tym syn skazanego, zostali ciężko ranni. Chcę pomóc naprawić PKOL, mówi Robert Korzeniowski, który jako pierwszy zapowiedział już udział w wyborach na prezesa komitetu. Nowe władze wyłonione zostaną w kwietniu przyszłego roku. Do tego czasu kadencję aresztowanego w śledztwie w sprawie zonda krypto Radosława Piesiewicza dokończy Marian Kmita. Jaki plan na uzdrowienie Polskiego Komitetu Olimpijskiego ma Robert Korzeniowski? On to pytał nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
5: PKOL zmaga się nie tylko z problemami wizerunkowymi, ale też finansowymi. Robert Korzeniowski twierdzi, że dyskusja o przyszłości komitetu nie może kręcić się wyłącznie wokół pieniędzy i doraźnego łatania dziur. Jego zdaniem zmian wymaga też statut.
6: PKOL jest mało sterowny. Dzisiaj wiemy, że PKOL z ogromną trudnością może się samo oczyszczać. To z całą pewnością trzeba poprawić.
5: Jak przekonuje 4-krotny mistrz olimpijski w chodzie, PKOL powinien opierać się na wartościach, które będą docierać do nawet najmniejszych miejscowości w Polsce, a sam komitet powinien być marką, wokół której partnerzy publiczni i prywatni będą chcieli się gromadzić, by zrobić coś ważnego dla społeczeństwa i sportu.
2: A Robert Korzeniowski był dotychczas doradcą przy tworzeniu strategii dla polskiego sportu w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Z posady zrezygnował przed ogłoszeniem chęci udziału w wyborach. A teraz wracamy do rozmowy w Vox FM. Gościem Wiktora Świetlika był mecenas Krzysztof Wąsowski.
7: Krzysztof Wąsowski nadal jest moim gościem. Prawnik, adwokat. Szybka ósemka dla Vox FM. Panie mecenasie, czy jak rozwiąże się sytuacja z Trybunałem Konstytucyjnym? Wejdą, nie wejdą?
8: Nie wejdą.
7: Jak rozwiąże się sytuacja z Akademią Wymiaru Sprawiedliwości? Czy pan Cudak zostanie rektorem?
8: Nie zostanie rektorem.
7: Dlaczego nie zostanie rektorem?
8: No bo jest nielegalny.
7: A jeżeli wejdzie i zajmie sobie tam pokój?
8: A, że będzie udawał pana rektora? Tak, będzie udawał.
7: Czyli to nastąpi, uda się rozwiązanie
8: sytuacji? Ja myślę, że w tym sensie takim pozaprawnym jak najbardziej może się udać.
7: Czy premier Tusk zyska politycznie na całej tej sytuacji?
8: Nie powinien zyskać politycznie. Nie wiem, czy zyska, ale nie powinien zyskać politycznie.
7: Czy to, co się dzieje dzisiaj, umacnia politycznie ministra Żurka, czy go osłabia?
8: Nie powinno go umacniać politycznie. Powinno go osłabiać, ponieważ no, to jest działanie, które rzeczywiście jest trudno wytłumaczalne prawnie, tak bym powiedział.
7: Dlaczego więc minister Żurek decyduje się na tego rodzaju działanie? Przypominam, że w czwartek lub w piątek powiedział, stało się z dumą.
8: Prawdopodobnie nie jest politykiem takim z krwi i kości, a no, ma pewne przekonania prawne, które chce realizować.
7: Czy my mamy, abstrahując od naszych sympatii, poglądów politycznych, pewność co do tego, kto ma rację prawną w tym sporze? Czy to jest tak, że każdy ma swoją rację?
8: Ja mam pewność, kto ma rację.
7: Kto ma rację?
8: W którym sporze?
7: W sporze, zacznijmy w takim razie Akademia Wymiaru Sprawiedliwości, może zdążymy.
8: Rektor Sopiński.
7: Trybunał Konstytucyjny.
8: Prezes Święczkowski.
7: kim, czy pan Berek, jeżeli zostanie wprowadzony do Trybunału Konstytucyjnego, to będzie sędzią Trybunału Konstytucyjnego, czy nie będzie sędzią Trybunału Konstytucyjnego?
8: Pan Berek jest wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, ale nie złożył ślubowania wobec prezydenta. Dlatego nie może być wprowadzony.

0: prowadzony do orzekania, że tak powiem. Nie może rozpocząć swojej misji jako sędzia Trybunału Konstytucyjnego.
1: Afera Zonda Krypto. Czy ta sprawa jeszcze pokaże jakieś nowe oblicze, czy raczej już nie wiemy?
0: Mam nadzieję, że coś pokaże ta sprawa Zondy Krypto, bo na razie niczego nie pokazuje.
1: Czy dziennikarze, którzy publikują informacje z Zondy Krypto, łamią prawo?
0: Wydaje się, że jest takie podejrzenie, może być, że łamią prawo.
1: Czy prokuratorzy, którzy dostarczają im informacji, bo zakładam, że to oni łamią prawo?
0: Jeżeli współdziałają w tego typu przestępstwie, jeżeli by się to okazało przestępstwem, to może mogą podlegać odpowiedzialności też.
1: Czy premier Tusk, ujawniając informacje z Zondy Krypto, łamie prawo?
0: Według redaktora Pilarka takie jest prawdopodobieństwo. Nie znam akt, ale istnieje takie niebezpieczeństwo.
1: Czy politycy prawicy przyjmujący zegarki od pana, jeżeli przyjmowali od pana Krala, bądź jeżdżący za jego pieniądze do luksusowych hoteli, łamali prawo?
0: Jeżeli to robili nielegalnie, na pewno łamali prawo. Czyli jaka była kauza tak zwana tego przyjęcia? Czy to była darowizna, czy to było za coś? No i to trzeba rzeczywiście wyjaśnić.
1: Zauważyłem, że w tej sprawie zaginął gdzieś mecenas Dibuła. Nie ma go na początku dużo mówił, a teraz nie ma. Czy wszystko okej u pana kolegi z Palestry?
0: Dzwonił ostatnio do mnie jeden z prawników od pana mecenasa Dibuła pytać się jedną sprawę, więc zakładam, że wszystko jest okej. Mam nadzieję, ale muszę zadzwonić chyba, rzeczywiście się czegoś dowiedzieć.
1: Za to mecenas Giertych w tej sprawie jest bardzo, bardzo aktywny nadal.
2: Dalsza część rozmowy do śledzenia na voxfm.pl. Szykujemy się na piorunujący finisz, mówi inicjator stołecznej operacji referendalnej, która zbiera podpisy pod wnioskiem o odwołanie prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Wolontariusze zebrali już 100 tysięcy podpisów, a do końca akcji zostały 2 tygodnie. O szczegółach nasz reporter Krzysztof Płowecki.
3: Do zwołania referendum potrzebne są głosy 10% wyborców w Warszawie, czyli około 132 tysięcy osób. Maciej Wilk, inicjator stołecznej operacji referendalnej, liczy jednak na to, że uda się zebrać do 160 tysięcy głosów.
4: To jest takie minimum, poniżej którego, jeśli się znajdziemy, to prawdę mówiąc, nie ma sensu nawet składać, bo wiadomo, że tych odrzutów będzie sporo, tak jak to miało miejsce ostatnio w Krakowie.
3: Jak dodał, podpisy pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania władz Warszawy będą zbierane do ostatniej chwili przez wolontariuszy przy stolikach rozstawionych w kilkunastu punktach w mieście. Stołeczna operacja referendalna musi zebrać wszystkie podpisy do 28 września.
2: Relacjonował nasz reporter Krzysztof Płowecki. Łódź przygotowuje się do budowy kolejnego tunelu pod miastem. Drążenie tzw. łódzkiego metra utknęło przed 2 laty z powodu zawalających się kamienic. Teraz ma ruszyć budowa kolei dużych prędkości. Ma powstać 4,5-kilometrowy tunel, w którym zmieszczą się 2 jadące obok siebie pociągi. Drążenie ma rozpocząć się wiosną, ale już samo przygotowanie komory startowej daje się okolicznym mieszkańcom we znaki. I o tym ze szczegółami Grzegorz Mnich.
5: Prace przy komorze startowej na Redkini trwają już od roku w sąsiedztwie osiedla bloków i wieżowców.
6: Budynki drżą. No nie tylko wiercenie, bo to jest kurz, pył, hałas. Ludzie nie mogą spać, bo oni tutaj 24 godziny na dobę pracują.
5: Drążenie tunelu KDP pod Łodzią odbywać się będzie pod ścisłą miejską zabudową. Mieszkańcy muszą się liczyć z czasową przeprowadzką, potwierdza Wojciech Nowak, dyrektor firmy wykonującej pracę.
7: Bierzemy pod uwagę konieczność przeniesienia czasowego mieszkańców, żeby zapewnić bezpieczeństwo i nie podejmować niepotrzebnego ryzyka. Nie chcę mówić o liczbach w tej chwili.
5: Mieszkańcy są zdezorientowani.
6: Nie dostaliśmy żadnych informacji, że mają być relokacje.
5: A póki co utrudnienia w ruchu czekają Łódź już od tego miesiąca. Kilka ulic w centrum zostanie zamkniętych.
2: Drążenie tunelu pod Łodzią ma potrwać 1,5 roku. Szybka kolej połączy Warszawę, Łódź, Wrocław i Poznań. Pierwsze 1000 kilometrów linii ma powstać w ciągu 10 lat. Gdynia znów zamieni się w filmową stolicę Polski. Już za tydzień startuje 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Od poniedziałku widzów czekają dziesiątki polskich produkcji, spotkania z twórcami oraz rywalizacja w konkursie głównym, konkursie perspektywy i konkursie filmów krótkometrażowych.
8: Podczas festiwalu wręczana jest też nagroda platynowych lwów. W tym roku trafi do Haliny Brugger-Kettling, absolutnie wybitnej montażystki legendy polskiego kina. Pokażemy przy tej okazji film Panny z Wilka. To z jednej strony jedna z ulubionych realizacji laureatki, ale z drugiej strony też film, który Halina Brugger-Kettling wyjątkowo ceni i lubi.
2: Mówi Joanna Łapińska, dyrektorka artystyczna festiwalu. Będzie to również okazja do zobaczenia wielu wystaw fotograficznych, w tym poświęconych Andrzejowi Wajdzie. Podczas festiwalu odczytany zostanie także jego niezrealizowany scenariusz Jesteśmy sami na świecie.
8: Zrobiliśmy też nabór na nowe teksty krytyczne dotyczące kina Krzysztofa Kieślowskiego i jego przełożenia na dzisiejsze kino na całym świecie. Powstało 7 nowych tekstów, wszystkie je Państwo będą mogli przeczytać na łamach naszej odnowionej w tym roku gazety festiwalowej, a Laetitia Alassé, autorka jednego z nich, będzie gościnią i prelegentką naszego festiwalu.
2: Dla odwiedzających przygotowano także spacery szlakiem modernizmu związane z wpisaniem Centrum Gdyni na listę UNESCO. Pełen program dostępny jest na stronie wydarzenia.

0: Siódma runda.
1: Krzysztof Wąsowski, moim gościem, prawnik, adwokat. Szybka ósemka dla Vox FM. Panie mecenasie, czy jak rozwiąże się sytuacja z Trybunałem Konstytucyjnym? Wejdą, nie wejdą?
2: Nie wejdą.
1: Jak rozwiąże się sytuacja z Akademią Wymiaru Sprawiedliwości? Czy pan Cudak zostanie rektorem?
2: Nie zostanie rektorem.
1: Dlaczego nie zostanie rektorem?
2: No bo jest nielegalny.
1: A jeżeli wejdzie i zajmie sobie tam pokój w
2: Akademii? A, że będzie udawał pana rektora? Tak, będzie udawał.
1: Czyli to nastąpi, uda się rozwiązanie
2: ja
1: śmierci?
2: Myślę, że w tym sensie takim pozaprawnym jak najbardziej może się udać.
1: Czy premier Tusk zyska politycznie na całej tej sytuacji?
2: Nie powinien zyskać politycznie. Nie wiem, czy zyska, ale nie powinien zyskać politycznie.
1: Czy to, co się dzieje dzisiaj, umacnia politycznie ministra Żurka, czy go osłabia?
2: Nie powinno go umacniać politycznie. Powinno go osłabiać, ponieważ no, to jest działanie, które rzeczywiście jest trudno wytłumaczalne prawnie, tak bym powiedział.
1: Dlaczego więc minister Żurek decyduje się na tego rodzaju działanie? Przypominam, że w czwartek lub w piątek powiedział, stało się z dumą.
2: Prawdopodobnie nie jest politykiem, takim z krwi i kości, a no, ma pewne przekonania prawne, które chce realizować.
1: Czy my mamy, abstrahując od naszych sympatii, poglądów politycznych, pewność co do tego, kto ma rację prawną w tym sporze? Czy to jest tak, że każdy ma

0: pokaże ta sprawa zondy krypto, bo na razie niczego nie pokazuje.
1: Czy dziennikarze, którzy publikują informacje z zondy krypto, łamią prawo?
0: Wydaje się, że jest takie, takie podejrzenie, może być, że łamią prawo.
1: Czy prokuratorzy, którzy dostarczają im informacji, bo zakładam, że to oni łamią prawo?
0: Jeżeli współdziałają w tego typu przestępstwie, jeżeli by się to okazało przestępstwem, to może mogą podlegać odpowiedzialności też.
1: Czy premier Tusk, ujawniając informacje z zondy krypto, łamie prawo?
0: Według redaktora Pilarka takie jest prawdopodobieństwo. Nie znam akt, ale istnieje takie niebezpieczeństwo.
1: Czy politycy prawicy przyjmujący zegarki od pana, jeżeli przyjmowali od pana Krala, bądź jeżdżący za jego pieniądze do luksusowych hoteli, łamali prawo?
0: Jeżeli to robili nielegalnie, na pewno łamali prawo. Czyli jaka była kauza tak zwana tego przyjęcia? Czy to była darowizna, czy to było za coś? No i to trzeba rzeczywiście wyjaśnić.
1: Zauważyłem, że w tej sprawie zaginął gdzieś mecenas Dibuła. Nie ma go Na początku dużo mówił, a teraz nie ma. Czy wszystko okej u pana kolegi z Palestry?
0: Dzwonił ostatnio do mnie jeden z prawników od pana mecenasa Dibuła pytać się jedną sprawę, więc zakładam, że wszystko jest okej. Mam nadzieję, ale muszę zadzwonić chyba, rzeczywiście się czegoś dowiedzieć.
1: Za to mecenas Giertych w tej sprawie jest bardzo, bardzo aktywny nadal. Rozmawialiśmy sporo o sprawach, które, no, można powiedzieć, nie najlepiej wyglądają z perspektywy władzy. To teraz porozmawiajmy o sprawach, które w moim mniemaniu nie najlepiej wyglądają z perspektywy opozycji. Czyli o kwestii ministra Ziobry i ministra Romanowskiego. Czy nie wydaje się panu, że ta ich epopeja wychodźcza tak naprawdę niszczy środowisko polityczne?
0: Wydaje się, że to jest, może być taki wpływ polityczny. To tutaj się na tym się nie znam, więc wydaje mi się, że tak, że to może być osłabiające.
1: Obrońcy ministrów Ziobry i Romanowskiego, no często mówię o obrońcach nie w sensie mecenasach, tylko osoby, które w mediach ich bronią, no często podkreślają, no ale oni by byli traktowani jako inni aresztanci. Wręcz ryzykując tezę, no że byliby gdzieś na pograniczu tortur i zmuszania ich do jakiegoś rodzaju zeznań. Czy pan, obserwując to wielokrotnie tę sytuację, jak pan to ocenia?
0: Bardzo wiele razy się zastanawiałem i zastanawiam, co ja bym doradził. Znaczy, jak ja bym się zachował? Czy jednak, bo pierwszy mój odruch jest taki, że rzeczywiście trzeba się poddać temu reżimowi i pójść do aresztu, ale jeśli chodzi o pana ministra Ziobro i stan jego zdrowia, no to było rzeczywiście, znaczy, bo to już było okrucieństwo. Co do Marcina Romanowskiego, myślę, że no podobnie, ale pewnie w mniejszej skali, ale tutaj bym nie wiedział, co doradzić, po prostu naprawdę nie wiem. Normalnie bym radził moim klientom, żeby nie uciekać, nie uchylać się od tego typu nawet bezprawnych działań, nawet tak okrutnych, nawet tak nadużywających władzy, ale w tych sytuacjach, szczególnie jeśli chodzi o pana ministra Ziobro w sytuacji zdrowotnej, to chyba aż nie miałbym takiej odwagi, żeby powiedzieć nie, trzeba to zrobić, bo my musimy być przynajmniej tutaj podlegać jakimś regułom prawnym. To rzeczywiście to było bardzo trudne i tutaj naprawdę nie wiem.
1: To jeszcze o jedno, że chciałem zapytać o tak zwaną 60, która ma być zastosowana w przypadku pana Krala, przynajmniej wedle tego, co przekazywał pan Giertych, czyli no, status małego świadka koronnego. Czy w tej sprawie, bo to jest pytanie, które wszyscy sobie zadają, czy w tej sprawie to ma sens?
0: Wydaje się, że na razie nie ma żadnego. Znaczy, nie ma nic takiego, co by pan Kral miał ujawniać.
1: No, ale ujawnia różne rzeczy dotyczące różnych polityków.
0: Szczerze mówiąc, jeżeli on ujawnia, kogo sponsorowała zonda krypto i komu udzielała darowizn jako prywatny podmiot, to szczerze powiem, to naprawdę, to moim zdaniem to się nie kwalifikuje, a jeszcze trzeba wiedzieć, że artykuł 60 ma tam wiele paragrafów i bardzo jest różnica między artykułem 60 paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, więc tutaj ja, nie mając dostępu do materiałów śledztwa, no nie widzę jakby tutaj, żeby pan Kral na tym etapie, przynajmniej to, co jest ujawniane, zasługiwał na dobrodziejstwo właśnie nadzwyczajnego złagodzenia ewentualnej kary. Tym bardziej, że nie będzie o tym decydował prokurator, tylko sąd.
1: Panie mecenasie, dziękuję serdecznie za tę rozmowę.
0: Ja również się zmęczyłem, panie redaktorze, za długo żeśmy gadali.
1: Dziękuję ślicznie, do następnego razu. Drodzy państwo, dziękuję serdecznie mecenasowi Krzysztofowi Wąsowskiemu, a do nas dociera pan Maciej Wilk, nieco spóźniony, ale tym bardziej pełen sił i werwy, ze stołeczna operacja referendum.

0: Idealna chyba przekręciła, z kolei przekręciłem nazwę. W każdym razie zajmujący się odwołaniem prezydenta Trzaskowskiego. Dzień dobry, panie Macieju, kłaniam się.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Udało się. Jak jest? Po pierwsze chciałem zapytać, jak jest ze zbieraniem podpisów? W jakiej sytuacji państwo jesteście w tym momencie?
1: Wczoraj ogłosiliśmy zebranie 100 tysięcy podpisów, więc ten bardzo duży kamień milowy został osiągnięty. Przed nami te finalne 2 tygodnie akcji, żeby zebrać jak najwięcej podpisów, ponad to wymagane minimum 130 tysięcy.
0: Czy to, co się dzieje w Krakowie, obserwacja tej całej sytuacji w Krakowie, w jakiś sposób niepokoi państwa? Teraz chodzi mi o to, co się dzieje po referendum, że okazuje się, że kandydaci mają kłopot z zebraniem podpisów, że no cała ta akcja wyborcza jest taka dosyć niemrawa.
1: To nas nie niepokoi, tylko irytuje, bo naprawdę w roku 2026 w Polsce istnieją narzędzia gotowe do wdrożenia od zera, żeby zbierać podpisy pod tego typu inicjatywami elektronicznie. W pełni bezpieczne, gwarantujące doskonałą jakość danych, tylko jakoś dziwnym trafem posłowie dopuścili tylko głosowanie online pod listami kandydatów na posłów i senatorów, ale już na inicjatywy obywatelskie jakoś zapomnieli.
0: Jaki jest taki najpoważniejsze zarzuty, które stawiacie Rafałowi Trzaskowskiemu? Taka rzecz, która jak pan obserwuje Warszawę, jeżdżąc po niej, poruszając się, widzi pan, że ona jest taka najbardziej wkurzająca.
1: Tutaj pan redaktor sugeruje o jeżdżeniu i poruszaniu się po Warszawie. Wiele osób faktycznie to podnosi. Z mojej perspektywy to jest taki zarzut.
0: Wiem, że pan, z tego co słyszałem, pan używa komunikacji podobnie jak ja.
1: Oczywiście, że tak. I na przykład boleję nad faktem, że od przyszłego roku nie będzie się w Warszawie metro budować po raz pierwszy za mojego życia, gdyż proces jest rozgrzebany i nie zabrakło tego gospodarskiego spojrzenia. I to jest mój główny zarzut wobec Rafała Trzaskowskiego, że on zawsze traktował ten Urząd Prezydenta Miasta jako trampolinę do prezydentury Polski, a cierpiało na tym miasto. Brak gospodarności, brak gospodarza w mieście. To jest mój podstawowy zarzut.
0: A jest taka rzecz, za którą mógłby pan pochwalić Rafała Trzaskowskiego?
1: No powiedzmy, że ten tramwaj na Wilanów, tylko to też z gwiazdką, bo inwestycja opóźniona o rok i przekroczony budżet dwukrotnie, więc no owszem, dobra inwestycja zrealizowana, ale nie po gospodarsku.
0: Jakie jeszcze rzeczy z kolei, jeżeli chodzi o zarzuty?
1: No, mówiliśmy tutaj o kwestii teletransportu, o tym, że metro się przestaje budować, no ale lista jest dłuższa. Brak uchwały krajobrazowej od 10 lat, remont sali kongresowej, który kosztuje nas 500 000 000 złotych i ciągnie się od lat 12. Kwestia ładu krótkoterminowego, który jest w żaden sposób nieuregulowany, który prowadzi do suburbizacji centrum. Ludzie się wyprowadzają z centrum, bo nie stać ich na to, żeby tam mieszkać. Ja sam teraz jestem w trakcie kupna mieszkania i po prostu włosy dęba stają, jak patrzę na ceny mieszkań w Warszawie, z czym miasto nie walczy, nie robi nic konkretnego, żeby temu zaradzić. Malejący zasób komunalny, przecież byłem też na proteście mieszkańców kamienicy na Pradze Północ, którzy są zagrożeni wyrzuceniem ze swojej kamienicy, co jest jeszcze pokłosiem reprywatyzacji sprzed lat. No, lista zarzutów jest długa, ale to wszystko się tak naprawdę sprowadza do kwestii tego braku gospodarzenia w Warszawie.
0: Czy Społeczna Operacja Referendalna ma aspiracje polityczne, żeby została później w jakiegoś rodzaju formacją polityczną czy ruchem miejskim?
1: Na pewno nie partią polityczną czy czymś w tym rodzaju. Jesteśmy konstelacją wielu środowisk, od lewa do prawa, więc tutaj trudno mówić o jakimś jednolitym programie. Jesteśmy takim raczej sojuszem taktycznym, obliczonym na ten jeden cel, żeby zapoczątkować tą pozytywną zmianę w Warszawie. Natomiast w innych sprawach możemy się bardzo radykalnie różnić.
0: Bo właściwie w Warszawie to jest, czasami się to zauważa, że no, nie da się ukryć, że większość osób lokuje was z prawej strony, dobrze?
1: No nie do końca, bo chociaż faktycznie popiera nas szereg środowisk z tej prawej strony sceny politycznej, no to też wspierają nas ruchy lokatorskie, spółdzielcze, stowarzyszenia mieszkańców komunalnych, część ruchów miejskich, więc również ta lewa strona jest nam częściowo życzliwa przynajmniej. I bardzo dobrze, bo my nie chcemy mieć żadnej łatki partyjnej przypisanej do siebie. Nam chodzi o to, żeby lepiej się zaczęło dziać w Warszawie, a nie żeby dana partia polityczna szybowała w sondażach.
0: Ja Jan Śpiewak was wspiera?
1: Wspiera i jest jednym z 21 osób inicjujących całą akcję.
0: A jaką rolę odegrało samo środowisko CPK? Ponieważ to i pan jest kojarzony z tym środowiskiem i wcześniej można powiedzieć z tą branżą i część osób, które brały udział w zakładaniu SOR-u.
1: Tak, no my dysponujemy tym know-how odnośnie zbierania podpisów. Zebraliśmy 200 tysięcy podpisów pod obywatelskim projektem ustawy, tak, dla CPK. Więc w sposób naturalny przenosimy te doświadczenia tutaj na tą zbiórkę uliczną w Warszawie.
0: Ma pan aspiracje polityczne? Będzie pan kandydował na prezydenta Warszawy?
1: No, myślę, że spokojnie, bo musimy najpierw zebrać podpisy i doprowadzić do referendum.
0: Czyli będzie pan, bo gdyby pan tego nie rozważał, to by pan nie powiedział, że nie.
1: Nie, no wie pan, no widzę...
0: No jak pan powie szczerze, będzie pan kandydował, jak się uda odwołać Trzaskowskiego?
1: Na ten moment wybory na prezydenta Warszawy będą w roku 2029, więc naprawdę to jest jeszcze dużo czasu,
0: nie wyklucza
1: się
0: pan.
1: Uda to przyspieszyć.
0: Nie wyklucza pan.
1: Ja widzę dużą potrzebę restrukturyzacji tego, co się dzieje w Warszawie. Zwiększenia przychodów, zmniejszenia kosztów i wdrożenia gospodarskiego podejścia w naszym mieście.
0: A kiedy pan patrzy w przeszłość, kto był najlepszym z prezydentów Warszawy?
1: A w jakim czasokresie?
0: Możemy jechać historycznie.
1: No to myślę, że Starynkiewicz. Mm-hmm. Tak więc to jest ile? 150 lat temu.
0: Czasy co prawda carskie, ale największa rozbudowa miasta i największe inwestycje.
1: I to był carski nominat, ale prawdziwy gospodarz, z którego dokonań korzystamy do dzisiaj, jak chociażby z filtrów warszawskich.
0: Pan dużą część życia spędził w Kanadzie.
1: Trzy lata.
0: Jak to... pan, a to myślałem, że dłużej, przepraszam. Tak. Ale okej, okay, ale... No, 3 lata to jest dość sporo, mimo wszystko na tyle, żeby się przyjrzeć. Czy są takie rzeczy, które moglibyśmy zaadoptować z tamtych rozwiązań?
1: Tak, i jedna z rzeczy, która mnie naprawdę zwraca uwagę, to kwestia parkingów. Bo w Warszawie się likwiduje miejsca parkingowe, nie dając ludziom nic w zamian. Natomiast w Vancouver, gdzie mieszkałem przez 3 lata, w zasadzie nie ma problemu parkowania, a związane jest to z tym, że miasto wymogło na deweloperach, na nowych inwestycjach powstających w mieście, że w każdej takiej inwestycji musi być pewna pula dostępnych miejsc parkingowych dla ogółu, dla po prostu osób parkujących z miasta. I w ten sposób na ulicach praktycznie nie ma zaparkowanych samochodów, wszystkie są zaparkowane w dostępnych parkingach podziemnych i jest idealna sytuacja. A to jest tylko decyzja miasta, żeby tego typu uregulowanie lokalne wdrożyć. Chcesz budować? Dawaj parkingi.
0: Pan wspomniał o tym, że łączą się u was środowiska lewicowe i nazwijmy to konserwatywne, czy prawicowe w ogóle, ale to są takie osie sporu, które są osiami fundamentalnymi i to jest kwestia parkingów i samochodów w mieście. Właściwie zakładam, że wszystkie te środowiska lewicowe, łącznie z Janem Śpiewakiem, są za tym, żeby wywalić te samochody z miasta i tutaj to łączy je z prezydentem Trzaskowskim. Ścieżka rowerowa, piechotka, tramwaj, samochody, wąs miasta. W gruncie rzeczy, jeżeli ktoś jest po prawej stronie, to raczej chciałbym mieć prawo, żeby tym samochodem móc się przemieszczać po mieście i to, żeby to nie był taki 1% samochodów, które są akurat niskoemisyjne, albo ewentualnie płacąc gigantyczne opłaty.
1: Tak, oczywiście po lewej stronie sporu jest więcej zrozumienia dla idei usuwania samochodów z centrum. No i to też pokazuje, że nie jesteśmy środowiskiem dosyć niejednorodnym. Nie musimy w każdym aspekcie się zgadzać w ramach naszej stołecznej operacji referendalnej. Kluczowe jest jednak to, że wszyscy się zgadzamy co do tego, że powinno w Warszawie się lepiej podróżować. Jedni mówią samochodem, drudzy mówią komunikacją miejską. Zgadzamy się co do tego, że stan obecny jest niewystarczający i że nie jest dobrym podejściem po prostu zniechęcanie ludzi do korzystania z samochodów. Raczej powinna być to system zachęt do tego, żeby korzystać z komunikacji miejskiej. Ale w tym momencie zwęża się ulica i likwiduje się miejsca parkingowe, nie dając ludziom nic w zamian. To nie tędy droga.
0: Czy ta sytuacja, bo kiedy słyszymy o tych bolączkach Warszawy, no Kraków był trochę inny. Na przykład tam bardzo mocno podkreślano brak inwestycji, które jednak do Warszawa jest dużym... takim hubem, można powiedzieć, ekonomicznym, środkowoeuropejskim, więc ona i tak te inwestycje przyciąga, kto by nie rządził. Jest sporo różnic, ale niektóre z tych rzeczy są bardzo podobne dla wszystkich miast, o których pan mówi Polski. Może to jest jakaś specyfika miast po prostu, a nie samego Rafała Trzaskowskiego. Czy odwołanie Rafała Trzaskowskiego, mówiąc krótko, rozwiąże wszystkie problemy, czy to nie jest takie trochę myślenie magiczne? Odwołamy prezydenta, to już będzie super.
1: Tu pan dotknął idealnie tego, jak nasza stołeczna operacja referendalna może mieć wpływ pozytywny na wszystkie samorządy w Polsce. Gdyż samo doprowadzenie do referendum w Warszawie stanowiłoby ogromnego takiego straszaka, takie przypomnienie dla władz Warszawy, ale wszystkich polskich miast, że mają się starać bardziej, gospodarzyć lepiej, oszczędzać pieniądze, przynosić więcej pieniędzy do budżetu, inwestować mądrze, nie przekraczać budżetów. Więc to dlatego jest głęboki sens w tym, co robimy, niezależnie od tego, jaki będzie finalnie wynik tego referendum, bo już samo referendum będzie właśnie takim memento dla wszystkich samorządowców, że żądamy więcej, żądamy lepszego gospodarzenia.
0: Czyli państwo chcielibyście też wywrzeć taki efekt polityczno-ogólnopolski systemowy?
1: Zgadza się, bo wie pan, minęło ile? Będzie prawie 30 lat od reformy samorządowej. Takim obiegowym frazesem jest, że jak nam wspaniale reforma samorządowa wyszła. Ja twierdzę, że właśnie po 30 latach wypadałoby sobie się zastanowić, co wyszło, co nie wyszło. Czy faktycznie ta dwukadencyjność to jest dobry pomysł, czy należy to usunąć? Czy w ogóle potrzebujemy do czegokolwiek powiatów? Czy w jaki sposób finansować samorządy? Czy to janosikowe płacone przez Warszawę, to powinno zostać, czy nie? Czy mogło, że powinno być województwo warszawskie, jak niektórzy mówią? No, jest bardzo wiele tematów takich ogólnosamorządowych, do których powinniśmy debatować.
0: Chciałby pan systemu referendalnego, takiego, jakiego domaga się, czy to Paweł Kukiz, czy jaki był w starożytnej Grecji dla tej garstki, która mogła głosować, albo dla szerokiej masy w Szwajcarii dzisiaj jest?
1: Chciałbym...
0: Rozważamy ważną sprawę, to zamiast cedować to na posłów, na różnych ministrów, na partie, to po prostu idziemy i głosujemy w referendum i później politycy to mają robić. Demokracja bezpośrednia.
1: Jestem na pewno za tym, żeby był większy udział obywateli w podejmowaniu decyzji. Przypomnę artykuł 4 Konstytucji. Władza zwierzchnia w państwie należy do narodu i sprawuje ją poprzez swoich reprezentantów w Sejmie bądź bezpośrednio. My tego bezpośrednio to praktycznie nie widzieliśmy, poza jakimiś pojedynczymi wypadkami, a widzimy z drugiej strony parlamentarzystów, którzy mielą niektóre tematy od dekad i się nic nie dzieje. Jest takie memlenie tych tematów, tylko żeby był polityczny teatr bez konkretnych decyzji. I w takich sytuacjach uważam, należy się jakby oddać narodowi głos, żeby po prostu załatwić temat i iść do przodu. No i to chociażby niech będzie takim tematem wiek emerytalny. Wszyscy wiemy, że się nie da utrzymać tego obecnego stanu powsze czasy. Politycy unikają tego jak ognia. Oddajmy głos narodowi. No tylko oczywiście tego nikt nie zrobi, bo ten polityczny teatr jest tym paliwem politycznym.
0: Spotykacie się z takim zarzutem, że wręcz zakłócacie proces demokratyczny. No bo jak takiego prezydenta wybrali mieszkańcy, może się jej podobać albo nie, ale jakaś większość głosująca go wybrała, no to on jest na kadencję i dlaczego nie mamy go rozliczyć pod koniec kadencji, tylko w trakcie jakaś inna grupa, czasami mniejszościowa, ta co głosowała przeciwko, sprawnie się zgromadzi i zbierze zbierze podpisy, no a później zostanie odwołany. Chociażby poprzez mobilizację innej grupy elektoratu. I że to jest takie zakłócenie, które może wręcz zdestabilizować ład w miastach i taką ciągłość rządów. Że przychodzi ktoś z koncepcją, no ale zostaje po jakimś czasie odwołany. Co pan na taki zarzut? To jest zarzut, który jest wam dość... W ogóle referendum odwoławczym od kiedy są popularne stawiane.
1: Mieliśmy w Warszawie gigantyczną aferę związaną ze Szpitalem Południowym. I patrząc tak po korporacyjnemu na sprawę, nikt nie poniósł odpowiedzialności za ten makabryczny skandal.
0: No pan doktor Kacprzyk w Jaktorowie teraz się objawił.
1: Prokurator, konsekwencje poniósł sygnalista co najwyżej w całej tej sprawie. Bo też chcę zaznaczyć, że odwołanie / rezygnacja dwóch wiceprezydentek, które akurat miały najmniej wspólnego z tą sprawą, też nie załatwia kwestii. Jest przygotowany przez Warszawę plan naprawczy, ale nie ma odpowiedzialności. A nadzór odwłaścicielski spoczywa w rękach prezydenta miasta. Nie tylko w Warszawie, tylko wszędzie. I tej odpowiedzialności nie poniósł prezydent Warszawy, a powinien. Więc to jest taki bezpośredni, mówiąc panią Gorgoń-Mróz, trigger do tego, co robimy. Ale nie tylko.
0: Akcje referendalne, albo już ta konkretnie warszawska akcja referendalna również ma doprowadzić do tego, żeby nie było doktorów Kacprzyków w szpitalach?
1: Tak jest, bo ja spoglądam na temat Szpitala Południowego jako przykład rażący patologii systemowej, w której jeżeli mamy nadzór korporacyjny miejski, prowadzony po kluczu partyjnym, koleżeńskim, a nie merytorycznym, to po 21 latach takiej praktyki kończy się to właśnie kacprzykiem na Sorze w Szpitalu Południowym.
0: No, ale prezydent Trzaskowski był jedynym politykiem, który Koalicji Obywatelskiej, który wystąpił, powiedział, że sporządził audyt, pewne rzeczy były nie tak, no i że są jakieś tam wnioski z tego audytu, przynajmniej w jakimś tam minimalnym stopniu posypując głowę popiołem. Nie było drugiego takiego polityka w rządzie. Łącznie z panią minister zdrowia.
1: Chwali się to. To jest tak zwany plan naprawczy, żeby tego typu patologie nie występowały na przyszłość, ale jedną rzeczą jest plan naprawczy, a drugą rzeczą jest odpowiedzialność. A poprzez niedopatrzenie, poprzez zajmowanie się kampanią wyborczą prezydencką dwukrotnie, a nie sprawami miasta, Rafał Trzaskowski doprowadził do tego, że taka patologia się rozpleniła w całym mieście i zapewniam pana, nie tylko w Szpitalu Południowym.
0: Czy problemem w Warszawie jest Rafał Trzaskowski, czy problemem w Warszawie jest struktura zarządcza? No bo powiedzmy, jeżeli spojrzymy na klimat polityczny w Warszawie, nawet jak odwołacie tego Trzaskowskiego, to przecież ten Wilanów, ta Białołęka pójdą głosować, zmienią się preferencje polityczne miastu, które najbardziej głosuje na Koalicję Obywatelską z całej Polski i ma to bardzo poważne podstawy strukturalne, demograficzne itd., itd. No nie, no, wygra inny polityk Koalicji Obywatelskiej, a nie na przykład pan.
1: Być może wygra i proszę bardzo, nie mam nic przeciwko temu. Natomiast każdy kolejny prezydent miasta Warszawy, ale nie tylko właśnie, to jest ta najlepsza rzecz, że nie tylko Warszawy, będzie już miał z tyłu głowy, że może być odwołany, że obywatele się wściekli, mogą skrzyknąć, zrobić referendum i go potencjalnie odwołać. W związku z tym będzie się bardziej starać i lepiej gospodarzyć, a nie będzie roił sobie, że może raz w tygodniu bywać w ratuszu i wszystko ogarniać. Cytat dokładny z naszego prezydenta Warszawy.
0: Nieróbstwo, no bo to, co pan powiedział, to się nazywa nieróbstwo, że jak człowiek przychodzi, nawet jak niektórzy z nas mało pracują, to jak ktoś przychodzi raz w tygodniu do pracy, to można nazwać go nierobem i nie jest równocześnie na zdalnej. To jest jedna z przyczyn, dla których, czy jeden z argumentów przeciwko Rafałowi Trzaskowskiemu waszych?
1: Tak, chociaż ja bym to nie nazywał nieróbstwem, tylko takim niedopatrzeniem obowiązków, niedopełnieniem obowiązków, gdyż właśnie zajmujemy się albo kampusami Polska, albo kampanią prezydencką dwukrotnie, nie biorąc przy tym żadnego urlopu bezpłatnego w Warszawie, więc to takie właśnie zamykanie się w gabinecie i czytanie książek, podczas gdy zastępcy i inni szatani robią swoje interesy w mieście. No to jest tego typu jakby sytuacja, tak ją diagnozuję.
0: Jeszcze dwa pytania na koniec o polityczne skutki SOR-u, ponieważ wy macie, czyli stołecznej operacji referendalnej, którą pan stworzył i którą pan kieruje, ponieważ pojawiają się dwa argumenty. Jeden to jest taki, że to jest bardzo niepokojący przejaw dla aparatu władzy, ponieważ o ile Kraków można było traktować jako taki wypadek, to jeżeli to się stanie w Warszawie, to pociągnie za sobą lawinę. Czy pana celem jest takie pociągnięcie lawiny ogólnopolskiej, której ostatecznym celem jest, powiedzmy sobie szczerze, zmiana ekipy rządzącej w Polsce z tej liberalno-lewicowej na konserwatywną?
1: Moim celem jest całemu temu zaśniedziałemu go establishmentowi, powiem potocznie, sprzedać gonga, żeby się wreszcie ogarnęli i wzięli za robotę. Bo jest dużo rzeczy w mieście, tym i innych, do załatwienia, których się nie robi, bo się robi swoje interesy albo interesy ogólnopolskie, zamiast dbać o dobro mieszkańców. Więc to jest taki znak ostrzegawczy od nas, obywateli, że żądamy wyższej jakości instytucji i lepszego gospodarzenia. I prawdę mówiąc, uważam, że już osiągnęliśmy ten cel, niezależnie czym się skończy zbiórka podpisów, ani nawet samo referendum. I jestem w związku z tym bardzo dumny z tego, co się udało zrobić.
0: I pojawia się jeszcze jeden argument, taki, że to nie jest wcale tak do końca, tak samo jak historia szpitalna, nie na rękę Donaldowi Tuskowi, ponieważ przeciwnicy Donalda Tuska gromadzili się wokoło Rafała Trzaskowskiego. Konkurencja i niechęć tych polityków do siebie jest znana osobom, które rozumieją trochę politykę. Podobnie zresztą jak chociażby niechęć bliskiego Rafałowi Trzaskowskiemu Sławomira Nitrasa do Donalda Tuska i wzajemnie. Tak naprawdę Sławomir Nitras tego nie powie, ale zamiast krzyczeć J-PiS, to on by najchętniej krzyczał J-Tuska, tylko nie może tego zrobić oczywiście ze wzajemnością. Więc, że wy tak naprawdę wręcz robicie trochę Tuskowi dobrze, osłabiając Rafała Trzaskowskiego.
1: Tego, że jestem ukrytym agentem Tuska, jeszcze nie słyszałem, więc powiem tak, niech oni się tam bawią w tym swoim gronie, niech robią, podkopują dołki jeden pod drugim, mnie to nie interesuje, mnie interesuje to, żebyśmy mogli sprawnie dojechać z Młoci na Jubilerską, O każdej porze dnia, a nie kto kogo tam przepchnie na szczytach platformianych.
0: Daj Boże, żeby tak było. Ile wam jeszcze brakuje tych podpisów, wracając do początku naszej rozmowy?
1: Mamy 100, minimum to jest 130, ale trzeba więcej, żeby mieć taką bezpieczną górkę. Zostało 2 tygodnie i liczymy tutaj, jak już mówiłem, na piorunujący finisz. Między innymi liczymy na to, że rozesłaliśmy 400 tysięcy kart referendalnych gotowych do podpisu przez mieszkańców bezpośrednio do skrzynek pocztowych. Więc wszystkich słuchaczy i oglądających zachęcam do tego, żeby zajrzeć do skrzynki pocztowej. Tam pewnie czekają.
0: W ogóle warto zaglądać do skrzynki pocztowej, bo inaczej przychodzi komornik, jak się sprawdza.
1: Ale tam czeka na państwa prawdopodobnie karta referendalna, którą można wyjąć, podpisać, dać do podpisania znajomym czy rodzinie i odnieść do nas na punkt, albo odesłać pocztą jeszcze przez najbliższe 2 tygodnie.
0: Czy zapraszacie także te osoby, które chcą poprzeć w referendum Rafała Trzaskowskiego?
1: Oczywiście, że zapraszam.
0: Czyli w referendum powinni wziąć udział także ci, którzy głosują przeciwko, jak i ci, którzy chcą poprzeć Rafała Trzaskowskiego. Zapraszacie mieszkańców Wilanowa czy innych Ursynowa, innych dzielnic, gdzie głosowano masowo na Rafała Trzaskowskiego?
1: Zapraszamy i uważam osobiście, że czymś absolutnie niedopuszczalnym jest, że politycy nawołują do bojkotowania jakiegokolwiek referendum. Mieliśmy tego przykłady ostatnio w Krakowie. Niedopuszczalne. No, kluczowy, najważniejszy, najbardziej taki największy instrument demokratyczny, jaki obywatele mogą mieć w ręku, a elita władzy namawia do tego, żeby to bojkotować czy olewać. No, niedopuszczalne moim zdaniem. Spotkajmy się przy urnach.
0: Mówiąc krótko, drodzy Państwo, pan Maciej Wilk, szef Społecznej Operacji Referendalnej, zachęca do najpierw poparcia referendum, a potem w tym referendum, no, także z odwoływania Rafała Trzaskowskiego, ale także obrony, ponieważ nie wątpię, że ci z Państwa, którzy tak naprawdę porządnie z serca chcą bronić Rafała Trzaskowskiego, to wezmą udział i zagłosują za referendum po to, żeby poprzeć swojego prezydenta. Dziękuję Państwu serdecznie. Dziękuję serdecznie panu, panie Macieju. Dziękuję ślicznie.
1: Dziękuję bardzo.

jak po burzy wraca słońce. Po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej kochałem cię.

0: Sox FM.
1: Wciąż pamiętam
2: twoje oczy roześmiane tak.
1: Wciąż pamiętam

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Jest tu cytat wyssany z palca. Tak Michał Woś komentuje zarzut, jaki postawiła mu prokuratura. Były wiceminister sprawiedliwości ma odpowiedzieć za przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. Sprawa dotyczy lat 2021-2023, gdy Woś nadzorował służbę więzienną. Prokuratura twierdzi, że działał na szkodę interesu publicznego oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i osobistej. Z tym tematem Mateusz Gołębiewski. Mateuszu, co wiemy?
1: Według Michała Wosia zarzut dotyczy jego zgody na awans funkcjonariusza służby więziennej z podpułkownika na pułkownika. Były wiceminister twierdzi, że pozwalała na to ustawa, a obecne kierownictwo resortu korzystało z tego samego przepisu setki razy. Woś złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez śledczych. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek odpowiada, że za czasów Zbigniewa Ziobry służba więzienna była wykorzystywana instrumentalnie, a sprawę trzeba wyjaśnić do końca. Michał Woś został przesłuchany i nie przyznał się do winy. Za zarzucane mu przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków grozi do 10 lat więzienia.
0: Relacjonował nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Jego zeznania pokrywają się z ustaleniami śledczych. Znamy szczegóły przesłuchania maszynisty pociągu po katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. To jeden z kluczowych świadków w tej sprawie, o czym ze szczegółami Kinga Furch.
2: Lekarze dopiero 6 dnia po tragedii wydali zgodę na przesłuchanie maszynisty. Wcześniej jego stan zdrowia na to nie pozwalał. Teraz poprawił się na tyle, by śledczy mogli rozpocząć czynności. Jak powiedziała mi Aneta Guść z radomskiej prokuratury, maszynista zeznał, że ciężarówka wjechała wprost pod lokomotywę.
3: Kierując ciężarówką nadjechał od strony drogi krajowej numer 12 i poruszał się ruchem jednostajnym.
2: Na razie nie udało się jednak przesłuchać kierowcy tej ciężarówki, bo jak zaznacza prokuratura, jego stan nadal jest ciężki. Nie wiadomo też, w jakim charakterze zostanie on przesłuchany.
0: Na razie w tej sprawie nikomu nie postawiono zarzutów. Przypomnijmy, do katastrofy doszło w ubiegłą środę. W jej wyniku zginęła jedna osoba, a 10 zostało rannych. W reakcji na katastrofę w ubiegły piątek maszyniści zorganizowali protest, a we wtorek rząd przyjął projekt zaostrzający kary za wykroczenia na przejazdach kolejowych. Za wjazd na przejazd kolejowy w trakcie opuszczania lub podnoszenia zapór albo przy czerwonym świetle będzie grozić zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące. Dożywocie za podłożenie bomby pod domem byłej partnerki i jej dzieci. Sąd apelacyjny w Poznaniu prawomocnie skazał 37-letniego Błażejaka. Mężczyzna będzie mógł ubiegać się o wcześniejsze zwolnienie dopiero po 35 latach. Sąd pierwszej instancji wymierzył Błażejowika 25 lat więzienia, ale sąd apelacyjny podwyższył kary do dożywocia. Na taki wyrok duży wpływ miały opinie psychologiczne biegłych, podkreślał w uzasadnieniu sędzia Henryk Komisarski.
4: Sąd apelacyjny podziela poglądy pani prokurator oraz pani pełnomocnik, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że oskarżony po odbyciu kary, gdyby to była kara terminowa, zechciałby dokończyć to, co wcześniej zaczął.
0: Urszula Bartkowiak, pełnomocniczka pokrzywdzonej kobiety, podkreślała satysfakcję z wyroku.
5: Żaden wyrok nie jest w stanie zadośćuczynić tak naprawdę rozmiarowi cierpień pokrzywdzonej.